0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
1: This is culturally inappropriate.
2: Versace, Medusa head on me like Illuminati.

0: Zejtowe nabicie i to było Versace Migosów, a przed tym jak minęła godzina druga, w trzecim programie Polskiego Radia był A$AP Rocky i Fashion Killa. Więcej na razie numerów takich nowszych niż starszych, bo też wydaje mi się, że więcej jest we współczesnym rapie gadania o ciuchach i butach i biżuterii w konkretnych numerach, bo bym nie powiedział, że w ogóle
1: tak,
0: jest więcej, bo wydaje mi się, że w latach 80. i 90. było całkiem sporo gadania o ciuchach, butach i wszystkim
1: innym. Było, ale
0: innym.
1: Też, wiesz co, wydaje mi się, że było też więcej takiego pozytywizmu, w sensie takiej oddolnej roboty, żeby zrobić te marki w ogóle. Mm. No, żeby właśnie się doczłapać do tego poziomu, w którym jesteśmy atrakcyjni dla tych białych marek, w cudzysłowie, ale no tak, tak można powiedzieć, tych białych, zasiedziałych w Europie, jeszcze konserwatywnych marek, że jesteśmy dla nich atrakcyjni, bo nie byliśmy. I lata 90. to jest dla mnie właśnie taki czas, że my budujemy swoje i popisujemy
0: to
1: się
0: prawda.
1: Swoimi. I na tym, i zachodzie, i na wschodzie, i tu jesteśmy bardziej kolorowi, tam może właśnie bardziej stonowani, ale robimy swoje. I wydaje mi się, to jest dosyć ważne. Jest taka marka, no nie chciałabym tego człowieka jakoś wybitnie teraz zaszczycać mówieniem o nim, no ale Sean John, tak jakby i to, co się wydarzyło tam wokół tego wyglądania w tym stylu było bardzo ważne.
0: Tak, w ogóle szereg tych inicjatyw to Rockefeller,
1: no
0: Rockaware, Uwer, Wu-Tangowy, który wydaje mi się, że w ogóle był jednym z pierwszych, bo Reza miał jakiś taką niesamowity zmysł marketingowy i ten koniec końców wcale nie taki łatwy do przyswojenia twór, gdzie 9 raperów rapuje na dosyć ascetycznych bitach, to sprzedawał logówką i właśnie ciuchami. Zresztą w odcinku takim zbiórki z podwórka poświęconym Wu-Tangowi puszczałem utwór, który był reklamą Wu-Wear, jak powstało, i zrobił to na soundtracku do filmu, no bo chcieli numer do filmu, więc on sobie wypromował swoją inicjatywę ciuchową. Wszystko na patencie i to masz rację, że jakby to był czas oddolnych inicjatyw i tego... Ale wracając jeszcze do tego poprzedniego wątku i tak. Versace, jestem ciekaw z twojej perspektywy, bo ja za bardzo nie mam tej perspektywy, bo jakby lubię ten element, który jest częścią układanki rapowej, więc sobie gdzieś tam grzebię, ale takiego szerszego oglądu świata mody nie mam. Jak obsługiwały to w pierwszym momencie te wszystkie marki typu Gucci, Versace, że nagle jest piosenka, w której trzech takich po wyrokach chłopaków z południa Stanów Zjednoczonych rymuje tą nazwę w kółko i właściwie niewiele innego i pada tam trochę treści wulgarnych, trochę konfrontacyjnych, takich bardzo rapowych treści pada i jak to było obsługiwane z początku, bo wiem, że wraz z czasem to jednak zostało obsłużone w sposób kapitalistyczny, czyli my damy
1: były
0: wam, co potrzebujecie.
1: Dokładnie. Nie no, na początku to było trochę tak, że może w Polsce to jest mniej widoczne, ale moda jest generalnie pewnym zasobem popkultury czy kultury. Jak filmy, popularne książki, komiksy, jest pewną sferą wizualną. I mnie na przykład podoba się to, że hip-hop w pewnym sensie użył mody jako naturalnego, tak jak właśnie czy filmy, czy książki, czy innego rodzaju rekwizyty rzeczywistości języka, żeby opowiadać historię o tym, jakby co się dzieje, tak? Że nie tylko możemy rapować o tym, nie wiem, że jedziemy metrem, ale też właśnie, że wszędzie są te reklamy Versace.

0: Versace, bo one rzeczywiście były wszędzie. I te Versace były w tabloidach i historie o tej rodzinie i ten znak meduzy i te kolory były wszędzie, więc jeśli jesteśmy taką kulturą uliczną, która rzeczywiście się rozgląda po tych billboardach, tak jakoś żyje, niespecjalnie zanurzona w, powiedziałabym, w środowisku bibliotecznym, tak? Mhm. I jakichś takich wyrafinowanych, intelektualnych referencji, no to odnosi się do tego, co jest na wierzchu, co widzi w magazynach, jakby co reklamuje, sprzedaje gazety, co widać właśnie, co ten window shopping można uprawiać, przechodząc obok sklepów, które są popularne. Więc wydaje mi się, że to było aspiracyjne, ale to też było zwyczajnie reporterskie, moim zdaniem, że to po prostu, szczególnie w kulturze amerykańskiej, tych późnych lat 80. i 90., no to był czas, kiedy te marki były szalenie obecne, kiedy magazyny mody były bardzo wymowne, kiedy supermodelki były częścią kultury, nie tylko świata mody. Ta moda weszła z wielkim impetem w ogóle w całą kulturę, ją bardzo mocno nasyciła, właśnie reklamę, kapitalizm, wszyscy mieli albo udawali, że mają pieniądze. No i moim zdaniem nic dziwnego, że właśnie taka kultura, która wyrosła też w pewnym pożądaniu rzeczy, no jakby opiewa ten ustrój, w którym się tworzy. Więc wydaje mi się, że to było trochę aspiracyjne, a trochę po prostu reporterskie, aż w końcu stało się rzeczywiście faktem. Tylko to nie wydarzyło się z dnia na dzień, tak? Ani z jednego wieczora na drugi, jednej imprezy na drugą, bo najpierw wiele osób musiało wykonać bardzo spory wysiłek taki klasowy. Na przykład musiał być pierwszy czarnoskóry redaktor mody w ogóle amerykański. Musiały właśnie powstać marki takie jak Off-White, które wspomniałeś, Virgila Ablocha. Musiało się trochę jednak tej kultury ulicznej przerzucić i jakieś tam jednak reguły mody musiały się znudzić pewnym biznesom. Kultura amerykańska też musiała się zrobić bardziej popularna. Także ta europejska zaczęła do niej aspirować, że właśnie te wszystkie wielkie domy mody jak Versace czy Gucci już przestały same w sobie być atrakcyjne. Przestały mieć taką siłę kulturową też, ikoniczność taką, bo ludzie się zwracali nie w stronę już właśnie tych propozycji modowych, tylko w stronę swoich idoli, tego jak oni wyglądają, jak oni się prezentują na okładkach czy w teledyskach. I te teledyski właśnie też wtedy były istotne, więc to jest bardzo ciekawe, jak to się jedno z drugim przenika i się napędza. I zresztą też filmy, seriale, właśnie nawet nie filmy, tylko seriale też wtedy zaczynały być popularne i szeroko dostępne, jak nie wiem, no na przykład Will Smith, tak, w tym popularnym serialu.
1: Bayer z Bel-Air.
0: Dokładnie, Bayer z Bel-Air. Czy jak też to, co chyba było ważne dla kobiet, bo nie wspominamy o nich za bardzo, a to jak zaczęły wyglądać dziewczyny w latach 90. w hip-hopie, tak jak TLC czy Aaliyah, że okazało się nagle, że też możesz mieć swój styl interpretowany po swojemu jako kobieta w tej kulturze. Oczywiście bywało trudno, bo jednak no, kultura hip-hopowa do dzisiaj jeszcze się jakoś tam biedzi z tym, jak kobiety są przedstawiane. Natomiast no, TLC na przykład, no, to były dziewczyny, które proponowały zupełnie inną kobiecość niż proponowały modelki na okładkach i zupełnie inną kobiecość niż bizneswoman proponowały tego czasu.
1: Ja bym nawet to jeszcze wcześniej cofnął,
0: no,
1: bo
0: właśnie,
1: do Salt and Pepper.
0: Do Salt and Pepper, dokładnie, masz rację, oczywiście,
1: to są dziewczyny,
0: tak,
1: które jeśli chodzi o takie ikony rapowego stylu,
0: tak,
1: w latach 80.
0: One w Tommy Hilfigerze też bardzo dużo występowały, były też kolorowe, miały to, tak, wszystko właśnie takie, no, nie tak stereotypowo atrakcyjne, nie?
1: Nie, nie, nie, zupełnie. Tam było bardzo dużo biżuterii, bardzo sportowe ciuchy.
0: Bardzo sportowe
1: takie
0: ciuchy, dokładnie.
1: Wręcz jak z fitnessu,
0: dokładnie,
1: ktoś,
0: tak,
1: by wyszedł.
0: Ale nie takie jak Jane Fonda w obcisłych lajkrach, tylko właśnie takie chłopackie trochę, takie luźne, właśnie nie podkreślające ciała. No i to, co też jest moim zdaniem ważne, że one chciały wyglądać nie na białe babki. tak? Jakby to one nie chciały sobie prostować tych włosów, one nie chciały...
1: Chociaż tam akurat no jeszcze trochę, no, było trochę prostowania włosów. Tu z tą taką ikoną tego czarnego stylu wywiedzionego z soulu, funku i w rapie to bym widział Lauryn Hill.
0: Lauryn Hill, no tak, ale to był w ogóle styl bardzo mocno zanurzony w kulturze Harlemu, bardzo mocno w Black Revival, w ogóle no to było bardzo

0: inteligentne to, co ona robiła, tak? I to było czerpanie, i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ona czerpała z ciuchów vintage, właśnie z czarnego stylu, czarnego dandyzmu już per se, tak? Jakby z tego, jak się noszono w latach 30. na przykład, tak? W Nowym Jorku. Więc to...
1: Jak jesteśmy właśnie przy kobietach w rapie, no to jeszcze musi tutaj paść ikona osobności zupełnej, czyli Missy Elliott, bo tu jeśli chodzi o ciuchy, to się działo bardzo wiele przed czasami, jak ktokolwiek sobie pozwalał, no to ja bym widział ją i Busta Rhymesa jako postaci, które one dzisiaj właśnie, gdzie już po czasach, kiedy Young tak w sukience był na Jeffrey'u, jak A$AP Rocky chodzi albo po wybiegu, albo siedzi przed wybiegiem i jakby to jest element tego wszystkiego, to oni coś, co zupełnie nie było Pret-a-Porter, a na pewno już nie było z jakąś taką uliczną czymkolwiek, co można by wyjść na ulicy, to tego w ich teledyskach, ale też w ich pokazywaniu się w różnych publicznych miejscach było bardzo dużo tych takich...
0: To jest prawda, ale to jest taka freakowość, której jest taka cyrkowość nawet, która ma swoje osobne miejsce w rapie i dzisiaj ona też się pojawia. Taki rodzaj... No, klaunady nawet bym powiedziała, nie? I to jest akurat bardzo ciekawe, bo to jest moim zdaniem, nie wiem, czy to Missy i robiła, czy Busta specjalnie, ale to mi się kojarzy z taką figurą antropologiczną, już niech będzie takiego trickstera, czyli po prostu jestem sobie tutaj po środku, trochę jestem na górze, trochę na dole, sobie poszaleję, jestem taka właśnie żartobliwa, biorę się w cudzysłów, robię po swojemu, nie?
1: Tak,
0: złapiecie
1: i to
0: mnie.
1: W ogóle to takie zmienianie kształtu ciała,
0: dokładnie.
1: Różne rzeczy tam.
0: Takie właśnie napompowywanie się tutaj, zdejmowanie, no to takie granie właśnie z tym wizerunkiem, żeby on właśnie nie był sexy czy atrakcyjny, tylko żeby on był właśnie taki, no żeby się nim bawić. Bez takiego lęku właśnie, czy wyjdę na głupka, nie?
1: A jeszcze wracając do poprzedniego wątku, naszła mnie taka myśl smutna swoją drogą. Czy nie jest tak, że właśnie ten zryw lat 90. i 2000., czyli te wszystkie oddolne marki, z których w większości już dzisiaj nie ma.
0: Nie ma, dokładnie.
1: Pojedyncze
0: niestety
1: może istnieją. Widziałem gdzieś, że FUBU, które znamiennie
0: FUBU
1: się nazywało For Us By Us, gdzieś chyba istnieje, czy wraca, nie wiem do końca, ale zastanawiam się nad tym, czy właśnie ten zwrot, że jakby te ikony tego środowiska zaczęły kupować w butikach marek high fashion, a marki high fashion chętnie ich przyjmują w tych butikach, to nie jest po prostu taka kapitalistyczna zależność, że streetwear, nie lubię do końca tego określenia, ale niech będzie, streetwear stał się na tyle duży, że trzeba było z tym wejść w jakiś dialog i to koniec końców zabiło te wszystkie firmy.
0: Bo słuchaj, oczywiście rap zjada i hip-hop zjada, ale kapitalizm zjada wszystko najbardziej,
1: wiadomo,
0: a moda jest już w ogóle wszystkożerna. I taka moda, z którą ja mam problem, to znaczy staram się ją analizować i zastanawiać się, jak można ją zmienić, czyli branża mody. Po prostu dopóki może tylko coś przerobić na konsumowywalne, to to robi. To się nazywa w modzie przerabianiem rzeczy na tak zwany core albo na chic, tak? Czyli mamy na przykład gorb core, czyli to, co swoją drogą też jest czasem przez rap lubiane, czyli ubrania właśnie outdoorowe czy techniczne, które nosi się w mieście, jak nie wiem, czapki Arcteryxa na przykład, tak? Czy jakieś tam...
1: Czy tech fleece cały Nike.
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Dokładnie tak. I no albo właśnie jakiś jest tam chic, więc możesz mieć na przykład, bo ja wiem, ghetto chic, tak? I wtedy masz te ciuchy, ale bez żadnego znaczenia, noszone jak takie kawałki puzli. I to dzisiaj bardzo widać na przykład na Instagramie, że są te różne estetyki, że już nie ma żadnej myśli, tylko tutaj masz sobie właśnie taką estetykę uliczną, a tu masz taką estetykę, nie wiem, bardziej jak z innej dzielnicy tam Londynu i tutaj, i możesz

0: sobie tym grać, ale czy za tym idzie historia, twoja tożsamość, to jest, kurczę, pierwszy raz chyba mówimy to słowo w tej audycji, ono jest tak ważne przecież w kontekście kultury hip-hopowej, no to dla mnie ta tożsamość jest bardzo rozmyta w tym momencie i ta historia, którą ci artyści chcą mi opowiadać.
1: Bo wydaje mi się, że dzisiaj nie możemy mówić o kulturze hip-hopowej, utożsamiając ją z rapem, że rap jest dzisiaj takim marvelowskim multiversum, w którym jest szereg scen, szereg środowisk i jest dalej i ma kontynuacje bardzo różne też, bo z jednej strony jest taki nurt retromaniacki, który wraca do dawnych czasów, a z drugiej strony jest bardzo mocny nurt, który tutaj duże miejsce zajmuje na zbiórce z podwórka, który ja lubię nazywać neoklasycystycznym, czyli to są wątki wywiedzione z lat 90., ale przetworzone zupełnie na nowo, w nowych tempach. Odzieżowo to jest ciekawe, bo na przykład jako ikony takiego stylu muzycznego bym widział na przykład taką ekipę Griselda Records, do której należy West Side Gun, który jest bywalcem wszystkich Fashion Weeków i on w ogóle cały czas mówi o fashion, art i culture. Nawet chyba nie nazywa się raperem z tego, co pamiętam. I tam jest bardzo duży przepych.
0: No, Żabson jest na okładce GQ to był taki przepych, że się na okładce nie mieścił tam.
1: Tak, to
0: z tymi
1: jest
0: logo.
1: Jakby właśnie to jest ciekawe w tym wszystkim i nad tym się wcześniej za bardzo nie zastanawiałem, że już nie ma tych marek, jednocześnie jest merch.
0: Dokładnie, jest merch i to bardzo wiele tego merchu,
1: i to jest powrót do takiego merchu sprzed tego momentu, w którym, bo w Stanach było inaczej, w Polsce było tak, że trochę branża cała hip-hopowa musiała się ratować tekstyliami w pewnym momencie, bo płyty po prostu się nie sprzedawały najpierw, bo były piraty na stadionie, a później dlatego, że pojawił się szerokopasmowy internet i MP3-ki. I kiedy padła ta pierwsza hossa na rap w Polsce, czyli ten taki wybuch tych zespołów Mezo, Trzeci Wymiar, to był pik mody, Viva w telewizji leciało, WWO i tak dalej, to przysiadło, no to żeby przetrwać jakby ogrom tych bytów muzycznych miało swoje tekstylne odnogi.
0: Tak,
1: prosto
0: to jest prawda. To jakoś
1: jako wytwórnia zaczęła, jako koszulki miały być merchem z logo prosto i zresztą też tym obeszli to, że były blurowane logówki firm na Vivie, a prosto było nazwą wytwórni, a nie nazwą tekstyliów, więc później wszyscy małolaci chcieli mieć koszulki prosto.
0: Kultowa.
1: I w Stanach to było trochę inaczej, no bo jednak tam duże wytwórnie dawały duże pieniądze artystom, więc oni mieli tą drugą nogę, robiąc sobie te firmy. Ale dzisiaj wracamy do takiego merchu wręcz przedrapowego, takiego z punk rocka, z hardcora, z metalu, że po prostu i te małe byty sobie egzystują dzięki temu, że robimy koszulki, robimy czapkę, robimy coś, co ludzie mogą kupić jako
0: to prawda
1: wyraz wsparcia też, nie tylko obiekt.
0: Ale też, poza tym, że masz rację, to też trochę jest to wyraz tego, że dzisiaj coraz częściej chcemy tworzyć uniwersa, tak? To znaczy, że nagrywam płytę, ale też do tej płyty jakby właśnie są te moje propozycje odzieżowe, być może jest jeszcze jakaś moja propozycja filmowa, być może jeszcze jest moja propozycja artystyczna, tak? Bo właśnie łączę art z culture i hip-hopem. I to jest coraz milej widziane, mam wrażenie. Ale też oczywiście jest, teraz sobie myślę o takich tworach, jak na przykład polska marka Dreamland Syndicate, która istnieje od kilku lat i nagrywa, jest jednocześnie odpowiedzialna za płyty, kasety właśnie i takie niszowe wydawnictwa i też robi koszulki, inicjatywy społeczne, a ostatnio zrobiła kurtkę dla Taco Hemingwaya. Tak więc to są takie różne ciekawe połączenia.

Ja, które się tutaj w Polsce moim zdaniem tak przetaczają i przy tej popularności artystów hip-hopowych, jaka w Polsce wciąż występuje, jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób to się przełoży na polskie marki czy polską modę, która jest jeszcze w takim swoim stadium moim zdaniem cały czas...

0: merchu i z tego antymodowego nastawienia, który przecież hip-hop u swojego zarania przynajmniej w Polsce miał. Tu się nikt nie chciał stroić przecież.
1: No tak, tutaj było mundurowanie się, tak. No bo to też wynikało po prostu z sytuacji ekonomicznej, społecznej i tak dalej.
0: To takie przecież fircyki to
1: wychodzenie ponad
0: byli.
1: Szereg, to nie było dobrze widziane.
0: No właśnie, widzisz, to jest naprawdę niezły paradoks, że teraz jakby robimy jakiś rodzaj pełnego 360, ale też z drugiej strony właśnie jakoś też się chcemy przeglądać w tym, co się dzieje w Stanach, ale też no, pytanie właśnie, czy tylko w Stanach, nie? Jakby no, my tutaj rozmawiamy bardzo mocno o Stanach i o Polsce, zahaczyliśmy trochę o Francję. No jakoś nam się ten brytyjski hip-hop niespecjalnie w Polsce odbijał. Ten biały, taki jak na przykład The Streets, to tutaj by jakoś taki...
1: Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o to no. Cała brytyjska fala drillowa, myślę, że miała duży wpływ i tak jak rozmowa o subkulturach, to może na inny raz, bo
0: myślę,
1: ale
0: tak.
1: Ja jakby szczerze uważam, że subkultury istnieją, tylko inaczej dzisiaj działają niż kiedyś, wbrew wielu ludziom, którzy wieszczą śmierć. To drillowa, tak zwana subkultura, zwykle wyśmiewana medialnie, bo jest w jakichś takich dziwnych kontekstach pokazywana, że w jakiejś galerii handlowej w Poznaniu drillowcy są niebezpieczni, to ubieranie się całe w tech fleece, kominiarki, tieny na nogach i właściwie mundur Nike'a, to jest jakby bardzo wizualnie czytelny
0: to
1: kod, który przyszedł z Wielkiej Brytanii.
0: Dobrze, zgadzam się z tobą, ale tak jeszcze sobie myślę, cały czas, żeby nie pominąć niektórych wątków, skorelowany z wątkiem odzieżowym i tą zmianą stroju, tak, czy wizerunku, którą postulował Jay-Z, jest też zmiana używek. Nie będziemy może tutaj dokładnie o tym mówić, ale z czasów jakby takiego taniego alkoholu i tańszych używek, że się tak wyrażę, podwórkowych, przechodzimy do tych używek droższych i do szampana. No i jakby stosownie do tego musimy też zmienić nasz dress code. Na przykład, to też jest moim zdaniem dosyć istotne, że bywamy w innych miejscach, więc też musimy ten dress code odpowiednio zmienić. No i w tym wszystkim jeszcze jest to, o czym nie powiedzieliśmy, albo powiedzieliśmy trochę. Teraz mi się przypomniało, jak mówiliśmy o właśnie tym mundurze Nike. No, że jest cały ten kontekst sportowy, tak? Że och, czarni raperzy wchodzą do kultury amerykańskiej jako część mainstreamu, no ale czarni sportowcy również, no Jordany, tak? Jakby, że bohaterowie masowej wyobraźni jakby podróżują od Michaela Jordana do Wakandy, nie? Że po prostu nie byłoby tej Wakandy i nie byłoby też tego, co swoją drogą też się pojawia i to jest akurat świetne w kulturze hip-hopowej, czyli nawiązań do właśnie afrykańskiego dziedzictwa, jakoś właśnie do tych określonych tkanin jakby pieczętowanych woskiem i tak dalej, gdyby nie też ci czarni sportowcy, nie? I to, że ten sport się najpierw otworzył.
1: No tak, tak, tak. To zbiórkę z podwórka można wykonać właśnie tymi trzema drogami. Sport, rap albo kryminał, ale...
0: Wszystko naraz.
1: Tak, no często bardzo wszystko naraz, a wydaje mi się, że wszystko naraz w modzie.
0: Tak, jakby dlatego też my tak sobie podróżujemy tymi różnymi tunelami, dlatego, że no naprawdę... w poszukiwaniu utraconego czasu hip-hopu by było napisane modą, tak? Jakby tym językiem dokładnie. I oczywiście są różne próby podsumowywania tego, są seriale na tych platformach, które starają się to opisać. Jest nawet polski serial, co stara się opisać kulturę hip-hopową. Wydaje mi się, że to się jeszcze nie wydarzyło, bo tak teraz rozmawiamy o osobach, które te ubrania nosiły, ale za tym było właśnie całe zaplecze projektantów, szwalni, szukania tych szwalni, szukania tych producentów, właśnie szczególnie w Polsce w latach 90. Jakby jak to w ogóle robić, a dla kogo? I tak samo w tym pozytywizmie amerykańskim podobnie. No ale teraz z drugiej strony, ten streetwear tak zwany, no wspomniałam o Supreme, ale to jest tylko jedna z tych marek, które są popularne i niszowe i robią te dropy nieszczęsne. I

0: i to po prostu jest jakaś ogromna machina, w której nie wiadomo, gdzie się zaczyna muzyka, a kończy moda i odwrotnie. I na pewno jest to moim zdaniem nadal ciekawe. Oczywiście są takie wykwity, które są martwiące, no mimo, że uwielbiam Riankę, to Fenty jakby i to, w jakim miejscu ląduje ta marka, tudzież marka Kim Kardashian, no nie świadczy najlepiej o, że tak powiem, trosce o dobrostan planety i pracowników. Więc tak jak i wszędzie w całej modzie, no już te marki hip-hopowe i moda hip-hopowa też się już zaczęła dzielić bardzo mocno, tak? Na te marki, na tą taką bardzo, powiedzmy, luksusową część, w której na pewno jest Pharrell Williams na czele Louis Vuitton dla mężczyzn, tak? A z drugiej strony właśnie takie marki, no, które sobie może kupić dziewczynka nastoletnia, tak? Jak idzie do supermarketu, tak? Czy to do galerii handlowej.
1: No tak mi się wydaje, że i cały czas nie mam w głowie żadnej, nie wiem, czy w ogóle jest taka, która wywodzi się z tego środowiska urosła do rozmiarów, tylko po prostu ci ludzie robią dla marek,
0: dokładnie,
1: które
0: tak. Oni zostawili te swoje pozytywistyczne tożsamościówki w pewnym sensie, te swoje kariery, które były trochę pucy buta do milionera, te takie właśnie swoje jak z lalki, tak jakby te historie awansu. No i to jest właśnie ciekawe, że po prostu uznali, no dobrze, no to my jesteśmy normalni. Tacy normalni bogaci, jak inni bogaci, tak? I to jest ciekawe i nie wiem, jak to będzie się dalej snuło, bo sytuacja w Stanach jest interesująca i nie wiem, jak moda to będzie odbijać, czy będzie odbijać. Natomiast wydaje mi się, że łapiemy tutaj niewątpliwie jakiś taki moment interesujący też dla mody i muzyki, dlatego że wchodzimy też w erę technologicznie mocno podrasowaną, tak? I AI się tyczy tak samo muzyki, jak i mody. To jak się będzie projektować, to jak będzie wyglądał mecz, kim będzie w ogóle projektant, tak, i co będzie oznaką luksusu. Czy to właśnie, że mnie stać na coś powtarzalnego, tak, na ten zegarek właśnie, na ten ice, na to po prostu te brylanty, czy może raczej właśnie coś analogowego, coś, co zrobił jakiś artysta, który tworzy sam, a nie właśnie promptuje coś. Może to będzie jakiś nowy rodzaj ulicznej twórczości, może wrócimy do tego podpisu wyrazistego autorskiego.
1: To jest też wątek, który możemy po przerwie sobie omówić, no bo to też jest od Dapperdana przez lata kultura customu, podpisywania butów
0: no
1: i
0: właśnie,
1: tak dalej.
0: No właśnie.
1: Ale właśnie to też wydaje mi się, że bardzo dużo mówimy o głównym nurcie, który no nie jest tak bliski mojego serduszka, jak te podziemne rzeczy.
0: No to zejdźmy do podziemi na koniec.
1: One często dają nadzieję. I tutaj też utwór, który myślę, że ci może się spodobać w podejściu do planety i mody.

Kelkos, chwila i sikły sos. Prawie jakbym ściągał koks. Proszę no popatrz się, proszę patrz jakiś tos. Bawię i bawię się w to. Czuję, że wciąga mnie to.

halo. Nie potrzebuję tej floty, żeby ubrać się jak toż. I tak patrzą na mnie, jakbym szedł pod dywanie i mówią: ej, co to za gość, ej, co to za kolo. Fajny typolo, ej, co to za kolo. Na insta serduszko piccolo.

0: Bartokat i lumpeksy, czy też lampy.
1: Świetny kawałek. Bardzo mi się podoba.
0: No właśnie tak mi się wydaje, że w tym rapie da się znaleźć każde podejście dzisiaj do wszystkiego. I również mody. Więc tutaj Bartok, który wiem, że właśnie w taki sposób szuka sobie ubrań, w pewnym momencie wypuścił z siebie taki utwór. Nie pamiętam, czy Bartok ma swój merch, ale wydaje mi się, że to jest ważny element tego, że z jednej strony dzisiaj tak dużo tych dużych artystów, którym poświęciliśmy dużo uwagi dzisiaj, robi coś, co trudno mi jest to nazwać merchem. No jest to merch. Ja w moim wychowaniu na hardkorze dla mnie merchem jest coś, co robi zespół sam, żeby to sprzedać na trasie i mieć tak pieniądze jest. Na tą trasę i jeśli akurat mniej biletów zejdzie na bramce, to jest jakaś poduszka finansowa. Dzisiaj oczywiście ogromni artyści, tak jak mówiłeś, do każdej płyty jest zestaw różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że właśnie to takie podejście DIY-owe w scenie niezależnej rapowej ciekawe progi osiąga dzisiaj, że są takie rzeczy, że są to takie małe środowiska, które słuchają jakiejś tam grupy zespołów albo nawet jednego zespołu, to już chyba minęły te czasy, ale na pewno są fanatycy co tylko jednego. I są takie modele, jak na przykład są artyści, którzy sprzedają swoją płytę za dużo więcej pieniędzy niż kosztuje ona jakby produkcja jej i nawet ten naddatek artystyczny za studio i tak dalej. Ciuchy w ten sposób też sprzedają i że to jest taki wymierne supportowanie kogoś, kogo się słucha i to też wydaje mi się, że często są takie rzeczy, które są gdzieś na granicach tego środowiska modowego, no bo tak jak mówiliśmy też o rzeczach, które są stricte hip-hopowe, czy jakieś to

0: dzisiaj też myślę, że w dużym stopniu możemy mówić o kulturze miejskiej, takiej,
1: absolutnie,
0: która...
1: Absolutnie, tak jak powiedziałeś trochę o tym podziemiu, może nawet o tej awangardzie, tak, czy jak zwał, tak zwał, tak, o, że w pewnym miejscu kultury się gromadzą osoby, które słuchają trochę rapu, trochę punk rocka, trochę tych alternatywnych brzmień i one najczęściej też alternatywnie się obierają, alternatywnie w tym sensie, że szukają DIY, że właśnie naprawią coś, że kupią w lumpie, że się po swojemu ubiorą i że tutaj się różne rodzaje muzyki spotykają, bo to jest podobna wrażliwość albo podobne wartości, że to łączy ludzi.
0: I jednocześnie też wydaje mi się, że jest ta jakby niemała grupa ludzi, dla których te insygnia bogactwa i te logówki, no Gucci właśnie, są wręcz czymś obrzydliwym i odrzucającym i że to jest tak samo jak muzycznie mainstreamowa muzyka, tak, ich odrzuca i że przez lata to się realizowało w tych tarciach pomiędzy subkulturami czy pomiędzy różnymi grupami słuchającymi różnej muzyki, a dzisiaj to się realizuje często wszystko w rapie, że mamy i kontrkulturę, i mainstream, i wszystko, i to też znów się odbija w tej modzie, wydaje mi się, że...
1: Dlatego ja naprawdę jestem przekonana, że ten rokokowy moment na Wersalu, który tam sobie wszyscy radośnie święcą, to przyjdą ci z modą i gilotyną i naprawdę zrobią porządek i wymyślą w międzyczasie coś szalonego, jak w czasie rewolucji francuskiej tak zwana grupa Incroyable, to byli tacy trochę punkowcy, ubierali się absolutnie przeciwko wszelkim konwenansom, nosili półprzezroczyste ciuchy albo wręcz chodzili nago i to był taki rodzaj karnawału, bo nie wiadomo było, co można, czego nie można, jak się ubierać, a potem przyszły z kolei takie skromne stroje, żeby nie kusić żadnych rewolucjonistów znowu. I tak to się plecie. No, jestem bardzo ciekawa, jak to się dzisiaj ułoży, bo niewątpliwie ta przepaść między tymi, którzy się mocno dorobili w ciągu tych 50, jak już prawie powiedziałeś, lat jakby tego nasycania kultury hip-hopem, no to jest już radykalna różnica między tymi, a tymi, którzy są teraz ścigani przez ICE w Stanach, tak? Czy ledwo wiążą koniec końcem w jakiejś Wenezueli.
0: A myślisz, że coś takiego w modzie może się wydarzyć, bo jak ja patrzę sobie na muzykę rozrywkową, to wydaje mi się, że XX wiek zakończył czas gatunków i takich dużych zwrotów, które widać było i o tym też wspominałem a propos tej kultury hip-hopowej, czy też rapu, który potrafi zassać wszystko, zeżreć, przemielić i wypluć i że XXI wiek jest dla mnie o małych trendach, miksach i podobnie jakbym spojrzał na ulicę, że dobra, to rozwinę trochę tą moją myśl o subkulturach, że moim zdaniem dzisiaj subkultury łączy najbardziej coś, co od zawsze powinno było łączyć subkultury, czyli etos. Bardziej niż mundur. Bo
1: no,
0: jednak
1: zgadzam się z tobą.
0: Ja w moim hip-hopowym wychowaniu, gdzie mundur się liczył bardzo w tych latach 90. i za inny mundur można było w mazak dostać.
1: Dokładnie.
0: To dzisiaj często w jednej ekipie jest ktoś, kto ma bordowe sztruksy wąskie i druga osoba, która ma szerokie spodnie. Bardzo często ta sama osoba jednego dnia ma te bordowe sztruksy, a drugiego dnia. I właśnie jedyną jakimś takim modowym zrywem, który zobaczyłem, taki w rodzaju mundurowania się lat 90. i wcześniejszych dekad, to jest ten drill. Że te dzieciaki w bardzo podobny sposób ubrane w całe, w techwear i w tych TN-ach. I to jest z tych teledysków brytyjskich, czasami francuskich. A tak to jednak tych dużych ruchów ani w muzyce, ani w modzie, czy myślisz, bo ja...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że my jesteśmy w takim dosyć specyficznym momencie, bo z jednej strony są osoby, które naprawdę założą ci każdą tak zwaną estetykę z Instagrama i tam nie będzie za tym żadnej wartości i zrobią to 3 razy dziennie, a z drugiej

0: strony rzeczywiście jest tak, i to jest bardzo nawet wzruszające, że widzisz jakieś parki w wieku licealnym, gdzie ona wygląda jak totalna gotka, a on jest punkowcem, i albo ona jest hip-hopową, a ten wygląda jak po prostu by wyszedł z teledysku z lat 80. jakiegoś brytyjskiego zespołu. I to się wszystko zgadza, tak? Bo też jednocześnie te ich ubrania widać, że są z drugiej ręki. Widać, że są kombinowane. Widać, że oni sami musieli obmyśleć, jak jedno z drugim zestawić. Widać, że sobie jeszcze do tego zrobili makijaż, że nie wiem, uszki królika sobie doczepili. I że się nie wstydzili tak wyjść też na ulicę, nie?
1: To na pewno, ale też to zwykle są rzeczy, które się wydarzyły, że to takie
0: no tak, to prawda.
1: Ubieranie się w coś, i tak samo w muzyce, wydaje mi się, się to realizuje na zasadzie takiej nieznanej mi zupełnie jako dziecku lat 90., które pędziło do przodu i chciało wszystko co nowe, takiej nostalgii za czymś, czego nie przeżyłem.
0: Wiesz co, tak, na pewno, bo wiesz, to jest też tak, że nasze ciała tęsknią za jakimś doświadczeniem. My przecież nie tylko żyjemy w ekranach, na szczęście, i te dzieciaki też nie tylko. I chcą mieć coś takiego, co im na co dzień może pokazać, kim są, albo co im chodzi. Nie zrobią tego tylko palcami na telefonie. I to, czego mogą się chwycić, no to właśnie tego, co było. I oczywiście o nostalgii się bardzo często mówi, że to jest taki rodzaj mało sprawczego uczucia, nie? Że to jest takie poddanie się, że to jest taka ucieczka, że się właśnie nie wymyśla żadnej rewolucji. Ale czego masz się chwycić i od czego się odbić fizycznego, jak masz to? Więc ja bym nie poddawała się, jakby nie uważam, że oni się na tym jakby zatrzymają i tam się schowają w jakiś kokon. Może przez chwilę tak, może to jest przez chwilę bezpieczne, bo nie daliśmy, ta kultura nic nie dała innego, dała tylko bardzo dużo rozproszenia i jakiegoś takiego właśnie poczucia zagubienia. I te subkultury dają pewien rodzaj jakiegoś takiego właśnie, jak mówiłeś, też takich wartości, że się przyczepiasz do jakiejś historii właśnie, do jakiejś grupy, o której o coś chodziło, zanim samemu sobie może tego nie wymyślisz, nie wiem. Jest to dobre pytanie, tak, bo rzeczywiście widać, że ta tęsknota jest ogromna.
1: Mi się wydaje, że są te nowe subkultury, tylko właśnie one się tak nie realizują w konkretnym dźwięku, w konkretnej modzie, ubraniu, że ci ludzie się zbierają wartościami. Na przykład to też nie są nowe rzeczy, ale DIY-em, pewnym jakimś podejściem do rozwiązywania jakichś kwestii i pewną też estetyką, która może się realizować w bardzo różnych gatunkach i w bardzo pozbieranych z różnych dawnych subkultur, modowych,
0: na to,
1: ubraniach, odzieży i tak dalej, ale że to jest spójne, że jak pójdę pod niuans, to widzę inną grupę ludzi na pierwszy rzut oka, niż jak pójdę pod chmur.
0: Absolutnie tak jest. Tam jest też właśnie ten autorski podpis, że ja to zrobię po swojemu, też dlatego, że może nie mam kasy, żeby sobie kupić każdy element, albo właśnie nie chcę. I w tym jest, no tak, w pewnym sensie jakaś lekcja historii od tych wszystkich subkultur, które sobie jakoś to wszystko i szyły, i dziergały, i odbijały, i robiły nadruki, i że to teraz można z tego skorzystać i to wszystko masz na TikToku. Możesz tego nauczyć i to zrobić w domu. Tak jak, nie wiem, twoi starzy, twoje babcie i tak dalej. Nie, że jest duży taki powrót do tego rękodzieła, też do rękodzieła jako do czegoś rewolucyjnego, że właśnie haft może być feministyczny i politycznie zaangażowany, tak? I że te wszystkie właśnie rzeczy, które się kojarzyły z biedą, łataniem, takim właśnie tym, że się czegoś nie ma, to teraz są symbolem tego, że właśnie ja nie muszę mieć, nie muszę być materialistą, tak? Mogę sobie zrobić ten cool look samemu, tak? Z tymi moimi ludźmi, którzy to rozpoznają i docenią.
1: Totalnie, no bo to też ja miałem taki moment, że właśnie przez to, że nostalgia jest mi taka obca, to że nic nie ma powrotu i że trzeba cały czas do przodu i wymyślać nowe, a jednocześnie od kilku lat i od jakichś takich kilku momentów olśnienia ja uważam, że nic się nie wydarza powtórnie i nawet czerpanie jeden do jednego wzorców z danego doświadczenia historycznego jest robione z nową intencją.

0: z nowymi doświadczeniami, z nowymi informacjami, ze wszystkim i że poza taką wyrachowaną kapitalistyczną retromanią, gdzie ktoś robi jeden do jednego kopię czegoś, żeby zarobić na nostalgii, to nic się nie dzieje powtórnie i nie do końca lubię to, że tam historia zatacza koła i tak dalej. To nie do końca nie. Tak się realizuje.
1: A poza tym jest też coś takiego, co jest też bardzo ciekawe, że to robienie powtórne też jest związane z tym, że właśnie jednocześnie o tym czytasz, wiesz o tym więcej, że w ogóle rozumienie mody jest teraz czymś innym niż było 20 lat temu, 10 lat temu, jak ja wydawałam swoją debiutancką książkę Modnik, gdzie starałam się opisać historię Polski po 90 roku. Była tam też marka Prosto. Były tam też te szczęki i ten nasz głód ciucha, no ale tam też było wyraziste to, że my nie mieliśmy refleksji nad tą modą, my tylko po prostu doświadczaliśmy, a teraz te dzieciaki mają i historię, i archiwa, i referencje, i wiedzę, no i właśnie jakiś taki rodzaj tęsknoty, ale też własnej twórczości. Chcą być tymi artystami, chcą się modą wyrażać, nie wstydzą się jej, rozumieją, że ona jest częścią kultury, że my w Polsce doszłapaliśmy się do tego momentu, który dla takich grup mniejszościowych, powiedzmy, jak kiedyś raperzy, było to dosyć jasne, że to jest moja tożsamość, nie? I teraz to jest bardziej rozpowszechnione i dlatego też tu jesteśmy w radiu i gadamy o ciuchach, nie? Że po prostu się zorientowaliśmy, że jest jakiś to papierek lakmusowy i gospodarki, w jakiej żyjemy i jak rozumiemy sztukę i kogo gdzie wpuszczamy, nie? I komu tam zabraniamy wejść, w jakie miejsce, a kogo nagradzamy, nie? I dobrze takie rzeczy rozumieć, bo wtedy trochę lepiej rozumiemy, w jakim społeczeństwie żyjemy i jesteśmy mniej podatni na manipulacje kapitalistyczne choćby.
0: No. Jak najbardziej. Wiem, że była inicjatywa tego, żeby zebrać jakoś polskie te wątki około streetwearowe w książce, ale to chyba
1: się... To ciekawe, ciekawe. Wydarzyło. Zawieszamy to, czy to się dzieje, czy się nie dzieje.
0: Okej, dobrze, to ten, bo pamiętam, że gdzieś tam zgłaszałem też ciebie do pewnego wątku, ale nie wiem, czy to przetrwało.
1: W każdym razie, niezależnie od tego, czy ktoś to robi, czy nie, archiwa byłyby na pewno przefascynujące i ktoś powinien to zrobić.
0: Tak, totalnie. To jest opowieść na inną audycję, bo tutaj wiele rzeczy. Tych kastamów też nie poruszyliśmy. To ten historię Dapperdana warto sobie sprawdzić.
1: Koniecznie.
0: Historię Ferstina Howla III, który był głównym złodziejem, który dostarczał ciuchy świadkowi hip-hopowemu Nowego Jorku lat 90.
1: Warto sobie sprawdzić. Kradnij bogatym, dawaj biednym.
0: Dużo tego jest. Był taki film fajny dosyć, ale nie pamiętam o modzie hip-hopowej.
1: Był. I też o Dapperdanie. Bardzo tam było wiele interesujących elementów. I w ogóle o tej takiej właśnie kulturze też zinu, takiego właśnie dokumentowania czegoś oddolnie, z czego też Kuba Dąbrowski bardzo mocno wyszedł i w tych jego fotografiach, mimo że fotografuje wielkie pokazy mody, jest nadal to ciepło i szukanie człowieka pod tym ciuchem.
0: Totalnie, bo właśnie czy to jest utwór rapowy, czy ciuch, to tam trzeba szukać człowieka, a
1: jak go nie ma, uciekać.
0: Your culture to jest tak. Ważna dewiza, która nas chyba łączy. I więc zapraszam na twoją audycję Ludzie w ubraniach o północy w poniedziałki.
1: Tak jest, o północy w poniedziałki, a potem ja zapraszam do twojego podcastu, a ja też mogę zaprosić, dobra, już do swojego też zaproszę.
0: Zaprosić ten.
1: Mamy podcasty też i można nas słuchać na żywo albo nie.
0: Na polskieradio.pl można sprawdzać w aplikacji, można sprawdzać.
1: Tak jest.
0: Twój jest chyba też na YouTubie, bo tak. Też jest wizualny. Mój nie jest wizualny, bo to też pozwala na inny komfort.
1: Ale dzisiaj trochę takich
0: kamery.
1: Mam nadzieję, że wyobraźnia słuchaczy została poruszona i jestem bardzo ciekawa, jakie macie przemyślenia, jakie mają państwo przemyślenia na ten temat. Może gdzieś się podzielicie.
0: A ja na zbiórka@polskieradio.pl. A to jest audycja, w której poleciało najmniej utworów chyba w historii zbiórki z podwórka, ale czuję się usprawiedliwiony, bo twoja audycja jest cała gadana, a ja lubię sobie pogadać i z tobą bardzo miło
1: bardzo
0: mi się
1: ci dziękuję.
0: Rozmawiało.
1: Jestem zaszczycona.
0: Więc dziękuję. Moją gościnią była Karolina Sulej, realizowała dzisiejszą

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
2: Dzień dobry Państwu. I moim gościem jest Tomasz Trela z Lewicy. Dzień dobry Panie Pośle.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Czy w Łodzi zastanawiają się Państwo, co dalej z Robertem Lewandowskim?
3: Myślę, że nie tylko w Łodzi, ale w Polsce, Europie i na świecie każdy myśli, co taki gwiazdor, legenda, wybitny piłkarz będzie dalej robił. Ale jakbym miał obstawiać, chociaż specjalnym znawcą piłki nożnej nie jestem, to albo kierunek Miami, albo kierunek Arabia Saudyjska na zwieńczenie kariery sportowej.
2: Ważne, żeby Robert Lewandowski grał dalej, żeby zagrał za 2 lata na Mistrzostwach Europy, a być może za 4 także na Mistrzostwach Świata.
3: Oj, wszyscy byśmy tego chcieli, ale myślę, że wiek też robi swoje, ale tu trzeba przyznać, że Robert Lewandowski mimo swojego wieku jest na tyle wybitnym fizycznie piłkarzem, że on chyba dotknięty żadnymi poważnymi kontuzjami, które go eliminowały na kilkanaście miesięcy, nie był, więc wszystko się może wydarzyć.
2: To chyba łączy piłkę nożną z polityką, a mianowicie trudno przewidzieć, co będzie za rok, a co dopiero za 2 lata, prawda, panie pośle?
3: Dokładnie tak. Piłka nożna jest nieprzewidywalna, tak jak wyniki meczów są nieprzewidywalne i tak samo jest

0: z wyborami. Niektórzy myślą, że wszystkie karty są rozdane, a później przychodzi dzień wyborów, obywatele głosują, a wyniki mogą zaskoczyć, więc dużo podobieństwa jest.
1: Panie pośle, czy jest pan zaniepokojony informacjami o wstrzymaniu przyjazdu do Polski konkretnych żołnierzy z drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej?
0: Znaczy, zanim o zaniepokojeniu, to najpierw chciałbym poznać, czy to jest informacja prawdziwa i czy ona jest ostatecznie potwierdzona przez stronę amerykańską, bo mam wrażenie, że do takiego pełnego potwierdzenia to jeszcze daleko. Wolę tutaj nie spekulować, bo tutaj od spekulacji ani żołnierzy nie przybędzie, ani nie ubędzie. Poczekajmy na ostateczne stanowiska i wtedy będziemy ewentualnie podejmować działania i mieć możliwość tego skomentowania.
1: W tym tygodniu do Polski przylatuje generał Dan Kane. Prawdopodobnie będzie to okazja do tego, żeby wyjaśnić, to jeden z ważniejszych generałów amerykańskich, żeby wyjaśnić, o co w tym zamieszaniu chodzi. A pana zdaniem o co chodzi? Czy tu ten wątek
0: Znaczy,
1: niemiecki, właśnie relokacji wojsk amerykańskich? Amerykanie zmieniają pomysł na to, jak te wojska ich mają w Europie być rozmieszczone, czy w ogóle rozmieszczone szerzej na świecie, a Europa się w to wpisuje?
0: to, że Amerykanie mają swoją strategię, ona niekoniecznie jest zbieżna ze strategią Polski ani Unii Europejskiej, to my wiemy. To, że Donald Trump jest też dość chimerycznym i emocjonalnym przywódcą, to też wiemy z tego krótkiego doświadczenia jego drugiej kadencji. Rano mówi jedno, wieczorem mówi zupełnie co innego, ale myślę, że przy tym wszystkim Donald Trump, jak i cała administracja Stanów Zjednoczonych powinni zwrócić uwagę, że Polska to najbardziej stabilny partner z Europy. Polska to kraj, który wydaje najwięcej w stosunku do własnego PKB na obronność i nie robi to od wczoraj, tylko robi to systematycznie od kilku lat i wielokrotnie Donald Trump i jego współpracownicy chwalili Polskę. Ja już tutaj nie chcę wplatać wątków stricte politycznych, dlatego że uważam, że bezpieczeństwo powinno być wyjęte z tego sporu, no ale wielokrotnie prezydent Karol Nawrocki mówił, że nie dosyć, że kontyngent nie zostanie ograniczony, to on będzie zwiększany, bo on ma takie wpływy i takie relacje z Donaldem Trumpem. Więc panie prezydencie Nawrocki, mam nadzieję, że jest pan już po rozmowie z panem prezydentem i niebawem pan przekażę rezultaty tej rozmowy.
1: No właśnie, panie pośle, pan mówi, że bezpieczeństwo poza nawias polityczny powinno być wyciągnięte. I kiedy ta informacja o wstrzymaniu wysyłania do Polski tych konkretnych żołnierzy nadeszła, był kontakt telefoniczny między premierem, prezydentem, ministrem obrony. Natomiast teraz do gry wraca taka polityczna przepychanka. Kto za co odpowiada, dlaczego padły określone słowa. No właśnie, prezydent atakuje rząd, premier Donald Tusk zwraca uwagę na to, co robi prezydent. Właśnie, czy my tutaj powinniśmy się o takie rzeczy kłócić teraz?
0: Znaczy, my jako koalicja 15 października i lewica w tej koalicji uważamy, że nie, ale jak popatrzycie państwo na stronę prawicy i skrajnej prawicy, no to przecież pan Mentzen obraża głównego żołnierza w naszym kraju. Karol Nawrocki i jego ludzie z otoczenia nie ma godziny, żeby nie obrażali i nie krytykowali rządu, więc no, niektórzy dorośli do swojej roli, a niektórzy nigdy nie dorosną. Mam wrażenie, że Karol Nawrocki nie dorósł do roli prezydenta, nie wie, jak zachowywać się w niektórych sprawach, otoczył się ludźmi z Nowogrodzkiej i myśli, że jest posłem, myśli, że jest politykiem i myśli, że może uprawiać partyjniactwo. Otóż prezydent powinien być wyłączony z tego sporu, natomiast no, widzimy, jak to wygląda. Dlatego ja jestem dość wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o ocenę, i nie będę tutaj rzucał się z krytyką w stronę Pałacu Prezydenckiego, tylko wskazuję na oczekiwania. Moim oczekiwaniem, i myślę, że nie tylko moim, jest to, aby Karol Nawrocki dał jasny komunikat, co podczas rozmów z Donaldem Trumpem ustalał, bo ja rozumiem, że zdjęcie robi się łatwo, rzuca się je do mediów społecznościowych też z wielką łatwością, no ale tu chodzi, panie prezydencie, nie o zdjęcia, tylko chodzi o konkretne rozmowy i konkretne działania dla naszego kraju.
1: No między innymi państwo Lewica, pan też pytał prezydenta, czy rozmawiał na temat Zbigniewa Ziobry. Myśli pan, że ta sprawa byłego ministra sprawiedliwości zaszkodzi relacjom polsko-amerykańskim?
0: Myślę, że nie. Natomiast ja z panem posłem Szejną pytałem publicznie, ale złożyliśmy też oficjalne zapytanie do pana prezydenta i my tej sprawy.

0: Sprawy nie odpuścimy. My oczekujemy na odpowiedź. Ja oczekuję na odpowiedź na piśmie. Ja z tą odpowiedzią podzielę się z opinią publiczną, bo dla mnie byłoby czymś niedorzecznym, gdyby prezydent, urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy jego współpracownicy brali udział w pomocnictwie ucieczki przed polskim wymiarem sprawiedliwości byłego prokuratora generalnego pana Ziobry. Więc tutaj oczekiwanie ze strony opinii publicznej jest jasne. Natomiast czy to zaszkodzi? Nie, to nie zaszkodzi, dlatego że, tak jak już powiedziałem, Donald Trump rano może Zbigniewa Ziobrę gościć, a wieczorem może powiedzieć: nie, na tym panu mi w ogóle nie zależy. My nie będziemy tego stawiać na szali naszych stosunków i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast przy każdej rozmowie, i to uczynił pan premier Sikorski, będziemy mówić o tym, że nad Ziobrą, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, to 26 zarzutów, ponad 100 milionów złotych sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy i w perspektywie kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy Donald Trump chce u siebie przetrzymywać kogoś takiego? Myślę, że na dłuższą metę nie będzie tego chciał.
1: Na pytanie zadane przez między innymi pana, panie pośle, prezydent częściowo już odpowiedział, bo był pytany w tamtym tygodniu w czasie szczytu grupy B9 właśnie o to, czy rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat Zbigniewa Ziobry i powiedział, że zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne, i wyliczał, że ważne są kwestie militarne, wojskowe, bezpieczeństwa, grupa G20, i dodał, że wyraził przy tym nadzieję, że nikomu w Polsce nie chodzi po głowie, żeby wprowadzić do oficjalnych relacji polsko-amerykańskich właśnie kwestii Zbigniewa Ziobry, bo to by było niepoważne i nieodpowiedzialne. Oczywiście dodał jeszcze przy okazji, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces.
0: No, czyli tak naprawdę prezydent Karol Nawrocki nie odpowiedział, czy rozmawiał. Więc ja oczekuję potwierdzenia pisemnego z podpisem osoby upoważnionej, bo to wtedy jest oficjalny dokument. A jeżeli kancelaria prezydenta będzie zwlekać z taką odpowiedzią, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Zresztą mógł nie rozmawiać bezpośrednio Karol Nawrocki, ale mogli rozmawiać jego współpracownicy. Pan Przydacz, pan Bogucki, pan Szefernaker, może pan Bielan, który twierdzi, że ma znakomite relacje z otoczeniem Donalda Trumpa, często lata do Waszyngtonu. W ostatnim czasie też się chwalił, że był w Waszyngtonie, więc pytanie jest szersze, nie tylko o Karola Nawrockiego, tylko o jego współpracowników i najbliższe otoczenie, więc z tą powagą to też na miejscu pana Karola Nawrockiego bym nie przesadzał, bo on na razie znany jest z tego, że ciągle wetuje, chodzi na wydarzenia sportowe i tam czuje się najlepiej. Natomiast ja nikomu nie zabraniam nigdzie chodzić, ale od prezydenta oczekuję jednak poważnych decyzji i powagi sprawowanego urzędu.
1: Panie pośle, jak pan ocenia pracę polskiego wymiaru sprawiedliwości? 8 miesięcy oczekiwania na decyzję sądu o tymczasowy areszt właśnie w sprawie Zbigniewa Ziobry.
0: Nie jestem z tego zadowolony. Nigdy nie krytykowałem wyroków i nie będę krytykował wyroków sądów. Mogę się z nimi zgadzać bądź nie zgadzać, natomiast tej opieszałości absolutnie nie rozumiem, bo wyrok powinien być wydany niezwłocznie. Pierwszej instancji był, drugiej instancji, jeżeli jest odwołanie. Natomiast takie przeciąganie, zwlekanie, teraz się dowiadujemy, że pani sędzia ma w swoim oświadczeniu majątkowym akcję przybudówki medialnej Partii Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko bardzo źle wygląda i tutaj moje oczekiwanie i moje stanowisko jest jednoznaczne. Ta opieszałość jest niezrozumiała, tym bardziej, że jeżeli chodziłoby to o obywatela, który nie był prokuratorem generalnym, który nie ma statusu posła, chociaż na uchodźstwie, ale posła, to pewnie tutaj wyroki zapadałyby szybko, sprawnie, a przynajmniej terminy byłyby wyznaczane o dużo, dużo lepiej. Więc mam nadzieję, że pan minister Żurek, minister sprawiedliwości, wyciągnie z tego tytułu konsekwencje, bo tu chodzi o organizację pracy sądu, a nie merytoryczną decyzję.
1: No tak, ale jakie konsekwencje można wyciągać, jak sąd się tłumaczy po prostu terminami, obszernością dokumentów?
0: Ale sąd też powinien brać pod uwagę publiczny charakter tej sprawy, oczekiwanie opinii publicznej. Jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, tu nie chodzi o to, żeby naciskać na sąd, jaką decyzję ma wydać, tylko chodzi o to, że nie ma co w tej sprawie zwlekać. Sąd powinien dawać terminy, rozpatrywać te terminy. Ja wiem, że obrońcy pana Ziobry stają na głowie, żeby to przedłużać, ale państwo prawa polega na tym, że oskarżony ma prawo do obrony, ale sąd powinien to

0: bardzo szybko rozpatrywać. Mam nadzieję, że minister Żurek, zgodnie z procedurami obowiązującymi przepisami prawa, będzie wyciągał stosowne konsekwencje, no bo tak to nie może po prostu wyglądać. No, polscy obywatele płacą na wymiar sprawiedliwości, płacą podatki i oczekują efektywnych, szybkich, sprawnych sądów i sprawnego działania.
1: Panie pośle, w tym tygodniu wraca właśnie temat referendum w sprawie zmiany konstytucji. Jaki ma pan stosunek do tego pomysłu prezydenta?
0: Ale nie chcę tutaj być nieuprzejmy, ale wydaje mi się, że referendum nie dotyczy zmiany konstytucji, tylko referendum ma dotyczyć polityki klimatycznej.
1: Ojku, przepraszam, dokładnie. To będzie na razie dokładnie referendum dotyczące polityki klimatycznej, a przy okazji pomysł prezydenta, żeby zmienić konstytucję i przy niej pomajstrować.
0: Tak,
1: Tak
0: no
1: jest.
0: to. Tak, to rozkładamy to w takim razie na czynniki pierwsze. No, referendum jest oczywiście durne, bdurne i to pytanie referendalne
1: Bo
0: jest
1: pytanie
0: głupie.
1: referendalne jest związane między innymi tak naprawdę z naszym stosunkiem do Unii Europejskiej.
0: Tak, no to jest generalnie tak. Gdyby powiedzieć, zgadzamy się z wolą prezydenta, to trzeba pakować walizki i wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. Nikt o zdrowych zmysłach nie zgodzi się na tego typu referendum. Wierzę tutaj w mądrość senatorek i senatorów, więc temat zostanie w tym tygodniu ucięty. I takie jest też stanowisko lewicy i takie będzie stanowisko grupy senackiej lewicy w Senacie. Natomiast jeżeli chodzi o Radę do spraw zmiany konstytucji czy pisania nowej konstytucji, no to to już jest kpina i żart. No, pani Przyłębska, która była motorem napędowym do destabilizacji Trybunału Sprawiedliwości, ona z Trybunału Sprawiedliwości zrobiła paratrybunał, ma być w tej Radzie. Tam jest, zdaje się, profesor Legutko, który jest zwolennikiem wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. My z takimi ludźmi mamy siadać i rozmawiać? Nie. Stanowisko lewicy w tej sprawie jest bardzo jednoznaczne. My z PiS-em, my z panem Nawrockim nie będziemy zmieniać konstytucji i zalecamy panu Nawrockiemu, żeby najpierw konstytucję stosował, a później mówił o jej zmianie, ewentualnej zmianie, bo na razie jej nie stosuje, czego najlepszym dowodem jest to, że nie akceptuje czterech legalnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprosił sobie do siebie dwójkę, nie wiadomo dlaczego akurat tę dwójkę, a czwórki nie zaprosił i naciska na pana Święczkowskiego, żeby nie dopuszczał tych czworo sędziów legalnie wybranych do pracy. No to jest po prostu łamanie konstytucji w biały dzień i niech sobie oni to robią w tym swoim politycznym, prawicowym sosie.
1: Co więcej, prezydent w tej sprawie nie respektuje też wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który się wypowiedział, że strona polska nie może utrudniać rozpoczęcia czterem sędziom Trybunału Konstytucyjnego pracy.
0: Ale oczywiście, że tak, tym bardziej, że konstytucja mówi bardzo wyraźnie. 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który jest wielkim autorytetem i twórcą tej konstytucji, mówi bardzo jednoznacznie. Rola prezydenta w tym procesie ma tylko i wyłącznie walor dekoracyjny, żeby uświetnić i przekazać te nominacje w Pałacu Prezydenckim, bo tak się przyjęło, że te najważniejsze funkcje, czy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy profesorów belwederskich w Pałacu Prezydenckim się przekazuje, żeby podkreślić wagę i rangę danej instytucji. No ale Karol Nawrocki uzurpuje sobie, że to on by chciał wybierać, on by chciał decydować. Zresztą ja uważam, że Karol Nawrocki, jemu ktoś do głowy nawkładał, że on jednocześnie może być prezydentem, marszałkiem Sejmu, Senatu i premierem. No panie prezydencie Nawrocki, jest pan prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, został pan zaprzysiężony w obecności Zgromadzenia Narodowego. Koniec. I tyle. I zgodnie z konstytucją ma pan swoje uprawnienia i ani kroku dalej. I naprawdę nie znamy te numery, nie będzie pan tu nikogo szantażował. Sędziowie są wybrani, są legalni i powinni pracować w Trybunale Konstytucyjnym, żeby ten Trybunał odpolitycznić, żeby ten Trybunał działał na rzecz i w interesie obywateli naszego kraju.
1: A wracając do pomysłów prezydenta, który z tych pomysłów ma większe szanse na to, że będzie realizowany referendum klimatyczne, czy pomysł zmiany konstytucji, czy oba są skazane na porażkę już w momencie ogłaszania?
0: Czy moim zdaniem oba, dlatego że pierwszy jest taki namacalny, bliski, mówimy o tym referendum klimatycznym i w tym tygodniu będzie decyzja Senatu. Natomiast ten drugi, no prezydent sobie stworzył radę, lubuje się w tych radach, stwarza tą

0: grupę doradców, która ma pracować 4 lata. Ja mam nadzieję, że prawica ani skrajna prawica nigdy nie będzie miała w Polsce większości konstytucyjnej i gmerać przy konstytucji nie będą, bo przecież wiemy, jakie zapędy ma Braun, Mentzen, Kaczyński, jeżeli chodzi o konstytucję, więc to by było naprawdę bardzo groźne, gdyby tacy ludzie mieli większość konstytucyjną, więc uważam, że to jest taka zasłona milczenia i próba ucieczki do przodu przed tymi problemami, które są wewnątrz PiS-u. No przecież dlaczego Karol Nawrocki proponuje takie rozwiązania? Bo w Prawie i Sprawiedliwości leją się politycznymi bejsbolami po twarzy, jedni na drugich naskakują, jedni z drugimi walczą, jedni drugich podgryzają i Karol Nawrocki próbuje ratować sytuację, a tam po prostu każdego dnia jest polityczna bitka i walka o to, kto przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim.
1: Właśnie a propos tej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, no to tamten tydzień był bardzo gorący posiedzenie klubu, no, które było ponoć jedno z najbardziej gorących w ostatnim czasie, ale teraz w weekend padały słowa pojednania i Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wspólnie z Przemysławem Czarnkiem wystąpi, spotka się z wyborcami na wspólnym wydarzeniu, no i będą pokazywać jedność partii.
0: No, pewnie takie jedno spotkanie może nawet być. Natomiast wie pani, tam jest już taka personalna niechęć. Tamte frakcje już ze sobą nie rozmawiają. Przecież my to widzimy na korytarzach sejmowych i w kuluarach parlamentarnych. Tam jest do tego stopnia pojednanie, że Jarosław Kaczyński nie pojawił się w piątek na głosowaniach. Tam jest takie pojednanie, że 3 tygodnie temu PiS był przeciwko regulacjom przepisów dotyczących kryptoaktywów, bo uważał, że ustawa jest przeregulowana, a po 3 tygodniach zgłaszają ustawę, która mówi o tym, żeby był zakaz kryptoaktywów w naszym kraju. Odpowiada na to Mateusz Morawiecki, że się z tym nie zgadza i nie było to z nim konsultowane.
1: Właśnie 17 jest posłów się tylko podpisało pod tym projektem. Część w ogóle nie wiedziała, że coś takiego jest składane.
0: Dokładnie, a jak byłem na konwencie seniorów w piątek, to pan poseł Suski był zaskoczony, że ich wcześniejszy projekt został wycofany, a nowy już jest u pana marszałka. No to pokazuje, że to jest pojednanie tylko pod, nie wiem, taką skrajną propagandę, tą przybudówkę medialną Prawa i Sprawiedliwości i tam jest pokazane, że Czarnek z Morawieckim się pojednali. Natomiast każdy widzi, że tam do rozłamu niewiele brakuje. Ja im tego życzę. Trzymam za nich kciuki, niech oni się dalej biją, okładają, bo widzimy, że lewica idzie do góry, Koalicja Obywatelska ma się dobrze, trzymamy kciuki za Polskie Stronnictwo Ludowe i walczymy, żeby w przyszłym roku odtworzyć naszą koalicję i dalej zmieniać Polskę, bo przecież ci polityczni szarlatani, gdyby dorwali się do władzy, to by wszystko najpierw rozkradli, a później zdemolowali.
1: No ale sondaże pokazują, że tak naprawdę i państwo mają o co walczyć i prawa strona też ma o co walczyć z
0: tak,
1: tego względu.
0: Nie, wie pani, to jest tak, jak zaczęliśmy. To jest trochę jak z tym meczem piłkarskim, że wchodzimy na boisko i nie wiemy, jaki będzie koniec. Ja tutaj nie chcę mówić o żadnym triumfalizmie, bo od tego jestem bardzo daleki. Przed nami jest ciężka robota, bardzo dużo ciężkiej pracy, natomiast wiemy, o co walczymy. Walczymy o to, żeby nie dopuścić do władzy Brauna, Mentzena i Kaczyńskiego. Walczymy o to, żeby Polska była silnym państwem w Unii Europejskiej, żeby dalej pozyskiwała środki z Unii Europejskiej na modernizację, żeby dalej prowadziła politykę społeczno-socjalną, taką jak proponuje Lewica, żeby walczyć z umowami śmieciowymi, budować mieszkania na wynajem, to co teraz Lewica robi w rządzie. I to jest ta różnica między nami, czyli partiami demokratycznymi, a tymi prawicowymi, skrajnie prawicowymi.
1: Państwo walczą o swoje postulaty, ale Polska 2050 walczy o swoje i między innymi o swój projekt najmu krótkoterminowego. No projekt o tyle ważny, że w tym tygodniu regulacje unijne wchodzą w życie, a my się jeszcze nie uporaliśmy z własnymi przepisami. Będzie rządowy projekt Polski 2050. Jak Lewica do tej sprawy podchodzi?
0: Znaczy my zawsze uważamy, że te projekty takie stricte merytoryczne, dziedzinowe, to powinny być projekty rządowe. Jeżeli jest zgoda w rządzie, że chcemy porządkować najem krótkoterminowy, to zawsze bliżej nam do projektu rządowego. Tak było też w przypadku kryptoaktywów. Było kilka projektów, ale wiodącym był projekt rządowy. Zresztą ja uważam, że te regulacje takie strategiczne, a wiemy, że ten najem krótkoterminowy jest pewnym problemem, szczególnie dla obywateli sąsiadujących z tymi, którzy w tym najmie się specjalizują, no to jeżeli rząd przygotuje swoje rozwiązanie, to na pewno no nad tym projektem będziemy pracować, ale jeżeli Polska 2050, nasz koalicjant będzie miała dobre rozwiązania, to czemu nie przyjąć i nie dyskutować o jakichś poprawkach koalicjantów? Natomiast

0: Ja widzę, że Polska 2050 próbuje wybić się na taką niepodległość koalicyjno-rządową. Na razie ten skutek nie jest za dobry. My przyjęli sobie taką strategię, no i tak będą działać.
1: Ale trzyma panu, zrozumiem, kciuki za tym, za to, żeby to wybicie się na niepodległość lekko wyszło, bo wtedy no, w perspektywie wybory w 2027 i ta Polska 2050 by wam się trochę przydała.
0: Nie, znaczy ja trzymam kciuki za każdego z naszych koalicjantów, tylko widzę bardzo duże turbulencje Polski 2050, bo po tym rozłamie na pół klubu parlamentarnego widzę, że jest troszeczkę takie czasami bujanie się od ściany do ściany, takie przekrzykiwanie się w mediach i wrzucanie swoich postulatów. Ja uważam, że w koalicji częściej powinno się rozmawiać w gabinetach, na posiedzeniu rządów, na posiedzeniu klubów parlamentarnych w różnych konfiguracjach, a nie w mediach. No taką mam zasadę i tej zasady staram się trzymać.
1: W tym bujaniu się od ściany do ściany, to niektórzy dopatrywali się także podchodów do Mateusza Morawieckiego i do jego no, posłów skupionych wokół byłego premiera.
0: No, Mateusz Morawiecki, jeżeli będzie miał pomysł wyjścia z PiSu, to na pewno nie zrobi tego teraz, dlatego że wiemy, że wytrzymać dynamikę ponadroczną w kampanii bez subwencji, bez wsparcia, bez struktur będzie ciężko. Ale Mateusz Morawiecki, jeżeli ma z tyłu głowy wyjście z PiSu, a uważam, że ma, to zrobi to na 5-6 miesięcy przed wyborami, żeby na bazie tego wyjścia założyć własną partię i iść do wyborów parlamentarnych. Więc wszystko rozstrzygnie się tak naprawdę w przyszłym roku o tej porze, a nie w tym roku, bo myślę, że Jarosław Kaczyński już wie, jaki popełnił błąd, wystawiając Czarnka na premiera, że ten Czarnek lepszym był politykiem, jak nie był kandydatem na premiera, a teraz wychodzi z niego to czarnkowanie, ta przewidywalność i tej brak skuteczności. Tu nie ma nic nowego, tu jest po prostu bicie na oślep w koalicję 15 października i wszyscy wiemy, że taki maraton w polityce jest ciężko utrzymać na dobrym poziomie. Jarosław Kaczyński tutaj przestrzelił.
1: Panie pośle, ma projekt dotyczący kryptoaktywów. Trzecie podejście na razie po części sejmowej trafi do Senatu, no ale to jest taki projekt, który już wcześniej się nie podobał prezydentowi, a poprawki prezydenta w większości nie zostały poza jedną, która została wciągnięta na etapie prac komisyjnych, uwzględnione.
0: Tak było rzeczywiście. Na Komisji Finansów, w której jestem wiceprzewodniczącym, pracowaliśmy nad tym projektem. Był pan minister Bogucki. Praca wyglądała bardzo spokojnie, tak merytorycznie. Pan minister prezentował poprawki, myśmy nad nimi dyskutowali i głosowali. Jedna została przyjęta, natomiast myślę, że okoliczności i informacje, które ma dzisiaj pan prezydent, też za pośrednictwem państwa, czyli strony medialnej, są na tyle jednoznaczne, że bardzo bym się zaskoczył, gdyby po raz trzeci chciał wetować ustawę, która wspiera obywateli w inwestowaniu w kryptoaktywa i daje im ochronę. No, jeżeli Karol Nawrocki zawetuje po raz trzeci, to znaczy, że on broni Stowarzyszenia Ziobry, które dostawało kasę, Stowarzyszenia Wiplera, które dostawało kasę, Stowarzyszenia SIPAK, na którym występował Nawrocki i Duda. To znaczy, że tak naprawdę jest za swoimi kolesiami, a nie jest za obywatelami, którzy są narażeni i ich środki finansowe są narażone. Poczekajmy, zobaczymy, co zrobi prezydent. Mam wrażenie, że tam pewna lekka zmiana nastroju, jeżeli chodzi o tą ustawę, jest.
1: Tak myśli pan, że jest refleksja nałożona właśnie na no, wydarzenia ostatnich tygodni, że to wystarczy, żeby na ten projekt popatrzeć już bardziej przychylnym okiem?
0: Myślę, że te informacje, które docierają do prezydenta, że każdego dnia zwiększa się grono osób poszkodowanych przez ten interes kryptoaktywów ze względu na to, że nie ma tutaj żadnych zabezpieczeń, musi robić wrażenie, bo jeżeli nie będzie to robić wrażenia, to znaczy, że pan prezydent wspiera hochsztaplerów z prawicy i skrajnej prawicy, którzy otrzymywali kasę od ludzi związanych z kryptoaktywami, a nie swoich obywateli, którzy inwestują dorobek swojego życia. Zobaczymy. To jest test dla Karola Nawrockiego, czy jest prezydentem w tej sprawie Polski, czy jest prezydentem PiSu.
1: Otoczenie prezydenta to jeszcze ma nadzieję, że w Senacie poprawki zostaną naniesione.
0: No zobaczymy, no bo przecież Senat to jest też miejsce i prace w komisjach senackich do weryfikacji. Może tam jeszcze jakaś dyskusja będzie. Może będą jeszcze jakieś poprawki uwzględnione. Zobaczymy, jak przebiegnie cały proces legislacyjny tej sprawy.

0: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Tomasz Trela z Lewicy. Dziękuję i miłego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia życzę, wszystkiego dobrego.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: 10% kontyngentu amerykańskiego w Europie jest podyktowana strategią, zemstą.
1: Raczej z zemstą to nie ma nic wspólnego. Jest to strategia tej administracji, tej kadencji Donalda Trumpa. Zresztą wielokrotnie publicznie o tym mówi. Swoje zainteresowanie przenosi z Europy w inne obszary. Rozpoczęła się redukcja od Rumunii. Wprawdzie ten kontyngent nie był tak duży jak w innych państwach europejskich, ale jednak, biorąc pod uwagę możliwości Rumunii i tam zredukowano prawie o 700 żołnierzy kontyngent z 1700. Dosyć twarde stanowisko wobec Niemiec i zamieszanie wobec rotacji żołnierzy w Polsce.
0: Przyszła informacja ze strony amerykańskiej, czy to jest tylko czasowe, motywowane logistycznie zamieszanie, czy to już jest trwała decyzja?
1: Myślę, że nie, że 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej. Natomiast twierdzenie, że jest to zamieszanie, bardzo dobrze pasuje do tej sytuacji, bowiem ono również dotyczy administracji Stanów Zjednoczonych. Tam niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi z wstrzymaniem tego 4-tysięcznego kontyngentu pancerniaków z Teksasu, którzy już się pakowali, a część sprzętu wyleciała do Polski, bowiem niektórzy wojskowi w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Generał Grynkiewicz też nie wie, o co chodzi. Już nie mówiąc o tym, że wywołało to niemałe zamieszanie wśród nawet samych senatorów republikańskich, co jest korzystne dla Polski, dlatego że w tych głosach senatorów amerykańskich pobrzmiewa bardzo twarde stanowisko wobec Putina. Jednak ta staroamerykańska dobra szkoła dotycząca odpowiedniego definiowania Rosji wtedy sowieckiej, a dzisiaj Rosji Putina, dalej tkwi w głowach wielu republikańskich polityków, wbrew temu, co od czasu do czasu robi Donald Trump. Dzisiaj w tej sprawie naprawdę potrzebny jest spokój i jedność wszystkich polityków. Mówię o jedności, dlatego że Pałac Prezydencki realizował swoją politykę taką bezpośrednią z Donaldem Trumpem, już nie mówiąc o tym, do jakiego poziomu próbował wynosić tę politykę w werbalnych opisach relacji przyjacielskich czy świetnych relacji Karola Nawrockiego, to dzisiaj jest właśnie ten czas, żeby w spokoju, w jedności działać. Bo jak ja słyszę głosy na przykład ministra Przydacza, to powiedzieć, że to jest nieprofesjonalne, to nic nie powiedzieć. Czy się Donald Trump obraził za ciśninę Ormus na Europie, to nie dotyczy Polski. Jego pretensje czy jego prośby dotyczyły innych państw. Po drugie, to raczej widzę jako szukanie pretekstów do realizacji tego, co było jeszcze bez konfliktu wokół ciśniny Ormus czy Zatoki Perskiej, artykułowany przez Donalda Trumpa. I to jest konsekwencja tego. Być może też się tak skończy, że my zadbamy przy tych wszystkich redukcjach rumuńskiej, niemieckiej o to, żeby nie dosyć, że nie było tylu, ilu jest, to może będzie jeszcze więcej, no ale jest niemało zamieszania w polityce Donalda Trumpa.
0: W tym tygodniu ma być też wizyta trzech wiceministrów, lecą do Stanów Zjednoczonych właśnie z misją, jak rozumiem, ratunkową. Czy w pańskiej ocenie otrzymamy taką jasną deklarację ze strony amerykańskiej?
1: Wszystko się dobrze skończy, ale jest to niewątpliwa lekcja dla nas, mówiąca nam o tym, że niezależnie od siły kontyngentu Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski, musimy dozbrajać polską armię, stawiać na polski przemysł i na remilitaryzację polskiego przemysłu. Jak w soczewce widać, jak dobrze, że realizujemy swoją ścieżkę dofinansowania polskiej armii, chociażby wzięcie pieniędzy z programu SAFE.
0: Jak pan ocenia wejście policji do domu Tomasza Sakiewicza?
1: No, chyba trochę lepiej ocenimy wtedy, kiedy będziemy mieli więcej informacji na ten temat. Pierwsze do nas docierają dotyczące zgłoszeń, jak również pewnej powinności policji, która musi w ramach pewnych zgłoszeń zrealizować pewne procedury. Za jakiś czas będziemy mogli dokładniej ocenić tę
0: sytuację.
1: Marek
0: Sawicki ma wrażenie, że to jest pewnego rodzaju prowokacja piątej kolumny w służbach mundurowych.
1: Dlatego wolę poczekać jeszcze na więcej informacji na ten temat, żeby to precyzyjniej ocenić, niż ferować jakieś...
0: Pytam także o to, ze względu na to, że w tym tygodniu Tomasz Sakiewicz ma zeznawać w prokuraturze. Został tam wezwany, jak rozumiem, w sprawie Zbigniewa Ziobry, tego w jaki
1: redaktora
0: sposób...
1: Ziobry.
0: No nie, no nie żartujmy sobie nawet w ten sposób. Ale wiem, że taka jest rzeczywistość w sprawie Zbigniewa Ziobry, który no, stał się komentatorem politycznym telewizji Republika. Czy rzeczywiście w pańskiej ocenie Sakiewicz mówi, że nie ma mowy o jakimkolwiek poplecznictwie, bo Zbigniew Ziobro nie popełnia przestępstwa, uciekając?
1: No samo to już świadczy o tym, że coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o zaangażowanie tej stacji. Zresztą no, powiedzmy sobie wprost, to Ziobro przed komisją śledczą, jak był doprowadzany przez policję, też zaszył się na chwilę w telewizji, potem z tej telewizji wychodził i czekał tam na akcję służb. No i ci, którzy byli zatrzymywani, też tam nagle śniadali śniadanie spożywali i komunikowali jakieś bzdury, a potem wychodzili z tej telewizji i byli zatrzymywani. Więc ta telewizja

0: pełni taką rolę
1: parasola ochronnego.
0: Właśnie szukam dobrego terminu. Jest to niewątpliwie część partyjnej polityki PiS-u, tak bym to nazwał. Już nie mówiąc o tym, że kapitałowo ta telewizja jest bezpośrednio połączona.
1: No ale to też wie pan, no, jeśli czynny polityk zostaje komentatorem jakiejś stacji tylko po to, żeby mógł wyjechać za granicę, no to przecież chyba nie mówimy o medium dziennikarskim. Wyobraża pan sobie, co by się stało, gdyby pan został komentatorem politycznym Polsat News albo TVN24. To co by Prawo i Sprawiedliwość wtedy robiło?
0: To byłoby jeszcze bardziej, powiedziałbym, cywilizowane od tego, o czym my rozmawiamy.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe i ponownie Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Czy wiemy tak na dobrą sprawę, jaka jest decyzja Amerykanów co do obecności ich wojsk w Polsce?
5: Nie wiemy i pewnie dowiemy się dopiero w środę, jak będzie rozmawiał z pierwszym żołnierzem Stanów Zjednoczonych, wicepremier Kosiniak-Kamysz. Musimy sobie zdawać sprawę, w jakich uwarunkowaniach jesteśmy i jak decyzję podejmuje sam prezydent, a potem realizuje je Pentagon. Tak naprawdę w trakcie pierwszej kadencji Trumpa zlekceważyliśmy jego ostrzeżenia, że Amerykanie przebudują. No nie może być tak, że 60% potencjału obronnego NATO to są Stany Zjednoczone, a reszta to jest wielka Unia Europejska z 500 miliardów ludzi i ogromnym potencjałem gospodarczym. Nie może być tak, że Europa będzie czekała, że ktoś ją będzie chronił, roztacza nad nią parasol, bo ta naiwna Europa, która wierzyła, że imperializm rosyjski skończył się wraz ze Związkiem Radzieckim.
4: Liczyliśmy na to, że nawet jeśli Amerykanie będą wycofywali swoje wojska, czy zmniejszali swoją obecność w Europie, to my jako Polska, jako ten najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych w tej części Europy, zagrożony właśnie rosyjskim imperializmem, że nas to nie dotknie.
5: My zawsze przez 123 lata niewoli, rozbioru byliśmy, że tak powiem, Chrystusem, Zbawicielem, który wcześniej czy później się odrodzi. I to samo ciągle myślimy o tej naszej imperialnej pozycji. Nasza średniowieczna potęga dawno rozprysła się jak bańka mydlana i dziś trzeba budować to na nowo. I myślę, że dziś Polska zrozumiała to pierwsza w Europie, że musi postawić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15 czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, ja powiem tak, może w jakiś sposób hamować Rosję przed atakiem armii amerykańskiej. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy, tak jak są przerzuceni na ćwiczenia, tak w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani. I wtedy trzeba liczyć na własną siłę, na własną armię i na bliskie sojusze europejskie. I to powoli się buduje. Kosiniak-Kamysz konsekwentnie od 3 lat wzmacnia wschodnią flankę w porozumieniu ze Szwecją, z Turcją. Włącza się w to bardzo intensywnie Francja, Niemcy i Włosi. A więc jeśli oprzemy o tę szóstkę, obronę Europy, spokojnie damy sobie radę. Natomiast Amerykanie też nie wyjdą z Europy od tak w jeden dzień, a to, co się dzieje w ciągu ostatniego tygodnia, to jest jakaś dziwna panika. Być może generałowie amerykańscy nieco zmieniają swoją taktykę w stosunku do rodzaju wojsk, które gdzieś chcą rozlokować. Poczekajmy, najbliższe tygodnie pokażą, jakie są rzeczywiste ich intencje.
4: Wiele kontrowersji wywołują działania prokuratury wokół Zbigniewa Ziobry. Jak pan ocenia działania śledczych?
5: Jak najgorzej. To już trwa 2,5 roku. Zanim objęliśmy rządy, to jednak w przestrzeni publicznej dziennikarze śledczy mieli już tak dużo dowodów na przestępstwa popełnione przez Zbigniewa Ziobrę i jego zorganizowaną grupę przestępczą, jak piszą w aktach oskarżenia do Sejmu o uchylenie immunitetu prokuratorzy, że można było działać szybciej. Ale komuś zachciało się zrobić z tego kombo. Po co było stawiać 26 zarzutów, jak można było postawić 3? Po co był ten wniosek o areszt, jak był wniosek o uchylenie immunitetu? Trzeba było uchylić immunitet, postawić przed prokuratorem, postawić te akty oskarżenia w 3-6 sprawach i rozpocząć normalny proces przed sądem. Wniosek o areszt był oczywistym upokorzeniem dla Zbigniewa Ziobry i dał czas jego prawnikom, jego ludziom na przygotowanie się do obrony. W mojej ocenie 2/3 prokuratury. To są prokuratorzy powoływani przez Zbigniewa Ziobry w latach 2005-2007, później 2015-2023. Oni dziś są bardziej lojalni wobec tego, kto ich powoływał, niż wobec przysięgi konstytucyjnej, a więc wobec Rzeczypospolitej i prawa. I w związku z tym mamy sytuację, w której wszelkie postępowania ślimaczą

0: się nadmiarowo, to jest rzecz niedopuszczalna i ona w złym świetle stawia także nasze organa. Zbigniew Ziobro, dopóki nie postawiono mu zarzutów, jest człowiekiem wolnym i służby nie miały prawa go inwigilować, zatrzymać i postawić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Ten sam Zbigniew Ziobro wystawia świadectwo nie tylko sobie, ale całej swojej formacji, której nadal jest wiceprezesem i która stoi za nim murem, udając, że to jest niewiniątko, że to jest człowiek pomówiony, że to jest ofiara jakichś represji politycznych. No jeśli ta ofiara represji politycznych nie ma orzeczenia o zatrzymaniu i sąd nie przystępuje do dalszych postępowań, tylko także stosuje kruczki prawne w zakresie odroczenia wydania decyzji, to widać, że ten sąd nie jest tak, jak myślał Ziobro, że przez 10 lat udało mu się go całkowicie upolitycznić i jest na usługę ministra sprawiedliwości czy partii rządzącej, tylko jest rzeczywiście jeszcze sądem bezstronnym. To jest jeszcze ta część wymiaru sprawiedliwości, której PiS-owi upartyjnić się nie dało. Niestety prokuratura w mojej ocenie jest prokuraturą w 2/3 partyjną.
1: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Przysłowie.
2: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Michalak, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, a także konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy Stowarzyszenia Niebieska Linia. Dzień dobry, cześć Marcinie.
3: Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu.
2: Zacznijmy może od początku, czyli od definicji, czym jest przemoc, bo często w mediach społecznościowych widzę takie określenie, że coś jest przemocowe albo ktoś jest przemocowy i czasami mam wrażenie, że to pojęcie się trochę rozmywa. Jak ty to widzisz?
3: Tak, ja też mam takie wrażenie, że to pojęcie dzisiaj jest wykorzystywane bardzo szeroko przez bardzo różne czy grupy, czy osoby do różnych celów. I to, co mi na przykład bardzo pomaga w pracy, to, że mamy taką definicję prawną przemocy, która jest całkiem spójna z taką definicją psychologiczną. To znaczy o przemocy mówimy, kiedy mamy jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie działania, które wykorzystuje jakąś przewagę siły, narusza prawa i dobra osobiste osoby, powoduje ból i cierpienie i jest intencjonalne. I to są takie warunki, które bardzo nam ułatwiają diagnozowanie tego, co się dzieje. Bo czasami dostaję takie

0: pytanie, czy takie zachowanie jest przemocą? Mhm. No i odpowiedź zwykle jest, to zależy, ponieważ pytanie jest, czy ono spełnia właśnie te warunki. Bo jeśli mówimy o przewadze siły, no to to jest coś takiego bardzo wyraźnego, że możemy zobaczyć, że ktoś ma jakiś rodzaj przewagi. I to może być przewaga fizyczna, psychiczna, liczebna, jakoś sytuacyjna.
1: Kulturowa na przykład.
0: Kulturowa również, tak. I to mogą być bardzo różnego rodzaju przewagi. Kiedy mówimy o tym, że to jest jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie działania, to to jest istotne na przykład w kontekście przemocy domowej, że nawet jeśli coś jest jednorazowe, to już może być przemocą, a zaniechanie działania to może być na przykład zaniedbanie, na przykład w stosunku do dzieci. Jeśli chodzi o prawa i dobra osobiste, no to mamy konkretne prawa w Polsce, z których możemy korzystać, na które się powołać, ale też takie prawa człowieka, na przykład mhm. prawo do szacunku, prawo do nietykalności fizycznej. A jeśli chodzi o intencjonalność, to tutaj czasami dochodzi do takiego pomieszania, bo można pomyśleć, że ale ja mam dobre intencje, więc to przecież nie jest przemoc.
1: No właśnie, tak.
0: Ale chodzi raczej o to, że to jest po prostu specjalnie. Mhm. Czyli nawet jeśli, ja nie wiem, krzyczę na kogoś, bo chcę dla niego dobrze, to nie jest ważne to, że ja chcę dobrze, a ważne jest to, że ja specjalnie krzyczę. Mhm. To są takie warunki, które bardzo ułatwiają definiowanie, że to właśnie jest przemoc. I jednocześnie myślę, że mamy takie semantyczne pomieszanie trochę dzisiaj. Dzisiaj mamy trochę do czynienia z dwoma skrajnościami. To znaczy mamy grupy, dla których różne zachowania przemocą w ogóle nie są. Mhm. I to są na przykład osoby, które mówią, że klaps wobec dziecka nie jest przemocą. I tutaj też już mamy do czynienia ze specyficznym słowem. Klaps, nie? Że jeśli bije dziecko, no to to jest klaps.
1: Tak.
0: Mhm. Więc używamy też konkretnych słów, żeby pomniejszyć jakieś zachowanie, żeby no, uczynić je jakimś takim niegroźnym, żeby jakoś legitymizować tę przemoc.
1: Tak, które... mało tego wpisujemy bardzo często tego typu zachowania w wychowanie i nazywamy to po prostu wychowaniem, jeszcze deprecjonując na przykład, nie wiem, różne inne metody wychowawcze, takie jak wychowanie bezstresowe, czy właśnie wychowanie bez przemocy. Tym samym przyjmujemy jakąś strategię, a chyba jest takie przekonanie, że rodzice mają prawo do tego, żeby wychowywać dzieci tak, jak chcą. No, tylko że to prawo nie zakłada stosowania przemocy.
0: Tak, no właśnie to, co jest ważne, to to, że mamy też prawo. I no, klaps wobec dziecka dla kogoś może być, no, okej. Okay. No i jednocześnie mamy prawo, które mhm. mówi, że dzieci bić nie wolno. I jest za to konkretna kara przewidziana w prawie. I gdy mamy jedną grupę, której trudno jest w ogóle cokolwiek nazwać przemocą, to na przeciwległym biegunie będziemy mieli osoby, dla których każde zachowanie, które jakoś jest dla kogoś bolesne, może być skategoryzowane jako przemoc. I jak mówisz o tym, że na przykład w mediach jest dużo o tym, że ktoś jest przemocowy, że coś jest przemocowe, to myślę, że tam często dochodzi do rozmycia tego znaczenia. Bo to jest takie słowo, które jest bardzo mocne, mhm. że jeśli powiem, że ktoś jest przemocowy, no to już bardzo łatwo się na przykład zebrać przeciwko niemu. Łatwo jest go, nie wiem, skancelować, jakoś się przed nim ochronić. I to ma też ważne funkcje w takim właśnie chronieniu się i zbieraniu siły. A z drugiej strony łatwo jest komuś wyrządzić krzywdę w ten sposób. Bo jeśli powiem, że on jest przemocowy, to takie sytuacje na przykład wydarzają się na uczelni. Przemocowy wykładowca, mhm. do niego na zajęcia nie chodzimy. No więc to powoduje, że taka osoba jest też w jakiś sposób wykluczana, bo już przyklejono jej konkretną etykietę.
1: Tak, mało tego, kiedy nie chodzimy na zajęcia do takiego wykładowcy, to jeszcze powiedziałbym, że strata jest mniejsza niż wtedy, kiedy na przykład oskarżamy go o to publicznie, mhm. albo kiedy piszemy do władz uniwersytetu, mając na myśli przemocowość, pod którą kryje się na przykład, nie wiem, wymaganie, spełnienie mhm. warunków zaliczenia jakiegoś przedmiotu, albo po prostu podejście bardzo formalne, a nie takie, które nakierowane jest na to, żeby było miło i uprzejmie, bo nie od tego także jest na przykład uniwersytet, żeby było zawsze miło i zawsze przyjemnie, co nie znaczy, że, że musi być niemiło i nieprzyjemnie.
0: Tak.
1: Może być po prostu, tak jak na uniwersytecie.
0: Tak, ale właśnie to, co mówisz o tym, że jest niemiło, to ja mam wrażenie, że dzisiaj to pomieszanie bierze się z tego, że ktoś spełnia dany warunek przemocy. Na przykład coś powoduje we mnie jakiś ból, coś jest dla mnie nieprzyjemne, niemiłe, mhm. to łatwo mi jest kogoś oskarżyć, mhm. że ktoś robi coś złego wobec mnie i na przykład stosuje przemoc. No i problem polega na tym, że bardzo różne sytuacje mogą być bardzo niemiłe dla różnych osób. Ja lubię taki przykład, kiedy robię warsztaty o agresji, że czy kiedy ja spojrzę na obcą osobę, powiedzmy na kobietę w komunikacji miejskiej przez 3 sekundy, czy to będzie przemoc? Jak myślisz? Tak z zewnątrz patrząc.
1: Na czuja nie. Mhm.
0: Czy to może powodować ból u takiej osoby?
1: Myślę, że tak, w zależności od tego, jakie ma doświadczenia.
0: Zgadza się. Ale czy to może

0: być dla tej osoby przyjemny?
1: Może być.
0: Może być. Czy może jej to w ogóle nie ruszać?
1: Może.
0: Może. No i właśnie tutaj jest pewna trudność. I tutaj, tak jak myślę o przemocy i agresji, no to tutaj jest też to ważne rozróżnienie. Bo jest takie ujęcie psychologii, które też jest w psychoterapii Gestalt, że agresja jest każdym aktem zbliżania się, sięgania po coś. To znaczy, no jeśli na ciebie patrzę, no to jakoś sięgam po ten kontakt z tobą. I może dojść do takiego momentu, że to będzie nieprzyjemne. Również w tej naszej relacji. Ale może być tak, że to jest normalne. Tak jak teraz na ciebie patrzę i myślę sobie, że jest spoko. I tak samo z tą osobą w tej komunikacji, że może być tak, że jej to w ogóle nie dotknie. A może być tak, jeśli na przykład jeszcze ma jakieś doświadczenia, nie wiem, trudne z mężczyznami, jeśli może ja jej kogoś przypominam, jeśli ona się przestraszy, to w niej to może wywołać ból. I no, to nie znaczy, że ja stosuję wobec niej przemoc. Być może ja robię coś, co jest dla niej nieprzyjemne, niemiłe, bolesne, tylko to jest też istotne, że mogą nam się nakładać różnego rodzaju nasze doświadczenia na ten kontakt, który się wydarza w danym momencie. I to nie znaczy, że jestem przemocowy. Można by mówić o przemocy, kiedy ona by na przykład powiedziała, ej, nie patrz tak na mnie, bo mnie to boli, a ja powiem, ale ja będę patrzył. I wtedy, kiedy wiem, że sprawiam jej ból i to kontynuuje i jednocześnie ona nie jest w stanie się przed tym ochronić, no to wtedy moglibyśmy powiedzieć o tym, że to jest coś z kategorii przemocy.
1: Tak, bo wtedy wykorzystuje tę nierównowagę i robi to celowo, bo już ma świadomość, że ta druga osoba tego nie chce.
0: Zgadza się.
1: Trochę powiedziałeś o tym, czym się różni przemoc od agresji, ale wydaje mi się, że w takim dyskursie publicznym to są jednak synonimy. Że my rzadko myślimy o tym, że zachowanie agresywne czy bycie agresywnym może być interpretowane jako po prostu wychodzenie do świata, a dopiero po spełnieniu pewnych warunków staje się przemocą.
0: Bo kiedy myślimy o agresji jako o akcie zbliżania, to wtedy istnieje taka szansa, że uda nam się sięgnąć po kontakt z kimś. Bo, jakby to powiedzieć, dzisiaj bardzo boimy się kogoś dotknąć. Boimy się, że kogoś przekroczymy. Boimy się, że zostaniemy skancelowani. Myślę, że to jest bardzo istotny problem młodych mężczyzn. To jest też coś, o czym ja słyszę też od osób, z którymi pracuję, że no boję się odezwać do dziewczyny na ulicy. No bo zostanę, no właśnie, oskarżony o coś, obrażony, skancelowany i tak dalej. Więc kiedy pojawia się ten strach, że na przykład moje przywitanie się może być przez kogoś odebrane jako przemoc, to hamujemy się w kontakcie. A to, co jest ważne, to że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co dla kogoś będzie bolesne. No bo naprawdę może być tak, że dla danej osoby na ulicy zapytanie jej nawet o godzinę wywoła strach. No i tego nie wiemy. I jednocześnie no, idealna sytuacja byłaby taka, że obie strony są w stanie w jakiś sposób komunikować to, jak się czują i też w jakiś sposób weryfikować to, jak czuje się ta druga strona.
1: I tu chyba dotykamy takiego tematu, który też jest niezwykle ważny, bo jeżeli go nie poruszymy, to zakładamy jednostronność komunikacji. A przecież komunikacja jest dwustronna i dobrze, żeby taka była. Żeby to nie było komunikowanie komuś, tylko komunikowanie się z kimś. Mówię tutaj o stawianiu granic. I wydaje mi się, że współczesny kontekst komunikacyjny, szczególnie w internecie, zakłada to, że ja muszę się domyślić, jakie są granice tej drugiej osoby i po tym, jak już się domyślę, to mam jeszcze je respektować, no ale przecież nie mam pojęcia, gdzie one leżą. Znam oczywiście te, które są regulowane społecznie, czyli prawnie. Wiem, czego nie mogę robić, co jest karane i co jest nieetyczne, ale wszystkich nie jestem w stanie poznać. Więc jak komunikować swoje granice drugiemu człowiekowi?
0: Ja bardzo lubię, Mateusz, jak ty tak jaśniej nazywasz to, co ja myślę, bo właśnie to jest kwestia tej odpowiedzialności za komunikację i granice drugiej strony. Bo są takie sytuacje, w których mamy tę wyraźną nierówność, gdzie jedna strona jest jakoś odpowiedzialna za to nadzorowanie, weryfikowanie, nieustanne sprawdzanie granic drugiej osoby. No i tu na przykład mamy rodzice i dziecko. Czasami w jakimś stopniu to może być pracodawca, pracownik. A w takiej rozmowie, na przykład pomiędzy przyjaciółmi, no to idealna sytuacja jest wtedy, kiedy obie osoby są gotowe komunikować swoje granice. To, co jest trudne, to często z tym naszym stawianiem czy nazywaniem granic wiążą się konsekwencje. Że ktoś na przykład się zezłości. No ale to może też być jakiś wskaźnik, że coś w tej relacji dzieje się nie tak. Ponieważ ja osobiście bardzo lubię osoby, które stawiają granice, bo ja wtedy wiem, dokąd ja mogę dojść, żeby pozostać

0: blisko. Wiem, że jeśli ufam, że ktoś jest w stanie odmówić, to mogę poprosić tę osobę o co chcę, no bo ona najwyżej mi odmówi. I wtedy istnieje szansa rzeczywiście na bliskie spotkanie. To znaczy, że możemy spotkać się tam, gdzie dla nas obojga będzie to dobre i bezpieczne, bo oboje komunikujemy, gdzie nam jest dobrze.
1: Mhm.
0: A jeśli dana osoba nie mówi o tym, że coś ją boli, że ktoś przekracza jej granice, to istnieje taka szansa, że druga osoba ją jakoś przekroczy, w ogóle nie wiedząc o tym i nie mając takiej intencji.
1: To może pomyślelibyśmy o tym w taki sposób, że jeżeli stawiamy granice, to nie tylko chronimy siebie, ale działamy właściwie na rzecz też tej drugiej osoby, żeby ona wiedziała właśnie, tak jak tak powiedziałeś, w jakiej przestrzeni może się z nami poruszać i czuć się bezpiecznie, żeby się nie narażać na to, że zaraz oberwie, bo przekroczy naszą granicę, o której zupełnie nie wiedziała.
0: Tak, i działamy raz, że na korzyść tej osoby, bo ona się czuje może spokojniejsza, jak te granice ma wyznaczone, a dwa, że na korzyść relacji. No bo tak naprawdę, gdybym ja nie mówił tobie, kiedy ty przekraczasz moje granice, to nawet jeśli będę udawał, że wszystko jest w porządku, to ja ostatecznie cię znielubię, bo ty przekraczasz moje granice. To jest trochę tak, jak idziemy na obiad do znajomych, którzy zawsze przygotowują to samo do jedzenia. I jeśli w żadnym momencie nie powiemy, że my tego nie lubimy, no to będziemy za każdym razem jeść to, czego nie lubimy, no i nam się odechce tam przychodzić.
1: No tak. Rozmawiamy o tym, jak mówimy o przemocy, jakich słów używamy, żeby nazwać to zjawisko. I tutaj zastanawia mnie jeszcze sprawa, która budzi dużo kontrowersji, szczególnie w internecie. Jak nazywać, no właśnie, ofiary przemocy? Czy, tak jak proponują współcześnie niektóre osoby, przetrwanki przemocy albo przetrwańcy przemocy? Wydaje mi się, że jedno słowo nie powinno zastępować drugiego, ale jestem bardzo ciekaw, co ty o tym sądzisz.
0: Ja myślę sobie, że ważne jest, do czego tych słów używamy. Bo takie słowo jak ofiara przemocy bardzo powszechnie funkcjonuje w języku. Jednocześnie słowo ofiara może trochę odbierać siłę. Może stawiać w takiej pozycji ofiara losu, oferma. No właśnie odbierać moc do zrobienia czegoś ze swoim życiem i też oddawać odpowiedzialność. Bo jeśli ja jestem ofiarą, to jestem trochę w takiej biernej pozycji. Albo po prostu w słabej. Ponieważ no, czasami dla kogoś może być ważne, żeby to sobie nazwać jestem ofiarą przemocy, żeby zobaczyć tę odpowiedzialność też na zewnątrz, że ktoś zrobił mi krzywdę. A z drugiej strony, jeśli chcemy sięgnąć po tę własną siłę, to słowo ofiara może nam ją trochę odbierać. I ja chyba najbardziej lubię osoba doznająca przemocy i osoba stosująca przemoc, ponieważ wtedy koncentrujemy się na tym konkretnym wydarzeniu, że to nie jest taka etykieta, która ze mną zostaje na dłużej. No bo jak myślę o sprawcy przemocy, ty jesteś sprawcą przemocy, no to już wklejam ci konkretną etykietę. I już to też odbiera możliwość trochę zrobienia czegoś z tym. Bo jeśli myślę sobie, jestem sprawcą, no to już trochę jakbym nim zostawał. A jeśli myślę sobie, jestem osobą stosującą przemoc, to mogę przestać ją stosować. Mogę zrobić coś innego. I to wtedy uruchamia trochę możliwości działania. I też jak mówisz o przetrwankach czy przetrwańcach, no to myślę sobie, że to też jest pytanie, do czego to słowo jest nam potrzebne. Bo jeśli chcę nazwać siebie przetrwańcem czy przetrwanką dlatego, że przetrwałem coś trudnego i to mnie wzmacnia, że korzystam z tego doświadczenia, zrobiłem coś, żeby z tego wyjść, no to super. To wtedy korzystamy z tego słowa. Jednocześnie może istnieć ryzyko, że jestem przetrwańcem i jakoś żyję tym doświadczeniem przemocy z przeszłości. Bo można też to zmienić na jestem osobą, która doznawała przemocy, a teraz już jej nie doznaję.
1: Jeszcze w kontekście społecznym myślę o tym zastępowaniu słów jednych przez drugie i gdybyśmy zrezygnowali z tego słowa ofiara choćby na rzecz przetrwańca i przetrwanki, to wydaje mi się, że dochodzimy do takiego punktu, kiedy trochę heroizujemy właśnie wytrzymywanie i to przetrwanie przemocy, co powoduje, że w zasadzie odciągamy naszą uwagę od istoty całej sprawy.
0: Tak, to jakoś trafnie to nazywasz, bo właśnie ja mam tak, że z tym przetrwańcem, przetrwanką coś mi nie leży i chyba właśnie dlatego, że tam jest bardzo dużo tego wytrzymywania. Że w przemocy to jest w ogóle charakterystyczne, szczególnie w przemocy domowej, że no często trzeba wytrzymać, że to wytrzymywanie jest jakoś szlachetne, a to jest coś, z czym można coś zrobić w dowolnym momencie. I no, przetrwać jakiś trud jest spokojny.

0: Oko, ale żeby tam nie zostawać zbyt długo.
1: Moim gościem jest Marcin Michalak, psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu, a także konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy Stowarzyszenia Niebieska Linia, a rozmawiamy o tym, jak mówimy o przemocy i jak przemoc ma się w języku. I właśnie o tej sprawie teraz chciałbym z tobą porozmawiać, bo przemoc językowa to w zasadzie już termin. Jak przemoc może przejawiać się w języku? Wydawałoby się banalne skojarzenie to wyzwiska na przykład.
0: Ja myślę sobie, że to w ogóle nie jest aż tak łatwe, jak mówisz o tym skojarzeniu, że jeśli kogoś wyzwę, no to to jest przemoc. Bo znam takie sytuacje, też sam mam takie relacje, gdzie możemy się tak językowo przepychać, wyrażać jakieś złośliwości do siebie. Bardzo dobrym przykładem są nastolatkowie grający w gry ze sobą, którzy bardzo często się wyzywają. I jednocześnie tam często jest obopólna zgoda na to, że to jest sposób zbliżania się, właśnie zbliżania przez agresję, przez takie przepychanie i w tym jest zabawa. I kiedy mamy obustronną na to zgodę, no to trudno tam mówić o przemocy, że raczej fajnie to widać też na dzieciach, które się biją ze sobą, że jeśli rozdzielimy bijące się ze sobą dzieci, to czasami obie strony mogą być niezadowolone z tego, że tę zabawę przerwano. Więc w języku jest tak samo jak w każdej innej sytuacji. To znaczy, jeśli ta sytuacja językowa, to co mówimy, spełnia te warunki przemocy, czyli właśnie jest tam przewaga siły, naruszanie praw, ja coś mówię specjalnie do tej osoby, a nie, że ktoś przypadkowo usłyszy moje przekleństwo, no to wtedy możemy mówić o, no właśnie, przemoc językowa to mi też jakoś tak nie leży, bo myślę sobie o tym, że to jest przemoc psychiczna. Że to jest coś, co wywołuje w nas też konkretny
1: No
0: efekt.
1: tak, ale realizowana za pomocą języka,
0: Tak,
1: prawda?
0: język jest wtedy narzędziem. I znowu to, co jest trudne, to to, że są słowa, które się kojarzą z przemocą. Na przykład wulgaryzmy. Osoby, które na przykład doświadczają przemocy domowej, mogły słyszeć wulgaryzmy często w swoim domu. I nawet jeśli ktoś po prostu tak mówi, że używa wulgaryzmów jako przecinka, to to może powodować ból u danej osoby. I to znowu nie znaczy, że ta osoba stosuje przemoc, ale ona się jawi jako groźna, powoduje ból. I tutaj ponownie warto by było, żeby ta osoba, która doświadcza tego bólu, mogła w jakiś sposób dać znać, jakoś powiedzieć: hej, mnie to boli. No i wtedy, jeśli ta osoba będzie kontynuować to przeklinanie przy tej osobie, którą to boli, no to wtedy to się zbliża do przemocy.
1: Jaki byłby taki dobry sposób na reagowanie, kiedy doświadczam przemocy? Bo myślę, że tutaj bardzo łatwo wpaść w jeszcze jeden mechanizm, to znaczy napędzania tej przemocy. Bo kiedy ja zrobię to w taki sposób, który rozjuszy jeszcze tę drugą osobę, która stosuje przemoc, to w zasadzie, no, funduję sobie, tu duży cudzysłów, taką podwójną dawkę przemocy.
0: Myślę sobie, że to jest taki duży strach, który jest u osób doznających przemocy, ale nie do końca tak jest. Ponieważ przemoc ma to do siebie, że ona samoistnie raczej się właśnie napędza niż zatrzymuje i bez jakiegoś bodźca, bez takiego patyka w szprychy, to trudno jest, żeby to się zatrzymało. I może być tak, że jakaś reakcja napędzi te działania przemocowe i jednocześnie może też być tak, że no w przemocy domowej czasami jest takie zastanowienie, no ale jak dużo gorzej może być, skoro już jest jakieś piekło. Ale to też może być taki moment potrzebny do tej zmiany. Bo jeśli myślę o tym, jak reagować, to myślę, że jakkolwiek, że po prostu reagować. Że jeśli doświadczam przemocy, no to warto o tym powiedzieć, bo może ta osoba nie wie, że mnie to boli. A jeśli ona to kontynuuje, to powiedzieć komuś innemu, szukać wsparcia, zbierać siły, szukać rozwiązania, które zapewni mi bezpieczeństwo.
1: Czyli nazywać po prostu.
0: Nazywanie przemocy jest w ogóle takim kluczowym środkiem działania, bo przemoc żywi się tajemnicą, żywi się milczeniem. Więc jeśli była taka kampania społeczna, powiedz o tym komuś. Więc jeśli powiemy o tym komukolwiek, to już nam się trochę otwierają możliwości.
1: A propos tego milczenia, to przecież przemoc może także przejawiać się w milczeniu właśnie. I mamy tutaj takie pojęcie, które też bardzo powszechnie funkcjonuje w mediach społecznościowych, jak ghosting. To jest takie zachowanie, kiedy ja przestaję odpisywać na wiadomości tej drugiej osoby. To pochodzi oczywiście od słowa ghost, czyli duch, i staje się takim trochę niewidzialnym właśnie duchem tej relacji. I czy rzeczywiście to jest przemoc?
0: No więc odpowiedź jest standardowo psychologiczna, czyli

0: I to zależy. Bo może być tak, że to milczenie, celowe nieodpowiadanie jest formą przemocy. I jednocześnie, tak jak myślę o współczesnym społeczeństwie, to raczej więcej sytuacji tego ghostingu wynika też z własnego dyskomfortu psychicznego, że z nadmiaru bodźców osobie jest po prostu trudno odpowiedzieć, albo ten lęk związany z odpowiedzią jest zbyt duży. To często w sytuacjach romantycznych, przy aplikacjach randkowych się bardzo dużo o tym mówi. No i jednocześnie ten ból tej osoby zghostowanej jest prawdziwy i to nie znaczy, że on jest jakoś nieważny. Nawet gdybyśmy akurat tego zachowania przemocą nie nazwali. Bo właśnie to jest też dla mnie często takie zastanowienie, jak ważne jest to, żeby coś nazwać przemocą. Bo często osoby pytają, czy takie i takie zachowanie jest przemocą. No i odpowiedź jest, no właśnie, to zależy, mamy te konkretne warunki i tak dalej. Ale ważne jest pytanie, jak ta osoba się z tym czuje? Co ona chce w związku z tym zrobić? Co nazwanie tego przemocą jej przyniesie?
1: To może mam taką propozycję, żebyśmy zajęli się jakimś promykiem nadziei w tym, o czym rozmawiamy. Bo mamy takie podejście, taką metodę, która z angielska nazywa się NVC, czyli Nonviolent Communication, czyli po polsku komunikacja bez przemocy. Na czym ona polega?
0: Komunikacja bez przemocy bardzo wyraźnie rozróżnia obserwacje, interpretacje, uczucia i potrzeby danej osoby. To znaczy, jeśli chcę na przykład zwrócić ci uwagę na coś, co mnie boli, to nie powiem, ty zawsze nie zmywasz naczyń, co ty mi robisz, tylko powiem raczej, wiesz co, bo no, trzeci dzień z rzędu wracam do domu i widzę, że jest bardzo brudno i złoszczę się, jest mi trudno i potrzebuję odpoczynku. Trochę tak nie mówimy. To brzmi trochę sztucznie. Więc to, co jest ważne, to żeby, jakby to powiedzieć, komunikacja bez przemocy wydarzała się trochę w nas. Żebym ja wiedział, co jest moją obserwacją, co jest moją interpretacją, co jest moim uczuciem, no i dalej tą potrzebą. Bo założenie jest takie. Obserwacje to jest to, co mogłaby zaobserwować kamera. Czyli dokładnie to, co się wydarzy. Na przykład, że widzę 7 brudnych talerzy w zmywarce.
1: Czyli język faktów.
0: Język faktów, dokładnie. Uczucia, czyli to, co się dzieje w nas. Czasami łatwo to sprowadzić do tego, co ja czuję w swoim ciele. Bo no, złość czy smutek łatwo jest poczuć. A porozumienie bez przemocy wyróżnia też tak zwane uczucia rzekome. I to są, no właśnie tak mówi się, zamaskowane czy pseudo uczucia. Bo jeśli powiem, czuję się przez ciebie zaatakowany. To co byś odpowiedział? Na przykład, czuję się zaatakowany tym pytaniem, które mi zadałeś.
1: Ale ja cię nie atakuję.
0: No właśnie. I na zdanie czuję się zaatakowany to jest bardzo często odpowiedź, bo druga osoba wcale nie ma intencji nas zaatakować. Bo gdyby przetłumaczyć to na porozumienie bez przemocy, to można by powiedzieć, czuję strach, kiedy słyszę to pytanie, które mi zadałeś, bo myślę sobie, że robisz to specjalnie, żeby pokazać mi moją niewiedzę. No i to wymaga takiego zorientowania się, co ja myślę, jak interpretuję dane wydarzenia, ale właśnie te uczucia rzekome, to właśnie takie czuję się zaatakowany, czuję się skrzywdzony, czuję się oskarżany. To tak naprawdę nie są te uczucia, które mamy w sobie, a to, co wyciągamy na zewnątrz, to, co wkładamy w inne osoby, że ktoś ma jakąś intencję zrobić nam coś.
1: Mało tego, ja się wtedy poczułem zaatakowany, bo no przypisujesz mi jakieś nieuczciwe działania.
0: Tak, no bo to napędza konflikt, że jeśli ja daję ci jakąś interpretację twojego zachowania i jeszcze, że ty mi robisz krzywdę, a ty masz takie, no przecież ja ci nie chcę robić krzywdy, no to tutaj to się napędza. I porozumienie bez przemocy ułatwia nam odróżnienie właśnie tego, co jest moje, a co jest twoje. To, co też jest bardzo użyteczne, to ten język potrzeb, bo właśnie NVC zakłada, że nasze potrzeby są wspólne. Czyli ja na przykład nie mogę potrzebować, żebyś ty stąd poszedł, bo inne osoby nie mają takiej potrzeby. Ale mogę potrzebować łatwości, mogę potrzebować bezpieczeństwa. Jeśli coś jest uniwersalne dla wszystkich ludzi, to wtedy możemy powiedzieć o potrzebie. A to, co się robi dzisiaj trochę trudne, to tak jak myślę o tym, że psychologia staje się coraz bardziej modna, osoby się szkolą, rozwijają, to dochodzi też do pewnych zniekształceń. To znaczy, ja mam wrażenie, dosyć często spotykam się z używaniem takich zdań, ja potrzebuję, no a potem następuje coś trochę niezwiązanego z potrzebą. To znaczy na przykład, ja potrzebuję, żebyś ty zmienił swoje zachowanie.

No ale jeśli ja potrzebuję, no to trochę trudno jest z tym dyskutować, no bo przecież to jest moja potrzeba. Chyba mi nie odbierzesz realizowania moich potrzeb. I można powiedzieć, że tym

0: pozorem mówienia o swojej potrzebie nakładamy na kogoś naszą intencję. Że ja potrzebuję, żebyś ty zrobił coś tam. Ja potrzebuję, żebyś ty pozmywał naczynia. Ja potrzebuję, żebyś ty mi zadawał inne pytania. To tak naprawdę nie jest uniwersalna potrzeba, ale jeśli sprzedam to w taki sposób, to trochę może być trudniej się przed tym ochronić. Szczególnie, że no nie każdy uczy się psychologii. Nie każdy uczy się nowych ujęć komunikacyjnych. I no to, co też wydaje mi się trudne, to też taki rodzaj ostracyzmu wobec osób, które mówią niepoprawnie, niepolitycznie. Że mówią no tak, jak się nauczyły. Ale to już jest, no właśnie, na przykład przemocowe, bo ktoś nie mówi jasno o swoich uczuciach. No może nie mówi, bo nie potrafi.
1: Rozmawialiśmy o tym, jak przemoc przejawia się w języku, ale może teraz wyjdźmy trochę z tej sytuacji przemocowej i stańmy obok. Jak jako świadkowie i świadkinie przemocy możemy na przemoc reagować, bo to też dość ryzykowne.
0: Ja w ogóle pierwsze, co myślę, kiedy myślę o świadku przemocy, to, że to jest też osoba doznająca tej przemocy w jakiś sposób, jakoś w nią uwikłana. Jeśli na przykład mówimy o dziecku, które jest świadkiem przemocy pomiędzy rodzicami, no to wtedy już mówimy w psychologii jasno, że to dziecko też przemocy doznaje. A osoba, która no właśnie jest świadkiem w dowolnym kontekście, to ona też jest w bardzo trudnej sytuacji. To znaczy też może czuć strach, szczególnie kiedy na przykład to jest we własnym domu, że słyszy, że coś dzieje się obok. To jest też osoba, która może bać się, że zaszkodzi komuś, że no jak coś zrobić, żeby no właśnie nie utrudnić tej osobie, która już ma trudno. I jeśli myślę o tym, jak reagować, to przede wszystkim jakkolwiek. Powiedzieć cokolwiek, szukać wsparcia gdziekolwiek. To znaczy są oczywiście odpowiednie miejsca, o których zaraz chętnie powiem, ale w ogóle jakikolwiek rodzaj reakcji może pomóc. Nawet jeśli zwrócimy komuś uwagę na ulicy i ktoś nas zbeszta, bo powie, nie mieszaj się pan w nie swoje sprawy, to może być tak, że na przykład ta osoba krzywdzona wtedy zobaczy, aha, ale ktoś zareagował. Ktoś powiedział, że to jest nie w porządku. I kiedy myślę, jak sobie radzić z przemocą, to przede wszystkim radzić się, szukać wsparcia, szukać sojuszy, czy to wśród przyjaciół, rodziny, wśród instytucji. A jeśli możemy, to też czasami po prostu wyjdźmy z tej sytuacji, która jest dla nas trudna. Oczywiście doznawanie przemocy powoduje konkretne zmiany też w nas. No, w specyficzny sposób utrudnia wyjście z tej relacji. Ale jeśli jesteśmy na jakiejś grupie internetowej, gdzie po prostu ludzie hejtują, jak to się mówi, no to może wyjdźmy z tej grupy.
1: Żeby tego nie napędzać. Słyszałem jeszcze o jednej metodzie, która podobno sprawdza się w takich sytuacjach, żeby nie konfrontować się ze sprawcą przemocy, tylko żeby dawać wsparcie osobie, która doświadcza przemocy.
0: Tak, myślę, że to jest szczególnie takie wyraźne, kiedy na przykład widzimy coś na ulicy czy w komunikacji, zapytać tę osobę, która jest jakoś atakowana, czy czegoś potrzebuje, jak można jej pomóc, że to, co często najtrudniejsze może być w przemocy, to samotność, poczucie właśnie tego odcięcia od ludzi. A danie takiego wsparcia, hej, jakby co, to jestem obok, może być naprawdę bardzo cenne.
1: Powiedziałeś o tym, że są takie miejsca, do których można się odezwać, zwrócić, prosząc o pomoc, o wsparcie. Mógłbyś opowiedzieć o kilku, bo myślę, że to może być niezwykle istotne dla słuchaczy i słuchaczek. Mam nadzieję, że nie, ale różne sytuacje w życiu bywają, więc myślę, że warto mieć taką listę gdzieś z boku komputera.
0: Mamy różne instytucje, które działają lokalnie i które działają ogólnie państwowo. No i tutaj jako pierwsze mogę wymienić telefon, w którym pracuję, czyli Pogotowie Niebieska Linia, czyli numer 800-120-002. I to jest taki całodobowy telefon, gdzie dowolna osoba uwikłana w przemoc w jakikolwiek sposób, czy to osoba doznająca przemocy, czy świadek, czy nawet osoba stosująca przemoc, może zadzwonić, żeby poradzić się, co może zrobić i też uzyskać wsparcie psychologiczne. Mamy różnego rodzaju fundacje, tak nie wiem, Fundację Feminoteka, Centrum Praw Kobiet, Niebieską Linię Instytutu Psychologii Zdrowia, czyli takie organizacje też, które zajmują się pomaganiem w całej Polsce. I mamy też instytucje lokalne, na przykład ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki pomocy społecznej, gdzie można po prostu pójść i poradzić się, co w tej sytuacji zrobić.

0: Jeśli chodzi o dzieci, no to poza tym, że szkoła powinna też pełnić takie funkcje pomocowe, to mamy też całodobowy telefon 116-111. W fundacji dajemy dzieciom siłę i tam też no, chyba o każdej porze dnia i nocy można zadzwonić i się poradzić.
1: To na koniec zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, która może wydawać się kontrowersyjna, ale przyszła mi do głowy wtedy, kiedy mówiłeś o osobach stosujących przemoc, które same mogą prosić o pomoc. I wydaje mi się, że w kontekście tego, jak rozmawiamy o przemocy, zapominamy o tym, że osoba stosująca przemoc też ma prawdopodobnie za sobą jakieś trudne doświadczenia i także potrzebuje pomocy, bo nie wydaje mi się, że stosowanie przemocy jest wyborem, przepraszam za wyrażenie, ale dla rozrywki po prostu.
0: No nawet nie wiem, czy prawdopodobnie, czy nie jest tak, że po prostu wszystkie osoby, które przemoc stosują, też tej przemocy doznawały. I przemoc bardzo często bierze się z bezradności, z tego, że już nic więcej nie potrafię zrobić, że nie potrafię inaczej. I kiedy mówimy o tym, że te osoby stosują przemoc, to uruchamia nam trochę więcej możliwości i takiej myśli, że czyli mogę zastosować co innego. Mogę zrobić coś innego, co z jednej strony nie będzie krzywdzić innych, a z drugiej strony może mnie samemu będzie wtedy łatwiej. I właśnie to, co jest trudne, to że to etykietowanie, oskarżanie o przemocowość hamuje w działaniu. Trochę uruchamia taki syndrom oblężonej twierdzy. Zamiast sięgania po pomoc. Bo to właśnie osoba, która przemoc stosuje, ma największą możliwość zmiany tej sytuacji. I właśnie dlatego też myślę, że takim osobom warto pomagać i jakoś mnie osobiście bardzo cieszy, kiedy te osoby też sięgają po pomoc.
1: Czyli zdarzyło ci się odebrać telefon od osoby, która stosuje przemoc?
0: Tak, nieraz i to jakoś mi daje też bardzo dużo nadziei, no bo tam mam poczucie, że to rzeczywiście jest motorem zmiany. Że jeśli dzwoni osoba, która mówi o tym, że stosuje przemoc, no to oczywiście to jest trudne, ale jak myślę sobie, że pomimo tego wstydu dzwoni, nazywa to, co się dzieje, i szuka rozwiązania, no to taki najważniejszy krok do tego, żeby ta przemoc się zatrzymała, już jest wykonany.
1: Myślę, że warto pamiętać o tym, jak o przemocy mówimy. Warto nie etykietować drugiego człowieka, nie sprowadzać go wyłącznie do działań, które podejmuje, ale zobaczyć go w całości, bo tylko wtedy chyba mamy szansę na to, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu przemocy. Moim gościem był dzisiaj Marcin Michalak, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, a także konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy Stowarzyszenia Niebieska Linia. Bardzo ci dziękuję, Marcinie, za tę rozmowę.
0: Dzięki, Mateusz.
1: Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
2: Przy słowie. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie minęła piąta, zatem w Trójce czas na serwis informacyjny. Przedstawia Romuald Wójcik.
1: 5 ofiar strzelaniny w meczecie w San Diego w Kalifornii. Jedność transatlantycka jest najważniejsza, nie ma alternatywy, mówi premier Donald Tusk. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. 5 osób, w tym 2 domniemanych napastników, zginęło w strzelaninie w meczecie w San Diego w Kalifornii. 3 osoby zostały zastrzelone. Zamachowców odnaleziono martwych w samochodzie kilka ulic dalej. Według policji prawdopodobnie popełnili samobójstwo. Szef lokalnej policji poinformował, że śledczy traktują sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści. Dodał, że pracownik ochrony, który zginął, odegrał kluczową rolę w zapobieżeniu jeszcze większej tragedii. Według policji podejrzani mieli 17 i 19 lat. Jedność transatlantycka jest najważniejsza, nie ma innej alternatywy, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w podpisaniu umowy o utworzeniu w Dęblinie centrum serwisowego do czołgów Abrams. Podkreślał, że Polska jest wzorem relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Dlatego zadaniem nas wszystkich, tu w Polsce, w Europie, po drugiej stronie Atlantyku, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, zadaniem nas wszystkich bez wyjątku jest dbałość o to, aby współpraca transatlantycka, niezależnie od różnych politycznych zmiennych, przetrwała ten trudny okres. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej.
1: Donald Tusk dodał, że Polska będzie zawsze oczekiwała tego samego, co sama prezentuje wobec najbliższych sojuszników – szacunku i przewidywalności. Załoga statku Hondius, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, rozpoczyna kwarantannę. Jednostka zawinęła do portu w Rotterdamie. Na pokładzie było 27 osób.
3: Członkowie załogi mieszkający poza Holandią pozostaną przez 6 tygodni na terenie portu. Służby ustawiły dla nich 23 białe kontenery mieszkalne w szeregu tuż nad wodą. Jak zapewnia Yvonne van Downhoven z Miejskiej Służby Zdrowia w Rotterdamie, osoby te będą mogły wychodzić na zewnątrz. Na szczęście mają telewizor. Postawiliśmy też maszty Wi-Fi, dzięki czemu mogą pozostać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi. To oczywiście bardzo miłe. Na szczęście mogą też wychodzić na zewnątrz, ale zawsze w maseczce i muszą zachować dystans. Służby medyczne podały, że osoby objęte kwarantanną nie wykazują żadnych objawów. Dodały przy tym, że wszystko to może się zmienić, gdyż okres inkubacji wirusa trwa 6 tygodni. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Powodem, jak napisała w mediach społecznościowych, ma być wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Zobowiązuje to pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia plenarnego w celu wyboru nowego przewodniczącego, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
4: Od soboty jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli chodzi o część Rady w odniesieniu do 15 sędziów wybieranych przez Sejm. W związku z powyższym powinno nastąpić zwołanie

0: posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i powinno dojść do wyboru przewodniczącego i całego prezydium Rady.
1: We wtorek Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm w piątek wybrał 15 sędziów, członków KRS. Andrzej Poczobut 17 czerwca wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Więcej o tym Beata Płomecka.
2: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego nawiązała do zwolnienia z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta przed kilkoma tygodniami. Nazwała go nieustraszonym, wyraziła zadowolenie, że Andrzej Poczobut jest na wolności i poinformowała, że wystąpi w przyszłym miesiącu na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Andrzej Poczobut jest dobrze znany w Parlamencie Europejskim, a to za sprawą polskich europosłów, którzy przy każdej okazji ponad podziałami mówili o jego przetrzymywaniu przez białoruski reżim i domagali się zwolnienia z więzienia. Także dzięki Polakom Andrzej Poczobut został laureatem ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: W stadninie koni w Janowie trwają przygotowania do tegorocznej aukcji koni pełnej krwi arabskiej. Wytypowaliśmy na Pride of Poland 5 koni, mówi prezes stadniny Weronika Sosnowska.
3: Układanie tej listy trwa tak naprawdę wiele miesięcy i kierujemy się głównie tym, żeby ta oferta była i atrakcyjna z jednej strony dla potencjalnych klientów, a z drugiej strony pracujemy nad odbudowaniem rodzin żeńskich w Janowie Podlaskim, więc nie chcemy, żeby cała struktura hodowlana była w jakiś sposób zachwiana.
1: Aukcja w Janowie odbędzie się 9 sierpnia. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 5 i 5 sekund. Ach, równiosieńko. No i pan synoptyk dziś równiosieńko daje w całym kraju chmury i deszcz, a do tego burze możliwe na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. To tak na przeciwległych biegunach. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby, nad morzem umiarkowany, ale burzą mogą towarzyszyć porywy wiatru do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No a dziś cieplej od 12 stopni na Podhalu. Ładne mi cieplej w maju. W drugiej połowie maja, 19 maja dokładnie, 12 stopni na Podhalu. No dobrze, nad samym morzem 14, ale już w centrum i na południu 18, a piękne 21 w Lubuskiem oraz na Podlasiu. Można? Można.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Jak ten wtorek zasuwa, już 6 minut po 5.
4: Trójkowy budzik.
5: Ani się obejrzymy, a będzie szósta. No, spokojnie.

Spin Doctors na dobry początek naszego wtorkowego już spotkania. Mówiłem, że nie tylko ten wtorek zasuwa, ale cały tydzień. Już się obudziliśmy we wtorek 10 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Irena Dan, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko. No i co? Może już czas zacząć. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo czekamy na trzy sygnały pierwsze od Państwa. No to już. Trzy szybkie. Ciach, ciach.

0: Sygnały od państwa, te pierwsze od pana Pawła z Gdańska. Dzień dobry, witamy serdecznie. 14 minut po godzinie 5, panie Pawle. Co pan robi o tej porze? Dzień dobry.
1: Wstałem, bo do pracy się rano. Aha. Więc trzeba wstać i trójeczka leci nie zawsze.
0: Co będę długo spał, tak? Co będę długo spał? Wcześniej rano wstanę. Panie Pawle, czym pan się zajmuje na co dzień, że pan tak w rano wstaje?
1: Pracuję w kostium, w dziale technicznym. Aha. A amatorsko robię zdjęcia i nagrywam materiały dźwiękowe.
0: Z dźwiękiem pan pracuje.
1: Też.
0: Rozumiem. Gdzieś jakieś zawodowe pana zajęcia przecięły się w ogóle z radiem?
1: Nie. Znaczy czasami puszczę Radio Gdańska, ma tam moje nagrania. Aha. Sportowców.
0: A z jakiej dziedziny? Jako dyscyplina rugby. Panie Pawle, no to jesteśmy w domu. Poranek przecież Roberta Grzędowskiego zaprzyjaźniony z tą dyscypliną.
1: Dokładnie.
0: Ja ciągle nie mogę pojąć, powiem szczerze, za bardzo nawet od futbolu amerykańskiego nie odróżniam. Chociaż jak było Super Bowl, to troszkę przygotowywałem się do tej audycji, także zaznajmiając się z tym sportem, a gdyby w trzech krótkich żołnierskich zdaniach miał pan, panie Pawle, przybliżyć, na czym polega rugby, to byłoby to po pierwsze...
1: Piłkę podawać do tyłu.
0: Piłka do tyłu, dobra.
1: Niskie szarże.
0: Jeszcze raz? Niskie szarże?
1: Niskie szarże.
0: No dobra, robi się trudno. Trzeciego to się boję już.
1: Młyny są.
0: Młyny?
1: Tak.
0: No to chyba wszyscy więcej zrozumieliśmy niż przed naszą rozmową. Na czym polega rugby? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Tak jest.
0: I trzymamy się tego, że piłka jajowa.
1: Tak, piłka jajowa.
0: I trzeba przyłożyć. No to coś tam zapamiętałem. No tak. Czego się życzy rugbystom?
1: Wygranej.
0: Panie Pawle, bardzo dziękuję. Dziś pan wygrał.
1: Dzięki.
0: Trzech szybkich. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia, dobrego dnia. To od pana Pawła z Gdańska pierwszy sygnał telefoniczny, a mailowo pan Marcin z Chorzowa podpisuje list o budzności. Przodownicy wstawania, łączcie się. Zapowiada się piękny dzień, głośny dzień. No tak, w Chorzowie rzecz jasna, dziś w kotle czarownic wiadomo, na pewno będzie metalicznie. 16 minut po godzinie 5 rozpoczynamy nowy dzień z kartki z kalendarza. Dziś wtorek, 19 maja, nie inaczej, słońce obudziło się już ponad pół godziny temu, zajdzie po 20:30. Imieniny Iwony i Celestyna i Mikołaja i Urbana. A na Urbanach chwile takie mówią, że i lato takie jak dziś. Oby, deszczowo i pochmurno.

No taka dziwna wiosna. Do powiedzonek pogodowych, również tych ludowych, będziemy wracać. No a teraz 20 minut po godzinie 5 sięgamy po muzyczny trójkowy kalendarz. Pamiętamy, że w 1945 roku urodził się Peter Townsend, angielski gitarzysta, poeta, wokalista, tekściarz, kompozytor, najbardziej znany gitarzysta zespołu The

państwo kibicują redaktorkowi. Więcej rocka. No to ja dorzucę od siebie może więcej punk rocka. W muzycznym kalendarzu pamiętamy, że 75 lat temu urodził się czołowy wokalista amerykańskiego punk rockowego The Ramones, Joey Ramone.

Awansi w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pamiętamy, w 1951 roku urodził się Joey Ramone, współtwórca większości repertuaru grupy. Zmarł w kwietniu 2001 roku. No a z pozostałych wybranych wydarzeń z historii, właśnie z 19 maja w 1480 roku urodził się Jan Długosz, historyk, kanonik krakowski. W 1912 roku zmarł pisarz, publicysta, współtwórca polskiego realizmu krytycznego Bolesław Prus. W 1965 roku zmarła pisarka i publicystka Maria Dąbrowska, także tłumaczka i działaczka społeczna, a w 1978 roku polscy himalaiści Eugeniusz Chrobak i Wojciech Wróż jako pierwsi zdobyli szczyt Kanczendzongi Południowej w Himalajach. W 1991 roku ponad 90% obywateli Chorwacji opowiedziało się w referendum za niepodległością od Jugosławii i utworzeniem niepodległego państwa chorwackiego. To było 35 lat temu. No a w muzycznym trójkowym kalendarzu honorujemy urodziny niezwykłej jamajskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki, także modelki, ikony światowej popkultury lat 70. i 80., znanej ze swojego oryginalnego stylu i wizerunku. Dziś w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że urodziny obchodzi Grace Jones.

0: Grace Jones urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
0: Punktualnie 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
4: Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na dziś atakiem na Iran. Podkreślił, że kraje te poprosiły o wstrzymanie się z atakiem na 2-3 dni. Prezydent USA zaznaczył także, że polecił dowódcom gotowość do ataku w każdej chwili w przypadku braku porozumienia z Teheranem. Nowa fala pożarów w Kalifornii. Ogień objął tysiące hektarów na wyspie Santa Rosa, niszcząc zabytkowe obiekty. Pod Los Angeles żywioł wymusił ewakuację prawie 25 tysięcy osób. Według Los Angeles Times to największy w nowoczesnej historii pożar na Santa Rosa. Ratownicy transportowali ludzi, sprzęt i zapasy łodziami, próbując ochronić unikalny ekosystem oraz zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Fundacja Można Lepiej chce, aby niejednokrotnie bardzo długie opisy pod znakami drogowymi zastąpić piktogramami. Zamiast całych zdań pojawiłyby się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów, mówi prezes fundacji Krzysztof Kwarciak.
5: Tych piktogramów, które byłyby potrzebne do przekazywania informacji, nie potrzeba wcale dużo. Można by sięgnąć po znaki, które są powszechnie wykorzystywane w różnych oznaczeniach. Dałoby się łatwo stworzyć taki prosty i klarowny system.
4: Zdaniem fundacji kilka gramów piktogramów ułatwi też jazdę obcokrajowcom, dla których długie polskie instrukcje są często trudne do ogarnięcia. Na przykład tymczasowy objazd do Chrząszczy Rzewoszyc prowadzi przez powiat Łękołody, podpisano burmistrz Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Kolejny serwis Trójce o 6.
0: Tak, redaktor sobie poszedł, to ja mam teraz prognozę pogody przeczytać. No, dziękuję bardzo. Dziś pochmurno i deszczowo. Burze możliwe na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Tak dla urozmaicenia na przeciwległych biegunach. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ale w czasie burz może i porywisty. Dziś cieplej od 12 stopni na Podhalu, 14 na Wybrzeżu, około 18 w centrum i na południu. Najwyższa temperatura dziś w Lubuskiem i na Podlasiu do 21 stopni Celsjusza. Państwo proszą, by przypomnieć te mądre pogodowo-ludową na dziś, no, ważne, czyje imieniny, bo dziś Iwony, Celestyna, Mikołaja i Urbana. I właśnie na Urbana chwile jakie mówią, że i lato takie.

AC/DC oczywiście w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Powiem dziś, Phil Root, perkusista formacji, kończy 72 lata. A 77 lat temu urodził się Dusty Hill, amerykański wokalista, basista i kompozytor, członek ZZ Top. Artysta zmarł w roku 2021. Okazja do tego, by zrobić głośniej po raz kolejny dziś za 24.6.

0: Stereophonics na zamknięcie muzycznego kalendarza, bowiem dziś 56 lat kończyłby Stuart Cable, perkusista formacji, ale zmarł w roku 2010. Ale wszystkim formacja życzy miłego dnia, jak słyszeliśmy. No a przed chwileczką te sygnały. Pierwszy od Państwa w dogrywce, między innymi od Pani Marii SMS-owo. Muzyka dobudza. A dziś Pani Maria zdradza, że zaspała, choć pracowity czas to jest usprawiedliwienie. Bardzo dobrze, Pani Maria, usprawiedliwienie przyjęte. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo Pan Stefan z Mielca o tym, że na polu za oknem cały tudzin gradusów, zachmurzenie 8/8, no i wtorek, dziś Światowy Dzień Młynka. No to będziemy kręcić. Młynek, bardzo ważna rzecz, nie tylko jeśli chce się kawę pić, ale jak słyszeliśmy wcześniej od pana Pawła z Gdańska w rozgrywkach rugby, to jako trzeci, zdaje się, punkt, jeśli dobrze pamiętam, to był właśnie młynek. No dobrze, mamy sygnał mailowy, no i jeszcze telefoniczny, pan Marcin z Wrocławia. Dzień dobry, przy śniadaniu.
1: Chciałem powiedzieć, że na początku chciałem pozdrowić pana Stefana z Mielca, bo kiedyś słuchałem z nim takiej jednej audycji w Trójce.
0: O, proszę.
1: I generalnie się też prześcigaliśmy właśnie w mailach.
0: Taka nasza budzikowa rodzina, bym powiedział. No dobrze, super, tak. Super. Panie Marcinie, co tam za oknem we Wrocku?
1: Tak, ładne niebo, 6 stopni, bo sprawdziłem przed chwilą, odczuwalna też 6, także będzie ciepło.
0: Po śniadaniu od razu do pracy. No to lecimy. Tak, mam nadzieję, że w dobrym nastroju, tak jak przed chwilą
1: oczywiście
0: w Stereophonics.
1: Powiem, że jak ja dzwonię albo napiszę do was, to po prostu ja jestem cały z werwą, po prostu śmieję się od ucha do ucha.
0: Super, my
1: również. Ja lubię kontakt medialny, także...

0: Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Pięknie dziękujemy za sygnał telefoniczny. Takiego dobrego dnia, pełnego werwy życzymy. A w dogrywce jeszcze, to jako drugi, właściwie trzeci, pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, panie Wojtku.
1: Dzień dobry, panie doktorze, witam.
0: Coś późno dzisiaj w drodze do pracy, nie? Jak to?
1: Nie. Dzisiaj wszystkim ja wezmę pod okuczem, bo jadę na ryby.
0: Także nie, tak, no proszę pana, wtorek dzisiaj, no tak to się nie będziemy bawić. My to do pracy wstajemy, robimy co możemy, a tu... No dobrze, panie Wojtku. Pogoda jak na rybę idealna, podejrzewam.
1: No tak lekko przychmurzone, wietrzyk nie pada, więc myślę, że jakieś tam chociaż mały jazgarek albo płoteczka się trafi.
0: Niech bierze. Tego życzymy. Również przyjemnego dnia, także jeśli chodzi o ryby. Pan Wojtek z Piaseczna. No i w drodze do pracy, no właśnie, od czasu do czasu, a dziś na rybach. No tak też można. Przyjemnego dnia życzymy, tak czy inaczej. Kwadrans pozostał do godziny 6. Niech się bierze, powiedziałem. No niech tak. Wczoraj w Tatrach popadał śnieg. Warunki do uprawiania turystyki trudne. Prosimy o ostrożność w górach.

0: Metro i niepamięć na 11 minut przed godziną 6 w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Kłaniam się.
0: Pozdrowienia masz od pana Pawła z Gdańska. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jezu, ta dusza rugbysty po prostu. To nie stadion, to nie
1: będzie ślad na czole.
0: No naprawdę. Tak? Przywaliłeś Kubo w mikrofon?
1: Kłaniałem się, przepraszam.
0: Nie patrzyłem właśnie. Pana Pawła zapytałem

0: chwilkę temu, czyli po piątej, o zasady rugby.
1: Ile rozmawialiście? Godzinę? Dwie?
0: W trzech zdaniach. Jeszcze nie skończyliśmy. To ja panu nie przerywałem. Pierwsze to było, że podania do tyłu, drugie, no że niska szarża i trzecie, że młynek.
1: Młynek.
0: Nadal nie wiem, o co chodzi, ale
1: no,
0: bardzo
1: to
0: się
1: to ja panu opowiem później.
0: No to już zaczęliśmy tę rozmowę.
1: To proszę, ktoś inny będzie od 6 do 9, jeśli zaczniemy tę rozmowę. Nie ma dzisiaj czasu na rozmowę o rugby, bo dzisiaj poranna audycja z wieloma tematami, poważnymi, ważnymi, ale także takim, który być może ważnym wcale nie jest, a jednak wielu obchodzi. Rozpoczęły się castingi na Jamesa Bonda.
0: 18 sekund. Powiedział tak, żeby nie powiedzieć. Dobrze.
1: Jamesa Bonda. Castingi na nowego Bonda się rozpoczęły, a my się zastanawiamy z Karoliną Gonet, która przygotowuje dzisiejszą audycję poranną. Kogo państwo by wskazali, gdyby Bond był Polakiem?
0: No weź, przecież a weź się tak uśmiechnij, tak jeszcze tak.
1: Na kogo państwo by wskazali, kto mógłby być tym polskim Bondem, to takie pytanie zostawię tutaj, a po 6 będziemy czekać na odpowiedzi.
0: Czwartkowa piosenkarnia by ucierpiała, tak podejrzewam. Jakby Karolina została dziewczyną Bonda.
1: Na pewno.
0: A Bondem zostałby Rob. Co pan ci da, cię widzę w tej roli nawet. Nie mów, że nie.
1: Ja mam wygórowane wymagania finansowe.
0: Robert Grzędowski po godzinie 6 za 10 minut.
1: Zapraszam.

0: Przypomnę, że dziś m.in. Dzień Dobrych Uczynków. Można zrobić dobry uczynek, by popadało, by poprawiła się sytuacja hydrologiczna. Dziś też Dzień Mycia Auta. O, to jak znalazł, idealnie pasuje jedno z drugim. Taka koincydencja. Tego życzymy dobrego dnia. Za 5 minut o 6 serwis, no a po 6 poranny zapraszamy i Robert Grzędowski. Dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: W kwaterze NATO w Brukseli spotkanie w sprawie przemieszczenia amerykańskich wojsk w Europie.
7: Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce miał pomóc zastępca sekretarza stanu USA, donosi agencja Reutera.
6: Warszawskie lotnisko Chopina wiceliderem w europejskim rankingu punktualności.
7: Co dalej z relokacją amerykańskich żołnierzy do Polski?
6: W kwaterze głównej NATO w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą sił USA i NATO generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Rozmowy mają dotyczyć planów reorganizacji obecności amerykańskich wojsk w Europie.
7: Równolegle za oceanem rozmowy z amerykańską administracją będą dziś prowadzili wiceministrowie obrony narodowej Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk.
8: Ja wraz z ministrem Zalewskim będziemy w Stanach Zjednoczonych, w Departamencie Wojny, w Departamencie Stanu, w Pentagonie oraz w szeregu innych instytucji państwowych, gdzie będziemy rozmawiać m.in. o obecności żołnierzy amerykańskich na terenie Polski.
7: Spotkania są pokłosiem decyzji szefa Pentagonu z ubiegłego tygodnia, który poinformował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Zdaniem przedstawicieli naszego rządu ta decyzja nie powinna wpłynąć na zmniejszenie liczebności sił amerykańskich w Polsce.
6: A sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie została dodana do programu sesji Europarlamentu w Strasburgu.
7: Jedyne w Europie, trzecie na świecie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams powstanie w Dęblinie. Umowa pomiędzy wojskowymi zakładami lotniczymi a firmą Honeywell, producentem silników, została podpisana w obecności premiera i ministra obrony narodowej.
6: To nie tylko dowód dobrych relacji polsko-amerykańskich, ale przede wszystkim zwiększenie obronności Polski, mówił premier Donald Tusk.
9: Dobra współpraca sojusznicza, najlepsze technologie, dobre uzbrojenie i najwyższe kompetencje. To jest klucz do sukcesu. I tu mogę Państwa zapewnić, że polskie wojsko to jest właśnie to. Rodząca się potęga technologiczna, coraz lepsze wyposażenie i naprawdę nadzwyczajne kompetencje naszych żołnierzy i naszego dowództwa. Jestem z tego bardzo dumny.
6: A obecność w Dębinie autoryzowanego Centrum Serwisowego Silników to także nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie to kilkudziesięciu inżynierów.
7: Coraz więcej wiadomo o tym, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Reuters donosi, że to zastępca sekretarza stanu USA, Christopher Landau, wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Jutro w Prokuraturze Krajowej zeznania powinien złożyć redaktor naczelny telewizji Republika. Według śledczych Tomasz Sakiewicz mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi w rządzie PiS-u 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
7: Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności w rankingu Air Advisor. Stołeczny port zajął drugie miejsce. Na pierwszym miejscu jest lotnisko w Sztokholmie.
6: Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo, mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
11: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów. Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
7: Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Po niej lotnisko

0: będzie mogło obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja jest konieczna ze względu na kończącą się przepustowość warszawskiego portu.
1: Największy w Polsce magazyn energii powstał w Starym Grodkowie na Opolszczyźnie. To instalacja o mocy 50 MW do przechowywania nadwyżki energii z wiatraków i farm fotowoltaicznych.
0: Nadwyżki będą wykorzystywane wtedy, kiedy będzie na nie zapotrzebowanie, mówi Alicja Chilińska-Zawadzka, prezeska EDF Power Solutions Polska.
2: Gwarant tego, że sieć będzie pracowała elastycznie. Gdy mamy słoneczny dzień lub wieczną noc, energia wytworzona z tych źródeł nie musi być zmarnowana. To jest magazyn dwugodzinny i ten magazyn byłby w stanie zasilić dużą okolicę na kilka godzin. To jest technologia litowo-jonowa, dosyć dobrze znana, zbadana i wykorzystywana już na całym świecie.
1: Instalacja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, bilansowanie systemu i niższe ceny energii elektrycznej.
3: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi zaledwie 5% energii elektrycznej. Najwięcej prądu produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego.
1: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach, szczególnie na zachodzie, średnie.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wtorek w większości kraju będzie słoneczny, chociaż możliwe też będą momenty pochmurne, zwłaszcza rano w centrum, na Kujawach i na Pomorzu. Temperatura maksymalna ma być dziś całkiem przyjemna, bo to będzie niemal wszędzie od 18 do 20 stopni Celsjusza. A czy będzie padać? Będzie, ale skromnie. Przelotnie w pochmurnych rejonach, czyli rano w centrum, na Kujawach i na Pomorzu, a po południu na zachodzie i północnym wschodzie kraju.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 19 maja. To już! Jest 6:06. Dzień dobry.

0: Tom Petty i Sercołamacze o nauce latania. Na początek porannej audycji.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: 22 i 7 trójek, numer do Państwa dyspozycji. Sekcja komentarzy pod postem z dzisiejszą ramówką na Facebooku Trójki także do Państwa dyspozycji. Witamy. Witamy w składzie Anna Regulska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski, czyli M, Moneypenny, Q i ten facet, który ginie już w pierwszej scenie. Dzień dobry, o bondowskich castingach dziś porozmawiamy, między innymi. Za chwilę więcej o tym, co dziś w programie, teraz Natalie Imbruglia i nowość w Trójce. Upside Down.

Tu Trójka i audycja poranna. Do 9 się polecamy i nie tylko o castingach na nowego Bonda dziś powiemy, chociaż chętnie posłuchamy, kogo państwo widzieliby w tej roli.

0: gdyby Bond był Polakiem. 22 i 7 trójek, ale w planie programu mamy też ziemniaki.
1: Maj to jest miesiąc polskiego ziemniaka teraz.
2: Nie wiedziałam o tym, że maj miesiąc ziemniaków.
3: I to nie powinno dziwić, bo maj został ogłoszony miesiącem polskiego ziemniaka po raz pierwszy w historii.
0: Polski ziemniak, bohater każdego obiadu. Tak nazywa się akcja Ministerstwa Rolnictwa. Odpowiedź na nadpodaż ziemniaka i wynikające z niej problemy ze sprzedażą zalegających w magazynach plonów. Ziemniaczanym tematem zajął się Paweł Turski. Szczegóły za mniej więcej pół godziny. I także przed siódmą pojawi się kolejny odcinek cyklu News albo Fake News.
4: Fałszywy profil, zmyślone komunikaty i tysiące ludzi, którzy dali się wciągnąć w internetową prowokację. Historia Straży Obywatelskiej z Zielonej Góry pokazuje, jak łatwo dziś sterować emocjami i społecznym lękiem.
0: Zaprasza Piotr Łodej. A zaczniemy dziś za kilka minut od doniesień z Afryki, konkretnie z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie niestety trwa epidemia wirusa Ebola. Po siódmej i po ósmej też może być ciekawie, na przykład na zakończenie programu w cyklu Michała Jędrkowiaka o jeju sprzed lat wielu.
5: Gospodarz może i był skromny, ale chciał, żeby ślub był na bogato.
0: Dziś Michał zajrzy do prasy sprzed grubo ponad 100 lat, ale to przed dziewiątą, teraz jest kwadrans po szóstej. Czy ja już mówiłem dzień dobry?

0: Gdyby Bond był Polakiem. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Jedyną osobą, jedynym aktorem, który mi tutaj przychodzi na myśl, który idealnie pasowałby do Bonda, to jest pan Bogusław Linda. Dziękuję bardzo.
0: Wstrząśnięta, niemieszana. No, może.
2: Zapraszamy do trójki.
0: Ciekawe, czy Michał

0: Strzałkowski ma jakiś typ. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry. Tomasz Szuchart. Gra Tomasz Szuchart. Jak się popatrzy na najważniejsze premiery filmów w Polsce, to jest tam gdzieś w mniejszej lub większej roli Tomasz
0: filmów
1: Szuchart.
0: I seriali.
1: Dlaczego nie tu? Dokładnie tak. Dlaczego więc nie tu? Nie, to świetny aktor jest w ogóle. Żarty na bok.
0: A poza tym dobry. Też bardzo fajny człowiek. Poznałem niedawno Tomka i bardzo tak. Dobrze się z nim także rozmawia i współpracuje. Michale, dziś spotykamy się jednak, by nie o bądzie porozmawiać, a o wirusie Ebola, który powraca. Doniesienia z Demokratycznej Republiki Konga nie brzmią dobrze.
1: No nie brzmią dobrze. Co prawda tych epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga, gdzie zresztą ten wirus został w latach 70. Ubiegłego wieku odkryty, no, trochę już było. To nie jest tak, że tam się zadziało coś, co by się nie działo. 17 epidemii wirusa Ebola było już w historii. Ale to, co jest niepokojące, to jest skala tego, co się dzieje, dlatego że rzeczywiście mamy bardzo dużo tych zachorowań, mamy też coraz więcej zgonów. Wczoraj odbyła się późnym popołudniem konferencja prasowa Światowej Organizacji Zdrowia, która krótko wcześniej ogłosiła tę epidemię stanem zagrożenia międzynarodowego, a to dlatego, że są już przypadki nie tylko w Demokratycznej Republice Konga, ale także i w sąsiedniej Ugandzie. To jeszcze nie oznacza zagrożenia o poziomie globalnym. Zresztą takie zagrożenie WHO ocenia jako bardzo, ale bardzo niskie, no ale regionalnie i już międzynarodowo tam w tamtej części Afryki nie jest dobrze, mówił rzecznik prasowy Światowej Organizacji Zdrowia Farhan Haq.
2: Centrum epidemii znajduje się w prowincji Ituri w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie stwierdzono większość z prawie 500 zakażeń, jakie odnotowaliśmy od kwietnia, oraz większość ze 116 zgonów, które jak sądzimy mają związek z tą epidemią. Cały czas prowadzimy testy u potencjalnie zakażonych osób. Mamy już także przypadek zakażenia potwierdzony w mieście Goma w prowincji Kiwu Północne. To podnosi obawy o potencjalne szerzenie się infekcji w gęsto zaludnionych obszarach miejskich.
1: A do tego miasto Goma jest w pobliżu Ruandy, kolejnego kraju, który w związku z tym jest zagrożony tym wirusem. Według WHO skala tej epidemii może być większa niż te liczby, o których obecnie mówimy, bo prawdopodobnie wiele przypadków wciąż jeszcze nie jest wykrytych. Dlaczego tak się to rozwinęło? Według współodkrywcy wirusa Ebola, a obecnie dyrektora Narodowego Instytutu Badań Biomedycznych w Kinszasie w Demokratycznej Republice Konga, profesora Jeana Jacquesa Muyembe Tamfuma, popełniono pewien błąd.
2: Problem polega na tym, że tę konkretną epidemię wykryto bardzo późno, nawet za późno, aby ją zdusić w zarodku. Niestety pierwsze próbki pobrane od potencjalnie zakażonych osób zostały wysłane do największych laboratoriów. Czemu to błąd? Bo większość z nich pracuje w oparciu o szczepy wirusa odpowiedzialne za epidemię z 2018 roku i one wykryłyby najczęstszy szczep Ebola Zaire. Tymczasem za epidemię obecną odpowiada przechowywany w małym laboratorium w prowincji, gdzie wybuchła epidemia, szczep o nazwie Bundibugyo.
1: Czyli taki dość młody szczep, bo odkryty dopiero 20 lat temu po raz pierwszy i na niego niestety nie ma szczepionki. Stąd właśnie obawy o to, że sytuacja może być dużo gorsza niż obecnie się informuje, bo informuje się o tych potwierdzonych przypadkach zakażenia. Stąd też takie decyzje jak na przykład polskiego MSZ-u, żeby odradzić podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy czy Sudanu Południowego, bo właśnie w miejscu, gdzie granice tych krajów się stykają, jest to ognisko epidemii. Z kolei Amerykanie decydują się na to, żeby w ogóle mieszkańców tych krajów na razie do Stanów Zjednoczonych nie wpuszczać. A były dyrektor amerykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorób, czyli słynnego CDC w Atlancie, dr Tom Frieden, spodziewa się, że no to może być regionalnie poważne.
2: Co prawda to bardzo wczesny etap epidemii i trudno powiedzieć, jak to się rozwinie, ale ja się obawiam, że skutki mogą być bardzo poważne. Padają porównania z epidemią Eboli w rejonie zachodniej Afryki sprzed niemal dekady. Tylko że tam na tym etapie było potwierdzonych około 40 zakażeń, a teraz jest ich ponad 400. Mamy też już przypadki w dwóch krajach, choć głównie na terenach trudno dostępnych i odległych. Ważne jest jednak teraz, abyśmy od razu działali współpracując jako społeczność międzynarodowa.
1: Tylko dla porównania jednak dodam, że ta epidemia już kilka razy tu wspomniana przez cytowanych ekspertów z 2018 roku zabiła prawie 2300 osób, więc wtedy się to rozwinęło bardzo poważnie, ale nie stało się to żadnym zagrożeniem poza nawet tylko tymi regionami, w których w zachodniej Afryce to wszystko się zaczęło, bo wirus Ebola, choć groźny, prawdopodobnie ten szczep Bundibugyo ma śmiertelność nawet na poziomie 50%, to wciąż jest wirus, który się przenosi poprzez kontakt z wydzielinami chorych osób i musi być to bliski i bezpośredni.

0: Średni kontakt, więc to nie jest taki wirus jak koronawirus, czy nawet ten hantawirus, który ostatnio tyle emocji wywołał. To znaczy nikt się tym nie zarazi, dlatego że ktoś kichnął w samolocie, kichnął na lotnisku, czy miał katar w autobusie, więc no nie jest to tego typu wirus. W związku z tym WHO mówi, zagrożenie na poziomie globalnym jest minimalne, absolutnie minimalne i właściwie nikt go nie bierze pod uwagę, ale regionalnie. To może być poważny problem.
1: I to są mimo wszystko niedobre wieści, których nie chcielibyśmy słyszeć, ale będziemy oczywiście przyglądać się sytuacji i Państwa informować o najważniejszych kwestiach związanych właśnie z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Michał Strzałkowski o poranku opowiadał o tych wydarzeniach. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A mamy 6.25. Wcześnie. No, dla niektórych to nad ranem.

wezmę się w garść. Chyba w końcu przyszła moja kolej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy.

0: Jacek, jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
2: Premier Węgier Péter Modzior rozpoczyna wizytę w Polsce. Dziś będzie w Krakowie, zwiedzi m.in. Katedrę Wawelską i spotka się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Wieczorem szef węgierskiego rządu przyjedzie pociągiem do Warszawy. Jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, po czym poleci do Gdańska na rozmowę z Lechem Wałęsą. Z Gdańska Péter Modzior uda się do Wiednia. Władimir Putin tymczasem leci do Chin, aby świętować ćwierćwiecze porozumienia o przyjaźni obu krajów. Podpisanych ma zostać kilkadziesiąt umów o współpracy. Władca Kremla zabiera ze sobą do Pekinu szefów kluczowych resortów. Rosji najbardziej zależy na sprzedaży Chinom ropy i gazu. W komunikatach Pekinu i Moskwy nie wspomniano o wojnie w Ukrainie, ale zwykle temat ten jest poruszany w kontekście chińskich propozycji pokojowych. Liczę na refleksję środowisk sportowych, mówi minister Jakub Rutnicki przed zapowiadaną na piątek próbą odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Powodem ma być podpisanie przez Radosława Piesiewicza umowy sponsorskiej z giełdą Zonda Krypto i, jak napisali wnioskodawcy, naruszenie zaufania do PKOL.
3: Polskie Związki Sportowe, w tej chwili następuje pewna refleksja, bo to, co się działo w aspekcie i Zonda Krypto, i tego, że na przykład nasi medaliści olimpijscy cały czas czekają na nagrody, to jest sytuacja skandaliczna i mam nadzieję, że same środowisko sportowe będzie chciało po prostu takiego wewnętrznego oczyszczenia.
2: Jak dodaje minister sportu, sprawa powiązań prezesa PKOL z Zonda Krypto nie może zostać zamieciona pod dywan. Kolejny serwis w trójce o 7:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Słonecznie w Suwałkach, na Podbeskidziu, a w Ostrowie Wielkopolskim i w Toruniu pochmurno. Takie są informacje od państwa i to by się zgadzało z prognozą pogody, bo poranek ma być pochmurny w centrum, na Kujawach i na Pomorzu, ale poza tym wtorek zapowiada się słonecznie. Popadać może o poranku we wspomnianych już pochmurnych regionach, po południu deszcz możliwy na zachodzie i północnym wschodzie kraju, a temperatura maksymalna ma być całkiem przyjemna, bo to będzie niemal wszędzie od 18 do 20 stopni Celsjusza.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Ruszyły castingi na nowego Bonda, a my pytamy, kto, jeśli Bond byłby Polakiem.
6: Tak sobie robię omlet i sobie myślałem, że chyba Marcin Dorociński to jest taki najlepszy polski kandydat na Bonda.
1: Ale dlaczego omlet, to panu podpowiedział?

A View to a Kill w temacie 007, ale też z urodzinowymi życzeniami dla Grace Jones, która w tej odsłonie bondowskich przygód zagrała fantastycznie zabójczą Mayday. Za chwilę w Trójce powiemy o innym bohaterze, za to konkretnie o bohaterze polskiego obiadu.

0: maj to czas jedzenia polskiego ziemniaka. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Paweł Turski udał się więc do stołecznej hali Mirowskiej, by sprawdzić, czy pokazana w kampanii postać ziemniaka w biało-czerwonej pelerynie skutecznie zachęca do jedzenia pyr.
1: Dzień dobry, tak się przyglądam, bo widzę, że pani w reklamówce ma chyba ziemniaki.
2: Tak.
1: Maj to jest miesiąc polskiego ziemniaka teraz. Czy z tego powodu?
2: Nie wiedziałam o tym, że maj miesiąc ziemniaków.
3: I to nie powinno dziwić, bo maj został ogłoszony miesiącem polskiego ziemniaka po raz pierwszy w historii. To działanie jest odpowiedzią na realny problem, jakim jest fakt, że w magazynach wciąż zalegają zeszłoroczne zbiory. Nawet przetwórstwo nie poradziło sobie z nadwyżką.
4: Wszyscy mają nadwyżkę produkcyjną. Generalnie wszystko to, co mogli przyjąć, to już tak de facto przyjęli.
3: Mówi wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Małgorzata Gromacka, która odpowiada za akcję Polski Ziemniak, bohater polskiego obiadu, w ramach której przekonuje się nas, będących ostatnią deską ratunku rolników, do jedzenia kartofli.
4: Wszystkie osoby zachęcam do tego, żeby dać szansę jeszcze w miesiącu maju po prostu skupić jak największą ilość tego ziemniaka. Włączyły się w to największe sieci handlowe, w tą akcję.
3: Pierwsze efekty już widać, mówi mi pan Adam z warzywniaka.
5: Polskie tak, schodzą lepiej. Lepiej nawet tych cypryjskich, tych francuskich Lambertów na przykład. Dlatego, że polskie jest najlepsze. Na przykład ta Irga schodzi bardzo dobre.
3: Potwierdza mi to też, choć nie z tak dużym uśmiechem jak pan Adam, rolniczka ze Szkotowa, która uprawia ziemniaki, Agnieszka Tołoczko.
6: Jest większe zapotrzebowanie na tego ziemniaka, ale w skali całego kraju milion ton nie jesteśmy w stanie spożyć. I na pewno ten ziemniak zostanie przez rolników zutylizowany.
3: Bo aby całkowicie zlikwidować nadwyżkę, każdy z nas musiałby zakupić w ciągu miesiąca 27 kg ziemniaków. Rocznie jemy ich tylko, albo i aż, 70 kg. Wzrost spożycia o ponad 1/3 brzmi nierealnie. Realnie sytuację rolników wspomóc na szczęście mogą już nawet mniejsze zakupy.
4: Jeżeli co druga rodzina zakupiłaby woreczek ziemniaka 5-kilogramowego, to by naprawdę pomogło polskiemu rolnikowi.
7: I co, i mam jeść, tak?
1: Każdy z nas, dodatkowo, tak, woreczek 5 kilo.
7: Spróbuję.
1: Co można z tych ziemniaków, jak pani spróbuje?
7: Pire z ziemniaka. Frytki też, tylko że dużo więcej roboty.
8: Kopytka.
9: Ziemniaki kojarzą się zwykle z placuszkami, ale jeżeli są młode ziemniaczki, to jajeczko sadzone, do tego mizeria i też można zjeść kolację.
3: Właśnie nie młode ziemniaki, wyjątkowo wybierzmy te zeszłoroczne.
6: Wiadomo jest, że konsument będzie wybierał te nowaliki, natomiast z młodego ziemniaka nie zrobimy klusków, placki może zrobimy, ale trzeba będzie dodać mąki. Natomiast z tego starego ziemniaka zrobimy większość dań, czy frytkę, czy kluski śląskie.
1: Pani po ziemniaki?
10: Tak, na obiad.
1: Co pani będzie robić z tymi ziemniakami?
10: Z kotlucikiem będą jedli.
1: Ile państwo zjadają tak ziemniaków?
10: Duża rodzina, więc dużo się je.
1: To ile kilo?
10: Dwa dziennie idzie.
1: Nie wiem, czy pani słyszała, że...

0: Nikom zalegają te ziemniaki. Czy da się jeszcze więcej zjeść?
1: Da się.
2: Oczywiście, że tak. Nasze są ziemniaki najlepsze.
3: Na pewno jakaś ilość zostanie spożyta i dziękujemy konsumentom za to, że w tą akcję się włączają. Dziękujemy również sklepom, że się w tą akcję się włączają.
0: To co, jesteśmy umówieni, że następnym razem 5 kilo pani weźmie?
4: Jakby to miało pomóc, to czemu nie? Moja rodzina lubi ziemniaki, ja lubię ziemniaki. Często gotuję ziemniaki. Także jeśli to w jakikolwiek sposób miałoby pomóc, to tak.
0: To trzymam za słowo, dzięki.
5: Sama akcja promująca jedzenie ziemniaków wydaje się jak najbardziej słuszna. Jedyną wątpliwością jest tu czas, w którym została ogłoszona. Polscy rolnicy o problemie nadprodukcji informowali już bowiem jesienią ubiegłego roku. A maj to najgorszy i ostatni miesiąc, w którym można pomóc. Na rynku pojawiają się już nowaliki. Na pytanie, dlaczego ministerstwo wsparło marketingowo plantatorów ziemniaków dopiero teraz, Paweł Turski usłyszał od wiceministry Gromadzkiej, że do ostatniej chwili wierzono w eksportowanie plonów.

0: jeszcze nas.
1: Przypominam pytanie, kto państwu pasuje do roli Bonda przy założeniu, że to polski Bond? 2 2 i 7 3.
2: Pan Jacek Braciak, to taki nasz Al Pacino w sumie. Wzrost niewielki, ale charyzma przeogromna. Siła, spojrzenie takie. Myślę, że kandydat idealny.
1: Polski Al Pacino. Przypominam, pytamy o Bonda, nie o Michaela Corleone.

0: Ale to brzmi o poranku. Bruno Mars, On My Soul w Trójce. Za 9 minut siódma czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Fałszywy profil, zmyślone komunikaty i tysiące ludzi, którzy dali się wciągnąć w internetową prowokację. Historia Straży Obywatelskiej z Zielonej Góry pokazuje, jak łatwo dziś sterować emocjami i społecznym lękiem. Państwa i moim gościem jest Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog i psychoterapeuta z Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Z pana perspektywy, czym jest fake o Zielonogórskiej Straży Obywatelskiej, która rzekomo między innymi kontroluje rozprzestrzenianie się hantawirusa w Polsce?
3: Jest fałszywą informacją, która ma za zadanie wzbudzić lęk, strach, sprawić, że będziemy tracić zaufanie do instytucji, że będziemy się polaryzować, że utracimy poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że też jest być może bezmyślnym żartem. To by było przykre, bo ktoś, kto zrobił tą informację tekstowo i wizualnie, w pewnym sensie, chociaż ona jest dość prymitywna, to jest dopracowana manipulacyjnie niestety.
2: A obserwując towarzyszące emocje i czytając komentarze, u wielu internautów pojawia się takie myślenie, to brzmi absurdalnie, ale może coś w tym jest.
3: Niektórzy mówią, że ja bym się nigdy na to nie nabrał. Wszyscy jesteśmy podatni na manipulacje. To nie ma nic wspólnego z naszą inteligencją i rzeczywiście jak patrzymy i myślimy, że coś w tym może jest, to odwołuje się to do naszej naturalnej potrzeby bycia doinformowanym, czyli bycia bezpiecznym. My chcemy być bezpieczni, chcemy należeć do grupy osób, które wiedzą. Wolimy, tak jak skonstruowany jest nasz mózg, reagować nawet nadmiarowo, się wystraszyć, czegoś dowiedzieć, niż być niedoinformowanym i zagrożonym.
2: Ale czy doświadczenie pandemii COVID-19 nie sprawiło czasem, że jesteśmy bardziej podatni na podobne narracje? Może wręcz przeciwnie.
3: Z jednej strony można by powiedzieć, że już mamy to doświadczenie, więc to doświadczenie pomoże nam reagować lepiej. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji już nie będzie podobnych, ale z drugiej strony też emocjonalnie nas bardzo mocno wymęczyło i to doświadczenie będzie nam podpowiadać też myśli lękowe, w zależności od tego, jakie mieliśmy przeżycia, bo niektórzy potracili zdrowie, niektórzy potracili życie, a niektórzy potracili bliskich. Więc bardzo różne emocje będą zakodowane w naszym umyśle przez wiele lat, związane właśnie z pandemią.
2: Dlatego też fake newsy działają szybciej niż zdrowy rozsądek?
3: No fake newsy, tak. Fake newsy odwołują się do naszych emocji. Żyjemy w permanentnym biegu, stresie i takim napięciu, że nam trudno się zatrzymać na chwilkę i zreflektować i sprawdzić źródło informacji, zastanowić się, co to za informacja i co to w ogóle za treść.
2: Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog

0: i psychoterapeuta z Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze. Teraz tylko fragment rozmowy, za który bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się

0: gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 19 maja, jest 7. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: Ataki i kontrataki. Rosja wysyła drony na Ukrainę. Ukraina w kierunku Moskwy.
7: Coraz więcej wiadomo na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry. Miał mu w tym pomóc zastępca sekretarza stanu USA.
6: W tym serwisie powiemy też o obrączkowaniu sokołów.
8: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy.
7: Ukraińskie drony zaatakowały rosyjski obwód jarosławski położony na północny wschód od Moskwy. Lokalne władze ostrzegają kierowców, że część dróg do stolicy jest zamknięta. Mer Moskwy poinformował na Telegramie, że Rosjanie zestrzelili kilka ukraińskich bezzałogowców lecących w kierunku miasta.
6: Z kolei Rosjanie zaatakowali w nocy Krzywy Róg i Charków. Drony uszkodziły ponad 25 budynków mieszkalnych. Ratownicy próbują dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami.
7: To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy źródła.
6: Według Newsweeka byłemu ministrowi sprawiedliwości pomogli też Jacek Kurski i Adam Bielan z PiS-u. Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem. Przez to nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem.
7: To scenariusz na trzymający w napięciu film akcji, mówią politycy. Dodają jednak, że sprawa jest poważna, a na głównym bohaterze ciągle 26 zarzutów. Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że to tragikomedia.
9: Ucieka były prokurator generalny do Stanów Zjednoczonych, stwarzając problem dla wymiaru sprawiedliwości polskiego i amerykańskiego. Będziemy musieli teraz w jakiś sposób pana Zbigniewa Ziobro ze stanu wydobyć.
6: Michał Nieznański z Konfederacji uważa z kolei, że Zbigniew Ziobro rozpoczął show półtora roku temu, gdy zamiast na komisji śledczej stawił się w jednej z prawicowych stacji.
10: Ta ucieczka Zbigniewa Ziobro naprawdę wygląda trochę jak nieudolna komedia z Louis de Finesse. No i trzeba to jak najszybciej spisać, zrobić jako scenariusz, dać Amerykanom, to zrobią to ze świetnymi efektami specjalnymi, może jakiegoś Oscara zdobędziemy.
7: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
6: Przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w Europie będzie jednym z najważniejszych tematów dzisiejszego spotkania najwyższych władz wojskowych NATO w Brukseli. W naradzie Komitetu Wojskowego Sojuszu udział weźmie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła.
7: A jutro do Warszawy ma z kolei przylecieć przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA generał Dan Kane, który spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
11: Rozmowy odbędą się po doniesieniach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Premier Donald Tusk zapewniał jednak, że decyzje dotyczące rotacji mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo naszego kraju.
12: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej.
11: Z kolei generał Bogusław Pacek zwraca uwagę, że obecnie żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
13: To jest problem z rotacją. Nie ma decyzji o tym, że ci żołnierze zostają tu zredukowani. To są jakieś problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że nie było tutaj dobrej komunikacji.
11: Temat wojsk USA ma się również pojawić podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Szwecji w najbliższy czwartek. Jan Olęcki, Polskie Radio.
6: Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy regulującej te zawody.
7: Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania oraz kształcenia pielęgniarek i położnych z naciskiem na umiejętności praktyczne. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka dodaje, że w obecnej sytuacji demograficznej, kiedy rodzi się coraz mniej dzieci, konieczne są zmiany w kształceniu i przekwalifikowaniu położnych.
14: Chcielibyśmy też tak przygotować pani położne, bo w tej chwili mamy artykuł 5a ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który pozwala położnym tracącym pracę przekwalifikować się i wykonywać czynności chociażby w opiece paliatywnej czy długoterminowej. Natomiast on jest na chwilę obecną dedykowany paniom położnym tracącym pracę.
6: Nowa ustawa daje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą one mogły kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne, przepisywać leki, stwierdzać zgon w opiece paliatywnej oraz orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 na 5 dni.
7: Cztery młode

0: Sokoły wędrowne z lubelskiej elektrociepłowni Wrotków zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika to 3 samice i 1 samiec.
1: No to chyba nawet kobieta jest, tak?
2: Tak, to jest samica. Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Towarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć, w doskonałym stanie zdrowotnym są.
3: Andrzej Pałgan, pomagam Stowarzyszeniu Soku od 10 lat prawie. Jestem również obrączkarzem. Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego.
4: A podobno Wanda nie chciała obrączki od Niemca. Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Orły, sokoły, herosy. Jeden z nich teraz w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry.
7: Boże, dziękuję bardzo.
6: Arka
7: Gdynia spada z piłkarskiej ekstraklasy do pierwszej ligi. Nie ma z czego się śmiać. Przesądziła porażka 2-3 w Gdyni z Termaliką Brukbet Nieciecza, czyli drużyną już wcześniej zdegradowaną. Smutku i rozczarowania nie krył po meczu trener Dariusz Banasik.
8: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Po prostu nie daliśmy rady i Arka od nowego sezonu jest w pierwszej lidze, ale to jest wspaniały klub, świetne miasto i myślę, że tutaj ten klub zasługuje, kibice zasługują na to, żeby jak najszybciej wrócić do ekstraklasy.
7: Ostatniego spadkowicza poznamy w sobotę. Ostatnia kolejka zostanie rozegrana o 17:30. Szanse na spadek mają Lechia Gdańsk, Piast Gliwice, Widzew Łódź i Krakowia. Coraz bliżej zdobycia za to Mistrzostwa Anglii jest Arsenal Londyn. Kanonierzy w meczu 37. kolejki Premier League wygrali z Burnley, czyli spadkowiczem 1-0. Dzisiaj swoje spotkanie z Bournemouth na wyjeździe zagra Manchester City. Jeśli się potknie, Arsenal będzie triumfował. W koszykówce, w Basket Orlen Lidze grają w ćwierćfinałach i pograją do 3 zwycięstw. Wczoraj Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 86-75, a Zastal Zielona Góra wygrał z Kingiem Szczecin 84-70. Co przyczyniło się do zwycięstwa? Odpowie Krzysztof Sulima z Zastalu.
9: Graliśmy dobrze w obronie, nie popełnialiśmy tych samych błędów, co we wcześniejszych meczach w Szczecinie, co dało efekt braku ponowień tak dużej ilości dla Szczecina na desce atakowanej i dobry atak z dobrej obrony wychodził.
7: W rywalizacji do 3 wygranych Zastal i Śląsk prowadzą 2-1. W tenisie nasi grali wczoraj w kratkę. W Strasburgu wygrała Magdalena Fręch. Pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6-6-3 i jest w drugiej rundzie. Z turnieju w Hamburgu już w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majszak. Wracający po kontuzji kolana Polak przegrał z Argentyńczykiem Carabellim 6-1-2-6-3-6. Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open. Do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska. Odpadła Linda Klimowicowa. Dzisiaj do kwali przystąpi Katarzyna Kawa. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie i jest druga porażka broniących tytułu Amerykanów. Przegrali 2-3 z Finami, którzy są liderem w grupie A, USA na 5. miejscu. W grupie B są liderami Kanadyjczycy. 5-1 wczoraj rozbili Duńczyków, a Czesi pokonali Szwedów 4-3.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wtorek w większości kraju będzie słoneczny, chociaż możliwe też będą momenty pochmurne, zwłaszcza przed południem w centrum, na Kujawach i na Pomorzu. Temperatura maksymalna ma być całkiem przyjemna, mocne kilkanaście lub nawet powyżej 20 stopni. A czy będzie padać? No będzie, ale skromnie, przelotnie w pochmurnych rejonach, czyli rano w centrum, na Kujawach i na Pomorzu, a po południu na zachodzie i północnym wschodzie kraju.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Żegnamy reklamy.
6: Jest

0: 7:09.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Teoretyzujemy sobie o poranku. Gdyby James Bond był Polakiem, to kogo widzielibyśmy w tej roli?
2: Kandydatura Marcina Dorocińskiego, już słyszałam, padła. Natomiast mój number one jest Bartosz Gellner. Choć myślę, że z młodszego pokolenia i Maciek Musiałowski dałby radę. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Mego, proszę pamiętać, że Bond nic nie musiał, tylko mógł.
3: Według mnie kandydatem idealnym byłby Krzysztof Ibisz. Pan Krzysztof od 25 lat zmienił swojego wyglądu, więc ewidentnie ma dostęp do technologii MI6.
0: Właśnie, tylko czy nie za młody? Bond nie może być nastolatkiem w końcu. Teoretyzujemy sobie dziś o polskim Bondzie, bo ruszyły castingi na tego faktycznego brytyjskiego do nowego filmu. Za chwilę więcej o tej roli, tak ważnej w popkulturze, opowie w Trójce Kamil Śmiałkowski, autor książki Bond Leksykon. A do Trójki zapraszamy w składzie Anna Regulska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

Ruszyły castingi, które mają przynieść wybór nowego Jamesa Bonda, aktora, aktorki być może, osoby, która zagra w najnowszej produkcji właśnie

0: o przygodach agenta 007. W Trójce o poranku witam Kamila Śmiałkowskiego, dziennikarza, autora książki Bond Leksykon. Dzień dobry, panie Kamilu.
1: Dzień dobry.
0: Ta rola, akurat ta konkretna, w całej popkulturze chyba wiąże się z największą presją jeszcze przed wyborem aktora, który zagra Jamesa Bonda. Dlaczego to jest tak ważne dla tak wielu osób?
1: No bo mamy jeden z najważniejszych serii cyklów w popkulturze, który, no, są tak naprawdę tylko dwa takie cykle, które istnieją od dekad i myślę, że nigdy nie przestaną istnieć, ale tylko w jednym z nich mamy taki problem z obsadzeniem, no bo drugim jest Godzilla. No i oni też umiejętnie podsycają w nas ten, za każdym razem, te emocje. Bonda się wybiera raz na kilka filmów, dziewczynę Bonda wybiera się co film i z castingiem dziewczyny mamy za każdym razem. Przecież ileż aktorek przeszło przez ten, przeszło przez naszą wyobraźnię jako dziewczyny Bonda. No a skoro Daniel Craig skończył swoją pięciofilmową przygodę, no to i tam jeszcze są zamieszania producenckie, i tam jeszcze jest mnóstwo innych problemów, no to, no to teraz kto zostanie tym Bondem, jest ważne. Myślę, że oni mogą nawet nas wręcz oszukiwać, że tego Bonda już dawno wybrali, że już się szykują do tego filmu, tylko ogłoszenie tego nazwiska bardzo dużo nam powie, więc być może z nim po prostu się wstrzymują.
0: Ja widzę w artykułach różnych mediów, że szanse wciąż mają teoretycznie Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson czy Jacob Elordi, ale nie widzę na tych, w tych artykułach kobiety. To Bond jednak kobietą nie będzie? To się nie wydarzy nigdy?
1: No Bond nie, no James Bond to jest męskie imię. Kobietą może być agent 007, zresztą już był w poprzednim filmie, ale no to nie tak. No James Bond to jest imię męskie, więc jednak myślę, że tutaj...
0: No można tak zmienić na Jane Bond przecież. No i krótka zmiana w scenariuszu.
1: I to już będzie inna postać.
0: Na okładce książki Bond Leksykon widzę Piersa Brosnana. To jest w takim razie pański wybór jako ten najlepszy, najważniejszy?
1: Nie, to był wybór wydawnictwa. Poza tym to zależy też od wydania, to zależy od wydania książki, bo przy drugiej edycji był już Daniel Craig. Nie sądzę, żebym... Ja za głęboko w tym siedzę, żeby tak naprawdę chyba mieć ulubionego Bonda. Poza tym ja jednak Bonda traktuję szerzej. To znaczy mnie też kręcą bardzo książki. Jest też sporo komiksów, są gry. No, Bond to znacznie większa franczyza niż tylko filmy. Filmy są najpopularniejsze, ale dzieje się tam znacznie więcej.
0: No i właśnie, bo przecież twarz, którą da aktor Bondowi, no to nie tylko ten film, ale wszystko... Postaci, kubeczki, zabawki, te postaci wirtualne w grach komputerowych. Nie jest tak, że no tak, zostanie Bondem, to jednak, no nie chcę powiedzieć stygmatyzuje, ale jednak wsadza do pewnej szuflady takiego aktora?
1: Tak, no właśnie o to chodzi, że najczęściej jest to na lata bardzo mocne uwiązanie się do pewnego, no do pewnej figury, no bo jeszcze ten strój, jeszcze te wszystkie powiedzonka, jeszcze mnóstwo tych rozmaitych atrybutów. Oni mają, zdaje się, nawet w umowie, że podczas swojej szychty jako Bond oni nie mogą w żadnym innym filmie pojawić się w smokingu na przykład, żeby się nie kojarzyli. No ale tak jest. No, od pierwszego, od Sean Connery, dlatego w końcu zrezygnował, że no to go jednak przytłoczyło. Tego było za dużo, tego było wszystkiego za dużo, za mocno i chciał spróbować czegoś innego. Zresztą świetnie mu wyszło. No i każdy kolejny bardzo szybko się przekonywał, że Bond to wielka, no to jedna z największych popularności i jedna z największych takich, no, przemian w karierze.
0: Kamil Śmiałkowski, autor książki Bond Leksykon, w Trójce o poranku o tych rolach bondowskich opowiadał. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A my czekamy. Na nowego Bonda ruszyły castingi i czekamy na informacje. Jakiekolwiek, przecież choćby te przecieki, będą bardzo ważne. 19 minut po godzinie 7, czas na piosenkę dnia.

To Givion, artysta z Ameryki z soulową melancholią, zapowiada nowy album, zapowiada singlem Jezebel. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Teraz The Cooks w trójce, 23,5 minuty po siódmej. To za chwilę w trójce skrót serwisu, ekonomia i pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek.

To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach

0: Jest 7 miejsc! I rower, i mój kocyk. No i buba!
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
4: Były premier Jerzy Buzek i były prezydent Lech Wałęsa odbiorą dziś w Strasburgu Europejski Order Zasługi. Uroczystość odbędzie się na sesji plenarnej Europarlamentu. To nowa nagroda przyznawana szczególnie zasłużonym dla Unii i europejskiej integracji. Uhonorowano w sumie 20 osób. Kandydatury zgłaszali przywódcy 27 krajów, przewodniczący parlamentów narodowych i szefowie unijnych instytucji. Czyszczenie statku Hondius, na którym doszło do zakażenia hantawirusem, rozpocznie się dziś i potrwa do piątku. Jednostka z 25 członkami załogi, dwoma lekarzami na pokładzie zawinęła do portu w Rotterdamie wczoraj rano. Członkowie załogi rozpoczęli 6-tygodniową kwarantannę w kontenerach mieszkalnych postawionych w specjalnej strefie na terenie portu. Rada Programowa zdecyduje, na co zostaną wydane pieniądze ze zbiórki zorganizowanej przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Chodzi o pomoc dla niepracujących Ukraińców, którzy po zmianie przepisów stracili prawo do bezpłatnej opieki medycznej i świadczenia 800+. Zbiórka trwa, mówi Agnieszka Kosowicz, szefowa fundacji. Rada Programowa będzie się składała z przedstawicieli wielu organizacji.
5: Lada chwila spodziewamy się zamówień czy zapotrzebowań od organizacji pozarządowych, które działają na rzecz uchodźców w innych miastach Polski, tak żeby ta pomoc rzeczywiście szybko i sprawnie dotarła do różnych zakątków. I tyle, i zabieramy się po prostu do roboty.
4: Zbiórkę pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom wspiera Trójka. Kolejny serwis Trójca o 8:00.
3: Do 8:00 jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszam. Estoński wywiad finansowy zawiesił częściowo licencję spółki powiązanej z marką Zonda Krypto. Ma zakaz przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych aktywów od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi. Decyzja nie ma jednak wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom. A tymczasem posiadanie kryptowalut deklaruje około 6,5% Polaków. Tak wynika z najnowszych badań Narodowego Banku Polskiego, przytaczanych w Pulsie Biznesu i ocenianych przez ekspertów jako zbyt ostrożne. Najczęściej w kryptowaluty inwestują młodzi mężczyźni, najpopularniejszą pozostaje Bitcoin. UOKiK porządkuje zasady licytacji w domach aukcyjnych. Postępowania wyjaśniające dotyczyły 5 największych, a wątpliwości dotyczyły sytuacji, gdy pracownicy podawali się za uczestników aukcji i podbijali ceny na licytacjach. Wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
7: Kupujący na aukcjach mogli nie wiedzieć, że licytują przeciwko pracownikom domów aukcyjnych. Każda oferta mogła być przez nich traktowana jako realna oferta zakupu. To mogło zupełnie zmieniać dynamikę aukcji i sztucznie modelować notowania wystawionych przedmiotów, wpływając na skłonność do zapłaty wyższej ceny.
6: Dzięki interwencji urzędu domy aukcyjne zmieniły niekorzystne dla konsumentów postanowienia umów i wyeliminowały możliwość sztucznego podbijania cen. Ceny paliw na stacjach dziś trochę wyższe. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 42 grosze, a oleju napędowego 6,85. W piątek prezydent Donald Trump przyjmie przysięgę od Kevina Walsha, nowego szefa Rezerwy Federalnej. Trump nominował Walsha, nie kryjąc, że oczekuje od niego obniżenia stóp procentowych. To jednak będzie trudne ze względu na rosnącą inflację w wyniku wojny z Iranem. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 64 grosze, a euro 4,24.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Poranek może być pochmurny w części kraju, proszę się nie dziwić, ale popołudnie powinno już być na ogół słoneczne. Może popadać rano w centrum, na Kujawach i na Pomorzu, po południu, ale tylko miejscami na zachodzie i północnym wschodzie. I będą to opady przelotne. Tylko, bo deszcz jest potrzebny, wciąż w różnych rejonach kraju występuje susza hydrologiczna.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A jeszcze temperatura 20 lub prawie 20 stopni. Dzisiaj pokażą maksymalnie termometry w większości kraju. To jest pora.

0: Program Trzeci Polskiego Radia za 22 minuty 8.
1: Przegląd prasy.
0: Z prasą do studia przyszła Karolina Gonet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale ja zacznę, bo otworzyłem fakt. A na końcu faktu o niezwykłym wyczynie można przeczytać Polaka Kamila Warchoła, który przejechał Polskę w 3 dni. Mimo że porusza się na rowerze z protezą, to 700 kilometrów pokonał w ciągu 3 dni. 700 kilometrów w 3 dni to i tak nic przy wyczynach Anny Marii Żukowskiej z Lewicy. Jak czytam w Onecie, rozliczyła nieco ponad 38 tysięcy złotych kosztów za przejazdy służbowe w zeszłym roku, co daje jakieś 90 kilometrów dziennie, wliczając w to święta i inne tego typu wolne dni, a jej odległość od biura poselskiego do Sejmu wynosi zaledwie niecałe 2 kilometry. Jak to zrobiła Anna Maria Żukowska, nie posiadająca samochodu? Nie wiemy, gdyż nie komentuje tej sprawy.
2: Nie komentujesz, bardzo dobrze. Ja też nie skomentuję, ale dodam, może nie w 3 dni, ale na 3 dni do Polski przybędzie nowy premier Węgier. Właściwie dzisiaj wyląduje w Krakowie. O tym akurat prasa jeszcze nie pisze. Zapewne przeczytamy o tym dopiero jutro, ale tak dopowiem właśnie, że dzisiaj premier Węgier Péter Modior przybędzie do Krakowa, później wieczorem do Warszawy, a już jutro zawita do Gdańska, więc o tym na pewno także będziemy Państwu jeszcze opowiadali.
0: A czyli też pokona taką drogę przez Polskę?
2: Tak,
0: pytanie, czy nie na rowerze?
2: Dni,
0: podobno pendolino
2: nie,
0: będzie
2: tak,
0: się
2: raczej
0: pendolino, poruszał.
2: Raczej pociągami. Ale dzisiaj za to dowiemy się z pracy o tym, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze uciec do USA. Super Express pisze, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podejrzewa, że Adam Bielan i Jacek Kurski

0: mają coś wspólnego z wyjazdem byłego ministra. Fakt za to cytuję, że za to cytuję internetowy wpis Zbigniewa Ziobry, który głosi, że jego wyjazd z Węgier do USA stał się wizerunkową kompromitacją i katastrofą rządu Donalda Tuska. O tym też tylko opowiadam, ale również jak ty, Robercie, nie komentuję. Ale skomentuję jedno bardzo ciekawe wydarzenie. Urodziny. Super Express przypomina także o urodzinach najstarszego mrówkojada na świecie, który tak się składa, jest mieszkanką warszawskiego zoo. A na jutro zaplanowane są huczne urodziny. Urodziny Jurii. Słyszałeś kiedyś o Jurii?
1: No właśnie nie słyszałem o takiej mrówkojadce.
0: 30-latce. Tutaj akurat tak bardzo ładnie piszą, że Jurii doczekała się dzieci, wnuków i prawnuków. Według relacji opiekunów jest zwierzakiem charakternym, ale osobom, która ufa, pozwala na bardzo dużo i sporo czasów także spędza śpiąc, ale szczęściarzom uda się zajrzeć lub ujrzeć ją też na spacerze. Więc zoo zaprasza na 30 urodziny Jurii, które odbędą się już jutro w warszawskim zoo. Ale tak chciałam powrócić do tych Stanów Zjednoczonych, bo tak przeskoczyłam od razu do Warszawy,
1: do mrówkojadów,
0: ale jeszcze tutaj akurat Gazeta Wyborcza pisze o tym, że być może Donald Trump, prezydent USA, poczeka troszeczkę dłużej na swoją wymarzoną salę balową. Demokraci chcą zamrozić aż miliard dolarów, no a przypomnijmy, że jeszcze do niedawna Trump mówił, że chce zbudować najpiękniejszą salę balową na świecie. Obecnie powtarza, że jej wybudowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo prezydenta USA, jego rodziny oraz zagranicznych gości, ale nie zgadzają się z tym demokraci. No i teraz właśnie w grze są ogromne pieniądze.
1: Czyli to będzie
0: pieniądze.
1: Jakaś przeciwpancerna.
0: Przeciwpancerna, tak, specjalna sala balowa. Sala balowa, która być może właśnie nie będzie tylko salą balową, ale ma też służyć bezpieczeństwu USA przede wszystkim. To taki może drugi Pentagon też. Zobaczymy.
1: No, wiesz, czasami sprawy bezpieczeństwa, o sprawach bezpieczeństwa rozmawia się podczas rautu.
0: Na to przykład najczęściej podejrzewam.
1: Normalna sprawa.
0: Tak, więc dzisiaj o tym w prasie, ale może ty mnie jeszcze czymś zaskoczysz, bo także przekazałam ci jeszcze fakt.
1: A tak, ja jestem niekoniecznie zaskoczony, ale wczoraj Agnieszka Laskowska w przeglądzie prasy mówiła o tym, że media pisane, drukowane nie nadążyły za pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. To dziś już jest na pierwszej stronie faktu wielkie zdjęcie Roberta Lewandowskiego podrzucanego przez kolegów z drużyny i zapłakanego, rzecz jasna.
0: To podejrzewam, że jutro też na pierwszej stronie będą zdjęcia bądź zdjęcie premiera Węgier, który, przypomnę, dzisiaj akurat rozpocznie swoją 3-dniową wizytę w Krakowie.
1: Ale on pewnie nie będzie zapłakany i nikt nie będzie go podrzucał na rękach.
0: Kto wie?
1: A może? Dobrze, sprawdzimy jutro.
2: Przegląd prasy.
1: Karolina Gonet, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A teraz Dawid Podsiadło. Sezon w Trójce za 17 minut 8.

0: Takiego rozmachu się nie spodziewałem. Teoretyczne rozważania o polskim Bondzie skręciły nam w taką oto stronę. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Agentem 007, pan redaktor Grzędowski. N, pani Barbara Marcinik. A złym charakterem i pozostaje pan redaktor Nogaś. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Nie wiem, czy Michał byłby zadowolony z pozostania Schwarz charakterem, ale czemu nie? Podoba mi się ta wizja, więc być może państwo mają też pomysł na tytuł takiej bondowskiej historii. One zawsze są dość charakterystyczne, takie typu tam umrzeć, żeby nie zginąć. Może mają państwo jakiś pomysł na taką historię, na taki tytuł. To dwie dwójki i siedem trójek. A w studiu Sylwia Białek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zapowiadamy rozmowę polityczną o 8.13. Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, pojawi się w trójce.
2: Wszystko się zgadza i porozmawiamy o tym, co słychać w sprawie Zbigniewa Ziobry, bo dziennikarze wiedzą coraz więcej, prawda? Co robi prokuratura? Znaczy prokuratura by chciała zrobić więcej, ale co robi sąd w tej sprawie? No tu się okazuje, że jednak administracja amerykańska była zamieszana w wydanie dziennikarskiej wizy, bo zastępca sekretarza stanu Christopher Landau polecił swoim urzędnikom, żeby tę sprawę załatwili, ale to na razie doniesienia dziennikarskie, więc zobaczymy, co tam słychać w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także porozmawiamy o bałaganie w wymiarze sprawiedliwości w kontekście tym razem Krajowej Rady Sądownictwa.
0: O tym o 8.13. Zapraszamy.

0: Fontaine's DC i Buck w trójce. Za 10 minut 8 czas na Kubę Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

Brytyjska gwiazda popu na amerykańskim południu. Trudno było w latach 60. o bardziej nieoczekiwane połączenie. Mary O'Brien, lepiej znana jako Dusty Springfield, błysnęła w pierwszej połowie dekady jako wykonawczyni orkiestrowych przebojów komponowanych przez największych, z Bertem Bacharachem na czele. Pod koniec lat 60. wokalistka czuła jednak, że jej kariera zmierza donikąd. Stąd pomysł na nagranie albumu w USA dla Atlantic Records, wytwórni, której największą gwiazdą była wtedy Aretha Franklin.

Płyta miała powstawać w Memphis pod okiem wytrawnego producenta i kompozytora Jerry'ego Wexlera, ale para od początku miała problem, żeby się dogadać. Według Wexlera Dusty odrzuciła wszystkie utwory, które jej zaproponował. Z kolei zdaniem Springfield Wexler zawstydzał ją historiami o Aretha Franklin czy o Otisie Reddingu, bo miała świadomość, że nigdy nie będzie tak dobra. W studiu czuła się sparaliżowana. Jedną z piosenek, które Dusty zgodziła się nagrać, był Syn Kaznodziei, Son of a Preacher Man, napisany również z myślą o Arecie, która sama była córką pastora. Typowo amerykańskie brzmienie utworu, czerpiące z soulu i country, było całkowitą woltą. Ale opłaciło się, bo singiel stał się sporym przebojem. Gorzej poszło z całym albumem, który początkowo okazał się zupełnym flopem. Dopiero po latach został skądinąd słusznie uznany za kanon muzyki rozrywkowej. Like a snow.

0: Podczas sesji zdarzyła się jeszcze jedna ciekawa rzecz. Rozmawiając z włodarzami Atlantic Records, Dusty poleciła im podpisanie kontraktu z nowym brytyjskim zespołem rockowym o nazwie Led Zeppelin. Panowie zaufali jej rekomendacji i ponoć w ciemno zaoferowali grupie umowę. Ale to już zupełnie inna historia.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz...
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
1: Amerykanie pomogli uciec Zbigniewowi Ziobrze. Polecenie miał wydać zastępca amerykańskiego sekretarza stanu.
2: O relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie będą dziś rozmawiali wojskowi w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
1: Metallica zagra na Stadionie Śląskim. To już 15 koncert legendy w naszym kraju.
2: I to też Amerykanie. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.
1: Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych.
2: Ziobro przebywa w USA po tym, jak na początku maja opuścił Węgry, gdzie w grudniu miał otrzymać azyl przyznany przez Viktora Orbana. Wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera Petera Modziora 9 maja. Modzior zapowiadał bowiem, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania.
1: Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka po 10 latach zrezygnowała ze stanowiska. W poście na platformie X napisała, że decyzję podjęła, szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, który wydał zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów członków Rady.
2: Dagmara Pawełczyk-Woicka to jedna z osób, które przyczyniły się do zniszczenia wymiaru sprawiedliwości, komentuje publicysta Jan Ordyński.
3: Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią. To jest bardzo ważne, że po prostu zdawała sobie absolutnie sprawę, bo ona nie jest amatorką, która nie wiedziała, co robi, tylko dokładnie wiedziała, co robi i w czym uczestniczy.
1: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.
2: Kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie i współpraca w ramach NATO to kluczowe tematy dzisiejszej narady w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W spotkaniu weźmie udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Polskę będzie reprezentował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła.
1: Były szef BBN-u Jacek Siewiera mówi, że na tym spotkaniu powinny zostać poruszone nie tylko kwestie obecności amerykańskich wojsk w Europie.
4: W przypadku Eurokorpusu czy europejskich sił podstawową kwestią jest nie tylko analiza zdolności europejskich, ale przede wszystkim odpowiedź na podstawowe pytanie, to znaczy jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności. Czy to w ramach NATO, czy to w ramach Eurokorpusu, czy w ramach innych struktur, które funkcjonują w Europie.
1: A podczas spotkania w Brukseli generał Kukuła ma m.in. rozmawiać z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem.
2: Władimir Putin leci do Chin świętować 25-lecie rosyjsko-chińskiego porozumienia o przyjaźni i współpracy. To zresztą też jubileuszowa 25. podróż rosyjskiego dyktatora do państwa środka. Podczas wizyty ma zostać podpisanych 40 umów o współpracy gospodarczej i kulturalnej. Władimir Putin zabiera ze sobą do Pekinu wicepremierów i szefów kluczowych resortów.
5: Rosji najbardziej zależy na umowach dotyczących sprzedaży Chinom ropy i gazu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wspomniał o projekcie gazociągu Siła Syberii 2, który przez terytorium Mongolii ma połączyć rosyjskie złoża arktyczne z Chinami. W komunikatach Pekinu i Moskwy nie wspomniano o tematach związanych z wojną na Ukrainie. Jednak za każdym razem, gdy Władimir Putin leci do Chin, temat ten jest poruszany w kontekście chińskich propozycji pokojowych. Część niezależnych komentatorów zwraca również uwagę, że z punktu widzenia Rosji istotne będzie omówienie przez delegację rosyjską i chińską kwestii współpracy wojskowej oraz wspólnych działań w przeciwdziałaniu zachodnim sankcjom. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Legenda heavy metalu, zespół Metallica zagra dziś na Stadionie Śląskim. To jej czwarty koncert w Chorzowie, a 15 w Polsce.
2: Na koncercie pojawią się tłumy fanów, dlatego trzeba liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w okolicy. Najbezpieczniej wybrać się na koncert tramwajem, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Linia tramwajowa numer 23 będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością nawet co 3 minuty na trasie między Zawodziem a Pętlą przy Stadionie Śląskim. Ponadto wydłużyliśmy godziny kursowania oraz wprowadziliśmy specjalne rozkłady jazdy dla linii 7, 11, 19, 20, 36 oraz 43.
1: Co ważne, uczestnicy koncertu będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Kto się wybiera na koncert Metaliki? Proszę dać znać. 2 2 i 7 3. A teraz mamy 8:05. O, w tę stronę. I Adam Malecki i Sport.
1: Tak, to był na koncercie na Gwardii tutaj w Warszawie. Ja byłem i to było piękne doświadczenie.
0: A, w 78, tak.
1: Tak, to była prawdziwa pralka. W piłkarskiej Ekstraklasie znamy już dwóch spadkowiczów. Do Termaliki Bruk Betniciecza dołączyła Arka Gdynia. I to właśnie Termalika stała się katem Gdynian, pokonując ich przy Olimpijskiej 3-2. Wygrane zaangażowanie i dobra postawa drużyny to jedyne pocieszenie dla zdegradowanych, mówi trener Słoni Marcin Brosz.
2: Byliśmy agresywni, szukaliśmy swoich możliwości nie tylko przez napastników, ale i również przez drugą linię i w konsekwencji zdobyliśmy drugą i trzecią bramkę, ale ten mecz mógł się również różnie ułożyć, bo tak naprawdę po niewykorzystanej sytuacji jeden zespół miał sytuację kolejny zespół, więc tak jak mówię, bardzo trudne dla nas spotkanie.
1: Kto dołączy do Termaliki i Arki, dowiemy się w sobotę po rozegraniu ostatniej kolejki. Kandydatami są Lechia, Widzew, Piast i Krakowia. Decydujące rozstrzygnięcia także w Premier League po tym, jak Arsenal 1-0 wygrał z Burnley, może zostać mistrzem już dzisiaj. Warunek: w meczu wyjazdowym z Bournemouth musi się potknąć Manchester City. Kończąc wątek piłkarski, Carlo Ancelotti powołał 26-osobową kadrę Brazylii na Mistrzostwa Świata. Jest i on.
3: Neymar Junior Santos.
4: Jest Neymar. Deve dar l'incognita. Neymar en la Copa del Mundo, señores.
1: Jest euforia. Neymar jedzie na czwarte mistrzostwa z rzędu. Ostatni raz Canarinhos wygrali mundial w 2002 roku. To był ich 6 tytuł. Ale chyba i tak Ancelotti nie prześcignie Pawła Janasa. Te powołania to przeszły do historii. W Ekstraklasie koszykarzy, w której tytuł broni Legia Warszawa, trwają ćwierćfinały. W serii do 3 zwycięstw 2-1 prowadzą Śląsk, Wrocław i Zastal Zielona Góra. Zastal wygrał z Kingiem Szczecin 84-70, a Śląsk przegrał z Arką Gdynia 75-86. Dzisiaj zagrają Dziki Warszawa z Treflem Sopot i MKS Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa. W pierwszej parze jest 1-1, w drugiej Legia prowadzi 2-0. Za koszykarskim oceanem w NBA San Antonio Spurs od wygranej rozpoczęli finały konferencji zachodniej. Zespół z Teksasu pokonał na wyjeździe Oklahoma City Thunder 122-115. Dzisiaj w finale konferencji wschodniej granie rozpoczną New York Knicks z Cleveland Cavaliers. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie odbywają się Szwajcarii. Liderem w grupie A jest Finlandia, która wygrała 3 mecz rzędu, tym razem z broniącymi tytułu Amerykanami 6-2. W grupie B na czele Kanadyjczycy rozprawili się z Duńczykami. Wynik 5-1.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Mapa zachmurzenia na dzisiejsze popołudnie pokazuje wciąż przewagę słońca, ale w serwisie IMGW pojawiły się też ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia dla zachodu Dolnego Śląska i też w pasie od Grudziądza po Białystok i Siedlce. A w najcieplejszym momencie dnia niemal w całym kraju będzie dziś 20 stopni.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: Elon Musk, Alex Karp, Demis Hassabis. Kim są współtwórcy być może jednej z największych rewolucji w dziejach ludzkości, czyli rewolucji technologicznej, której jesteśmy świadkami? Wielu z nich to miliarderzy i oligarchowie, to pewne, ale czy rzeczywiście wszyscy są geniuszami? Ile w opowieściach o nich autokreacji, a ile faktów? Już dziś w Klubie Trójki będziemy omawiać biografie, książki i filmy o 3 technologiczno-biznesowych ikonach. Gościć będziemy Jana Jęcza z Polityki Insight i Ignacego Morawskiego z Pulsu Biznesu. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam.
9: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
7: Autopromocja.
0: Jest 7:50.
10: Zapraszamy do Trójki.
0: Sugerują państwo taką obsadę. Baszka Marcinik jako M, Michał Nogaś jako Schwarz Charakter, Muła w roli Bonda, a tytuł?
11: No wydaje mi się, że tytuł jest dosyć oczywisty. 007 Trójek. Także dziękuję, pozdrawiam i miłego dnia życzę.
0: Miłego dnia, ale możemy też pójść o krok dalej.
12: Nie Mission Impossible, tylko Transmission Impossible. W filmie następuje transmisja dobrego charakteru redaktora Roberta do redaktora Nogasia, któremu zresztą ta transmisja niewiele pomoże, to tyle co kot napłakał, a to z powodu niewielkiej gramatury dobrego charakteru u redaktora Roberta.
0: No, gdyby, podkreślam, gdyby taka bondowska historia dotyczyła rzeczywiście ekipy z Myśliwieckiej, to jaki tytuł powinna mieć? Może jeszcze mają jakieś państwo dodatkowe pomysły?

0: Pojawił się dodatkowy pomysł do tytułu bondowskiej historii przy Myśliwieckiej.
1: Moja prośba to 007 trójek Zagłady.
0: No, Zagłada już brzmi bondowsko. Co jeszcze państwo wymyślą? Czekamy. 22 i 7 trójek. A teraz 8:13, czas na politykę.
2: Rozmowa polityczna w Trójce.
3: Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Witam słuchaczy.
3: Coraz więcej wiemy na temat... sposobu ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj agencja Reutera poinformowała, że zastępca sekretarza stanu Christopher Landau polecił swoim urzędnikom, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze, czyli amerykańska administracja była na pewnym szczeblu w to zamieszana.
4: No na pewno jest to kwestia do zweryfikowania i wyjaśnienia ze strony amerykańskiej. Przypomnę, że kilka dni temu nasi ministrowie wystosowali, mówię tu o ministrze spraw zagranicznych, sprawiedliwości, notę z prośbą wyjaśnienia do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce o przyczyny takiego działania, podstawy prawne takiego działania i okoliczności, w jakich to udzielono dokumentów upoważniających pana posła Ziobrę do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, pomimo toczącego się w Polsce postępowania, pomimo postawienia mu zarzutów, pomimo poszukiwania go listem gończym, pomimo ciążących na nim niezwykle poważnych zarzutów.
3: Odpowiedzi na tę notę jeszcze nie otrzymaliśmy, rozumiem.
4: Wedle mojej wiedzy na teraz jeszcze nie.
3: No jak widać, strona amerykańska będzie miała się z czego tłumaczyć też.
4: To tym bardziej jest okoliczność do wyjaśnienia, czy faktycznie aż na takim szczeblu zapadły decyzje o tym, żeby Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów.
3: Z tych informacji nie wynika jednak, że był w to zamieszany prezydent Donald Trump i sekretarz stanu Marco Rubio. Nawet według takich nieoficjalnych informacji ponoć Marco Rubio był przeciwny możliwości wjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
4: No właśnie tych znaków zapytania, niejasności jest

0: całkiem sporo. Pojawiały się właśnie publicznie wręcz informacje, że i sekretarz stanu, i sam ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce byli przeciwni, wręcz tak deklarowali, że dla nich to jest oczywiste, że strona amerykańska no nie powinna w żaden sposób ingerować w toczące się postępowania karne w Polsce. W ten sposób właśnie jak do czego doszło poprzez wydanie dokumentów. Więc mówię, po stronie amerykańskiej jest kilka okoliczności, które wymagają bardzo poważnego wyjaśnienia.
1: A to jest normalne, że na odpowiedź czekamy już tydzień?
0: No to nie jest jakiś wydłużający się termin, tym bardziej, że jak widać okoliczności są bardzo istotne, no i sięgające wysokich szczebli, więc wydaje się, że tutaj na te uzasadnienia też być może poczekamy nieco dłużej niż w standardowych okolicznościach.
1: A może się zdarzyć, że się na odpowiedź nie doczekamy, czy takiej procedury pan sobie nie wyobraża?
0: Tego bym oczywiście nie zakładał, jednak te relacje polsko-amerykańskie są dobre i zawsze na wszystkich szczeblach współpracy to jest podkreślane, więc wydaje się, że w dobrym guście byłoby wyjaśnienie i odpowiedzenie na te notę i na te pytania.
1: Panie ministrze, coraz więcej wiemy także na temat drogi, którą pokonał Zbigniew Ziobro właśnie z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Ponoć przez Serbię wykorzystana do przejazdu była limuzyna, samochód służbowy jeszcze Viktora Orbana, bo wszystko się działo tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu Petera Madziara na Węgrzech.
0: No to pokazuje pełną determinację i pełen lęk po stronie pana posła Ziobry, który jest świadomy po pierwsze swoich grzechów, czynów, które popełnił, skali i możliwość i tej potencjalnej odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Proszę zauważyć, jak, nie powiem nawet, że nietypowe, ale jak wysoko, wysoce czy daleko ingerujące działania są podejmowane, żeby tylko stworzyć mu możliwość ucieczki. Znaczy, jeżeli on czy osoby z nim współpracujące docierają do premiera Węgier, on wykorzystuje służby państwowe, jakieś prywatne środki transportu, trafia się do najwysokiego szczebla urzędników administracji amerykańskiej, znaczy to zwykły podejrzany tego nie robi. Znaczy, to już są działania, które nie powiem, że znamy z filmów sensacyjnych, ale są typowe dla najbardziej poszukiwanych, ściganych przestępców. I widać, że Zbigniew Ziobro wpisuje się po prostu w tę kategorię.
1: Ja pan powiedział o tym, że to film sensacyjny. Rzeczywiście wczoraj pojawiały się takie porównania, że to naprawdę scenariusz trzymający w napięciu film akcji, jeśli chodzi właśnie o tę drogę i sposób ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier.
0: I z doświadczenia wiemy, czym się kończą zawsze takie filmy. Choć czasami wymiar sprawiedliwości jest kroczek za osobą ściganą, to na koniec dnia ta osoba ścigana zawsze wpada w ręce wymiaru sprawiedliwości.
1: No jest pan optymistą i mówiąc o tym kroczku za, bo to niektórzy zarzucają, że dużą i wnikliwą robotę wykonują dziennikarze, natomiast właśnie wymiar sprawiedliwości, no chociażby fakt, że jeszcze sprawa dotycząca tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry dopiero będzie rozpatrzona we wrześniu, że tu opieszałość występuje.
0: Znaczy, po pierwsze, media mają tę przewagę i ten komfort, że tak użyję określenia, posługiwanie się też informacjami no, nieoficjalnymi, gdzieś zasłyszanymi od informatorów. Natomiast my jako urzędnicy też państwowi musimy już wypowiadać się i komentować dokumenty urzędowe, oficjalne stanowiska. A to w przypadku chociażby działań po stronie amerykańskiej, no na chwilę obecną jeszcze nie jest oczywiście możliwe. Natomiast proszę zauważyć, że Zbigniew Ziobro i jego sprawa licząca ponad milion stron jest tak obszerna, tak nietypowa. Straty Skarbu Państwa szacowane na blisko 200 milionów złotych. Gdybyśmy sobie oddzielili od tego opisu nazwisko pana Ziobry, tylko powiedzieli, że Polska listem gończym poszukuje osoby, której zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która naraziła Skarb Państwa na straty blisko 200 milionów złotych i akta liczą kilka tysięcy tomów, to byśmy powiedzieli, Boże, co to jest za jakiś, to musi być jakiś boss wielkiej
1: i wielkiej
0: mafii.
1: Nie zwraca uwagi na to, że to tyle trwa,
0: to musi być
1: nie wiadomo, to, że
0: nie wiadomo jaki przestępca, nie wiadomo, a na końcu jak się okazuje, że to jest poseł, jeden z najważniejszych polityków partii
1: opozycji. Były minister sprawiedliwości,
0: to też pokazuje, jak dalece zepsuje

0: tutaj jest środowisko PiSu.
1: Jutro w prokuraturze stawi się Tomasz Sakiewicz w charakterze świadka, no i będzie pytany właśnie o pomoc w ucieczce Zbigniewa Ziobry i zatrudnienie polityka przez stację Republika. Będziemy wiedzieć więcej?
0: To już nie mi komentować, to rozumiem, że prokuratura bada te wątki. I słusznie, bo to są elementy wymagające wyjaśnienia, zwłaszcza, że pojawiają się informacje publiczne o udzieleniu wizy dziennikarskiej osobie, która, no, proszę mnie tutaj poprawić, ale nigdy nie wykonywała zawodu dziennikarza.
1: Nie ma wspólnego, tak.
0: Tak, jest zawodowym posłem wręcz, więc to są okoliczności, które wymagają wyjaśnienia. No i w charakterze świadka jest zwany każdy inny obywatel. Też stawałem w prokuraturze w charakterze świadka.
1: No jak my się dowiadywaliśmy o tym, że Zbigniew Ziobro właśnie jest w Stanach Zjednoczonych, to od razu dowiadywaliśmy się, że jest zatrudniony, więc jedno z drugim musiało być
0: powiązane. To jest o tyle interesujące, że tak, że to była wiedza tajemnicza, tajemna dla marszałka Sejmu, który jest jak pracodawcą wszystkich parlamentarzystów, w tym sensie, że od strony organizacyjnej zajmuje się uposażeniami, dietami. No tutaj nie było takiej informacji, że prowadzi jakąś inną działalność zawodową, zresztą chyba nikt nigdy nie widział i nie słyszał przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych pana posła Ziobro w charakterze korespondenta albo igającego po korytarzach sejmowych z mikrofonem.
1: Zresztą też koledzy partyjni z Prawa i Sprawiedliwości też nie wiedzieli o planach zawodowych chociażby, czy dotyczących podróży byłego ministra sprawiedliwości, a być może właśnie niektórzy, którzy zostaną wezwani do prokuratury, wiedzieli więcej. Zresztą ta lista osób do przesłuchania chyba będzie znacznie dłuższa, wynika z doniesień medialnych.
0: To już decyzja oczywiście organu procesowego, to prokurator prowadzi postępowanie, on decyduje, jakie osoby trzeba przesłuchać w charakterze świadka.
1: Panie ministrze, jakby pan podsumował to, co dzieje się teraz w Krajowej Radzie Sądownictwa. 15 sędziów wybranych przez Sejm w ubiegłym tygodniu, ale wcześniej Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, żeby tych sędziów nie wybierać. No i koniec końców Dagmara Pawełczyk-Woicka, czyli szefowa KRS-u, wczoraj poinformowała, ale w piątek zrezygnowała ze stanowiska.
0: Przede wszystkim, tak od początku, to zabezpieczenie, jakby już abstrahując od jego wartości merytorycznej i składu wydającego i tak dalej, wszystkich okoliczności trybunalskich, to ono dotyczyło innej procedury wyboru niż ta, wedle której zostali wybrani przedstawiciele do KRS-u. Zabezpieczenie dotyczyło, mówiąc już tak konkretnie, konkretnego przepisu artykułu 11d ustęp 6 ustawy o KRS, a ten przepis przewiduje wybór Krajowej Rady Sądownictwa w tak zwanym drugim kroku, czyli jeżeli w pierwszym głosowaniu nie uzyskuje się w większości 3/5, to później się uruchamia tak drugi krok i można większością bezwzględną wybrać. I właśnie tego drugiego kroku dotyczyło zabezpieczenia.
1: A w pierwszym kroku został KRS
0: wybrany. Ale dzięki temu, że posłowie PiSu zbojkotowali ten wybór, to jednocześnie zapewnili, chcąc nie chcąc, że udało się wybrać w pierwszym kroku, a tego pierwszego kroku zabezpieczenie nie obejmowało. W związku z tym jakby ten temat trybunalski możemy w tym momencie całkowicie już zostawić na boku.
1: Oprócz tego, że powstaje pytanie, czy w ogóle Trybunał miał prawo takie zabezpieczenie
0: oczywiście
1: wydawać, prawda?
0: Mówię,
1: bo tutaj są
0: dlatego
1: kontrowersje.
0: Tak. Mówię, zostawiając na boku te wszystkie okoliczności. Sejm wybrał w prawidłowej procedurze 15 przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. Zaczyna się kompletnie nowy rozdział w tej instytucji, która przez ostatnią blisko dekadę była obarczona dużą wadą w wyborze. No i wyzwań oczywiście będzie bardzo dużo. Widać, że już tam pierwsze organizacyjne działania mają miejsce. Chyba jutro będzie organizowany także briefing prasowy w siedzibie KRS-u. No i czekamy na ich pierwsze decyzje.
1: No właśnie, tylko teraz tak, decyzja pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej to była tylko formalność, tak?
0: To takie demonstracyjne rezygnacja z funkcji w momencie, kiedy i tak ona wygasła z mocy prawa, to po prostu traktuje to jako pewien taki gest, który prawnie nie ma większego znaczenia.
1: Chociaż była pani przewodnicząca KRS-u, informując o swojej decyzji, napisała, że to wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Czyli tutaj taki...
0: Ale to już wiemy, że jest to teza nieprawdziwa.
1: I teraz jak będzie praca KRS-u w najbliższych dniach wyglądać? Ponieważ pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma określony czas na to, by takie posiedzenie zwołać.
0: Więc na razie w najbliższych dniach, do kiedy nie zostanie formalnie zwołane pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, no to mogą się dziać kwestie czysto organizacyjne. Jak widać, to się dzieje. Wróciły flagi unijne, co też wydaje się, że warto podkreślić. Pierwsze posiedzenie zwołuje pierwszy prezes, czy pierwsza prezes obecnie oczywiście Sądu Najwyższego. Ma na to 30 dni, więc tutaj oczekujemy.

0: No ale nie wydaje się, żeby mogła nastąpić jakakolwiek tutaj niespodzianka. Nie ma punktu zahaczenia, chociaż oczywiście kto już bardzo chciał, to będzie próbował pewnie to storpedować, no ale tutaj...
1: Tu taka wątpliwość się pojawia, czy pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwoła w starym składzie KRS, bo też takie głosy się pojawiają właśnie na znak protestu tego, co wydarzyło się w Sejmie, czy też nie.
0: No ale nie ma do tego żadnych podstaw prawnych. Znaczy kadencja starej piętnastki, przepraszam, tak mówimy kolokwialnie, starej piętnastki wygasła z chwilą wyboru nowej. Wybór nowej został dokonany prawidłowo, wręcz modelowo, chociaż mam ogromny dystans do tej ustawy i procedury jej wyboru, ale po prostu został wybrany w pierwszym kroku. Te osoby w tym KRS-ie są, mają chybaż wydawane przepustki, więc tutaj nie ma przestrzeni do swobody uznania wyboru, niewyboru przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jest czysta formalność, żeby to pierwsze posiedzenie w terminie 300 dni zwołać.
1: I bardzo dziękuję za tę część rozmowy państwa i moim gościem jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Emyrcha. W części internetowej porozmawiamy za chwilę o tym, czy KRS to takie właśnie światełko w tunelu, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
19: Oszczędzam.
18: O, a ile?
19: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. To czas na

0: Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
1: Dwie osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym w Chrząstowie, niedaleko Człuchowa w województwie pomorskim. Droga krajowa nr 22 jest zablokowana w

0: Udało się dotrzeć do brzegu, trzeciego szukają strażacy. Polska nie otrzymała jeszcze odpowiedzi ambasady USA w Warszawie w sprawie pomocy udzielonej Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier. Tak mówił w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Według Reutera zastępca sekretarza stanu Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych.
1: To tym bardziej jest okoliczność do wyjaśnienia, czy faktycznie aż na takim szczeblu zapadły decyzje o tym, żeby Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów.
0: Cała rozmowa z wiceministrem Arkadiuszem Myrchą na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Na koniec jeszcze ciekawostka, czyli gustowny drobiazg na ścianę. Za ponad 181 milionów dolarów sprzedano obraz Jasona Pollocka na aukcji w Christie's w Nowym Jorku. Tytuł tego obrazu to numer 7A1948. Warto sprawdzić, jak wygląda. Kolejny serwis Trójce o 9.
2: Wtorek na ogół będzie słoneczny, ale możliwe też będą burze i Instytut Meteo wydał alerty pierwszego stopnia dla zachodu Dolnego Śląska i dla takiego pasa od Grudziądza po Białystok i Siedlce. W najcieplejszym momencie dnia w niemal całym kraju będzie 20 stopni. Zaczęliśmy od rozważań na temat polskich aktorów, którzy mogliby zagrać polskiego Bonda, a trafiliśmy do miejsca, w którym wymyślamy tytuł historii bondowskiej dziejącej się przy Myśliwieckiej. No tak, tak to wyszło po prostu. Dwie dwójki i siedem trójek.
3: Redaktor Robert Grządowski Bondem, czarny charakter redaktor Michał Nogaś. Tylko wszyscy zapomnieliśmy o kobiecie Bonda. Tutaj polecam siebie. A tytuł 007 Kataklizm.
4: W sprawie tytułu do produkcji bondowskiej może z archiwum piosenkarni.
5: Uważam, że tytuł powinien brzmieć Trójka Never Die.
2: Trójka Never Dies. Tak, to zdecydowanie pasuje, ale najbardziej podoba mi się ta propozycja.
6: Tak, pierwsza część, DR, czyli doktor, no, kreska, gaś.
2: Doktor, no, gaś. Bardzo dobry tytuł dla bondowskiej historii. Może coś z tego zrobimy? Czemu nie? Ale na razie to mamy 8:33, więc zbliża się mniejsza gra. Więc rozpoczynamy zapisy do mniejszej gry. 22 i 7 trójek. Kto chce poranny fragment poranka spędzić rozwiązując zagadki quizowe? No i ma propozycję piosenki, którą ewentualnie zagramy, jeśli wygra. Ten powinien się zgłosić. 22 i 7 trójek.

0: The Chameleons w trójce. Za 24 minuty dziewiąta, u nas przed dziewiątą, skoro wtorek, będzie jeszcze cykl Ojeju sprzed lat wielu Michała Jędrkowiaka. Żeby państwa zachęcić do pozostania z trójką do dziewiątej co najmniej, poproszę o puentę tej historii Michała.
1: Kiedyś to byli złodzieje.
0: A co w środku? O tym się przekonamy przed dziewiątą. Wcześniej mniejsza gra, w której weźmie udział pan Tomek z Lubonia. Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Witam wszystkich słuchaczy pana doktora.
0: Tomek z Lubonia wybiera się dzisiaj na Śląsk.
2: Oczywiście, że tak. Jest powód.
0: Na koncert Metaliki.
2: Tak jest.
0: Ale
2: tak
0: to jest. Będzie...
2: Nie sam z większą grupą, w tym syna zabieram pierwszy raz.
0: O, syna pierwszy raz. No to ale w jakim wieku syn?
2: No Tymek ma 15 lat.
0: A, no to spokojnie, bo myślałem, że taki maluch, co to trzeba takie słuchafony zakładać wyciszające, bo na Metalice byłoby za głośno dla malucha. Takie mam wrażenie.
2: Zdecydowanie.
0: Takie mam wrażenie.
2: Ale już jest gotowy.
0: Już jest gotowy, przygotowany. Tata wszystko opowiedział. Czego się spodziewać?
2: Nawet bardzo lubi tą muzykę. Trochę chyba go zaraziłem i chyba nawet zna więcej tekstów ode mnie, także no... Będzie mnie tam wspierał mocno.
0: To ja się spodziewam, jaką propozycję muzyczną ma pan Tomek, jeśli wygra mniejszą grę, ale zmierzy się w niej z kimś. Kto do nas dołączył? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, proszę się przedstawić.
3: Dzień dobry, Anna Sulejówka.
0: Dzień dobry, pani Anno Sulejówka. Pani do nas dołącza, czy pani też się wybiera na Metalikę?
3: Uwielbiam Metalikę, ale chyba się nie wybieram raczej.
0: A, nie, można przecież posłuchać w internecie, prawda? To jakby...
3: No, między innymi.
0: Albo w trójce, jeśli pani przegra, ale ja życzę zwycięstwa obojgu naszym uczestnikom. Za chwilę wracamy właśnie z mniejszą grą. Teraz Krzysztof Zalewski w trójce.

0: Jak zawsze miło spędzać czas w towarzystwie muzyki Krzyśka Zalewskiego, ale już mamy 18 do 9.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze pani Anna, kucharka z Sulejówka. Dzień dobry pani Anno, raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słyszymy się, a na stanowisku numer jeden w tym przypadku pan Tomek, handlowiec z Lubonia, czyli spod Poznania. Dzień dobry panie Tomku.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jesteśmy ponownie przywitani, więc zaczynamy od pani Anny. Pani Anno, dziś nazwisko Jamesa Bonda odmienialiśmy przez różne przypadki, więc pytanie będzie z tej kategorii. W którym filmie o agencie 007 zagrała dziewczynę Bonda polska aktorka Izabela Skorupko?
2: Ciężkie pytanie.
0: To ja podpowiem, to była pierwsza bondowska produkcja, w której zagrał Pierce Brosnan.
2: Tak, wiem, że to jest zwracana, ale zupełnie zapomniałam, jaki to był film z agentem. No akurat, wie pan co? To powiem panu szczerze, nie lubię Pierce'a Brosnana. Uwielbiałam wszystkich Bondów, ale akurat z nim nie oglądam.
0: No to nie będzie pani przykro, jeśli zrobimy teraz tak?
2: Nie będzie.
0: GoldenEye, to jest odpowiedź na to pytanie. Nie ma punktu, teraz pan Tomek. Panie Tomku, dzisiaj przypada 114. rocznica śmierci Bolesława Prusa, pisarza, autora między innymi Lalki. Proszę podać imię i nazwisko głównego bohatera Lalki.
3: Główny bohater Lalki.
0: Taki sklep prowadził. W Izabeli się kochał.
2: Dlatego ja nie miałam pytać.
3: Wokulski.
0: Tak, a imię? O, Aniu, poczekajmy, jeszcze imię. Tak, Stanisław. Dobrze, Stanisław Wokulski. To się zgadza. 1-0 dla pana Tomka. Wracamy do pani Anny. Pani Anno, w Apokalipsie świętego Jana, czyli w Nowym Testamencie, pojawiają się jeźdźcy Apokalipsy. Ilu tych jeźdźców jest?
2: Wydaje mi się, że trzech.
0: A, czterech. Czterech jeźdźców Apokalipsy. Zaraza, wojna, głód i śmierć pojawia się. To oni pojawiają się w Apokalipsie świętego Jana. No to znów, tak jak wczoraj, dziś mamy 1-0. Skromne 1-0 zwycięża pan Tomek. Ale pozwoliłem sobie jeszcze przed wejściem na antenę powiedzieć i pani Ani, i panu Tomkowi, że trudne dziś pytania. Więc wicemistrzostwo pani Anno wcale nie jest żadnym powodem do smutku, mam
2: wrażenie. A ja się wcale nie smutam.
0: No to i bardzo dobrze, i bardzo
2: będę
0: dobrze.
2: Znowu próbować i znowu...
0: Także proszę powracać do trójki, jak najbardziej. Proszę do nas powracać, także do mniejszej gry. A pan Tomek dziś zwyciężył, panie Tomku, więc może pan piosenkę wybrać, zadedykować i zapowiedzieć. Bardzo proszę.
3: Z wielką przyjemnością, z racji tego, że dzisiaj duże wydarzenie na Stadionie Śląskim, chciałbym dla wszystkich słuchaczy, w szczególności dla fanów, bardziej szczególnie dla mojego przyjaciela Huberta, który zawsze żałuje, że ta piosenka rzadko, a najbardziej dla mojego syna, który pierwszy raz ze mną jedzie, Memory Remains Metallica.
0: Bardzo proszę. Bądź!

0: Wyjątkową drogę dziś przebyliśmy przez państwa, od niezobowiązujących rozważań o polskich aktorach do bondowskiej historii rozgrywającej się przy Myśliwieckiej 357. Doktor No Gaś. Brzmi świetnie. Ja myślę, że tak w teorii tego nie zostawimy. Może piosenka w piosenkarni w czwartek na przykład? Ciekawe, czy Karolina by chciała tworzyć bondowską muzykę. Uśmiecha się. To chyba tak. Piosenkarnia w czwartek, a dziś 10 minut przed 9?
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
0: I to związane z kalendarzem. Dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków. Michał Jędrkowiak ma więc dla państwa historię sprzed prawie 150 lat i w tej historii jest bardzo zły uczynek, z którego wynikł dobry uczynek, a z tego dobrego jeszcze lepszy.
2: Zaczyna się jak w bajce.

0: Żył sobie w Lubelskiem dosyć ubogi dzierżawca. Serce jego zapałało gorącą, a namiętną miłością ku bogatej córce sąsiadującego z nim dziedzica. Opisywała pod koniec 1881 roku Gazeta Lwowska. A że zapały jego w skutkach okazały się stokroć silniejszymi od przeszkód, przeto w niedługim czasie zdołał zdobyć rękę panny. Gospodarz może i był skromny, ale chciał, żeby ślub był na bogato. Pożyczył więc od jednego z sąsiadów elegancką karetę i 4 konie. Tak przygotowany w wigilię ślubu położył się spać i oddał się świetnym marzeniom. Widział się już we śnie najszczęśliwszym z ludzi, gdy naraz budzi go hałas z uśpienia. Gospodarz wyskakuje z łóżka i chwyta za strzelbę. Ledwie zdążył wyjść na ganek dworku, aż tu widzi, jak jego ludzie prowadzą 4 złodziei, którzy schwytani zostali właśnie przy kradzieży wypożyczonych koni. Gospodarz postanowił, że nikogo o tym nie zawiadomi. Spojrzał na nich, po czym zaprosił do środka. Posadził przy stole, podał jedzenie, coś do picia i tłumaczył im, jak straszną krzywdę chcieli mu wyrządzić. A gdy skończył perorować, po prostu ich wypuścił. Tak. Następnego dnia wypożyczoną karetą, ciągniętą przez wypożyczone konie, gospodarz i jego ukochana pojechali do ślubu. Zmęczeni nieco wrócili do domu, a tam szok przeżył gospodarz. Ludzie jego na łące znaleźli 4 spętanych koni, innych niż te, które pożyczył, z których jeden miał na szyi worek, a w nim papiery i świadectwa najformalniejsze, iż konie te kupione zostały na jarmarku i ofiarowane dzierżawcy przez złodziei za sute przyjęcie, jakiego w jego domu doznali. Kiedyś to byli złodzieje.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
2: Kiedyś to było. Autentyczne historie z dawnej prasy powrócą za tydzień w cyklu Michała Jędrkowiaka. Za 7 minut będzie 9:00, o 9:00 w Trójce serwis, sport i pogoda. A teraz MGMT.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
6: Cały rok, od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 19 maja, minęła 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
19: Polska domaga się wyjaśnień od Waszyngtonu w sprawie Zbigniewa Ziobry, mówił w Trójce wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
20: Kraków, Warszawa i Gdańsk. Węgierski premier Péter Modzior rozpoczyna dziś pierwszą oficjalną wizytę w Polsce.
19: Nazywam się Bond, James Bond. Trwają przesłuchania do roli słynnej.

0: Nowego agenta.
1: Coraz więcej wiadomo na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA.
0: Agencja Reutera ujawniła, że to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu ministrowi w rządzie PiS.
1: Pilność interwencji Landau miał wyjaśniać względami bezpieczeństwa narodowego.
0: Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Polska domaga się wyjaśnień, ale Waszyngton na razie milczy, mówił w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
2: Pojawiały się publicznie wręcz informacje, że i sekretarz stanu, i sam ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce byli przeciwni, wręcz deklarowali, że dla nich to jest oczywiste, że strona amerykańska no nie powinna w żaden sposób ingerować w toczące się postępowania karne w Polsce. W ten sposób właśnie do czego doszło poprzez wydanie dokumentów.
1: Według Newsweeka byłemu ministrowi pomogli też Jacek Kurski i Adam Bielan z PiSu. Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem, przez co nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem.
0: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
1: A tymczasem nowy węgierski premier Péter Modzior rozpoczyna dziś pierwszą oficjalną dwudniową wizytę w Polsce. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim.
0: Rozmowy będą dotyczyły odbudowy relacji Węgier z Unią Europejską, współpracy energetycznej oraz bezpieczeństwa regionu. Węgry pozostają uzależnione od rosyjskiego gazu i ropy, które zaspokajają ponad 90% ich zapotrzebowania.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ocenia, że Polska może pomóc Węgrom w dążeniu do uniezależnienia się od rosyjskich surowców.
3: Premier ma pomysł, chce przedstawić Péterowi Modziorowi, co mogą Węgry zrobić, żeby się uniezależnić od Rosji. Wydaje mi się, że to jest w interesie całej Europy, żeby Węgry w tej dłuższej perspektywie, no nie z dnia na dzień, ale czas najwyższy te Węgry ściągać do Europy.
0: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom nie ma żadnych oczekiwań dotyczących wizyty Pétera Modziora w Polsce i zwraca uwagę na zmianę kursu polityka TISY po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych.
4: Orban był taki prorosyjski, a ten będzie taki antyrosyjski. Proszę bardzo, z wypowiedzi pana nowego premiera zupełnie co innego wynika. On raczej będzie chciał żyć dobrze z tą częścią świata. Na pewno będzie chciał w taki sam sposób jak Donald Tusk próbować umocnić się w Unii Europejskiej na zasadzie takiej, że ma wsparcie tej Unii Europejskiej.
1: To pierwsza zagraniczna wizyta nowego premiera Węgier.
0: Rada Programowa zdecyduje, na co wydane zostaną pieniądze ze zbiórki założonej na pomagam.pl przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Chodzi o formy wsparcia dla niepracujących Ukraińców, którzy po zmianie przepisów stracili prawo do bezpłatnej opieki medycznej i świadczenia 800+.
1: Zbiórka cały czas trwa. Pierwszym celem było 100 tysięcy złotych, potem milion, kolejnym półtora, a teraz 2 miliony, mówi Agnieszka Kosowicz, szefowa Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
5: Lada chwila spodziewamy się zamówień czy zapotrzebowań od organizacji pozarządowych, które działają na rzecz uchodźców w innych miastach Polski, tak żeby ta pomoc rzeczywiście szybko i sprawnie dotarła do różnych zakątków. I tyle, i zabieramy się po prostu do roboty.
0: Zbiórkę pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom wspierają Trójka, OKO.press i TVP Info.
1: Trwają przesłuchania do roli nowego Jamesa Bonda.
0: Zdaniem Kamila Śmiałkowskiego, dziennikarza i autora książki Bond Leksykon, jest całkiem możliwe, że autorzy filmu już zdecydowali, na kogo postawią, ale jeszcze nas o tym nie informują.
6: Oni też umiejętnie podsycają w nas za każdym razem te emocje. Bonda się wybiera raz na kilka filmów, dziewczynę Bonda wybiera się co film. Myślę, że oni mogą nawet nas wręcz oszukiwać, że tego Bonda już dawno wybrali, że już się szykują do tego filmu, tylko ogłoszenie tego nazwiska bardzo dużo nam powie, więc być może z nim po prostu się wstrzymują.
1: A wśród faworytów typowanych przez media i fanów są Aaron Taylor Johnson, Louis Partridge, Jacob Elordi i Harris Dickinson.
7: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej, większość z węgla. Wieczorem pojawią się zalecenia oszczędzania prądu.
1: Prawie w całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w większości regionów jest ono małe, a w niektórych średnie.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 9 to jeszcze raz o poranku o sporcie Adam Malecki.
10: Termalika Bruk-Betnie Ciecza i Arka Gdynia to spadkowicze z piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj w bezpośrednim starciu gdynianie przegrali u siebie 2-3. Porażka przesądziła o spadku. Termalika swój smutny los poznała dużo wcześniej. W sobotę o 17:30 zostaną rozegrane wszystkie mecze ostatniej kolejki. Wówczas poznamy trzeciego spadkowicza. Może to spotkać Lechię, Piasta, Krakowie lub ekipę Widzewa. A w angielskiej Premier League Arsenal już dzisiaj może zostać mistrzem.

0: Kanonierzy wygrali 1-0 z Burnley i czekają. Czekają na potknięcie Manchesteru City w meczu z Bournemouth. Wisienki podejmą obywateli o 20:30. W tenisie Magdalena French zagra w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Strasburgu. Jej rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez. Jakiego meczu spodziewa się Polka?
1: Kolejny bardzo ciężki mecz. Leila gra świetnie ostatnie tygodnie, więc na pewno będę musiała grać bardzo odważnie, zmieniać jej rytm, grać top spinem, wyjść z dużo większą pewnością gry niż do tej pory.
0: Początek tego spotkania około 13:30 dla French to ostatni etap przygotowań do French Open. By zagrać w paryskim Wielkim Szlemie, w pierwszej rundzie kwalifikacji powalczy Katarzyna Kawa, która zmierzy się z Amerykanką Akli. Wczoraj do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska, odpadła Linda Klimowicowa. W koszykarskiej Ekstraklasie w trzeciej odsłonie ćwierćfinałowej zaprezentują się dzisiaj Dziki Warszawa z Treflem Sopot i MKS Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa. W rywalizacji do trzech wygranych Dziki remisują z Treflem 1-1, a broniąca tytułu Legia prowadzi 2-0. W innych parach 2-1 prowadzą Śląsk Wrocław z Arką Gdynia i Zastal Zielona Góra z Kingiem Szczecin. A w koszykarskiej NBA rozpoczęła się rywalizacja w finale konferencji zachodniej. Pierwszy mecz wygrali San Antonio Spurs. Zespół z Teksasu pokonał na wyjeździe Oklahoma City Thunder 122-115. Dzisiaj w finale konferencji wschodniej zagrają New York Knicks z Cleveland Cavaliers.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Wtorek na ogół powinien być słoneczny, ale możliwe też będą burze. Instytut Meteo wydał alerty pierwszego stopnia dla zachodu Dolnego Śląska, a także dla okolic Grudziądza, Olsztyna, Łomży, Białegostoku czy Siedlec. W najcieplejszym momencie dnia szykuje się niemal w całym kraju 20 stopni Celsjusza.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Finito, oficjalny koniec porannej audycji. Dziękujemy. Anna Regulska, Karolina Gonet, Staszek Perzyna i Robert Grzędowski. I Adam Malecki także się kłania. Tylko uważaj na mikrofon, bo ja się dzisiaj kłaniałem i przywaliłem czołem. Będzie ślad.
0: Na nosie masz ślad.
4: To co innego. Dobra.
6: Trzeba uważać, mikrofony są groźne też.
4: Trzeba częściej myć twarz. Justyna Grabasz, dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem. Przygnałam na rowerze.
7: Dobrego dnia.
6: I teraz się trochę boję tej zapowiadanej burzy, ale tutaj też w okolicy?
4: Być może.
6: Okej, no to zobaczymy. Może nie będzie tak groźnie, jak się wydaje.
4: Zamknąłem mapę, sprawdziłbym dokładnie, ale już...
0: Byle w kasku.
4: Teraz klikać.
6: Tak, przyznaję. No dobrze, dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja się nazywam Justyna Grabasz, wraz ze mną dzisiaj Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk, a na początek Peter Gabriel.

Red Rain, kompozycja zainspirowana powtarzającym się snem Petera Gabriela, w którym artysta pływa w przydomowym basenie, pijąc zimne, czerwone wino, a w innej wersji tego snu podobno pojawiały się butelki w kształcie ludzi spadające z klifu i rozbijające się z trzaskiem. Trochę przerażające, przyznaję, ale zainspirowało całkiem dobrą piosenkę, która przy okazji otwiera album Soul Petera Gabriela, a ten album ukazał się 40 lat temu, dokładnie co do dnia, tak więc dzisiaj świętujemy. Popijając wodę ciepłą, bo całkiem dobrze robi na struny głosowej. Dużo dobrej muzyki dzisiaj przed nami, dużo zaproszeń na ciekawe wydarzenia, trójkowe i nie tylko. Zachęcamy do uważnego słuchania i do dzielenia się swoimi przemyśleniami, najlepiej pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A to nasza piosenka dnia.

No i jak się Państwu podoba to słoneczne, ale też bardzo zmysłowe R&B. Ja tutaj trochę słyszę Bruno Marsa momentami, ale też dużo bardziej klasycznych inspiracji. Give You i Jezebel to jest kompozycja, która zapowiada rozszerzoną wersję albumu Beloved, czyli drugiego albumu artysty, który się ukazał w lipcu minionego roku. Zobaczymy jeszcze, co ta wersja deluxe ze sobą przyniesie. Tymczasem ja przynoszę ze sobą dwie kompozycje, które są w pewien sposób ze sobą powiązane i jestem ciekawa, czy Państwo rozszyfrują, o co właściwie chodzi.

0: Wcześniej Oasis, chwilę temu Haim. Czy mają Państwo jakieś typy, o co chodzi? Jak te utwory się ze sobą łączą? Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl to nasz adres mailowy, ale można też pisać pod postem audycji na Facebooku Trójki. Można się też meldować. Czekam na Państwa z otwartymi ramionami.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
1: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele.

0: Pele. Citani Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
1: Informator ekonomiczny.
2: I Sylwia Zadrożna.
3: A ze mną Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I zaczynamy od dwóch informacji z cieśniny Ormus, bo po pierwsze Iran chce, żeby największe światowe koncerny technologiczne płaciły za korzystanie z podmorskich kabli położonych właśnie na dnie cieśniny. A po drugie, podobno uruchomił to wczoraj irańska agencja informacyjna Fars, podała, że uruchomił usługę ubezpieczeniową dla firm żeglugowych, które chcą przepływać przez cieśninę Ormus. No i polisy mają być zabezpieczone, uwaga, bitcoinem. To dzisiaj już taka chyba, nie wiem, nowa moda.
4: Nowa moda, aczkolwiek też wiemy, jak historie z kryptowalutami się kończą, więc no Iran może się na tym przejechać i oby, ponieważ jakby wszystko wskazuje na to, że Iran znalazł sposób na to, żeby odbudować się militarnie i odbudować swój kraj naszymi pieniędzmi wszystkich, ponieważ no, to, co się dzieje przez blokadę tej cieśniny, odczuwamy wszyscy, odczujemy jeszcze bardziej bliżej świąt Bożego Narodzenia, ponieważ musimy pamiętać, że łańcuchy dostaw do sklepów trwają miesiącami i przez to, że teraz od lutego de facto ta cieśnina jest sparaliżowana, no niestety będzie problem z dostawą wielu produktów, których my nie będziemy mogli po prostu już tak korzystnie cenowo kupić jak kiedyś.
3: No ale ciekawa ta informacja, że będą koncerny płacić za te kable, prawda?
4: No właśnie. No tak. Ja myślę, że to nie będzie wyjścia. Też zresztą widzimy, patrząc na Bałtyk, też kiedy obserwujemy ruchy wojny hybrydowej ze strony Rosji i ataki na nasze kable, widzimy, że to jest element mocno strategiczny, więc bez tego również świat nie może istnieć. Więc niestety trzeba będzie pewnie płacić.
3: Malta stała się pierwszym krajem na świecie, który podpisał oficjalną umowę na masowe udostępnienie czata GPT Plus wszystkim swoim obywatelom i rezydentom. Warunkiem jest skorzystanie, ukończenie takiego obowiązkowego kursu AI for All, który właśnie no, ma pokazać, na czym to w zasadzie wszystko polega. Ale czy to taki historyczny krok, jak niektórzy już piszą i komentują?
4: Myślę, że jest to bardzo ciekawe działanie, ale też tutaj ja pokażę Polskę, że i Google, i Microsoft też sfinansowały kursy dla wielu Polaków. Ja teraz też jestem na takim kursie z SGH w jego kolejnej edycji i patrzę, co tutaj właśnie się dzieje w tym temacie. Więc myślę, że to jest na pewno bardzo przydatne narzędzie. Natomiast tutaj w przypadku Malty można zwrócić uwagę na kilka takich elementów. Przede wszystkim wsparcie amerykańskiej korporacji. Tutaj dużo mówimy o takiej, o budowaniu suwerenności swoich krajów. Malta oczywiście jest malutka, tak? Niespełna 600 tysięcy ludzi tam mieszka, ale patrząc jakby na takie strategie długofalowe, czemu na przykład nie pomyśleć o właśnie budowaniu takiej silnej potęgi europejskiej? Natomiast tutaj też myślę, że przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że coraz bardziej uzależniamy się od tych technologii i są też takie nowe badania przeprowadzone między innymi przez MIT, Oxford czy UCLA ze Stanów Zjednoczonych, które mówią jednoznacznie, AI działa mniej więcej tak jak dopalacze. I to jest już dosyć takie groźne.
3: Uzależnia, tak.
4: Bardzo mocno
3: no
4: uzależnia, ale nawet nie samo uzależnienie jest problemem. Uzależnienie to oczywiście jedna rzecz, natomiast to, co jest istotne, to to, że przestajemy samodzielnie myśleć. Mhm. Jesteśmy uzależnieni od wspomagania właśnie tymi treściami. Coraz, jeśli regularnie korzystamy właśnie z tego typu narzędzi, coraz trudniej podejmujemy sami decyzje. Zawsze pytamy o to czata GPT.
3: No właśnie, czyli nie idź

0: Nie idźmy taką drogą. Jednak
1: nie, warto
0: sami,
1: się uczyć,
0: prawda?
1: Ale, tak, nie, ale musimy wiedzieć, musimy to znać, ale musimy to robić świadomie.
0: No to jeszcze w temacie, bo chciałam teraz zapytać, kim albo czym są agenci AI?
1: Agent AI jest to taki twór technologiczny, tak bym powiedział, który jest w stanie na bazie danych, które my mu damy, wyławiać informacje, które chcemy. Taki nasz osobisty asystent, który zna wszystkie nasze dokumenty i jest w stanie sięgnąć po nie, kiedy go o to poprosimy.
0: Pytam o to, bo podobno agenci AI właśnie wchodzą do polskich firm, czyli w te rozwiązania, które do tej pory były domeną firm ze Stanów Zjednoczonych, z Doliny Krzemowej, inwestują też znane marki z Nadwisły. No i jak to w praktyce przebiega i czy będzie się rzeczywiście rozwijać?
1: To przede wszystkim olbrzymia automatyzacja. Przede wszystkim tych agentów AI stosuje się w obsłudze klienta i praktycznie myślę, że każdy z nas już miał
0: do czynienia z takim agentem. Albo agentką.
1: AI, albo agentką, tak. Bo agenci AI mogą też mówić i coraz lepiej im to wychodzi. Coraz lepiej też wyszukują różne informacje, więc w takich rzeczach bardzo... Znaczy też coraz bardziej zaawansowanych, oni są mocno przydatni, przez to niestety ludzie tracą pracę i to też trzeba sobie wprost powiedzieć, że obsługa klienta, jeśli chodzi o działy obsługi klienta, na tym tracą. Tutaj oczywiście twórcy tych technologii mówią, ależ nie, można przesunąć te osoby do innych działań.
0: No też zmiany demograficzne trochę pomagają, bo mniej osób jest do pracy.
1: Niewątpliwie tak, czy koszty pracy też powodują, że wiadomo, takie firmy chętnie sięgają po te narzędzia. Natomiast tutaj zwróciłbym przede wszystkim uwagę firmom, żeby robiły to mądrze.
0: Jak zawsze wszystko.
1: Tak, ja tutaj sporo o tym pisałem w swojej książce na temat właśnie zmiany architektury zatrudnienia. Agenci są rzeczywiście świetni. Oni potrafią, mają w jednym miejscu wiedzę o naszej firmie, ona jest bezpieczna. Natomiast znowu, musimy pamiętać o tym, jak tą architekturę zatrudnienia w firmie prowadzić.
0: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie www.kongresgospodarczy.pl.
3: A pytania o sztuczną inteligencję i nie tylko zadawała Sylwia Zadrożna.
0: Dziękuję.
3: Dzięki. Do usłyszenia po 16:30.
0: Tak, do usłyszenia.

Tylko z tobą i przez Dolna Barbara Wrońska. Nasze miejsce drugie na liście przebojów pierwsza trójka w minionym tygodniu. Jeśli się państwu podoba, to ja oczywiście zachęcam do tego, żeby na ten utwór głosować, żeby miał szansę także wznieść się wysoko na liście w tym tygodniu. A głosować można zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Całkiem prosta sprawa. A my tymczasem zaglądamy do muzycznego kalendarium, a tu urodziny tej oto pani.

Proszę się przyznać, kto tańczył albo przynajmniej ruszał biodrami. I've seen that face before, śpiewała Grace Jones, która dzisiaj obchodzi urodziny. Ci, którzy widzieli jej koncert na festiwalu 3 lata temu, wiedzą, jak znakomite są jej występy na żywo. Bardzo miło się przenieść myślami do tego koncertu. 2 lata temu to było, tak, teraz sobie zdałam sprawę. A my teraz przeniesiemy się w czasie jeszcze bardziej do Kalifornii i początku lat 80. 20-letni organizator koncertów punkowych, Stewart Sweezy, ma dość tego, że policja wciąż rozpędza jego imprezy w Los Angeles, wpada na brawurowy pomysł. Przeniesiemy się na pustynię. I razem z grupą pasjonatów partyzancko zaczął przenosić te koncerty na pustynię Mojave. Ta szalona energia zainspirowała potem twórców Coachelli czy Burning Mana. Po latach Stewart Sweezy nakręcił o tych czasach dokument Desolation Center, pełen muzyki i dzikiej energii. I jutro o godzinie 18 w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym film Desolation Center zostanie pokazany w cyklu Nie tylko Woodstock, festiwalowe dokumenty muzyczne. A po seansie Stewart Sweezy, czyli twórca festiwalu i filmu, opowie o tamtych czasach w rozmowie z Katarzyną Borowiecką. Mamy dla Państwa zaproszenie na seans Filmoteka Narodowa w Warszawie, Wałbrzyska 3/5, środa, godzina 18. A żeby je zdobyć, trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl.

0: My Golden Years i The Lemon Twigs, skład założony przez dwóch braci. I to jest kolejna podpowiedź w pytaniu zadanym kilkanaście minut temu. Jak są powiązane ze sobą grupy Oasis i Haim? Zresztą pan Wiktor już mi w to wiadomości mailowej rozjaśnił, odpowiedział, że wszystkie te składy założone są przez rodzeństwo właśnie. Zgadza się, a że dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Bliźniąt, no to jeszcze jedna piosenka o braterstwie nam wybrzmi, która, przyznam, czasem trochę mnie wzrusza. Bracia Kacperczyk i Brajdaki.
1: Styczeń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie. Nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

0: Nas nie podzielą nigdy.
1: Wszyscy mówili, że mnie przerośnie, no proste. Ja 1,80 m, a on 78. Przerósł mnie we wszystkim, tylko nie we wzroście.

0: jest dwu albo...
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
5: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travistofast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 maja. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
13: Trwa akcja ratownicza na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do jeziora. Obecność amerykańskich wojsk w Europie jest tematem rozmów przedstawicieli polskiego rządu w Waszyngtonie. Putin w Pekinie liczy na zielone światło dla budowy nowego gazociągu. Na Mazurach trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Na jeziorze Juksty koło Mrągowa pracują strażacy. Rano przewróciła się tam łódka, którą płynęło nie trzech, jak podano wcześniej, ale czterech młodych wędkarzy. Trzem z nich udało się dotrzeć do brzegu. Trwają poszukiwania 18-latka. W akcji uczestniczą płetwonurkowie, którzy do poszukiwań wykorzystują sonary. Z misją za ocean, by rozmawiać o obecności amerykańskich wojsk w Polsce, polecieli wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej. Generał Bogusław Pacek chwali te działania.
14: To jest bardzo dobra reakcja Polski, zarówno to spotkanie z szefem połączonych sztabów.

0: sztabów pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak i wiceministrów i Tomczyka i Zalewskiego, ponieważ tak się powinno reagować. Coś się dzieje, coś, co zagraża naszym interesom, nawet jeżeli druga strona mówi, że nie ma zagrożeń, po to, żeby wyjaśnić, po to, żeby przekonać, po to, żeby robić robotę dla Polski, bo to jest w naszym interesie.
1: Z kolei były szef BBN-u Jacek Siewiera przypomina, że choć Amerykanie są wymagającym partnerem, to są również pragmatyczni. Dlatego jego zdaniem Polska powinna rozmawiać z Amerykanami językiem twardych argumentów.
2: Wojskowy język, który może być przeniesiony na poziom polityczny i stanowić narzędzie. Ale takich narzędzi trzeba Amerykanom dostarczyć w stole negocjacyjnym odpowiednio dużo, by poczuli się przekonani. Samo romantyczne wspominanie, że to strategiczny sojusz i my chcemy w nim trwać, jak widać, dla Amerykanów znaczy jedynie romantyczną melodię przeszłości.
1: W kwaterze głównej NATO w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła spotka się dziś z dowódcą sił USA i NATO generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Rozmowy mają oczywiście dotyczyć planów reorganizacji obecności amerykańskich wojsk w Europie. A Władimir Putin rozpoczyna wizytę w Pekinie. Jutro ma rozmawiać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, m.in. o budowie nowego gazociągu. W ostatnich latach Moskwa staje się coraz bardziej zależna gospodarczo od państwa środka. Pekin to obecnie największy klient Kremla, jeśli chodzi o zakupy ropy naftowej.
3: Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę idących w ślad za tym sankcji Rosja coraz intensywniej wiąże się gospodarczo z Chinami. Po odcięciu Rosji od międzynarodowego systemu płatności z pomocą przyszły chińskie władze. Starają się jednak pomagać Rosji w sposób, który nie narazi je na zachodnie sankcje. W opinii wielu analityków to dzięki współpracy gospodarczej z Chinami Rosja może nadal finansować wojnę z Ukrainą. Chińska propaganda wykorzystuje wizytę Putina także w kontekście niedawnej podróży Trumpa do zwrócenia uwagi na znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Putin i Xi Jinping rozmawiać mają o planowanej budowie drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Po ukończeniu projekt zakłada możliwość przesyłania z Rosji do Chin około 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
1: Francuski dziennik Le Figaro ocenia, że wizyta przywódcy Rosji w Chinach ma pokazać trwałość partnerstwa Moskwy i Pekinu. Zarazem zdradza niepokój Moskwy z powodu ostatniego zbliżenia Chin i USA. Straż pożarna w całym kraju rusza z akcją Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projekt ma na celu wyćwiczyć w społeczeństwie umiejętności zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa. Chodzi o skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, mówi śląski komendant Straży Pożarnej Damian Legierski.
4: Wiodącym przekazem ma być to, jak nasze społeczeństwo ma się zachować w określonym kryzysie, ale przed przyjazdem służb ratowniczych. Ja tylko dodam, że do tej pory głównie skupialiśmy się jako Straż Pożarna na tym, że nawet zapraszaliśmy na różne wydarzenia edukacyjne, chociażby dni otwartych strażnic, ale raczej pokazywaliśmy, czym straż dysponuje i czym się ogólnie zajmuje.
1: Program skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek. Kazachstan uruchomił pierwszy w Azji Centralnej program sztucznego zwiększania opadów, wykorzystując doświadczenia Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Inicjatywa ma poprawić zaopatrzenie w wodę dla rolnictwa i przeciwdziałać skutkom suszy. Technologia polega na rozpylaniu w chmurach reagentów na bazie soli, które mają sprzyjać kondensacji pary wodnej i powstawaniu deszczu. Rozwiązanie to ma działać lokalnie w promieniu do 5 km i nie prowadzić do powstania dużych niekontrolowanych zjawisk pogodowych, czego obawiają się naukowcy. Podobne metody stosowane są już w Chinach, USA i Arabii Saudyjskiej. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: A wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie także burze, od 14 stopni nad Bałtykiem i na Podhalu do 19 w centrum i 21 na zachodzie.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Już 5,5 minuty po godzinie 10.
9: Dobrego dnia.
1: Mówimy po raz drugi. Bardzo się cieszymy, że nadal są Państwo z nami i mówimy też pierwszy dzień dobry tym, którzy dopiero dołączyli. Anna Regulska, Mateusz Tomaszuk, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 11.

Peter Gabriel po raz drugi, tym razem w utworze Sledgehammer, czyli kolejnej kompozycji z naszpikowanej znakomitościami płyty Soul. Płyty, która dzisiaj świętuje swoje urodziny, 40, tak więc mamy okrągłą rocznicę, zdecydowanie wartą świętowania. Zawsze mnie trochę przerażał teledysk do tej piosenki, przynajmniej tak było w dzieciństwie, a potem zobaczyłam dużo bardziej psychodeliczny teledysk do Steam i poprzednie strachy odeszły w cień. Jeśli ktoś nie widział, nie pamięta, to warto nadrobić, jeśli się Państwo

Państwo nie boją, oczywiście. Bać się natomiast nie należy naszego adresu mailowego i trójkowego Facebooka, na którym zbieram Państwa meldunki pod postem audycji. Zachęcam do kontaktu. A ten wspomniany adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl i właśnie na ten adres należy pisać, jeśli chcą Państwo zdobyć naszą płytę tygodnia. A rzecz jest naprawdę warta uwagi. Nowy album Darii ze Śląska, Halo, co jest grane, z między innymi taką oto kompozycją z udziałem Fisza.

0: Cześć.
1: Daria ze Śląska, Fish i Len. I to jest jeden z wielu bardzo dobrych elementów płyty Halo, co jest grane. Płyty podzielonej na dwie części. Pierwsza, Halo, to jest Daria, jaką znamy z poprzednich wydawnictw. Spokojna i melancholijna. Druga, co jest grane, to jej bardziej taneczna odsłona. Pani Joanna napisała, bardzo się cieszę, że to płyta Darii jest w tym tygodniu płytą tygodnia w Trójce. Lubię ją od pierwszej płyty Tu była. Jej wrażliwość jest, tak mi się wydaje, podobna do mojej, a każda kolejna płyta, mam wrażenie, jest dojrzalsza, szczególnie tekstowo. W końcu wszyscy jesteśmy bogatsi o życiowe doświadczenia. Z niecierpliwością czekałam na tę płytę, a czekać trzeba było długo, bo ponad rok od wypuszczenia pierwszego singla. A tych singli

Trochę wyszło, ale w końcu jest. Jak ja się cieszę. No, my też się cieszymy bardzo, a ta płyta wędruje właśnie do pani. Gratulujemy. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej na temat całego albumu, to warto zajrzeć do naszych podcastów i posłuchać Tygodnika Muzycznego. W minioną sobotę można było usłyszeć w nim obszerne fragmenty rozmowy z Darią ze Śląska tuż po przedpremierowym odsłuchu jej płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Audycję, jak i odsłuch poprowadził Maciej Jankowski. A z tym panem, który przed nami, także będziemy mieć pewne niespodzianki w trójce, ale na razie więcej nie zdradzam. Paul McCartney, Ringo Starr i Home to Us.

Back in your head. Tegan and Sara, czyli kanadyjski duet bliźniaczek. Jeden z tych najsłynniejszych. Oczywiście nie tak słynny jak bracia Golec, ale też było o nich głośno, szczególnie w latach 90. Trochę sobie żartuję, wiem, ale dzisiaj w kalendarzu Dzień Bliźniąt, a że sama mam siostrę bliźniaczkę, więc też świętuję i pozdrawiam wszystkie słuchające nas bliźniaki. Na zegarze 23 minuty po godzinie 10, za moment na trójkowej antenie cykl Biegam, bo lubię Krzysztofa Łoniewskiego, a już teraz artysta, który dzisiaj po godzinie 14 zawita do audycji Tu Myśliwiecka 357 i niedawno wydał naprawdę dobry utwór. Nie ma miejsca jak dom. I mrozu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Żegnamy reklamy.
10: Na zegarze już prawie 10:30.
0: Biegam, bo lubię.
10: A zaprasza jak co tydzień Krzysztof Łuniewski.
11: Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dopiero co mówiliśmy o biegu Konstytucji 3 maja, a już warto zainteresować się kolejnym startem z warszawskiej triady biegowej, mówi dyrektorka Aktywnej Warszawy Katarzyna Łęgiewicz.
12: Właśnie wystartowały zapisy na 35. Bieg Powstania Warszawskiego, czyli niezwykle wzniosły, patriotyczny bieg warszawskiej triady biegowej. Ten, który upamiętnia bohaterów Powstania Warszawskiego, tych, którzy walczyli, oddali zdrowie, życie za to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w naszej niepodległej Polsce.
11: Ten bieg ma taką nokturnową aurę, ma taką rzeczywiście niezwykłą atmosferę. Startowałem w wielu biegach, ale ten jest jednym z najpiękniejszych, w jakich brałem udział. Otoczkę robią na przykład grupy rekonstrukcyjne, prawda? Kibice stojący ze zniczami na trasie.
12: Pięknie to powiedziałeś, tak poetycko, nokturnowy, bo atmosfera tego biegu jest wyjątkowa, rzeczywiście. Sam fakt, że biegniemy wieczorem, kiedy już się ściemnia, słońce zachodzi i już robi się wzniośle, są te akcenty na trasie przypominające o charakterze biegu, więc są rekonstruktorzy, są znicze, ale przede wszystkim są z nami bohaterowie tamtego czasu. Zapraszamy co roku i w tym roku też, głęboko w to wierzę, ich nie zabraknie, tych, którzy byli uczestnikami powstania. I to jest fantastyczne, jak biegacze ruszają, przebiegają pod sceną, na której stoją powstańcy i pozdrawiają biegaczy. To jest bardzo wzruszające.
11: Jest, jest. Ja na samą myśl też się łza wkręci w oku. I na zakończenie, Kasiu, jeżeli chodzi o sprawy związane z trasą, to na razie nie uchylamy rąbka tajemnicy. Może być interesująco. Trzeba po prostu śledzić stronę internetową biegu.
12: Oczywiście zapraszamy na stronę internetową biegpowstaniawarszawskiego.pl. Na niej będziemy sukcesywnie umieszczać kolejne informacje.

0: i odsłaniać te rąbki tajemnicy, no ale myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że bieg będzie przebiegał tymi ulicami,
1: arteriami.
0: Tak, ulicami, arteriami, przez miejsca, które są związane z powstaniem warszawskim.
2: Nie warto czekać za długo z zapisami, dlatego tak wcześnie postanowiliśmy zaprosić na bieg Powstania Warszawskiego. Potem zostaje tylko liczenie na łódź szczęścia podczas słuchania trójki. Oczywiście będziemy mieli pakiety do rozdania, ale nie w przesadnej liczbie. Łódź szczęścia będzie...

0: aktywności na świeżym powietrzu. www.kolambia.com.
1: Do wygrania w naszym konkursie zestaw nagród od firmy Kolambia to czapka Polar Powder oraz plecak Triple Canyon. Wartość zestawu wynosi 700 zł brutto, bez 2 groszy, będąc precyzyjnym. Co trzeba zrobić, żeby taki zestaw wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć w ciekawy sposób, może rymując, następujące zdanie. Bieg powstania kojarzy mi się i czekamy na Państwa odpowiedzi pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Jeszcze raz zdanie do dokończenia. Bieg powstania kojarzy mi się.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest Kolambia Sportswear, producent odzieży, obuwia i akcesoriów dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. www.kolambia.com.
1: Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze.
2: A do biegania zachęcał jak zwykle Krzysztof Łoniewski. My również do biegania zachęcamy, a ten utwór, który przed nami, bardzo dobrze do tego pasuje.

A to oczywiście znakomite The Who i stojący za tą kompozycją Pete Townshend, który dziś obchodzi swoje 81. urodziny. Tak więc śpiewamy po raz kolejny 100 lat. Nie tylko Grace Jones, ale także znakomity Pete. A teraz muzycznie wędrujemy w zupełnie inne rejony. Proszę się przygotować, bo nam się pojawi reggae i dancehall. I to w związku z pewnym wydarzeniem, które niebawem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

Ja nie wiem, czy sobie państwo wyobrażają, jak Mateusz Somaszuk potrafi śpiewać dancehall. Właśnie mi dał próbkę swoich umiejętności do mikrofonu wydawcy. Polecam bardzo serdecznie. A ten skład, czyli Wawa Muffin, który śpiewał Ja jest prezydentem, już w najbliższą niedzielę o 19 zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to będzie taka mała rozgrzewka przed Ostruda Reggae Festival. Zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert. 22 i 7 trójek. To jest nasz numer telefonu i właśnie na ten numer należy dzwonić, jeśli chcą państwo zaproszenia podwójne na wydarzenie zdobyć. Niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej i grupa Wawa Muffin. A to akurat Jordan Rakey. It Never Ends.

A tak znakomicie brzmi duet Calls we współpracy z Kasią Lins. Fanga to za nami. Bardzo miły, taki trochę sielankowy klimat. Jeśli się Państwu podobało, to my zachęcamy do głosowania, bo ten utwór także znajduje się w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Może ta piosenka powtórzy sukces Trucizny Kasi, która przez wiele tygodni utrzymywała się na naszej liście. Wszystko się okaże. My nadal zachęcamy do telefonowania w sprawie koncertu Wawa Muffin. Mateusz dzielnie odbiera telefony, a w międzyczasie niech nam się wspomniana trucizna pojawi. Kasia Lins, raz jeszcze.

No i tak się złożyło, że dobiegliśmy prawie do końca. Za moment na naszej antenie audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, którą poprowadzi Anna Kowalczyk. No i dzisiaj pozastanawiamy się, na ile mieszkańcy w naszym, mieszkający w naszym kraju, obcokrajowcy mogą czuć się w Polsce bezpiecznie. To po godzinie 11, a tymczasem my dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawał Mateusz Tomaszuk. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie kolejna kompozycja z albumu Soul Petera Gabriela. Don't give up z udziałem Kate Bush. Takie piękne rzeczy na zakończenie. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, jest 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Groźne burze możliwe w trzech regionach Polski. Instytut Meteorologii wydał alerty. Amerykańskie władze miały pomóc Zbigniewowi Ziobro dostać się do Stanów Zjednoczonych. Na swoją pierwszą zagraniczną podróż wybrał Polskę. Premier Węgier po południu przylatuje do Krakowa. Zaczynamy od ostrzeżeń przed burzami. Groźne zjawiska pogodowe mogą wystąpić w północno-wschodniej, południowo-zachodniej i w centralnej części kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie możliwy jest grad. Alerty obowiązują od południa do godziny 23. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał osobiście polecić wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze, poinformowała agencja Reutera. Wizę dziennikarską miała wydać politykowi PiS-u amerykańska ambasada w Budapeszcie, gdzie przebywał Ziobro w związku z przyznanym mu azylem. Ta sprawa nie może być powodem napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
8: Zamieszanie, jakie, no niestety, ale administracja amerykańska wywołuje od pewnego czasu, to znaczy zwłaszcza od czasu wywołania konfliktu z Iranem, ono rozpływa się, że tak powiem, na wszystkie strony i zaczyna dotykać już takich dziedzin, które w ogóle nie powinny być brane tutaj pod uwagę, jak na przykład wydawanie wiz osobom, którym prokuratura sojuszniczego kraju chce postawić poważne zarzuty.
7: Tak sprawę komentuje poseł PiS Andrzej Śliwka.
9: Jeżeli ktoś wnioskował o wydanie w tym zakresie wizy, to zapewne pan minister Ziobro, a myślę, że ją otrzymał ze względu na tragiczną sytuację.

0: sytuację demokracji w Polsce.
1: Wydając instrukcję o przyznaniu wizy, zastępca sekretarza stanu USA miał powoływać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Na swoją pierwszą zagraniczną podróż wybrał Polskę. Swoją wizytę premier Węgier Peter Modzior rozpocznie od Krakowa. Oficjalne spotkania zaplanowano na jutro.
2: Peter Modzior po południu pojawi się na Wawelu, gdzie zwiedzi katedrę, a także złoży wieńce przy pomniku Jana Pawła II, krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu Stefana Batorego. W planie jest także prywatna rozmowa z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po krótkim spotkaniu z mediami premier Węgier ze Wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę Rynku Głównego, między innymi obok Kolegium Novum i Kolegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieczorem wsiądzie do pociągu do Warszawy, gdzie od jutra ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi politykami z Polski, między innymi premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Jeszcze tego samego dnia premier Węgier wraz z delegacją w Gdańsku odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych wskutek nalotu ponad 200 rosyjskich dronów w obwodzie charkowskim. W Ukrainie z każdym dniem przybywa ofiar śmiertelnych, a świat pyta, czy rosyjscy zbrodniarze kiedykolwiek staną przed Trybunałem do spraw zbrodni w Ukrainie.
3: Rosjanie codziennie zabijają ukraińskich cywilów. Ponadto, jak podkreśla ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, Rosja nielegalnie więzi co najmniej kilkanaście tysięcy Ukraińców. Są więzieni, torturowani i gwałceni. Mamy dane o 17 tysiącach takich osób, ale może być ich znacznie więcej. Tworzony w ramach Rady Europy specjalny Trybunał ma osądzić wykonawców przestępstw popełnianych na Ukrainie, ale też ich zleceniodawców, w tym najwyższe rosyjskie kierownictwo wojskowe i polityczne.
4: Prawo międzynarodowe karne powinno stanowić straszak. Bo jak pokazują przypadki w historii, nawet najwyżsi dowódcy wojskowi nie są bezkarni.
3: Zaznacza Barbara Pauli z Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym Polskiej Akademii Nauk. Rosja napadła na Ukrainę w 2014 roku, okupowała wówczas Krym i część Donbasu. Od ponad 4 lat zaś prowadzi pełnoskalową wojnę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Król Hiszpanii Filip VI odwiedzi Meksyk podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie w Meksyku zagrają tylko jeden mecz z Urugwajem w Guadalajarze. Ale w królewskiej wizycie nie tyle chodzi o aspekt sportowy, co o wielką politykę. Relacje Hiszpanii i Meksyku pozostają w ostatnim czasie chłodne. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum nie zaprosiła króla na swoją inaugurację, po tym jak monarcha odmówił przeprosin za krzywdy wyrządzone podczas hiszpańskiej konkwisty. Po swoistej refleksji prezydent Meksyku wysłała jednak zaproszenie na mundial. Wielkie święto piłki nożnej rusza już 11 czerwca. Mecz otwarcia Meksyk RPA w Mexico City. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Chmury i opady deszczu i tak będzie do końca dnia. Miejscami się przejaśni, ale na południowym zachodzie w centrum i północnym wschodzie, jak mówiliśmy, zagrzmi. W Gdańsku i Zakopanem 14 stopni, w Rzeszowie, Warszawie i Poznaniu 19, w Augustowie 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Autopromocja.
9: Elon Musk, Alex Karp, Demis Hassabis. Kim są współtwórcy być może jednej z największych rewolucji w dziejach ludzkości, czyli rewolucji technologicznej, której jesteśmy świadkami? Wielu z nich to miliarderzy i oligarchowie, to pewne, ale czy rzeczywiście wszyscy są geniuszami? Ile w opowieściach o nich autokreacji, a ile faktów? Już dziś w Klubie Trójki będziemy omawiać biografie, książki i filmy o trzech technologiczno-biznesowych ikonach. Gościć będziemy Jana Jęcza z Polityki Insight i Ignacego Morawskiego z Pulsu Biznesu. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam.
5: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
0: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na

0: Ekspert.pl.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 11:10.
16: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
15: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy wraz z Hanną Dołęgowską. Realizuje ją Anna Rygulska, a na Państwa telefony pod numerem 22 i 7 trójek czeka jak zwykle Piotr Łodej. Dziś porozmawiamy i posłuchamy Państwa odpowiedzi na pytanie, które niestety coraz trudniej jest w Polsce odkładać na bok. Czy cudzoziemcy są u nas bezpieczni? W autobusie, na ulicy, w pracy, w restauracji albo w kawiarni? Bo w Andrychowie prokuratura właśnie bada sprawę podpalenia lokalu prowadzonego przez obywateli Bangladeszu. Śledczy mówią o przemocy z powodu przynależności narodowej i etnicznej. W Warszawie z kolei, na Moście Świętokrzyskim, brutalnie pobito ostatnio 3 młodych Ukraińców. Dwóm podejrzanym postawiono zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a 3 nieletnich trafiło decyzją sądu do schroniska dla nieletnich. To są konkretne przestępstwa, konkretne sprawy karne, ale też być może ważne sygnały społeczne. Dlatego my dziś pytamy Państwa, czy Polska jest krajem bezpiecznym dla obcokrajowców i czy umiemy odróżnić uprawnioną debatę o migracji od języka i działań, które pozwalają albo wręcz są agresją. Co robimy, kiedy widzimy przemoc? Czy reagujemy, czy nagrywamy, czy dzwonimy po pomoc, czy odwracamy wzrok? Ja zapytałam dr Martę Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami UW o tym, czy coś się w Polsce w tej kwestii rzeczywiście radykalnie w ostatnim czasie zmieniło.
17: Nie mam takiego przekonania, że zmienia

0: radykalnie. Przygotowując się do Państwa audycji, też przejrzałam sobie na przykład sytuacje, jakby podobne głosy medialne w latach 2015-16 podczas takiego kryzysu migracyjnego w Europie i też było wiele incydentów na tle etnicznym, rasistowskim w Polsce, pobicia na przykład sprzedawców kebabów, co jakby mnie się wydaje oznacza, że rzeczywiście w jakichś takich gorszych sytuacjach geopolitycznych czy społecznych w Polsce rzeczywiście dochodzi do nasilenia ataków na tle etnicznym, ale nie mogę powiedzieć, że to już ma taki rozmiar paniki moralnej, to znaczy tak, tendencji do samosądów i nadal jest to margines, nadal myślę, że jednak obcokrajowcy mogą czuć się w Polsce bezpiecznie.
1: A czy my tak naprawdę wiemy, jaka jest skala przemocy wobec osób innych narodowości w Polsce? Czy my się tego jednak domyślamy przede wszystkim?
0: My bardzo mało wiemy o tej przestępczości na tle etnicznym, tak? Znaczy, wiemy, że statystyki rosną o kilkaset procent nawet, ale jakby statystyki oscylują w granicach 500 przypadków zgłoszonych w pierwszej połowie tego roku. Wydaje mi się, że to było na podstawie jednego artykułu z kodeksu karnego, czyli właśnie jawne sianie mowy nienawiści. Kilkaset z innego podobnego paragrafu, no to wtedy raczej cały czas byśmy myśleli, że rzeczywiście to są duże liczby, ale nadal jest to margines. Z drugiej strony wiemy też, to na przykład niedawno został opublikowany bardzo ciekawy raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, że to dotyczyło akurat migrantów z Ukrainy, więc jakby to, tym bardziej ciekawe dla Polski w Unii Europejskiej, że większość osób jednak nie zgłasza na policję, tak, jakiś, a już na pewno nie agresji słownej, ale nawet i pobicia, tak, cudzoziemców, więc jakby naprawdę jest nam naprawdę trudno powiedzieć, jak to się dzieje, dlaczego, bo to jest bardzo skomplikowana kwestia, tak, z jednej strony to jest polaryzacja polityczna, z drugiej strony to są jakieś frustracje społeczne, ale też kwestie jakieś indywidualne, biologiczne, psychiczne, nie każdy człowiek jest skłonny do przemocy, tak, tutaj chyba kluczowe w kwestii tego mostu świętokrzyskiego to jest właśnie to, że to jest młodzież, tak? I ja bym to też powiązała jednak z tą agresją wśród młodzieży. I powiązałabym z tym, że dotychczas jednak cudzoziemcy w Polsce to byli ludzie dorośli i to byli ludzie, którzy się właśnie bardzo odróżniali, tak? A tymczasem tutaj to jest młodzież, która może ze sobą chodzić do szkoły i to rzeczywiście jest bardzo niebezpieczne, bo to są obydwie grupy, które będą a, naszą przyszłością, b, które jakby będą żyły w Polsce i żyją długo ze sobą, tak? Więc ja myślę, że w tym sensie to jest bardziej niebezpieczne.
2: Czy tu się zgadzamy?
1: Czy obcokrajowcy, cudzoziemcy mogą w Polsce czuć się bezpiecznie? O to pytamy dzisiaj Państwa i czekamy na odpowiedzi pod numerem 22 i 7 3, adresem mailowym porozmawiajmy@polskieradio.pl i na naszym Facebooku. A z nami jest pan Paweł z Gdyni. Jak w Gdyni sytuacja wygląda, panie Pawle?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Serdecznie. Ja jestem, chcę zaznaczyć, Europejczykiem. Mieszkam w Europie i tak się zdarzyło, że miałem ogląd sprawy też na państwach zachodnich, przebywając na przykład w RFN w Niemczech i w Kanadzie. To jest ciekawostka. Myślę, że należy być na tyle spokojnym, że jeżeli chodzi o agresję werbalną czy fizyczną, to są jednostkowe przykłady i przypadki jednocześnie, ale proszę być spokojnym. Polska jest na tyle tolerancyjnym krajem i mieszkańcy są na tyle tolerancyjni, że wiedzą, że nie wolno robić nic złego, co graniczy i przekracza prawo karne i to jest ważne. Także mogę zaprosić raz jeszcze przez media wszystkich, którzy chcą do Polski przyjechać na czas określony, na stałe, zapraszam serdecznie.
1: I zapewnia pan, że będą czuli się bezpiecznie.
3: Naturalnie, oczywiście. Od tego są służby. Wystarczy zadzwonić i one się szybko pojawiają. Także bądźmy spokojni. Jest dobrze, ale trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak? Otwarte.
1: Dziękuję panie Pawle z Gdyni, a witam pana Pawła z Wrocławia. Czy pan podziela optymizm przedmówcy?
4: No ja zdecydowanie podzielam optymizm i nie są to jakieś czcze życzenia. No wystarczy obserwować media społecznościowe, ile jest materiałów ludzi, którzy przyjeżdżają tu z zachodu i są w szoku, jak w Polsce spokojnie można spędzać czas. Można sprawy oczywiście spojrzeć skrajnie i patrzeć na te przypadki, które pani przytoczyła we wstępie. Również z drugiej strony można patrzeć na przypadki, które pokazują przestępczość emigrantów w Polsce. ale do całości zjawiska warto spojrzeć z perspektywy ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Ja sam spotkałem się we Wrocławiu z ludźmi, którzy przyjechali ze Szkocji, dorośli ludzie w średnim wieku, po kilku dniach obecności w naszym cudownym mieście, no, rozważali porządek.

0: wprowadzenie się do Polski. Takich materiałów znajdzie pani sporo i warto, żeby media się zastanowiły, dlaczego ludzie, którzy tu przyjeżdżają z zachodu, są w szoku, że mogą wyjść na miasto o godzinie 23-24 i czują się bezpiecznie. W Polsce cudzoziemcy czują się bardzo dobrze.
1: To chętnie usłyszymy też zdanie cudzoziemców, jeśli nas słuchają. Pani Renata z kolei dzwoni do nas ze Zgorzelca. I jak z pani obserwacji ta kwestia wygląda? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale już nie tylko z gorzeleckich wynika, że przede wszystkim to jest w ogóle kwestia, ten kontekst jest szerszy bezpieczeństwa, bo ja jako obywatelka też często spotykam się z sytuacją, że nie czuję się bezpieczna, nie jestem cudzoziemką. Wydaje mi się, że po prostu są takie okresy, kiedy i to troszeczkę jakby się właśnie też zmienia, ale to wynika pewnie z liczby wakatów na policji i z tego typu rzeczy, że ze służbami mamy problem. To są też problemy finansowe, w związku z tym to się przekłada na poczucie bezpieczeństwa w Polsce i faktycznie jest w tej chwili też taka duża łatwość szczucia na obcokrajowców. Ukraińcy są jej ofiarą, ale generalnie ja mam też takie poczucie, że nie do końca zagospodarowaliśmy ten społeczny entuzjazm z lat 2022-2023. To później tak siadło i siada dalej i szczerze mówiąc ja nie widzę ze strony państwa ruchów takich, które by pomagały zagospodarować to, że u nas są uchodźcy i które pomagałyby. To jest wszystko położone jakby na NGO-sach i dobrej woli ludzi w Jezmie.
1: O tym jeszcze będziemy mówić, bo rzeczywiście rząd pracuje, ale nie wiemy, kiedy ta strategia integracyjna powstanie. Wiemy tylko, że jest w planach strategia integracyjna Polski na lata 2026-35. Tymczasem pan Zbigniew dzwoni do nas z Gdańska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwo. Chciałem się tutaj powiedzieć kilka słów. Mianowicie obserwuję w mediach społecznościowych Polskę jako wiram, na różnych mediach. Obcokrajowcy z Niemiec, szczególnie kobiety, mówią o tym, że w późnych porach mogą swobodnie poruszać się. Widzieliśmy niedawno na kranie z telewizji francuskiej, w której dysputanci mówili o tym, że to się stało, że kobiety we Francji muszą się kontrolować w zakresie biura, w Polsce mogą chodzić jak chcą.
1: Panie Zbigniewie, niestety bardzo, bardzo źle pana słyszymy i powoli to, co pan mówi, przestaje być zrozumiałe. Może uda nam się połączyć raz jeszcze, a tymczasem również z Gdańska. Pan Krzysztof, dzień dobry.
4: Witam państwa serdecznie i witam naszych słuchaczy. Mam na imię Krzysztof, jestem osobą niewidomą. I proszę państwa, jest też taka może złożona troszeczkę kwestia bezpiecznego wyjścia na dwór wieczorem czy w ciągu dnia. Ludzi, którzy przyjeżdżali, bo przyjeżdżało to ludzi z Ukrainy, czy tam z Ameryki Południowej, czy tam jakichś innych narodów. I ja zaobserwowałem, że wychodząc o godzinie tam późnej, wieczorem, w nocy nawet, jak ja wychodzę na spacer, bo tam nie ma dla mnie znaczenia, jaka jest pora. I ci ludzie, którzy młodzi nawet też wychodzą i czują się tutaj bezpiecznie, uważam, że nasi ludzie tutaj miejscowi też mają taki problem może narodowościowy, że no, może doświadczyli takich różnych zejść z tymi ludźmi, ale że ja uważam, że ci ludzie na pewno czuję się tutaj bezpiecznie, bo jak ja wychodzę dosyć późno i ci ludzie zachowują się dosyć swobodnie i myślę, że uważam, że jeśli mają tutaj taki cel w swoim życiu, może praca i inne warunki może jeszcze, mają prawo również do przebywania takiego naszego tutaj systemu, naszego stylu, naszego nadwyczajnego.

0: zwyczajów i tak dalej.
1: Dziękujemy panie Krzysztofie i pytamy do usłyszenia. Pytamy państwa, czy w świetle tych ostatnich wydarzeń i incydentów w Andrychowie i na Moście Świętokrzyskim w Warszawie, ale też innych, o których słyszymy w ostatnich miesiącach czy latach, obcokrajowcy w Polsce mogą czuć się bezpiecznie? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i nasz Facebook. Czekają na państwa głosy, a przede wszystkim na państwa doświadczenia.

0: Czy obcokrajowcy mogą się czuć w Polsce bezpiecznie? Pytamy Państwa, bo policja odnotowała wzrost przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Od stycznia do końca lipca ubiegłego roku stwierdzono 543 takie przestępstwa i to jest wzrost o 41% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Widzimy, że Państwa temat bardzo porusza. Ja tylko przypominam, że w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek słuchamy z dobrą wolą, nie oceniamy się nawzajem, odpowiadamy z szacunkiem, mówimy na temat, nie o osobie i mówimy krótko. I witam już pana Marka z Włoszczowy, który dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałem Państwu powiedzieć o tym, że każdy człowiek, który jest emigrantem, zasługuje na szacunek. Z tego powodu, że my również byliśmy niedawno emigrantami. Byliśmy w różnych miejscach Europy, nie tylko.
0: Pan też był emigrantem kiedyś gdzieś?
1: Nie, pracowałem, proszę panią, za granicą w 90-tych latach i dzięki temu, że tak powiem, stanąłem wtedy na nogi.
0: Spotkał się pan z wrogością, czy raczej otwartością?
1: Nie, w żadnym wypadku.

0: porządku, dlatego uważam, że my nie powinniśmy się tak zachowywać. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na jeden fakt, który mnie osobiście bardzo bulwersuje, jeśli chodzi o naszą Polskę.
1: Proszę jaki państwa, mianowicie?
0: Kto w Polsce wykupuje nowe mieszkania na wynajem? Kto jest największym, powiedzmy sobie, osobą, która, czy osobami, które wykupują w miejscach typu Krynica Górska, czy powiedzmy sobie nad morzem i tak dalej? Ukraina.
1: No nie wiem, czy możemy potwierdzić te dane. Sprawdzimy to na pewno. Dziękuję. Tak. Dziękuję, panie Marku. Czy to może być powód rosnącej wrogości wobec obcokrajowców i czy w ogóle ona rośnie? Zdaniem pana Macieja z Katowic. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Znaczy ja chcę powiedzieć tak, że po pierwsze my za bardzo nagłaśniamy te wydarzenia i to bardziej buduje taką spiralę strachu i tej dalszego działania. Właśnie tak jak pan mówi, no Ukraińcy kupują mieszkania. Na pewno kupują jak wszyscy inni, ale czy my nie kupujemy na przykład w Hiszpanii tych mieszkań czy gdzieś indziej? Też kupujemy.
1: A, więc no kto,
2: mamy demokrację? Mamy. My mamy inny problem jako społeczeństwo. Kiedyś byliśmy społeczeństwem wielokulturowym, a przez 80 lat nam się wbijało, że jesteśmy jednym monolitem.
1: I no byliśmy też poniekąd dzisiaj, po wojnie, rzeczywiście monoetnicznym społeczeństwem. To się zmieniło w ostatnim czasie. W tej chwili w Polsce pracuje 1 100 000 cudzoziemców według danych GUS-u ostatnich.
2: Pani redaktor, ale ja tutaj myślę o społeczeństwie polskim, które przed wojną miało różne etniczne odłamy.
1: Zapomnieliśmy o tej.
2: O tym zapomnieliśmy, bo komuna nas nauczyła jednego, że jest jedna Polska, jest słuszna i niezmienna. I dzisiaj niestety w tym stereotypie tkwimy. I to wszędzie, na każdym stopniu nadal jest jakby stosowane. Nie ma tej wielokulturowości, którą mieliśmy piękną. Tak? Ja chcę tylko jedną rzecz na koniec powiedzieć. I to dla tych bohaterów, czy tych panów, którzy tacy wielcy są za tą wielką Polską, że w 1939 roku, jak powstał Fundusz Obrony Narodowej, to nie kto inny, jak muzułmanie polscy, przekazali pieniądze z meczetu, który miał powstać w Warszawie, na to, żeby ratować Polskę, tak? Więc ludzie, obudźmy się i bądźmy tolerancyjni.
1: Dziękuję, panie Macieju. Słuchamy pana Mariusza, który dzwoni do nas z Poznania. Poznań lubi o sobie opowiadać jako o mieście otwartym na różnorodność. Czy pan to widzi na co dzień? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jest tolerancyjny, ale to jest, powiem wprost, bardzo górnolotne stwierdzenie i świetnie, że takie miasto, że tak powiem, o sobie opowiada. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast ja jestem nauczycielem i chciałem zwrócić uwagę na sytuację młodych ludzi, którzy w szkole, w której uczę, są uczeni tolerancji. Na każdym kroku, na każdej ścianie, właściwie wszędzie widnieją plakaty mówiące o tolerancji. W każdej klasie, w której uczę, jest kilku obcokrajowców. Spotykam się z rodzicami na wywiadówkach i widzę też reakcję na obecność inaczej wyglądających rodziców. I powiem wprost, jeśli chodzi o młodzież, nie ma żadnego problemu. Ci ludzie się integrują, świetnie ze sobą współpracują, natomiast widzę taką podskórne napięcie panujące wśród rodziców i być może...
1: Którzy nie odebrali takiej edukacji.
3: Dokładnie. Chciałem zwrócić na to uwagę, że...
1: Czyli to działa pana zdaniem.
3: Tak, dokładnie. To podskórne napięcie jest widoczne i być może taki ferment powstaje właśnie w rodzinach, gdzie spotykają się starsze pokolenia, które na przykład mają coś w głowach, nieco młodsze pokolenia, które właśnie wychowują te dzieci, które uczę. No i te dzieci, no i ten kocioł, że tak powiem, powoduje taki dysonans w głowach tych młodych ludzi i chciałem zwrócić na to uwagę, bo być może właśnie stąd bierze się również taka, jakby to powiedzieć...
1: Agresja, jak ta, która wydarzyła się na Moście Świętokrzyskim.
3: Agresja, brak tolerancji, bo sami młodzi ludzie nie są, że tak powiem, nastawieni na agresję.
1: Dziękuję, panie Mariuszu, i słuchamy pana Pawła z Płocka. Czy pan też czuje to podskórne napięcie, o którym wspomniał pan Mariusz?
4: Tak, ja jestem jeszcze z pokolenia, które pamięta Polskę taką właśnie deklaratywnie monoetniczną.
1: A czemu deklaratywnie? No to potwierdza

0: Cały jednak badanie demografów.
1: No tak, tak. No być może rzeczywiście złego słowa użyłem. Natomiast ja jestem z miasta, które przeżyło w cudzysłowie najazd migrantów zarobkowych, ponieważ w Płocku no, w tej chwili toczy się jedna z największych inwestycji sektora przemysłu chemicznego i buduje się ogromny kompleks i to w większości budują to obcokrajowcy. Mamy tutaj ludzi

0: Polaków. Tygiel etniczny, każdy dziesiąty w tej chwili spotykany człowiek w Łodzku to jest obcokrajowiec. No 8 tysięcy ludzi prawie pracuje na tej budowie. Wszyscy rwali włosy z głowy, co tu się będzie działo, ponieważ najazd. Jedna z partii robiła mitingi, była przeciw centrom integracji cudzoziemców. Okazuje się, że przez te 5 lat trwania tej budowy nie było kompletnie żadnych poważnych incydentów. Nic się strasznego nie wydarzyło. Życie toczy się tak jak się toczyło. Natomiast,
1: i wszyscy trochę
0: uważam,
1: już chyba przywykli.
0: Tak, my tych ludzi spotykamy w dyskontach, uśmiechają się, najczęściej to są ludzie z Azji. No, nie ma kompletnie najmniejszego problemu.
1: Bardzo dziękujemy, panie Pawle, za ten krzepiący i napawający nadzieją przykład Płocka i obecności, zresztą, tak jak pan Paweł mówił, w dużych ilościach cudzoziemców w tym mieście. My pytamy, czy mogą oni i one czuć się w Polsce bezpiecznie i czekamy na państwa głosy i na państwa opowieści pod numerem 22 i 7 trójek i pod naszym mailem oraz na Facebooku.

0: Słucham.
1: Dzień dobry. Ja bym tak, może takie dwa cytaty dał tutaj. Była to o Kudrzawy przede wszystkim, że nie ma dobrego lub złego narodu, są tylko ludzie, jeśli jest dobrzy. Druga rzecz to Konstytucja 3 maja i punkt, kto stanie na polskiej ziemi, wolnym będzie. Myśmy o tym chyba zapomnieli, bo tworzą się różne grupy, jakieś takie narodowościowe, które naprawdę źle robią. Jak tylko w innej kolorze skórzy się pojawi, to już zaraz jest i atakują i biją. No. Ja na przykład jestem bardzo tolerancyjny, ja uważam, że integrujemy się ze światem, nie tylko z Europą. Jakby tak ci panowie z tej frakcji faszystowsko-narodowych się przebadali swój genom, to tam nie ma takiej czystej, idealnej polskiej krwi. Także my jesteśmy też zmieszani, bo i tu Celtowie bywali dawniej, i Wysłowianie się mieszaliśmy różne. I powiedzmy, że szczerze, każdy ma prawo tu przyjechać, jeśli się zachowuje dobrze. Bo wśród narodu, jak powiedziałem, zacytowałem Bułata Okudżawę, po prostu czasem przyjeżdża zwykła hołota z zagranicy. U nas też jest taka hołota. I rozrabiają w Paryżu.
0: My jednak będziemy Państwa zachęcać, żeby unikać epitetów i w stosunku do innych, i w stosunku do siebie. Bardzo dziękuję, panie Waldemarze. I słucham, jak to wygląda w Żorach u pana Mariusza. Ja akurat dokładnie przedwczoraj wróciłam z Żor. Piękne miasto. Dzień dobry.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzień dobry. No więc ja myślę, że te przypadki, które tutaj dzisiaj są omawiane, myślę, że są to przypadki incydentalne, ale ja bym w tej audycji też odwrócił pytanie, czy my, Polacy, możemy czuć się bezpiecznie wobec przyjazdu tych imigrantów, bo statystyki policyjne pokazują, że ta przestępczość wśród imigrantów gwałtownie wzrasta, więc...
0: Tak jak wzrasta gwałtownie imigracja, w tym sensie to nic zaskakującego, że im więcej obcokrajowców w naszym kraju, tym też
2: liczba przestępstw rośnie. Tylko, że jeżeli przyjechało parę milionów imigrantów i mamy parę takich przypadków tak naprawdę, a statystyki pokazują, że kilkaset procent wzrosła właśnie przestępczość wśród imigrantów w Polsce, więc...
0: To jest bardzo ważne pytanie. My też w audycji porozmawiajmy kilkukrotnie. Do niego wracaliśmy, na ile Polska jest przygotowana na tę bezprecedensową w okresie powojennym falę migracji do Polski. Ja też pytałam o to naszą dzisiejszą ekspertkę, dr Martę Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. No właśnie, dlaczego tak jest w Polsce, jak jest obecnie?
3: Rzeczywiście jest tak, że Polska w ciągu tych paru lat stała się krajem wieloetnicznym. Dynamika wzrostu migracji w Polsce jest jedna z najszybszych na świecie i wynika rzeczywiście z przyjazdów głównie obywatelek Ukrainy w związku z pełnoskalową agresją Rosji. Czyli to jest trochę tak, że my rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które nie jest przygotowane, gotowe, nie ma doświadczenia. Nie chciałabym oczywiście usprawiedliwiać niczego tym, ale jakby o tym należy pamiętać. Więc jednak integracji stosunków międzykulturowych trzeba się uczyć. I wydaje się, że powinniśmy jednak oczekiwać ze strony państwa polskiego właśnie jakby pomocy, wsparcia nam w radzeniu sobie z tym, niekoniecznie tak jest. Raczej jest trochę tak, że rzeczywiście od kilku już kampanii parlamentarnych, na przykład czy prezydenckich, migracje są tematem takim zupełnie populistycznie wykorzystywane w celach po prostu łatwego zdobycia sobie punktów wyborczych. I jakby takie racjonalne argumenty nie mają szans przebić się do debaty. Raczej się jednak szafuje tymi bardzo emocjonalnymi argumentami, więc nie można powiedzieć, że jakby politycy nam w tym pomagają.
4: Zdecydowanie się nie zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam.
0: Czy politycy nam pomagają, czy nie pomagają odnaleźć się w tej nowej sytuacji w Polsce, w której wiemy, że żyje obok nas ponad milion cudzoziemców, którzy podjęli pracę, to tylko tych tutaj w tej statystyce ujmuje Główny Urząd Statystyczny. Państwo odwracają to nasze dzisiejsze pytanie i pan Janusz chociażby na naszym Facebooku pisze, że czasami zastanawia się, czy to on może czuć się bezpiecznie na własnym podwórku po tym, co obserwuje od pewnego czasu na moim osiedlu, które do niedawna było ciche i spokojnie. Latające szklane butelki, zaczepiane przypadkowo osoby, krzyki i awantury, zazwyczaj okraszone obcym językiem i to wcale nie wschodnim. Czy pan Marek z Rzeszowa ma podobne

0: podobne doświadczenia?
1: Ja bym chciał powiedzieć na temat, powiedzmy, tolerancji, bo to funkcjonuje zarówno w pokoleniu starszym, jak i młodszym. Lata 70. to obecne babcie czy dziadkowie pamiętają, albo powinni pamiętać, ilu było w Polsce studentów z krajów egzotycznych, tak i przeważnie z Afryki. Później, kiedy upadł reżim Czałszewsku, w niemal każdym większym mieście dworce były zamienione w takie noclegownie, gdzie nie można było nawet dojść do kasy. Ci ludzie przejeżdżali przez nasz teren i jechali potem dalej. Ale wtedy u nas było tak, że się pracowało dniówkę za pół dolara. I nasi ludzie, kto tylko chciał, kto mógł, to oczywiście starał się o jakiś wyjazd. Teraz inne nacje znalazły się w podobnym położeniu. Ze strony państwa i nas też powinna być taka jakaś historia domagająca się przestrzegania pewnych reguł przez tych przyjezdnych, ale gdyby nie oni, to tutaj powiedzmy, że w ciągu kilku dni byśmy wycofali wszystkich ludzi pracujących w dowolnych miejscach, to nie wiem, jak byśmy sobie bez nich poradzili. Także
0: jak sobie radzimy z tymi, którzy są.
1: Przestrzeganie porządku koniecznie.
0: Absolutna zgoda. Pan Konrad z Mosiny dzwoni do nas ze swoją opowieścią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani. I chciałem powiedzieć dzień dobry wszystkim obcokrajowcom, którzy być może nas słuchają i mieszkają w Polsce.
0: Czekamy cały czas na ich telefony.
2: Witam serdecznie. Natomiast w poprzedniej wypowiedzi pojawił się ten wątek roli polityków. No niestety uważam, że to właśnie ich rola jest bardzo negatywna w kontekście części polityków, jest bardzo negatywna w kontekście tolerancji czy nietolerancji. Przypomnę, że jeden z polityków przestrzegał nas przed tym, że kiedy oni tu przyjadą, to przywiozą ze sobą różne choroby, infekty i tak dalej.
0: Niestety,
2: i na koniec
0: tak
2: mam
0: było.
2: Jedną gorącą prośbę do pani. I do pani koleżanek i kolegów redaktorów.
0: Słuchamy.
2: Piękna preambuła przed tym programem. Proszę identyczną preambułę powtarzać wszystkim politykom, których zapraszacie do dyskusji. Będę niezwykle wdzięczny, jeżeli postąpicie w taki sam sposób w stosunku do nich, bo myślę, że im ta preambuła znacznie więcej by się przydała.
0: Jest chyba jednak większa szansa, że państwo się do niej zastosują niż nasi politycy, ale przyjmuję ten postulat i podkreślam wężykiem. Pan Paweł z Elbląga tymczasem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Bardzo mi miło, że udało mi się dodzwonić. Pozdrawiam przede wszystkim na wstępie. Otóż w mojej subiektywnej ocenie tolerancja, oczywiście wynosimy tolerancję ze szkoły, wynosimy tolerancję z domu rodzinnego, ale w mojej subiektywnej ocenie tolerancję wynosimy również z podróży. Z podróży po świecie, z podróży nie tylko po Europie, ale po różnych kontynentach, Afryce, Ameryce, oczywiście Azji. I tak naprawdę stamtąd również czerpiemy ten obraz tolerancji. Naszym narodowym złym sportem jest szufladkowanie. Politycy absolutnie w tym nie pomagają. Grają na tanich emocjach i to jest bardzo złe. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: I my dziękujemy i słuchamy pana Piotra z Krakowa, który o politykach czy o czymś innym?
4: Nie o wszystkim, dzień dobry.
0: Dzień dobry, to o wszystkim się nie uda, ale proszę powiedzieć, jak sytuacja w Krakowie wygląda.
4: Chciałem wszystkich pozdrowić i słuchaczy i państwa w redakcji. Otóż chodzi o to, że dobrze odwrócić to pytanie i faktycznie skupić się na tym, czy my Polacy również czujemy się bezpiecznie. Chciałem tylko podzielić się swoim doświadczeniem. Mieszkałem za granicą prawie 7 lat i wiem, jak to wygląda w innych krajach, więc naprawdę Polska jest bezpieczna, to jest nasz atut, powinniśmy się na tym skupić. Być tolerancyjni, ale też przede wszystkim uważać na nasze bezpieczeństwo, bo jednak Polacy, nasi rodacy powinni być dla nas najważniejsi i powinniśmy czerpać te doświadczenia z innych krajów, bo niestety tamta imigracja nielegalna i legalna poszła dużo za daleko i teraz jest tam bardzo niebezpieczna.
0: A co gdyby wszyscy w Polsce czuli się bezpiecznie, bez względu na to, jakiej są narodowości, pochodzenia, czy jaki mają kolor skóry? Może o to powinniśmy zabiegać?
4: Jak najbardziej, ale mi się podoba model australijski, czyli przede wszystkim kompetencje. Powinniśmy sprawdzać wszystkich ludzi i wpuszczać ich w zgodzie z kompetencjami i zapotrzebowaniem na przykład na zawody, na techników, na lekarzy. lekarzy, a nie dowolność, czyli po prostu otworzyć granice i zapraszamy. Powinna być jakaś selekcja i mimo wszystko powinniśmy się przede wszystkim martwić o rodaków w pierwszej kolejności, a później o resztę gości.
0: No my zazdrościmy oczywiście Australijczykom wielu rzeczy, między innymi tego, że nie mają wojny za swoją wschodnią granicą. Ja zapytałam naszą dzisiejszą ekspertkę, dr Martę Jaroszewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, ze Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jego o to, co my możemy zrobić, co powinno się stać, żeby takich incydentów jak te ostatnie w Andrychowie czy na Moście Świętokrzyskim było mniej, albo żeby ich nie było wcale.
1: Teraz jest przygotowywana, mam nadzieję, że uda się przyjąć, że rząd przyjmie strategię integracyjną Polski. I to strategia integracyjna, mamy strategię migracyjną, tam jest wpisane, że integracja, i to jest dobrze, że integracja jest właśnie ważna, że integracja jest procesem dwustronnym. To znaczy, że musimy jakby z jednej strony oczywiście cudzoziemcy powinni się uczyć języka polskiego, znać kulturę, obyczaje i tak dalej, ale że społeczeństwo przyjmujące też musi sobie zdawać sprawę jakby z jakichś różnic kulturowych, no i jakąś wykazywać otwartość i pomóc tym osobom się zaadoptować, a już na pewno nie stosować przemocy czy mowy nienawiści, tak? Więc, ale to jest tylko napisane na papierze. Natomiast no, ta strategia integracyjna, mam nadzieję, że jeśli ona zostanie przyjęta, ale nie wiem, bo jakby idą wybory kolejne, ale gdyby ona została przyjęta, to wreszcie mielibyśmy jakieś mechanizmy, instrumenty. Takimi instrumentami na pewno powinny być jakieś programy w szkołach, tak? Nie znam dokładnie programów w szkołach, ale wydaje mi się, że migracje są potraktowane bardzo incydentalnie, tak? Są asystenci międzykulturowi, to jest jakby jedyny taki bardziej systemowy program, który pozwala rzeczywiście tej młodzieży na jakieś wzajemne, pomagają im wzajemnie się jakoś poznać i koegzystować ze sobą. Wydaje mi się, że właśnie, że projekty, że programy, że młodzieżowe są kluczowe. Od jakiegoś czasu powstaje już wiele badań wskazujących właśnie na problem bullyingu jednak właśnie ukraińskiej czy białoruskiej młodzieży w polskich szkołach. Czyli w polskich szkołach w tym zakresie nie dzieje się dobrze, dlatego jeszcze raz wracam do tego wieku, bo wydaje mi się, że to może być jednak też związane z tym. Więc powiem tak, państwo polskie moim zdaniem jak na tak dużą liczbę cudzoziemców, jaką mamy, to państwo polskie jest za mało aktywne.
2: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
0: Pan Arek pisze na naszym Facebooku: burdy, zadymy, bójki w skali całego kraju są wywoływane przede wszystkim przez Polaków. Ale pani Anna pyta pod spodem: a co nas obchodzą obcokrajowcy? Martwmy się o siebie. Czy pan Tomasz z Warszawy podziela tę opinię? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Proszę Państwa, znam w Polsce mnóstwo Ukraińców, są w sytuacji mocno się przymusowej u nas, przy czym asymilują się z nami doskonale i naprawdę wielce cenię sobie współpracę z nimi. Jeżdżąc po całej Polsce spotykam ich setki i jeżeli traktuję ich się tak jak ludzi, po prostu ludzi, nie patrząc na ich nację, to naprawdę nie ma z nimi problemów. Problemy zaczynają się w momencie, kiedy taka głupia agresja występuje. Ale powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. W latach 80. miałem okazję pracować na terenie Czarnej Afryki, gdzie tamtejsi autochtoni, tak ich nazwijmy, byli do białego człowieka nastawieni w ten sposób, że albo usłużni z powodu wykonywanych czynności tam pracy, albo byli wrogo nastawieni. To były lata 80., to były zupełnie inne czasy, ale proszę Państwa, apel mam. Nie schodźmy do tego poziomu. Jesteśmy narodem, który przeżył wiele emigracji, wiele emigrowaliśmy. Ja też byłem w sumie na takiej przymusowej emigracji. I proszę Państwa, jeżeli traktujemy drugiego człowieka tak jak człowieka, to naprawdę z emigrantami nie będzie problemu.
0: To wystarczy. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. I słuchamy pana Marka, który dzwoni do nas z Norwegii. Turystycznie czy z doświadczeniem emigranta właśnie?
4: O, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nie, turystycznie nie, bo w Norwegii jestem już kilkunastu lat i pracuję. Ja mam takie, przysłuchuję się audycji i przedstawię opinię Szwedów, z którymi też pracuję, gdzie parę lat temu nasi politycy mówili z jednej strony, że są w Szwecji strefy no-go w miastach, śmiali się z nich. Szwedzi przyznali, że są takie strefy. Powiedzieli wręcz, że dla Szwedów normalnych, my Polacy byliśmy, kiedy się zrobiło Herzen z Wilkomen dla uchodźców. My Polacy jesteśmy dla nich bohaterami, tylko oni nie mogą tego śmiało powiedzieć w swoim kraju, bo boją się jakichś tam restrykcji typu, że będą szowinistami i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, że my jako naród, u nas w Polsce jest absolutnie bezpiecznie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje. A pytanie trochę jest tezą. No

0: bo czemu patrzymy przez pryzmat? Ja rozumiem, to jest zachowania nieakceptowalne. Tylko czemu nie patrzymy przez pryzmat na przykład takiego młodego zawodnika, który gdzieś tam w Polsce w jakimś małym klubie z premedytacją, z nie wiem, z jakimi tam uczuciami, złamał młodemu człowiekowi rękę.
1: To jest absolutnie też karygodny incydent.
0: I to jest druga sprawa, tak.
1: I to jest być może dla niektórych druga strona tego medalu. My pytamy o to, czy obcokrajowcy mieszkający w naszym kraju mogą czuć się bezpiecznie, bo statystyki policyjne są jednoznaczne. Wzrost przestępstw motywowanych uprzedzeniami w naszym kraju między półroczem pierwszym 25 a półroczem pierwszym 26 roku wyniósł 41%, więc mamy o czym mówić i o czym dyskutować. Pan Krzysztof z Podkarpacia z ostatnim głosem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Witam Państwa. Myślę, że Państwo po trochę wszyscy macie troszeczkę racji. Natomiast ja chciałbym zwrócić, to nie jest humorystyczne, ale zaobserwowałem u moich znajomych takie podejście i tą tolerancję. Jak tolerancję, swoją tolerancję pokazują kobiety. I na przykład tutaj na Podkarpaciu jest dosyć dużo takich małych manufaktur i pracują emigranci z Ameryki Południowej, z Europy Wschodniej i tak dalej. I jak pytam kobiet, koleżanek moich, i mówię, bo tam dziewczyny pracują w różnych miejscach, i mówię, dziewczyny, jak to jest z tą tolerancją? Ja, nie, no to ci mężczyźni to są potrzebni, no bo oni są wypachnieni, kolczyki i tak dalej, eleganccy, szarmanccy, ci emigranci. Pytam, a jak kobiety, które tam... Nie, to one to w sumie nie musiały tu przyjeżdżać, bo to tylko miejsca zajmują.
1: Czyli podwójny standard.
2: I odwrotna sytuacja, jak pytam panów, moich kolegów, jak tam, bo pracują z Ukraińcami. Nie, po co oni tu przyjechali w ogóle? A pytam się, a te panie Ukrainki, które też tam... Nie, to one są bardzo potrzebne. Czyli tu jest taka troszeczkę, proszę państwa, zależność płci, jakby zazdrość delikatna, jakby no, po części, wiecie państwo, ta tolerancja jest uzasadniona.
1: I na pstrym koniu jeździ. Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie i wszystkim państwu, którzy dziś apelowali o to, żebyśmy traktowali przybyszów i przybyszki z innych krajów do Polski co najmniej tak, jak sami bylibyśmy, chcielibyśmy być traktowani za granicą. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Anna Regulska i Piotr Łodej. Dziękujemy państwu za dziś, a za chwilę muzyczna poczta UKF.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150.

0: 10 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, jest 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Mazurscy strażacy wciąż poszukują 18-latka na jeziorze niedaleko Mrągowa. Co dalej z wojskami USA nad Wisłą? Szef sztabu generalnego spotka się w Brukseli z dowódcą wojsk NATO w Europie. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Trwa akcja ratunkowa na jeziorze Juksty niedaleko Mrągowa. Strażacy szukają 18-letniego mężczyzny po tym, jak otrzymali zgłoszenie o wywróconym rowerze wodnym, którym płynęło 4 mężczyzn.
8: 3 osoby postanowiły tak naprawdę po wróceniu się dopłynąć do brzegu o własnych siłach. 4 osoba została na tym rowerku wodnym. 1 osoba z tych 3, które płynęły, po pewnym czasie zniknęła pod powierzchnią jeziora. Na tę chwilę trwają poszukiwania właśnie tej osoby przy pomocy sonaru wodnego i dronów, które przerysują brzegi jeziora.
7: Mówił starszy kapitan Marcin Kordek ze straży w Mrągowie. Mężczyznę, który został na rowerze wodnym, strażacy przetransportowali na brzeg. W Brukseli narada szefów sztabów generalnych państw NATO. Temat numer 1 to obecność amerykańskich wojsk w Europie. Szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragon, powiedział przed spotkaniem, że będzie ono dotyczyć zwiększenia zdolności obronnych i adaptacji do zagrożeń. Marynarz naprawia żagiel, gdy morze jest spokojne, ale w naszym przypadku nie ma spokojnego morza. Jesteśmy już w samym środku burzy. Naszym zadaniem nie jest więc po prostu działać szybciej, ale podejmować lepsze decyzje, zachowując jedność i utrzymując strategiczny kierunek. W naradzie bierze udział szef polskiego sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Ma rozmawiać z dowódcą sił NATO w Europie na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. W Rosji ruszyły manewry z udziałem wojsk jądrowej triady. Z komunikatu rosyjskiego ministerstwa

0: Ministerstwa Obrony wynika, że w trakcie manewrów zostaną wystrzelone rakiety balistyczne i pociski manewrujące zdolne do przenoszenia głowic atomowych. Manewry zorganizowane przez Rosję obejmą wszystkie regiony, w których znajduje się rosyjska broń jądrowa. W komunikacie wskazano także Białoruś, dlatego jak tłumaczą eksperci wojskowi, wcześniejszy komunikat o rozpoczęciu ćwiczeń o podobnym charakterze wydały władze w Mińsku. Na terytorium Rosji udział w ćwiczeniach weźmie 65 tysięcy żołnierzy. Piroman z Lubelszczyzny zatrzymany to mieszkaniec gminy Konkolewnica. W przeszłości chciał zostać zawodowym strażakiem. Próbował też wstąpić do ochotniczej straży pożarnej. Przyznał się do 6 podpaleń. Do pożarów dochodziło w kwietniu i maju, mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
1: Zdarzało się tak, że później obserwował pracę strażaków. Pożary sprowadzały ogromne zagrożenie dla mienia, ponieważ wybierał dni, w których było wietrznie, a ściółka od dłuższego czasu miała małą wilgotność. Dodatkowym utrudnieniem i zagrożeniem był fakt, że do podpaleń dochodziło o różnych porach dnia.
0: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia. Będą mogły wystawiać L4 oraz stwierdzać zgon pacjenta w opiece paliatywnej. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Jak mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęska, dotyczy to w dużej mierze także położnych, które z powodu zmian demograficznych mają problem ze znalezieniem pracy.
2: Zawód położnej był, jest i będzie. Nikt nie zamierza go likwidować ani zmieniać w tym zakresie. Natomiast tutaj oferujemy paniom położnym elastyczność na rynku pracy. Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek.
0: Ministerstwo Zdrowia chce, by nowa ustawa o zawodzie pielęgniarek weszła w życie od przyszłego roku. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Jurand Czabański, niczym bohater powieści Sienkiewicza, wykazał się nadludzką siłą, bijąc rekord nieosiągalny od 3 dekad. W ramach morderczej rywalizacji w Brazylii Polak miał do pokonania 76 km płynąc, 3600 km jadąc na rowerze i biegnąc ponad 800 km. A wszystko w formule ciągłej. Polak dotarł do mety w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, co pozwoliło na poprawienie dotychczasowego rekordu świata o ponad 24 godziny. Niebywałe, do czego może być zdolny ludzki organizm.
3: Klimat.
0: A w całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W części lasów Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej i Mazowsza utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie zagrzmi od 14 do 21 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
7: No, już, już. Biedactwo.
8: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Żegnam.

0: My reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: 7,5 minuty po południu.
3: Muzyczna poczta UKF.
2: Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od listu pana Piotra z Lublina. Dzisiaj urodziny obchodzi perkusista AC/DC Phil Rudd, z którym jest związany od połowy lat 70. W związku z tym proszę o tytułowy utwór z płyty Dirty Deeds Down the Cheap, która w tym roku będzie obchodziła 50. rocznicę wydania. Panie Piotrze, poszło na początek dziś AC/DC w tym wtorkowym wydaniu muzycznej Poczty UKF. Do 14 to państwa piosenki na antenie Trójki królują. Czekam na listy ukf@polskieradio.pl. Czekam na telefony 22 i 7 trójek. I zgodnie z wczorajszą obietnicą sięgamy jeszcze do nagrań z naszej trójkowej Nocy Muzeów. To wieczór 16 maja, kiedy państwo tak tłumnie na stół od

0: Widzili przy Myśliwieckiej 357. W studiu M5, w studiu imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego miałem przyjemność Państwa gościć, trochę poopowiadać o audycjach trójkowych, o muzycznej poczcie UKF, o tym, że można pisać, można dzwonić, ale wtedy 16 maja można było też po prostu usiąść do naszego trójkowego mikrofonu i zadedykować tę ulubioną piosenkę.
1: Cześć, witam wszystkich miłośników trójki. Pozdrawiam serdecznie i chciałabym zadedykować piosenkę dla mojego taty Olka i cioci Eli z Poznania. Niech to będzie Guns N' Roses, Sweet Child. Dominika z Koninka.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses to jedna z tych propozycji, które pojawiły się w czasie naszej trójkowej nocy muzeów. Do tych nagrań ze studia imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego jeszcze dziś na pewno powrócimy w muzycznej poczcie UKF. A teraz zmienimy nastrój, zmienimy dekady. Zdecydowanie to będzie kilka dekad naprzód, bo to będzie jedno z najnowszych nagrań tej artystki, o ile się dobrze orientuje, rzecz jasna. No to słuchamy.
1: Dzień dobry, tu Sylwester z Warszawy. Chciałbym dzisiaj poprosić o nowość Lady Gaga i Deci Runway. Jak zwykle dla wszystkich z trójki. No matter what, you got to

0: runway. No my jesteśmy Monday to Thursday, od poniedziałku do czwartku. Muzyczna Poczta UKF na antenie trójki od 12 do 14. I jak państwo słyszą, tu jest miejsce na bardzo różną muzykę. Ale właśnie po to powstała ta audycja. UKF @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, stały słuchacz, miejscowość Łazy, mam na imię Dario. Bardzo bym prosił o utwór zespołu Led Zeppelin, Rock and Roll. To dla całej rodziny, dla słuchaczy Radia Trójki, a szczególnie dla mojego wnuka, który ma na imię Franciszek.

0: Gdzież indziej można znaleźć taki zestaw artystów? Guns N' Roses, Lady Gaga i Doechii, a potem Led Zeppelin. W muzycznej poczcie UKF w Trójce. 22 i 7 trójek.
1: Mariusz z Warszawy, przyjazdem przez Poznań. Chciałbym zamówić Chaka Mangione, Feel So Good. Dla mojej wnuczki i córki.

0: Chuck Mangione i Feels So Good w muzycznej poczcie UKF. Już prawie 12:31.
1: Fajny film.
0: A dzisiaj Ryszard Jaźwiński opowie nam o jubileuszowej 40. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych, podczas którego przyznawana jest ta nagroda, rozpocznie się już w najbliższy piątek.
2: Od najbliższego piątku przez cały następny tydzień na pewno warto być w Tarnowie. I nie tylko dlatego, że to miasto określane jest mianem polskiego bieguna ciepła. Tam właśnie już za kilka dni rozpocznie się jubileuszowa, bo 40. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych. O jego programie rozmawiałem z Kubą Armatą, dyrektorem artystycznym wydarzenia.
3: Zaczynamy 22 maja w piątek i zaczynamy od razu od filmów konkursowych. Pierwsza projekcja otwierająca festiwal to Wielka Warszawska. Mamy bardzo dużą reprezentację twórców związanych z tym filmem, ponieważ do Tarnowa przyjedzie Bartłomiej Ignaciuk, reżyser, ale również aktorzy Tomasz Ziętek i Piotr Trojan, tuż po projekcji spotkanie z nimi. Tego samego dnia będzie jeszcze miała miejsce druga projekcja filmu Dobry Chłopiec Jana Komasy i każdego kolejnego dnia przygotowaliśmy dla naszych widzów dwie konkursowe projekcje.
2: W sumie konkursowych filmów w tym roku macie 14, tak?
3: Tak, podobnie jak w ubiegłym roku mamy 14 filmów w konkursie głównym, 13 fabuł i jeden film dokumentalny.
2: Który z tych filmów został tak bardzo wyróżniony z tych dokumentalnych?
3: Tym filmem jest Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej. Film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i nie miałem wątpliwości, że chciałbym, żeby ten film znalazł się w naszym konkursie i tarnowska publiczność mogła

0: się z nim zapoznać.
1: Do Tarnowa przyjedzie wielu znakomitych twórców filmowych, zaprezentuje głośne w ostatnim sezonie polskie filmy, no ale też będą takie, które nie są jeszcze znane publiczności.
0: Tak, w zasadzie będzie jeden taki film w naszym konkursie głównym. To są Miłe kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Croft. Jesteśmy drugim miejscem, które pokaże ten film w Polsce, także

0: festiwalowe wystawy, ale również w tym roku pierwszy raz od dobrych kilku lat rynek główny, Tarnowski. Tam będziemy mieli swój namiot, w którym będzie szereg aktywności i dla młodszych, i dla starszych.
1: No i myślę, że musimy wspomnieć o wspaniałym laureacie tegorocznej nagrody honorowej, bo myślę, że w ten jubileusz 40-lecia Tarnowskiej Nagrody Filmowej ten aktor akurat pięknie wpisuje się w historię festiwalu długą już.
0: Tak, tym aktorem jest Marek Konrad. Bardzo się cieszymy, że przyjął nasze zaproszenie i cały ten wieczór będzie miał specjalny charakter. To z jednej strony wręczenie, myślę, że prestiżowej i cennej nagrody, jakim jest laur za całokształt twórczości, ale będzie to połączone z projekcją filmu Dzień Świra Marka Koterskiego i też bardzo się cieszę, że reżyser będzie również obecny w Tarnowie na sali.
1: Jak duże gremium oceni w tym roku filmy w konkursie głównym?
0: To będzie 5 osób. Przewodniczącą jury jest Małgorzata Imielska, czyli laureatka Nagrody Specjalnej na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej w ubiegłym roku, a partnerować jej będą kompozytor Daniel Blum, aktor Wojciech Solarz, reżyserka castingu Ewa Łepecka i dziennikarz i krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski. 40. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej potrwa od 22 maja do 31. Serdecznie zapraszam, bo naprawdę będzie się sporo działo.
1: A zapraszał nas dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej Kuba Armata. Ja również z tego zaproszenia skorzystam, bo festiwal odbywa się w tym roku pod patronatem Trójki. W przyszłym tygodniu na pewno więc nie zabraknie na naszej antenie relacji i audycji właśnie z Tarnowa.
2: O czym informuje Ryszard Jaźwiński, a ja niezmiennie polecam fajny film, cykl audycji Ryszarda na naszej trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. I w muzycznej poczcie UKF, która dziś jak zawsze od poniedziałku do czwartku do 14 na naszej antenie, kolejne Państwa propozycje. Wracamy do Nocy Muzeów. To 16 maja w trójkowych studiach i Państwo przed naszymi trójkowymi mikrofonami.
3: Cześć wszystkim, mam na imię Emil, przyszedłem tutaj na piechotę, bo mieszkam na Powiślu, więc bardzo niedaleko. Chciałbym zadedykować piosenkę wszystkim słuchaczom Radia Trójki. Jest to kawałek zespołu Metallica, ponieważ będzie zaraz tutaj u nas w Polsce. Kawałek nazywa się Sad But True.

0: Metallica dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tym razem się nie wybieram, ale zawsze przy okazji wizyty Metalliki w Polsce wspominam koncert z 1 czerwca 1999 roku. Tak, to było już tak dawno, na warszawskim Stadionie Gwardii i naszą pokoncertową noc w Trójce. To była audycja, o ile mnie pamięć nie myli, od północy do szóstej i ten program poprowadziliśmy wspólnie z redaktorem Marcinem Cichońskim. Marcinie, przy okazji serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. Za 18,5 minuty 13 telefon do Trójki dzwoni wciąż 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, czy ja mogę prosić piosenkę To co czujesz? Pozdrowieniem dla prowadzącego i Trójki. Maciek ze Skierniewic.

0: To, co czujesz. Brygada Kryzys. Tak, dziś gra dla Państwa muzyczna Poczta UKF w Trójce. Gra do 14:00 dzięki kolejnym zamówieniom ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni bez przerwy.
1: Dzień dobry, Mariusz Ząbierzyc, stały słuchacz Trójki. Dzisiaj, gdyby żył, obchodziłby 77. urodziny. Dusty Hill, basista i wokalista zespołu ZZ Top. Prosiłbym o Rough Boy.

Rawboy i ZZ Top w muzycznej poczcie UKF. A przed 13 mam dla Państwa jeszcze jedną piosenkę. To Michael Mayo, artysta, który wystąpił niedawno na 62. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. I miałem tę przyjemność spotkać się z nim po koncercie, nagrać krótką rozmowę, którą zaprezentowałem w ostatnim wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Całość tego spotkania oczywiście na naszej trójkowej stronie. A zatem Michael Mayo, Norrbotten Big Band przy pulpicie dyrygenckim Kalle Rasmusson, You and You.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby.

0: osoby starsze, nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, jest 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przyrost liczby miejsc w żłobkach to jeden z sukcesów rządu, poinformował premier. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji zdecydował o wydaniu wizy Zbigniewowi Ziobro, twierdzi agencja Reutera. Afera w Cannes i pytanie, czy francuska branża filmowa straci swojego głównego sponsora. Przyrost liczby miejsc w żłobkach to jeden z sukcesów rządu, poinformował premier przed rozpoczynającym się dziś posiedzeniem Rady Ministrów. Od początku rządów obecnej koalicji liczba miejsc w placówkach wzrosła z 226 tysięcy do ponad 270 tysięcy.
10: Na tym oczywiście nie kończymy. Do końca tego roku w sumie przybędzie okrągłe 100 tysięcy miejsc w żłobkach. To oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało dostęp do miejsca żłobkowego. My ciągle pracujemy nad równomiernym planowaniem tych miejsc, tak żeby likwidować przede wszystkim białe plamy.
9: Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się także zmianami w opłatach na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał polecić urzędnikom wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobro, poinformowała agencja Reutera. Christopher Landau miał uzasadniać swoją decyzję kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał w TVP Info, że Polska ma problem, by ustalić ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły przyjęcia Zbigniewa Ziobry w USA. Strona amerykańska nie udzieliła dotychczas żadnych odpowiedzi w tej sprawie.
11: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej. Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informację, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji, więc ja oczywiście z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych, natomiast jest osobą w Polsce ściganą, poszukiwaną.
9: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej. Wcześniej został zatrudniony przez telewizję Republika jako komentator. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii. Estoński minister obrony poinformował, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Od marca kilka ukraińskich dronów wleciało w przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO, Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii.
12: Minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział portalowi ERR, że informacje o zbliżającym się obiekcie zostały przekazane stronie estońskiej przez służby z Łotwy. Wykryły go również estońskie radary. Dlatego uruchomione zostały odpowiednie procedury, a myśliwiec uczestniczący w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich zestrzelił ten obiekt. Dokładne okoliczności zdarzenia są obecnie ustalane. Wiadomo jednak, że kontakt z bezzałogowcem nastąpił nad jeziorem Wärtsjär. Trwa również ustalanie miejsca upadku szczątków maszyny. Portal ERR podaje, że według wstępnych informacji mogą znajdować się one na lądzie, a nie w wodzie. Nic nie wiadomo o wyrządzonych szkodach czy osobach poszkodowanych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
9: Amerykańska policja zatrzymała nieletnich sprawców napadu na taksówkę.

0: Parze. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w dzielnicy Kokoszki. Sprawcy byli bardzo brutalni, relacjonuje sierżant Edyta Krefta z gdańskiej komendy.
1: Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony był bity i kopany. Jeden z napastników miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem. W wyniku pobicia kierowca taksówki doznał licznych obrażeń ciała. Po zdarzeniu sprawcy sami zadzwonili na numer alarmowy, informując o całym zajściu. Jednak przed przyjazdem patrolu policji uciekli z miejsca zdarzenia.
0: Dwaj 16-latkowie za swój czyn odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Grozi im pobyt w poprawczaku. Paweł K. skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Olsztynem i nazwany przez media adwokatem od trumny na kółkach stracił prawo do wykonywania zawodu.
2: W związku z złożeniem przez pana Pawła K. oświadczenia o wystąpieniu z adwokatury, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podjęła uchwałę o skreśleniu go z listy adwokatów.
0: Mówiła rzeczniczka Rady Adwokackiej w Łodzi, mecenas Justyna Hedaonisk. Paweł K. został skazany na 1,5 roku więzienia za wypadek pod Olsztynem, w którym zginęły dwie kobiety. Nie stawił się do odbywania kary i uciekł. Na początku maja został zatrzymany. Afera w Cannes i pytanie, czy francuska branża filmowa straci wkrótce swojego głównego sponsora. Oskarżony o wspieranie skrajnej prawicy, potentat medialny Vincent Bolloré groził umieszczeniem setek artystów na czarnej liście.
3: Około 600 artystów oskarżyło Bolloré o przejmowanie pełnej kontroli nad branżą filmową w celu narzucania, jak twierdzą, faszystowskiej wizji świata. Kontrolowana przez miliardera spółka Canal Plus natychmiast zagroziła zerwaniem współpracy z sygnatariuszami. W ubiegłym roku firma sfinansowała ponad 70% francuskich produkcji filmowych. Sprawa stała się głównym tematem dyskusji w Cannes. Podczas projekcji filmów finansowanych przez Canal Plus w salach rozlegają się gwizdy i buczenie. Pytania o aferę wprawiają francuskich artystów w zakłopotanie. Natomiast w obronie miliardera Bolloré stanął mer Cannes David Lisnard. Wystarczy spojrzeć na filmy pokazywane w Cannes, by zrozumieć, że nie ma to wiele wspólnego ze skrajną prawicą. O uspokojenie emocji apelują zarówno przedstawiciele francuskiej branży filmowej, jak i organizatorzy festiwalu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Chmury i opady deszczu i tak będzie do końca dnia. Miejscami zagrzmi. Najchłodniej w Sopocie tylko 14 stopni, najcieplej w Opolu 21.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5,5 minuty po 13.
7: Muzyczna Poczta UKF.
6: A w tej audycji to czas na piosenkę dnia w Trójce.

Givion Desmond Evans, czyli Givion i Jezebel, to jest nasza wtorkowa piosenka Dnia w Trójce, otwierająca drugą odsłonę muzycznej Poczty UKF. Do 14 na antenie te ważne dla nas piosenki, ważne dla Państwa piosenki. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Pani Ania pisze tak, poproszę o Black Pearl Jam dla mojej nieżyjącej siostry Gosi, która odeszła dokładnie 3 lata temu. Kochała ten zespół miłością prawdziwą.

Pearl Jam i utwór zatytułowany Black. Do 14 to państwo decydują, jakie piosenki pojawiają się na antenie Trójki w tej audycji w muzycznej poczcie UKF. I do 14 z państwem Piotrka Masierak, Anna Regulska i Mariusz Owczarek. I kolejny list od pana Stefana, skierowany do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Prośba o zespół Dobry Łotr i utwór zatytułowany Nowy.

0: No, czuję, że ta aura doskonale wpasowała się po prostu w energię, która panuje dzisiaj w naszym studiu. Mrozu jeszcze przez parę minut będzie z nami. Wątków do rozmowy nadal jest bardzo dużo.
1: Nie wiadomo tutaj, od czego zacząć, na czym skończyć.
0: Właściwie.
1: Tak. No teraz jestem, jak słucham tej aury, no to przypominają mi się koncerty, bo to jest chyba taki najmocniejszy punkt zawsze na mojej trasie. Ta piosenka Aura, która powstała jakoś w 2019 razem z moim kumplem Dryskalem, którego serdecznie pozdrawiam z czasów naszych takich, powiedziałbym, psychodelicznych.
0: No i na tę energię czekamy i ta energia wszystko wskazuje na to, że się będzie działa, albo jeszcze ze zwiększonym uderzeniem tak naprawdę jesienią w tym roku, bo przypominamy, że to właśnie wtedy twoja trasa koncertowa, do której no pewnie już się przygotowujesz albo zaraz zaczniesz się przygotowywać.
1: Tak, już się przygotowujemy w takim sensie, że myślimy o oprawie, bo na pewno to będzie z dużym rozmachem, to będzie świetna scena wyglądająca oryginalnie i no, będzie tam na pewno rozbudowany mój zespół, czyli będzie coś ekstra w stosunku do poprzedniej trasy Wszystko było po coś. No i będą przede wszystkim nowe piosenki z nowej płyty, czyli piosenki, które już moi fani doskonale znają i nowości i na pewno to będzie koncert, po którym każdy wyjdzie z podniesionymi endorfinami.
0: No to słuchaj, Łukasz, żeby nie było zbyt kolorowo, jak tak słyszysz singiel męskiego grania twoich przyjaciół, Zalia, Vito, Igor Herbut, jest ci trochę smutno, że cię nie ma w tym składzie?
1: No, wiadomo, że z nimi chętnie zawsze, na całe szczęście, i to jest świetny zbieg okoliczności, będę grał w Żywcu na męskim graniu, koncert MTV Unplugged, i wtedy po raz pierwszy nowa orkiestra męskiego grania też wystąpi na scenie, także spotkam i moich ziomeczków serdecznych na miejscu, na pewno pójdę posłuchać sobie setlisty, coś niecoś już wiem, dlatego że Leon Krześniak, z którym pracuję nad nową płytą, jest w składzie orkiestry i współtworzy ten repertuar, aranżację razem z Paterem, więc będę miał okazję usłyszeć to na żywo i też będę miał okazję im pogratulować i na pewno będę miał okazję przeżyć pierwszego aftera męskiego grania w Żywcu w tym
0: roku.
1: A
0: no to ci się udało, dobra, chociaż tyle. To nie będzie jakaś taka wielka rozłąka, no bo nie będziemy mieć już możliwości, żeby wrócić do pytania o to, co się u ciebie wydarzyło od Złotych Bloków. Bo to by była historia długa,
1: To jest bardzo długa historia.
0: Bardzo mało czasu.
1: Ale
0: no męskie granie jednak myślę, że odcisnęło ważne piętno, w sensie no ważnym było wydarzeniem.
1: Jak najbardziej.
0: W swoim życiu.
1: Wiesz, od sceny Żet, która była w 2019 roku, po dużą scenę, a po to, że byłem twarzą męskiego grania razem z Vito i Igo. No dla mnie to było gdzieś tam spełnienie marzeń. Rewelacyjnie się czułem w tym trio. Do tego jeszcze w składzie orkiestry, mam na myśli tę orkiestrę na scenie, był Bartek Królik, który był naszym takim hostem i aranżował razem z Markiem Piotrkowskim piosenki, które tam graliśmy. No i Supermoce jednak zrobiły ogromną robotę. To jest kolejny, powiedziałbym, banger w mojej setliście koncertowej.
0: Bardzo się cieszymy, że wracasz, wiesz? Nie wiem, czy wiesz, ale tak na koniec
1: bardzo
0: ci
1: miło.
0: Powiem,
1: dziękuję,
0: że bardzo się cieszymy,
1: bardzo dziękuję,
0: że wracasz z solowym materiałem, no bo było cię dużo przez ten czas, ale nie ukrywam, że oczekiwania, no wiadomo, 4 lata to już jest taki moment, kiedy
1: to
0: chciałoby
1: już najwyższa
0: się...
1: pora.
0: Tak, kolejnej płyty, więc ta płyta ukaże się jesienią.

0: Tak jest.
1: Na razie mamy single, będzie trasa, będzie się dużo działo. Niech moc będzie z tobą i ta energia, którą przyniosłeś
0: dzisiaj
1: do nas.
0: Dzięki.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Trójki. Mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Jak najbardziej. Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Dziękujemy jeszcze raz i tobie, Mrozu.
0: To ja
1: jeszcze
0: dziękuję.
1: Raz również dziękuję. To pół na koniec, żeby już tak zamknąć.
0: Tak jest.
1: Singiel
0: z nowej płyty. Tak jest. Cześć. Jak

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Żegnamy reklamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To priorytet, tak o zapewnieniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce, mówi rzecznik rządu. Trwa wyjaśnianie, skąd wziął się dron zniszczony nad Estonią. Zestrzeliły go natowskie F-16. Szykują się utrudnienia na Zakopiance. Jutro o poranku rozpoczną się dwudniowe prace. Sprawa obecności amerykańskich wojsk w Polsce jest dla naszego kraju priorytetowa, przekonuje rzecznik rządu. To odpowiedź na decyzję szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Zdaniem przedstawicieli naszego rządu ta decyzja nie powinna wpłynąć na zmniejszenie liczebności amerykańskich sił. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak tę sprawę komentuje rzecznik rządu.
1: Po posiedzeniu Rady Ministrów Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy, zapewniał, że relacje polsko-amerykańskie są intensywne, a w pracę nad ich odpowiednią jakością powinny być zaangażowane wszystkie siły polityczne w Polsce, bez względu na sympatie czy poglądy. Wymienił też planowane na najbliższe dni działania i spotkania rządu ze stroną amerykańską w tej właśnie sprawie.
2: W najbliższych dniach pan minister Kośniak-Kamysz będzie rozmawiał z generałem Nahonejem, pan generał Kukuła rozmawia z generałem Krynkiewiczem w Brukseli. Trwa też wizyta wiceszefów Ministerstwa Obrony Narodowej, pana ministra Tomczyka, pana ministra Zalewskiego. W Waszyngtonie mają spotkania w Pentagonie z kongresmenami, na Kapitolu mają spotkania z doradcami bezpieczeństwa w Białym Domu.
1: A więc, jak zapewnił rzecznik polskiego rządu, ta praca trwa i sądząc po debacie w Stanach Zjednoczonych, jest wiele ośrodków, które rozumieją, jak ważne z tego amerykańskiego punktu widzenia jest właśnie obecność amerykańskich wojsk w Europie.
0: A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona, którego zestrzeliły rumuńskie myśliwce F-16 pełniące misję NATO na Litwie. Te doniesienia potwierdziła rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Jednocześnie zapewniła, że sojusznicy pozostają w stałym kontakcie z władzami Estonii. Podano też, że trwa dochodzenie związane z incydentem. Wcześniej informowano, że mógł to być zabłąkany ukraiński dron. Premier Węgier rozpoczyna swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Godzinę temu samolot z Peitierem Modiorem na pokładzie wylądował na krakowskim lotnisku. Nowy premier Węgier rozpoczyna zwiedzanie katedry na Wawelu. Przed wejściem jest Paweł Pawlica. Witaj, Pawle.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak został powitany w Polsce Peitier Modior.
3: Uściskiem ręki ze strony kardynała Grzegorza Rysia, który powitał go na progu katedry. Następnie przed pomnikiem Jana Pawła II Peitier Modior złożył wieniec białych róż. Teraz, tak jak wspomniałeś, zwiedza katedrę. W środku premier Węgier zatrzyma się m.in. przy krzyżu świętej Jadwigi oraz grobowcu Stefana Batorego. Po zwiedzaniu na wawelskiej plebanii będzie rozmawiał z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Na Wawelu oprócz szefa węgierskiego rządu obecni są też członkowie jego gabinetu, ministrowie kultury, transportu i spraw zagranicznych. Premier Węgier ze wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę rynku głównego. O 18:00 wsiądzie do pociągu do Warszawy, a w stolicy jutro ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi polskimi politykami, m.in. premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
0: A relacjonował Paweł Pawlica. Jutro i w czwartek kolejne utrudnienia dla kierowców na Zakopiance w Myślenicach. Będą w rejonie budowanej kładki dla pieszych, która jest częścią powstającego węzła na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Od 8 rano jezdnia w kierunku Zakopanego będzie zwężona do jednego pasa.
4: Naszym celem jest zaślepienie zjazdu na łącznicę, która do tej pory prowadziła do Myślenic. Ten zjazd zostaje już zlikwidowany na zawsze. Pozostaje w tym miejscu lewoskręt oraz przejście dla pieszych, które będzie funkcjonować do czasu uruchomienia kładki. Jednocześnie zmieniamy organizację ruchu w dalszej części naszej budowy i otwieramy ulicę Sobieskiego dla ruchu dwukierunkowego.
0: Mówiła Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach potrwają do wieczora w czwartek. Drogowcy proszą kierowców, aby zwracali uwagę na znaki. Chińskie siły zbrojne potajemnie wyszkoliły w zeszłym roku około 200 rosyjskich wojskowych w Chinach. Niektórzy z nich po powrocie walczą w Ukrainie, informuje o tym agencja Reutera, powołując się na europejskie agencje wywiadu i dokumenty. Sesje koncentrowały się głównie na wykorzystywaniu dronów. Wiadomo, że umowę na szkolenie podpisano już w 2022 roku. Porozumienie przewidywało również, że kilkuset żołnierzy chińskich zostanie przeszkolonych w obiektach wojskowych w Rosji.
5: Klimat.
0: W Polsce dominuje dobra i bardzo dobra jakość powietrza. Umiarkowany stan odnotowano jedynie w Warszawie. Źródła odnawialne odpowiadają teraz za 54% energii w krajowej sieci, a największy udział ma energia ze słońca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Opka.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Do wieczora chmury i opady deszczu, miejscami przejaśnienia, ale na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie zagrzmi. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 14 stopni nad Bałtykiem i na Podhalu do 19 w centrum i 20-21 na zachodzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
2: Cały rok, od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

of your list.

Trickiego, Karma Koma, która potem powróciła w zupełnie innej wersji. To właśnie Tricky będzie bohaterem dzisiejszej Tonacji Trójki, jako że jest główną gwiazdą 19. Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion w Bydgoszczy. W najbliższy piątek po 22 Tricky będzie gościem listy osobistej w Trójce. A dzień później zagra wyprzedany już koncert. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Witamy w Tonacji Trójki. Tricky i tylko Tricky.

Raz jeszcze Protection grupy Massive Attack, raz jeszcze Robert w duecie z Trickiem. Ten utwór powróci z tym samym tekstem, ale trochę zmieniony na płycie Trickiego już niebawem. A zanim nagrał drugą płytę z Massive Attack, poznał mającą wówczas tylko 16 lat Martinę Topley Bird. I ona u niego w domu, u Trickiego, zaśpiewała utwór, który spowodował, że wystąpiła bodajże w 10 na 12 utworów na solowej płycie Trickiego.

as command. Here in Hemma's kingdom, speak of a people's plan.

Pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą, ale gdybym miał osobie, która nie ma pojęcia o tym, czym jest trip-hop, pokazać tylko jednego muzyka, jedną osobę, która ten gatunek charakteryzuje, to byłby to właśnie trik. I ostatecznie pochodzi z Bristolu. A fani Portishead niech to poważnie przemyślą. Tegoroczne warsztaty na Drums Fusion będą trochę nietypowe. Festiwal postanowił nie robić typowych warsztatów tylko dla zawodowych perkusyjnych gigantów albo młodzieży, która dopiero uczy się tej sztuki, ale także przybliżyć sztukę perkusyjną, którą, umówmy się, wszyscy mamy od zawsze we krwi, tylko nie zawsze chcemy jej tam poszukać nam wszystkim. Festiwal także bardzo stawia w tym roku na ekologię. Nie chce być festiwalem, który tradycyjnie, jak wszystkie inne, generuje tony śmieci. Po raz 19 spotykamy się w Bydgoszczy, a Triki będzie gościem Trójki. Kolejny singiel z jego debiutu, płyty, którą poświęcił matce płyty, Maxine Quay. Jego matka miała Maxine na imię. Nazywa się Black Steel, a tu Triki, przepraszam, sięgnął po sampla z Public Enemy.

Dobre wiadomości, Triki gra w sobotę w Bydgoszczy. Dzień wcześniej jest gościem Trójki właśnie z festiwalu Drums Fusion. Zła wiadomość to taka, że biletów na koncert Trickiego już nie ma, ale zawsze można liczyć na tak zwane zwroty, jak ktoś mi słusznie podpowiedział, nawet do ostatniej chwili. Po koncercie Trickiego będzie jeszcze DJ set What the Funk. No nie wiem, czy na tym secie będziemy mieli siłę po koncercie samego Trickiego. Kolejny i ostatni już, który gramy, singiel z płyty Maxine Quay, Pumpkin, nazywa się tak nieprzypadkowo, bo wysamplował tutaj trochę nieoczywistą rzecz. Zespół, który ma tę nazwę w tytule.

próximo. Ay.

Ten samplowany zespół to oczywiście Smashing Pumpkins. Jest rok 1995. Chick wydaje nie tylko pierwszy album solowy Maxine Quay, nominowany do nagrody Mercury Prize, i także album roku w opinii New Musical Express, ale poznaje też Björk. Pisze dla niej dwa utwory na album Post, Enjoy i Headphones, a ona rewanżuje mu się zaśpiewaniem dwóch utworów na jego drugiej solowej płycie Nearly Got, Keep Your Mouth Shut i ten właśnie, który teraz usłyszymy, Yoga.

Mniej więcej w tym samym czasie Tricky planował też płytę z moją ulubioną Neną Cherry. Niestety upór wytwórni Virgin spowodował, że z 10 ich wspólnych nagrań ukazało się tylko 5 i to w dodatku raczej na B stronach singli. A potem były jeszcze i PJ Harvey i Alanis Morissette. A teraz jest oczywiście nasza rodaczka krakowianka Marta Złakowska, która wystąpi z Trickiem także w Bydgoszczy. Tricky, przypomnę, produkował niedawno jej z kolei solową płytę. A teraz drugi z utworów, który po swoim debiucie na płycie, na drugiej płycie Massive Attack Protection znalazł zupełnie nowe oblicze na Maxine Quay Trickiego. I stand firm for a soil, little rock and falls, and they juicy, trust me, drop your stitsy, and it's round the corner where I shelter, it's something that's schism, the living out of style, if you believe or deceive, common sense says shouldn't receive, let me take you down the corridors of my life.

0: Nie ma bardziej trip-hopowego hymnu niż Hell is Round the Corner. Tricky sampluje Portishead. W piątek będzie gościem Trójki, a w sobotę wystąpi na 19. festiwalu Drums Fusion w Bydgoszczy. To była Tonacja Trójki. Krzysztof Sagan, Marek Pawlugiewicz i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
15: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
1: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Dzień dobry Państwu. Mamy wtorek, 19 maja, minęła 16. Na serwis zaprasza Artur Ewertowski.

0: Najważniejszy amerykański generał nie przyleci do Polski. Nad Wisłę wysyła swojego zastępcę. Do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości wzywa Rada Europy. Wskazuje na Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny. Fermy drobiu na Mazowszu niszczy nowy wirus ptasiej grypy. Służby weterynaryjne mają potwierdzenie z laboratorium. W Polsce nie będzie najwyższego amerykańskiego dowódcy, wysyła on swojego zastępcę. Te doniesienia w rozmowie z nami potwierdził wiceszef MON Janusz Sejmej. Początkowo w Polsce miał się jutro pojawić generał Dan Kane. Teraz jednak, jak informuje MON, w kraju zatrzymały go obowiązki. Ostatecznie nad Wisłę przyjedzie jego zastępca, generał Christopher Mahony. O planowanym spotkaniu z generałem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował niedługo po tym, jak media obiegła wiadomość o wstrzymaniu przez rząd USA rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce. Miało chodzić o 4 tysiące amerykańskich żołnierzy. Szef MON stwierdził, że liczba wojsk USA w Polsce się nie zmieni. Pentagon wcześniej zdecydował się też na wycofanie 5 tysięcy wojskowych z Niemiec. Rada Europy wzywa do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mająca siedzibę w Strasburgu Rada wydała oświadczenie po wizycie obserwatorów w Polsce i wyraziła w nim zaniepokojenie z powodu utrzymującego się upolitycznienia najwyższych stanowisk sądowniczych. Wskazano m.in. na Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny.
1: Oświadczeniu wydano po wizycie w Warszawie przedstawiciele zgromadzenia skrytykowali upolitycznienie obu tych instytucji. Sytuacja ta, jak napisano, podważa niezależność sądów, zasadę trójpodziału władzy oraz zdolność tych instytucji do wykonywania ich funkcji konstytucyjnych. Wyrażono również obawy przed manipulacjami prawem, konstytucją i procedurami w celu, jak to ujęto, zwiększenia własnej władzy lub blokowania funkcjonowania innych organów. Parlamentarzyści Rady Europy zwrócili uwagę, że Polska wciąż nie rozwiązała kryzysu praworządności i kryzysu konstytucyjnego. Wyrazili też zaniepokojenie poziomem polaryzacji w kraju. Wezwali także instytucje państwowe do zwiększenia wysiłków, aby Polska nadal spełniała europejskie standardy praworządności. Zgromadzenie monitoruje sytuację polskiego sądownictwa od 2020 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Informacja sprzed chwili od naszych reporterów. Trwa rozmowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny i szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Według naszych informacji tematem jest obecność amerykańskich wojsk w Polsce. W Waszyngtonie są teraz wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Wirus ptasiej grypy, który od początku roku doprowadził do wybicia ponad 11 milionów sztuk drobiu na północy Mazowsza, to nowy, wcześniej niespotykany wirus. Ta odmiana pochodzi bezpośrednio od dzikich ptaków. Potwierdziły to wyniki badań wykonanych w laboratorium w Padwie.
2: To jest nowy wirus charakteryzujący się dużą zakaźnością i dużą zjadliwością, stąd te zachorowania są liczne i przebiegają w sposób taki nadostry, bez wcześniejszych objawów, powodując ostry przebieg choroby. Choroba zaczyna się gwałtownie i są większe upadki.
0: Mówiła mazowiecka wojewódzka lekarz weterynarii Izabela Froryszczyk. Od początku roku tylko na Mazowszu potwierdzono 46 ognisk ptasiej grypy na 139 w całej Polsce. Brytyjski rząd chce zaostrzyć przepisy wobec rodziców dzieci, które wielokrotnie łamią prawo. Minister Sprawiedliwości David Lammy przedstawił plan, który przewiduje nie tylko wysokie grzywny, ale także możliwość kary więzienia dla opiekunów.
3: Brytyjskie władze tłumaczą, że to element szerokiej reformy walki z przestępczością wśród młodzieży. Według rządu wielu dorosłych przestępców zaczynało swoją działalność już jako nastolatkowie, dlatego państwo chce większej odpowiedzialności rodziców za zachowanie dzieci. Dziś brytyjskie sądy mogą nakładać na rodziców tzw. parenting orders, to m.in. obowiązek udziału w programach wychowawczych lub kary finansowe. Maksymalna grzywna wynosi obecnie 1000 funtów, rząd planuje jednak podnieść ten limit i rozszerzyć katalog sankcji. Jednym z wydarzeń, które przyspieszyły debatę o zaostrzeniu prawa, była tragedia w Southport. W 2024 roku młody napastnik zaatakował nożem uczestników wydarzenia dla dzieci inspirowanego muzyką Taylor Swift. Zginęły 3 dziewczynki, a kilka osób odniosło ciężkie obrażenia. Nowe propozycje budzą nad tamizą duże kontrowersje. Organizacje społeczne ostrzegają, że samo zaostrzenie kar nie rozwiąże problemu przestępczości wśród młodzieży. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Prawie 5 minut po godzinie 16, czas na pierwszy serwis sportowy w ZD3. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry, Darku.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Jakiś taki skoncentrowany jesteś.
6: Tak, bo wpadłem tutaj podekscytowany, bo już za chwilę, Roland Garros.
5: Obydwaj się cieszymy, nie tylko my, całe mnóstwo kibiców tak tenisa słuchających Trójki.
6: Dlatego powoli podgrzewamy atmosferę przed French Open, może wcale nie tak powoli. W drugiej rundzie kwalifikacji zagra Maja Chwalińska, a Katarzyna Kawa lada chwila ma zacząć walkę o drabinkę główną paryskiej.

0: jego wielkiego szlema od pojedynku z Ayaną Akli, to Amerykanka. W Strasburgu natomiast szykuje się do najważniejszej imprezy na mączce Magdalena Fręch, która w drugiej rundzie w mieście, w którym mieszczą się Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Parlament Europejski oraz Eurokorpus.
1: Zaraz, tam jest przepiękna starówka też.
0: No, widzisz? Ale piękna starówka to jest wszędzie.
1: Nie,
0: no.
1: Jedna z najpiękniejszych na świecie. Jakoby. Jedź, lecz dalej.
0: No właśnie, o czym ja to mówiłem?
1: Wybiłem cię z uderzenia.
0: O Fręch.
1: To się nie
0: zagra, tam w drugiej rundzie z finalistką US Open sprzed kilku lat, Leylą Fernandez z Kanady, i mówi właśnie Magdalena Fręch we własnej osobie.
2: Kolejny bardzo ciężki mecz. Leyla gra świetnie ostatnie tygodnie, więc na pewno będę musiała grać bardzo odważnie, zmieniać jej rytm, grać top spinem, wyjść z dużo większą pewnością gry niż do tej pory.
0: A teraz zapowiedzi. W ekstraklasowych playoffach Ekstraklasy koszykarzy dziś dwa mecze ćwierćfinałowe, oba ze stołecznymi drużynami. Dziki Warszawa o 18 podejmą Trefla Sopot. Tu w rywalizacji jest 1-1. O 20.15 w Dąbrowie Górniczej z lokalnym MKS-em zagra broniąca tytułu Legia Warszawa. Zieloni Kanonierzy prowadzą 2-0. W sporcie za godzinę posłuchamy relacji zza oceanu o niesamowitym meczu Łębiego i o tym, że dziś w nocy być może zagra Jeremi. Pozostajemy przy koszykówce. Pod Pałacem Kultury i Nauki, czyli pod tak zwanym patykiem, zapowiada się dobre granie. Za niecałe dwa tygodnie w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej odmianie koszykówki 3x3 i 3x3. Kapitan żeńskiej reprezentacji Polski Aleksandra Ziemborska liczy na dobry wynik, ale też na wsparcie kibiców.
3: Mam nadzieję, że będzie hałas, bo w zeszłym roku to, co doświadczyliśmy w Mongolii, jak kibice ich ponieśli aż do finału, to było niesamowite i mam nadzieję, że w tym roku my będziemy te szczęściary, gdzie będziemy mieć dodatkowego zawodnika na boisku w postaci kibiców, którzy przekrzyczą tak nasze rywalki, że nie będą wiedziały, co się dzieje.
0: W turnieju weźmie udział również nasza męska reprezentacja kraju. Tytułu bronią Holenderki i Hiszpanie. 3x3. Czy istnieje bardziej trójkowa formuła rywalizacji sportowej? To nie jest skromne, dwie trójki i 7 trójek, ale to 40 trójek w turnieju, bowiem zagra 40 drużyn z 26 krajów. W tym serwisie prawie nic o piłce nożnej, prawie, bo jednak teraz coś będzie. Cristiano Ronaldo ma zagrać na mundialu i Neymar robi się prawie gwiazdą zbiór, byle tylko, że...
1: No Messi też będzie.
0: Messi będzie.
1: Oczywiście.
0: No ale Lewandowskiego nie będzie.
1: Lewandowskiego nie będzie.
0: No to szkoda.
1: Lewandowski będzie pewnie w Arabii. Mam tutaj taką małą uwagę a propos dzików Warszawy, bo przypomniała mi się taka historia z serwisu sportowego sprzed wielu, wielu lat, jak z Adamem Maleckim zaczynaliśmy robotę w Trójce kilkanaście lat temu, to miał przeczytać a propos koszykarzy Chicago Bulls, no bo to byki, jak wiadomo. Miał napisane dziś byki, ale to był ranny serwis i zlało mu się w dziki.
0: I wykrakał.
1: I wykrakał. Są no dziki, koszykarska drużyna. On się musi chyba upomnieć o prawa do nazwy.
0: No właśnie, ale to też myślę, że to są byki, jakby nie było. Koszykarze w końcu.
1: Tak jest. Darek Urbanowicz za niecałą godzinę znów wróci do studia M2.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To pamiętaj, Darku, dziś byki to dziki. Ze spraw pogodowych najważniejsza jest taka, że IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru województwa dolnośląskiego, południowych części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy województwa mazowieckiego, więc nas to nie dotyczy, i części województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 23.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 10 minut po godzinie 16.
4: Zapraszam.
8: Zapraszamy do Trójki.
1: Na najbliższe 3 godziny zapraszamy w męskim składzie. Krzysztof Sagan audycję realizuje. Przygotował ją Michał Jędrkowiak. Telefony od państwa będzie odbierał już.

0: Józef Niewiarowski, 22,7 trójek w każdej sprawie. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski i podpowiem, co przygotowaliśmy do godziny 17. Już za chwilę wrócimy do sprawy obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Politycy zapewniają, że robią wszystko, by ich liczba się nie zmniejszyła. Jakie są na to szanse? Za kilka minut opowie Kuba Witkowski. Będzie też jeszcze przed 16.30 o zmianach w prawie dotyczących rzeczy znalezionych. Nie ma chyba rzeczy, której nie da się nie zgubić. Paweł Turski odwiedził biuro rzeczy znalezionych.
1: Dronów jest trochę, jest toga adwokacka.
2: Jedną z takich ciekawszych rzeczy jest fantom do resuscytacji. Zdarzają się płyty indukcyjne. W zeszłym roku mieliśmy spadochron.
0: Fantom mnie zadziwił. Płyny indukcyjne, spadochron. A państwu zdarzyło się zgubić coś nietypowego albo coś nietypowego znaleźć? 22,7 trójek. Darku, bo jeszcze został Dariusz Urbanowicz w studiu. Zgubiłeś albo znalazłeś coś nietypowego?
3: Zastanowię się. Powiem za godzinę, bo nic mi do głowy nie przychodzi teraz.
0: No to się namyśl.
3: Kiedyś bluzę zgubiłem, ale to typowe.
0: Prozaiczna sprawa. Podpowiemy też jeszcze przed 17 o rozpoczynającej się właśnie wizycie węgierskiego premiera Petera Modiora w Polsce. Kto i jakie ma oczekiwania wobec tej wizyty? Karolina Gonet powie o tym państwo, ale na razie gramy na dobrym trójkowym poziomie.

0: Kwadrans po godzinie 16. Co dalej z rotacją wojsk amerykańskich w Polsce? Od ubiegłego tygodnia trwa konsternacja zarówno w Polsce, jak i po drugiej stronie oceanu, bo nizowego gruchnęła wieść, że wstrzymano przyjazd amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić tych kończących służbę w naszym kraju. Pentagon w oficjalnym komunikacie zapewnia, że decyzja nie zapadła ad hoc. Tyle, że zaskoczenie zarówno naszych władz, jak i amerykańskiego kongresu świadczy o czymś zupełnie innym. Tak czy siak, nasze władze robią co mogą, by decyzję zmienić. A jest to co walczyć. W końcu Amerykanie na naszym terenie to wciąż skuteczny straszak na Rosję. W studiu jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ta Rosja wciąż szerzy kły, prawda? Co widać choćby za naszą wschodnią granicą.
1: Tak, Ukraina walczy. A Rosja nie daje o sobie zapomnieć. Wciąż uderza w cywilne obiekty.
2: Tutaj mieszkała moja rodzina, teściowa. Teściowa nie żyje.
1: Mówi jeden z poszkodowanych mieszkańców okolic Charkowa, ale rośnie też napięcie na linii Rosja-NATO. Agencja TASS cytuje wiceministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ryabkowa, a ten mówi wprost.
2: W wyniku obecnej eskalacji napięć, w tym jawnie prowokacyjnych działań w sferze nuklearnej, wzrasta ryzyko strategiczne, a także niebezpieczeństwo bezpośredniego starcia NATO z naszym krajem, które mogłoby mieć katastrofalne skutki.
1: Jakby tego było mało, Estonia mierzy się z wtargnięciem kolejnego drona i w tych okolicznościach przychodzi nam mierzyć się z amerykańską decyzją o wstrzymaniu rotacji żołnierzy. Dlatego też ruszyła dyplomatyczna ofensywa naszego rządu, mówi premier Donald Tusk.
3: Wiceministrowie obrony narodowej dzisiaj i jutro odbywają spotkania, pan minister Tomczyk, pan minister Zalewski. Dzisiaj i jutro spotykają się z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu, także spotkania z parlamentarzystami na Kapitolu, z think tankami amerykańskimi, także wizyta w Białym Domu i konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa.
1: W trakcie rozmowy telefonicznej z sekretarzem obrony USA, Pitem Hegsethem, właśnie teraz ma być też szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Niezależnie swoje negocjacje prowadzą też inni, dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Dobrze by było, żeby ten priorytet bezpieczeństwa wszystkich sił politycznych w Polsce się nie zmieniał. I tutaj zaangażowanie zarówno rządu, jak i też, jak rozumiem, pana prezydenta jest ważne. W najbliższych dniach pan minister Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał z generałem Honejem, pan generał Kukuła rozmawia z generałem Krynkiewiczem w Brukseli.
1: I te akurat rozmowy właśnie powinny się kończyć.
0: Pytanie, które zadają sobie pewnie rządzący i my, możemy sobie też je zadać, brzmi, czy te rozmowy mają sens? Czy jest jeszcze o czym rozmawiać?
1: No właśnie, i tu eksperci są podzieleni. Generał Bogusław Pacek jest za takimi negocjacjami.
5: Tak się powinno reagować. Coś się dzieje, coś, co zagraża naszym interesom, nawet jeżeli druga strona mówi, że nie ma zagrożeń, po to, żeby wyjaśnić, po to, żeby przekonać, po to, żeby robić robotę dla Polski, bo to jest w naszym interesie.
1: Ale były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera jest realistą. Rozmowy nie będą łatwe.
6: Samo romantyczne wspominanie, że to strategiczny sojusz i my chcemy w nim trwać, jak widać, dla Amerykanów znaczy jedynie romantyczną melodię przeszłości.
1: Co nie znaczy, że nie warto próbować. Trzeba mieć jednak świadomość, że Amerykanie swoją uwagę przekierowują na Pacyfik, a wschodnią flankę NATO i sam sojusz stawiają na drugim miejscu, wyjaśnia amerykanista Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
7: Musimy się pogodzić z tym, że ktokolwiek by nie zasiadał w Białym Domu, to ten cel strategiczny, jakim jest zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie i kurs na taką większą autonomię Europy też w sferze bezpieczeństwa, no on będzie realizowany.
1: Nie mamy więc specjalnie wyjścia. W większym stopniu musimy liczyć na siebie i na sojuszników w regionie.
0: O czym zresztą od dłuższego czasu mówią sami Amerykanie. Kuba Witkowski, bardzo ci, Jakubie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: 20-27 trójek.
1: Seria Trump zły, Trump niedobry, Ameryka odchodzi, Ameryka będzie robiła po swojemu, Amerykanie są źli, trzymajmy się razem. I nagle Ameryka mówi, to nie chcecie nas, to my sobie wychodzimy. I nagle wszyscy zaczynają mówić, o matko, oni jednak chcą to zrobić.
0: No, różne głosy przyjmujemy na naszej antenie 22 i 7 trójek i zmieniamy temat. Taka sytuacja. Znajdują państwo na ulicy 200 zł, szukają państwo właściciela? Szlachetnie. Ale jeżeli nie uda się go znaleźć, to mogą państwo taki banknot schować do kieszeni i wydać w majestacie prawa. Od dzisiaj mamy nowe przepisy dotyczące oddawania i przechowywania rzeczy znalezionych, również pieniędzy. Ale nie tylko. O zmianach w prawie, gubieniu i odnajdywaniu. Paweł Turski, który odwiedził szefa warszawskiego Biura Rzeczy Znalezionych Antoniego Rączkowskiego.
2: Wchodzimy do magazynu.
3: Tak, zgadza się. Wchodzimy do magazynu Biura Rzeczy Znalezionych, w którym przechowujemy rzeczy, które zostały do nas przekazane.
4: Zmiana prawa od dzisiaj, a ja widzę, że u państwa mnóstwo rzeczy. Widzę całą skrzynię z telefonami, są plecaki, są walizki. Chyba te przepisy na razie państwu życia nie ułatwiły, bo pod sufit tutaj.
3: Zgadza się. Rzeczy, które weszły jeszcze w ramach poprzednich przepisów.
5: Ale czasami była to strata.
4: Co takiego największego pan zgubił? Albo najbardziej cennego?
5: A, wie pan, nie chcę wspominać.
4: Źle?
5: Tak.
6: Buty kiedyś zostawiłam w pociągu.
4: Szukała pani?
6: Tak, sprawdzałam, ale nikt nie zgłosił, żeby coś znalazł.
4: Tak, z pewnością. Co się takiego zdarzyło zgubić?
7: Pieniądze? Cofnąłem się do miejsca, w którym wydawało mi się, że zgubiłem.
4: Już nie było?
7: No nie.
8: A propos pieniędzy, to tych znalezionych od dziś też dotyczy zmiana. Do wczoraj oddać na policję musieliśmy każdą kwotę powyżej 100 zł. Teraz zwrot jest konieczny dopiero przy o wiele wyższej sumie. Mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
9: Wartość wynosi 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
8: Dziś jest to 240 zł i 30 groszy. Taki zapis jest celowy. Uchroni nowe przepisy przed koniecznością ich regularnej zmiany.
9: Zapewni automatyczną ustawową waloryzację wartości zgubionych przedmiotów.
4: Jak się rozglądam po tych półkach, co takiego najdziwniejszego tutaj jest? Dronów jest trochę, jest

0: toga adwokacka.
1: Jedną z takich ciekawszych rzeczy jest fantom do resuscytacji. Zdarzają się płyty indukcyjne. W zeszłym roku mieliśmy spadochron. Trafia do nas mnóstwo instrumentów muzycznych.
0: Tutaj jest jakieś ukulele, tak?
1: Tak, ukulele, gitary, różne
0: instrumenty. To jest
1: instrumenty.
0: Jakiś instrument taki do...
1: Tak, to jest tak zwany tong drum, bęben języczkowy.
0: Co się dzieje z tymi rzeczami po tych 2 latach, jeszcze do wczoraj, albo po roku od dzisiaj?
1: Wiele zależy od tego, jaki jest to rodzaj rzeczy i w jakim jest stanie. Czy jest możliwość jego dalszej eksploatacji. To może być zarówno fizyczna likwidacja takich przedmiotów, a może być to również przedmiot, który może zostać przekazany nieodpłatnie, tak jak do warszawskich uczniów trafiły na przykład laptopy, tablety.
0: Ja widzę u pana dzisiaj uśmiech, to pan tak w te nowe przepisy z radością.
1: Tak, oczywiście, ponieważ ten okres przechowywania ulegnie skróceniu, więc nie będzie już koniec przechowywania przez dłuższy okres czasu. Natomiast przede wszystkim największą radość sprawia nam odbiór rzeczy przez właścicieli, bo to jest głównym celem Biura Rzeczy Znalezionych.
2: Fantom resuscytacyjny i płyta indukcyjna to bohaterowie tej relacji Pawła Turskiego. Co państwo zgubili, co państwo znaleźli? Proszę dawać znać 22 i 7 trójek.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
14: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
15: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
16: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
17: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Organizator festiwalu Tarnowskie Centrum Kultury. Na festiwal zaprasza Radiowa Trójka.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: Marian, a więcej się nie da?
22: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
23: Przeceny XXL w Media

0: Ekspert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: 16.31 na trójkowym zegarze, skrót serwisu i Artur Ewertowski.
3: Trwa pilna rozmowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny i szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Według naszych informacji tematem jest obecność amerykańskich wojsk w Polsce. W Waszyngtonie są wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Jak wcześniej informowaliśmy, jutro do Polski miał przylecieć najwyższy amerykański dowódca Dan Kane. Ostatecznie nad Wisłą będzie jego zastępca. Niedawno media obiegła wiadomość o wstrzymaniu przez rząd USA rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce. Miało chodzić o 4000 amerykańskich żołnierzy. Szef MON stwierdził, że liczba wojsk USA w Polsce się nie zmieni. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Tak w skrócie wojsko odpowiada na doniesienia mieszkańców okolic Hrubieszowa w Lubelskiem. Twierdzili oni, że na niebie pojawiają się niezidentyfikowane drony i wojskowe samoloty oraz śmigłowce. Informacje od południa zaczęły obiegać media społecznościowe. W odpowiedzi armia podaje, że we wschodniej części kraju prowadzone są wcześniej zaplanowane ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. W ćwiczeniu udział biorą wydzielone jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych, a celem jest weryfikacja procedur oraz sprawdzenie gotowości bojowej, napisano w komunikacie. Ciało martwego wieloryba, który wcześniej na 2 miesiące zabłądził w Bałtyku, może zostać usunięte z brzegu duńskiej wyspy. Transport w głąb morza jest gotowa sfinansować sponsorka wcześniejszej akcji ratunkowej Timiego. Martwy humbak przyciąga uwagę. Lekko zanurzony u brzegu wyspy Anholt jest na tyle dostępny, że nie brakuje osób, które do niego podchodzą, a nawet na niego wchodzą, żeby zrobić sobie zdjęcie. Duńskie władze nie zmieniły dotąd pierwotnych planów, aby nie usuwać morskiego ssaka. Padły humbak to Timi, który wcześniej wpadł na mieliznę na Bałtyku i zorganizowano akcję jego odholowania. To był serwis Trójki.
2: To teraz o ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Podatnicy mogą już korzystać z nowej wersji aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. W nowej aplikacji rozliczenia podatkowe są widoczne od razu po zalogowaniu. Na stronie głównej Ministerstwo Finansów umieściło też ikonę słuchawki. Po jej kliknięciu klient ma dostęp do wszystkich form kontaktu. Do numerów telefonów i adresów e-mail, do pomocy technicznej, infolinii KAS i usługi umówienia wizyty w urzędzie. Tymczasem wizyta nowego węgierskiego premiera w naszym kraju może dać impuls do rozwoju stosunków gospodarczych między Polską i Węgrami. Peter Modzior odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Potencjał do współpracy jest, deklaruje Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
5: Mamy firm trochę węgierskich w Polsce i polskich na Węgrzech. Na przykład Maspex, firm przede wszystkim ze Śląska, czy z południowej Polski, bo tam te relacje są dosyć dobre.
4: W Polsce jest chociażby obecny węgierski MOL. Szacuje się, że roczne obroty handlowe Polski i Węgier wynoszą 14,5 miliarda euro. Ceny paliw jutro wzrosną. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,52 zł, czyli o 10 groszy więcej niż dziś. Olej napędowy podrożeje o 15 groszy. Za litr zapłacimy 7 zł. Mamy historyczny rekord Gold Butter Index. Za gram złota kupimy już ponad 100 kostek masła, mówi Marta Dębska z grupy Golden Mark.
6: W marcu 2026 roku za gram złota można było kupić aż 113,5 kostki masła. To niemal dwa razy więcej niż w 2020. Złoto w lutym osiągnęło ponad 600 zł za gram, podczas gdy masło potaniało do niecałych 5 zł. GBI to wskaźnik, który stworzyliśmy z przymrużeniem oka, żeby w praktyczny sposób pokazać interakcję między inflacją, która dotyka nas dosłownie każdego dnia w spożywczym, a ponadczasową wartością złota.
4: Od kilku miesięcy dostępność kredytów mieszkaniowych zmienia się w rytm doniesień z Bliskiego Wschodu, a do lutego zdolność kredytowa wyznaczała niemal co miesiąc kolejne historyczne rekordy. Teraz sytuację ratuje zmienna stopa oprocentowania. Bez niej rodziny pożyczyłyby mniej, podkreśla Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości.
7: Przed

0: oprocentowaniem. Te kosztują dziś przeciętnie 5,8%. To właśnie kredyty ze zmienną stawką powstrzymały w ostatnich tygodniach spadek zdolności kredytowej. Gdyby nie one, to przeciętna kwota, którą rodzina mogłaby pożyczyć na mieszkanie, spadłaby o prawie 30 tysięcy złotych w ciągu zaledwie miesiąca.
1: Z najnowszych deklaracji banków wynika, że trzyosobowa rodzina z dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych może pożyczyć trochę ponad 1 000 000 złotych. To o kilka tysięcy złotych więcej niż przed miesiącem i nadal o ponad 160 tysięcy złotych więcej niż przed rokiem, ale szczególnie ta druga kwota szybko topnieje. Dolar dziś po południu kosztuje 3,65 zł, a euro 4,24.
2: Za IMGW ostrzegamy Państwa przed burzami dla aż 9 województw. Najchłodniej teraz 12 stopni w Zakopanem i 13 na przeciwległym krańcu w Gdańsku. Najcieplej w Szczecinie, Gorzowie i Poznaniu. Tam dwie dyszki na termometrach. 22,7 trójek. Dopiero co słuchaliśmy telefonu od jednego z panów takiego popierającego polityka Donalda Trumpa. Podobno coś na drugą nogę.
3: Trochę zaklinamy rzeczywistość, bo przecież od września tamtego roku już wiadomo, że wojska będą z Europy wycofywane i z Polski. I tak trochę jesteśmy chyba wszyscy oszukiwani.
2: Pytamy też państwa o to, co zgubiliśmy i co znaleźliśmy.
4: Pół roku temu temat zgubionych rzeczy był poruszony w porannej ZD3 i pewien słuchacz pochwalił się, że kilkanaście lat temu razem z małżonką w nocnym pociągu z Wrocławia przez Rzeszów do Przemyśla jechali do Rzeszowa. Wysiadł w Rzeszowie, a małżonkę zostawił śpiącą w pociągu, bo się zagadał z jakimś tam poznanym współpasażerem. Wysiadł sobie sam, małżonka pojechała do Przemyśla. No zgubić żonę w pociągu to mistrzostwo świata.
2: No nie chciałbym być w skórze tego pasażera, tego pociągu. 22,7 trójek, a teraz Chemical Brothers.

0: I znów na drugą nóżkę, tym razem a propos tej żony zgubionej w pociągu.
1: Można zgubić w pociągu żonę, to ja zacznę jeździć pociągami, bo ja chciałbym znaleźć żonę.
0: Bez komentarza.

0: 20 minut zostało do godziny 17. Teraz wątki polsko-węgierskie. Peter Modior zapowiada nowy rozdział w relacjach naszych krajów i właśnie od Polski zaczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako premier Węgier. To zresztą zapowiadał. Trzydniową podróż rozpoczął w Krakowie, gdzie wylądował po 14. Później odwiedzi Warszawę i Gdańsk. Dlaczego nowy szef węgierskiego rządu wybrał właśnie Polskę i jaki sygnał chce wysłać Europie? O tym Karolina Gonet.
1: Peter Madziar swoją pierwszą zagraniczną wizytę zaczyna więc nieprzypadkowo właśnie w Krakowie. Tam, gdzie przed wiekami połączyła nas korona. Na Wawelu szefa węgierskiego rządu przywitał kardynał Grzegorz Ryś. Była wizyta w katedrze, składanie wieńców przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie Stefana Batorego. Symboli było więc dziś więcej niż politycznych deklaracji. Przynajmniej na początek.
2: Polska stała się dla części węgierskiej opozycji przykładem, że jest możliwe odsunięcie od władzy długo rządzącego obozu bez jakiejś znaczącej destabilizacji.
1: Ilona Gizińska, Ośrodek Studiów Wschodnich.
2: Z tego względu spotkania mogą wzmacniać taką narrację wewnętrzną o takiej sanacji bez rewolucji. I w tym sensie Madziar sygnalizuje gotowość do resetu, bardziej jednoznacznej polityki euroatlantyckiej.
1: Po krakowskich spacerach przyjdzie pora na pytania o naszych azylantów i nie taką spontaniczną wyprawę Zbigniewa Ziobry do USA. Madziar daje dziś do zrozumienia, że Budapeszt zmienia także ton w sprawie samej wojny w Ukrainie. Chce stanąć po stronie europejskich partnerów i odbudować relacje nadszarpnięte w ostatnich latach. Polska ma być pierwszym przystankiem tego politycznego resetu.
2: I mamy również oczywiście chęć poprawy relacji z Brukselą, co miałoby się również wiązać z takim pragmatycznym celem, chęcią odzyskania środków, które pozostają zamrożone w ramach mechanizmu warunkowości.
1: Jeszcze dziś szef węgierskiego rządu wsiądzie do pociągu do Warszawy, by jutro w stolicy rozpocząć polityczny maraton. Spotkań z premierem Donaldem Tuskiem, politykami koalicji rządzącej oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Tego samego dnia pojedzie do Gdańska na spacer ulicą Długą i rozmowę z Lechem Wałęsą. Choć za tym etapem wizyty kryje się coś więcej niż tylko fotografia z byłym prezydentem i wycieczka nad polskie morze.
2: Możemy się spodziewać, że strona węgierska będzie również zainteresowana polską infrastrukturą LNG gazową, która ewentualnie może również być atrakcyjna pod kątem dywersyfikacji gazowej, energetycznej Węgier, która jest również jedną z obietnic programowych.
1: Madziar daje sobie i swojemu rządowi czas do 2035 roku na dywersyfikację źródeł energii i stopniowe odchodzenie od rosyjskich surowców. Dlatego Budapeszt coraz uważniej patrzy dziś na Gdańsk, gdzie do 2028 roku ma powstać terminal amerykańskiego gazu LNG. Niewykluczone więc, że podczas tej wizyty padnie propozycja współpracy, by Węgry kupowały amerykański gaz z Gdańska, zwiększając w ten sposób swoją energetyczną niezależność.
0: Te relacje przygotowała Karolina Gonet po piosence Centrum Świata.

0: Nasza audycja jest dzisiaj napakowana jak kabanos, tak mówił legendarny trener piłkarski Wojciech Łazarek. Na północ Europy teraz Państwa zabierzemy, za sterami Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: Przez dekadę Szwecja uchodziła za jedno z najbardziej otwartych państw w Europie. Wizerunek humanitarnej superpotęgi Sztokholm konsekwentnie budował od lat 70. ubiegłego wieku, angażując się w pomoc rozwojową czy zachowując neutralność w czasie zimnej wojny. W latach 90. Szwedzi z otwartymi ramionami przyjęli uchodźców uciekających przed wojną na Bałkanach. Podobnie zachowali się w czasie wielkiego kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Wtedy do kraju liczącego niespełna 10 milionów mieszkańców trafiło ponad 160 tysięcy migrantów. Było to najwięcej per capita w Europie. To już jednak przeszłość. Ostatnio minister do spraw migracji Johan Forssell ogłosił kolejną rundę zaostrzania prawa deportacyjnego. Szwecja sześciokrotnie zwiększy liczbę wydalanych cudzoziemców skazanych za przestępstwa. Prokurator będzie musiał wnioskować o deportację dla migrantów skazanych na karę surowszą niż grzywna, a sądy mają przestać brać pod uwagę więzi rodzinne czy długość pobytu w kraju. Według szacunków ministra liczba osób deportowanych ma wzrosnąć do 3000 rocznie. Władze oferują także $34 000 każdemu imigrantowi, który dobrowolnie wyjedzie ze Szwecji. W ciągu mniej niż jednego pokolenia kraj przeszedł drogę od bezpiecznej przystani do twierdzy, a zatem czy to koniec szwedzkiej gościnności? A z nami prosto ze Szwecji pisarka, dziennikarka, także tłumaczka Katarzyna Tobylewicz. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Minister Szwecji do spraw migracji Johan Forssell stwierdził, to koniec szwedzkiej gościnności. Ogłosił także zaostrzenie prawa deportacyjnego. O jakie zmiany tutaj konkretnie chodzi?
3: W tej chwili w ogóle bardzo ruszyły w Szwecji deportacje i rzeczywiście między innymi jeszcze do niedawna w Szwecji funkcjonowało takie prawo, które pozwalało ludziom, którzy ubiegali się tutaj o azyl i nie dostali pozwolenia na pobyt jako uchodźcy, aby oni jednak mogli zostać w Szwecji, jeżeli znaleźli sobie jakąś pracę. I teraz zniesiono to pozwolenie i to zniesienie działa też retroaktywnie. Także w tej chwili w szwedzkiej prasie jest bardzo dużo naprawdę wstrząsających doniesień o ludziach, którzy przykładowo znają dobrze szwedzki, pracują, nie wiem, jako pielęgniarze w szwedzkim szpitalu. Była niedawno głośna sprawa pary takich imigrantów i nagle okazuje się, że oni mają zostać deportowani. Czyli to jest w ogóle całkowicie bezsensowne, bo wysyła się nagle ze Szwecji także tych ludzi, którzy tutaj właśnie mają pracę i znają też język. Czyli nie rozwiązuje się w ten sposób tego problemu, który Szwecja rzeczywiście ma. I Szwecja jest też jednym z tych krajów i w Unii, i wśród krajów zaawansowanych, który najgorzej radzi sobie z asymilowaniem imigrantów na rynku pracy. Co doprowadziło do tego, że Szwecja ma też bardzo dużą grupę ludzi, bo mówimy o około milionie osób na kraj, który liczy sobie dzisiaj 10 milionów. Ludzi, którzy są w jakiś sposób, nie są do końca częścią społeczeństwa, ponieważ nie są osobami na rynku pracy, nie są w stanie się utrzymać.
2: To pani Katarzyno, co poszło nie tak? Bo Szwecja, jak się okazuje, ma jeden z najwyższych wskaźników przemocy z użyciem broni palnej w Europie, zamachy bombowe. Porwania są niepokojąco częste.
3: Tak, ale jednocześnie, wie pan, to jest bardzo wykorzystywane.

0: wykorzystywane przez prawicową prasę, a to jest tak. Szwecja ma duże problemy z przestępczością zorganizowaną, to prawda. Jest prawdą, że gangi, które w Szwecji działają, mają często charakter etniczny, to znaczy zwłaszcza wśród ich takiej góry gangsterskiej, ale też wśród tych, którzy zabijają, którzy są tak zwanymi torpedami. To są często zresztą nastolatkowie, wcale nie dorośli ludzie, ale to z reguły są ludzie, którzy nie są rodowitymi Szwedami. Ale jednocześnie to absolutnie nie są ci uchodźcy, którzy przyjechali w 2015 roku. Gangi zasilają przede wszystkim ludzie, którzy urodzili się w Szwecji, ale którzy właśnie urodzili się w tych dzielnicach wykluczenia, którzy wychowali się w rodzinach często dysfunkcyjnych, w rodzinach przede wszystkim, które w ogóle nie były częścią Szwecji w tym wymiarze, że rodzice nie znali szwedzkiego, nie pracowali. To są bardzo warunki, które sprzyjają temu, by młody człowiek szukał szybkiego zarobku.
1: Pytanie o to, jak Szwedzi patrzą na to nowe prawo migracyjne, na zaostrzanie prawa migracyjnego. Dziennikarz New York Times, który na łamach tej właśnie gazety niedawno opisywał sytuację w Szwecji, pisze wręcz o antypatii Szwedów do migrantów, czy też wobec migrantów. Według badań 73% Szwedów uważa, że w ostatnich dekadach drzwi do Szwecji zostały otwarte zdecydowanie zbyt szeroko.
0: Tak i nie, bo jednocześnie w tej chwili słyszymy i czytamy o różnych deportacjach. I Szwedzi też bardzo się w paru sytuacjach, tacy zwykli Szwedzi, organizowali, żeby przeciwdziałać takim deportacjom. Bronili na przykład swoich kolegów pracy, duża część szwedzkich gmin odmówiła informowania mieszkańców gminy i przede wszystkim pracowników gminy o tych prawach repatriacyjnych i o tym, że można dostać duże pieniądze za to, że się Szwecję opuści. I odmówiono tego, dlatego że reprezentanci gmin twierdzili, że nie będą swoich kolegów z pracy namawiać do tego, by opuścili Szwecję, która jest ich domem.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pisarka, dziennikarka i tłumaczka Katarzyna Tubylewicz była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Dzisiejszy odcinek cyklu przygotował mój kumpel ze Starej Trójki, Marcin Pośpiech, a cykl wróci jutro na naszą antenę o stałej porze.

0: Autopromocja.
1: Elon Musk, Alex Karp, Demis Hassabis. Kim są współtwórcy być może jednej z największych rewolucji w dziejach ludzkości, czyli rewolucji technologicznej, której jesteśmy świadkami? Wielu z nich to miliarderzy i oligarchowie, to pewne, ale czy rzeczywiście wszyscy są geniuszami? Ile w opowieściach o nich autokreacji, a ile faktów? Już dziś w Klubie Trójki będziemy omawiać biografie, książki i filmy o trzech technologiczno-biznesowych ikonach. Gościć będziemy Jana Jęcza z Polityki Insight i Ignacego Morawskiego z Pulsu Biznesu. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
8: I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką.
21: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Żegnamy reklamy.
26: Tu Trójka, mamy wtorek, 19 maja, dopiero co minęła 17. Serwis, Artur Ewertowski.
27: Pierwszy żołnierz Stanów Zjednoczonych nie przyleci nad Wisłę. Jest zamiana generała, z którym szef MON ma rozmawiać o obecności Amerykanów w Polsce.

0: Polsce. Szef resortu sprawiedliwości chce wiedzieć, jaki status na Węgrzech mieli Ziobro i Romanowski. Zamierza o to pytać tamtejszego prokuratora generalnego. Metallica zagra wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zastępca zamiast głównodowodzącego jutro do Polski przyjedzie generał Christopher Mahony. Zastąpi on generała Dana Kane'a, który miał być nad Wisłą, ale jak powiedział nam wiceminister obrony narodowej Janusz Sejmej, w kraju zatrzymały go obowiązki.
1: Pierwszego żołnierza Stanów Zjednoczonych zastąpi drugi żołnierz Stanów Zjednoczonych, który między innymi jest odpowiedzialny za nadzorowanie wspólnych potrzeb wojskowych. Nic się nie zmieni, jeśli chodzi o plan spotkania. Mianowicie będzie to spotkanie między innymi oczywiście z szefem sztabu generalnego, bo generał Christopher Mahony przybywa de facto na zaproszenie szefa sztabu generalnego naszych sił zbrojnych. Będzie także spotkanie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej.
0: O planowanym spotkaniu z generałem szef MON Władysław Kośniak-Kamysz informował niedługo po tym, jak media obiegła wiadomość o wstrzymaniu przez rząd USA rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce. Miało chodzić o 4000 amerykańskich żołnierzy. Szef MON zdementował te doniesienia. Rząd domaga się wyjaśnień, jaki status na Węgrzech mieli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami węgierskich władz.
2: Będę na pewno jutro rozmawiał o tym z prokuratorem generalnym Węgier. Staramy się także jak najszybciej ustalić datę spotkania z minister sprawiedliwości Węgier. Naszym zdaniem ten status, jeżeli on był, to został wyłudzony. Oznaczałoby to, że my domagamy się już w tym piśmie, żeby Węgry w jakiś sposób pochyliły się kolejny raz nad tą decyzją i ją uchyliły, jeżeli ona była w formalny sposób podjęta.
0: Zbigniew Ziobro przebywa w USA po tym, jak na początku maja opuścił Węgry, gdzie w grudniu miał otrzymać azyl przyznany przez Viktora Orbana. Prokuratura chce postawić politykowi PiS 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że jest ofiarą politycznych prześladowań. Jest 3-miesięczny areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w związku ze śmiercią 13-latka w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Prokuratura przedstawiła im wczoraj zarzuty. Główny podejrzany odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzem pozostałym osobom śledczy zarzucili pomocnictwo. Ponadto cała czwórka usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy małoletniemu.
3: W uzasadnieniu sądu czytamy, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, które są zagrożone surową karą. Zdaniem sądu istnieje także realna obawa, że na wolności podejrzani mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne poprzez nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań oraz kreowanie nowych wersji wydarzeń. Mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat zostali zatrzymani w minioną sobotę wieczorem, po tym jak na podmokłym terenie nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany znaleziono 13-letniego chłopca, który miał stracić przytomność. Był w bardzo ciężkim stanie. Mimo resuscytacji życia nastolatka nie udało się uratować. Trwają jeszcze badania histopatologiczne, które mają wykazać przyczynę śmierci.
0: A relacjonowała Kinga Kantor. Były prezydent, przywódca Solidarności Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali europejskie ordery zasługi. Wśród 20 osób odznaczonych podczas uroczystej sesji Europarlamentu w Strasburgu była także była kanclerz Niemiec. Angela Merkel zaledwie wczoraj krytykowała obecnych europejskich liderów.
4: Polityczka 16 lat stojąca na czele niemieckiego rządu postawiła zarzut niewykorzystywania potencjału dyplomatycznego do kontaktu z Kremlem. Angela Merkel pozytywnie ocenia europejskie wsparcie militarne i ekonomiczne dla Ukrainy, ale jej zdaniem ważne jest, by równolegle być w kontakcie z Putinem. Była kanclerz uważa, że Europejczycy oddali pole Donaldowi Trumpowi i amerykańskiej administracji, przez co mają mniejszy wpływ na wydarzenia w strategicznym dla kontynentu konflikcie. Dyplomacja była ważna nawet podczas zimnej wojny, przypomniała Angela Merkel. Europejski Order Zasługi otrzymali też m.in. prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Mołdawii Maja Sandu, były prezydent Litwy Valdas Adamkus, a także wcześniejszy sekretarz generalny NATO i szef unijnej dyplomacji Javier Solana. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Legendarny zespół Metallica zagra wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani już czekają.
5: Był pan wcześniej na koncertach
6: Metallica? Oczywiście, oczywiście.
5: Prawdą jest, że oni wykonują zawsze jakąś piosenkę polską? Jak przyjeżdżają do Polski?
6: Nie zawsze, ale od ostatnich dwóch tras właśnie tak.
0: Zobaczymy, jak będzie tym razem. Metallica zagrała poprzednio w Chorzowie w 2008 roku, natomiast ostatni raz w 2024 na PGE Narodowym w Warszawie. Ze względu na koncerty w rejonie Parku Śląskiego w Chorzowie mogą być utrudnienia w ruchu, a komunikacja miejska ma zmieniony rozkład jazdy. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Równo 5,5 minuty po godzinie 17 o sporcie. Dariusz Urbanowicz, Darku, Metallica na Śląskie mamy w studiu.
9: A ja kiedyś byłem na

0: Halice na Bemowie.
1: Pamiętasz?
0: Oj, pamiętam jak dziś. Ale zapomniałem, przed godziną zapomniałem, czego zapomniałem.
1: No właśnie,
0: przecież to słynna sprawa olimpijska z igrzysk zimowych teraz w Mediolanie. Przecież ja w drodze na skoki zostawiłem torbę podróżną, znaną w Trójce jako walizkę.
1: No, tak, że coś się
0: tak po się wyletniłem, przeziębiłem i miałem z głowy kilka dni. No dobrze.
1: Za teraz to miałeś niższy głos w czasie relacji sportowych na antenie.
0: Tak jest. Teraz już zaglądamy na północ Francji, do Strasburga na turnieju WTA 500 z Magdaleną Frank w roli, miejmy nadzieję, głównej. Polska tenisistka gra z Leylą Fernandez. Pierwszy set dla Kanadyjki do 4. W drugim, uwaga, uwaga, nasza prowadzi 3-1. Katarzyna Kawa też zaczęła już pojedynek. Gra o French Open z Amerykanką Akli i jak na razie 1-1. Kibice tenisa w Polsce mieli nadzieję, że zobaczą Igę Świątek nieopodal, tuż za rogiem na berlińskich kortach na ostatniej prostej przygotowań do Rolanda Garrosa. Dziś organizatorzy ogłosili drabinkę. Próżno jednak na niej szukać pierwszej rakiety Rzeczypospolitej. Stefano Lavarini też ogłosił listę, a na niej 16 nazwisk siatkarek, które z orzełkiem na piersi rozpoczną sezon reprezentacyjny. Kapitanem naszej narodowej drużyny będzie libero Aleksandra Szczygłowska. Na tej pozycji wspomoże ją Łysiak. Na turnieju w Genui, na turniej do Genui pojadą też, uwaga, Czerniańska, Damaskę, Grabka, Jurczyk, Kecher, Koput, Lampkowska, Łukasik, Obiała, Orzyłkowska, Piasecka, Sieracka, Szczurowska i Wenerska. We Włoszech Polki zagrają z Turcją, Serbią, gospodyniami turnieju, czyli Włoszkami. Początek 22 maja. Tak sobie wyobraziłem, że to trener Lavarini powinien czytać te nazwiska.
1: Jak Carlo Ancelotti. Polecamy państwu, tym, którzy interesują się piłką nożną, jak Carlo Ancelotti czytał nazwiska piłkarzy powołanych na mundial. Piłkarze Brazylii są też przebitki z domów tych piłkarzy. Warto to obejrzeć.
0: Cudo, cudo. Zanim przeniesiemy się za ocean, 10. etap 109. edycji Giro d'Italia. 42-kilometrową indywidualną jazdę na czas wygrał dziś Włoch Filippo Ganna, któż by inny, a przejechał ten odcinek z Viareggio do Messy. Przypomnę, 42 km ze średnią prędkością 55 km na godzinę. A teraz już NBA i popis 22-letniego dryblasa z Francji, mierzącego 224 cm Wiktora Wembanyamy. Dwóch dogrywek potrzebowali Spursi, by pokonać Oklahoma City Thunder 122-115 w pierwszym meczu finałowym konferencji zachodniej.
2: Gospodarze dopiero w końcówce wyszli na prowadzenie, ale na 11 sekund przed końcem, po celnym rzucie Wembanyamy, Spurs osiągnęli dwupunktowe prowadzenie. Na 3 sekundy przed końcem Thunders wyrównali. W decydującej akcji przedkońcową syreną zablokowane został Wembanyama. W pierwszej dogrywce po rzucie za 3 Wembanyamy na tablicy znowu był remis 108-108 i wyświetlony czas do końca dogrywki 26 sekund. Jednak tutaj nic się nie zmieniło i potrzebny był kolejny dodatkowy czas gry. Znowu popisy dawał Wiktor Wembanyama. W całym spotkaniu uzyskał 41 oczek i był nie do zatrzymania w kluczowych momentach. Ta wygrana wiele dla nas znaczy, ale w perspektywie całej serii to tylko pierwszy krok. To będzie długa rywalizacja, potrzebujemy więcej takich zwycięstw, podsumował Wembanyama. Najbliższej nocy pierwszy mecz finału konferencji wschodniej. New York Knicks podejmą Cleveland Cavaliers. W barwach nowojorczyków liczymy na występ Jeremiego Sochana. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Darku, no najbardziej to pamiętasz, jaka była wrzawa, jak Carlo Ancelotti, czyje nazwisko wyczytał?
0: Do Neymara oczywiście, jaka to wielka radość.
1: Tam był jak na trybunach.
0: Ja się ucieszyłem nawet. Nie wrzeszczałem tak, co prawda, jak ci kibice przed telewizorami.
1: Ale fajnie,
0: ale
1: nie?
0: Tak, tak, cudowna sprawa.
1: Jest szansa na Last Dance, taką mu daje Carlo Ancelotti.
0: No tak i jak... szósty też mundial Cristiano Ronaldo.
1: No i Leo Messi. Yes. Ale się będzie działo.
0: Tylko, że to wszystko w nocy.
1: Nie wszystko. Nie, nie wszystko, no ale co, nie zabijemy noc z przyjemnością.
0: Co nieco o 6 rano.
1: Tośmy sobie pogawędzili o zbliżającym się piłkarskim mundialu. Darku, wracaj za godzinę. A jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to my za MGW ostrzegaliśmy przed burzami to aż w 9 województwach, a wygląda na to, że sprawa rozejdzie się po kościach i zagrzmi tylko na Mazurach, względnie Suwalszczyźnie. Tak sugerują dynamiczne mapy rzeczonego IMGW. To dobre wiadomości.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jest 10 minut po godzinie 17.
4: Zapraszamy do Trójki.
1: W drugiej godzinie popołudniowego ZD trzymeldujemy się w niezmienionym męskim składzie. Krzysztof Sagan, Michał Jędrkowiak, Józef Niejarowski i Krzysztof Łuniewski. Już zaraz zapraszamy na rozmowę z szefową Fundacji Banku Mleka Kobiecego, profesor Aleksandrą Wesołowską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Potem w Pulsie Trójki o wizycie nowego premiera Węgier w naszym kraju. Peter Modior jest właśnie w Krakowie. Ten temat na tapet wezmą Monika Suszek i jej goście, a muzycznie w drugą

Pozdrawiamy wszystkich w samochodach jadących do Chorzowa na koncert Metaliki. Proszę dawać, dawać znać, proszę Państwa, jeżeli zmierzacie na to wspaniałe wydarzenie. Zazdrościmy oczywiście wszystkim tym z Państwa, którzy będą dzisiaj mogli wziąć udział w tym koncercie, ale przypadkiem proszę nie zmieniać stacji radiowej, bo my mamy kolejny bardzo ciekawy temat. To jest dopiero superfood. Mleko matki dla rozwoju dziecka ma gigantyczne znaczenie.

0: Nie, i to nie nowość. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby mamy karmiły dziecko tylko i wyłącznie piersią do końca 6 miesiąca życia. Ale bywa tak, że mama z różnych powodów karmić dziecka piersią nie może. Fundacja Bank Mleka Kobiecego przychodzi w takich sytuacjach z pomocą. Jak działa, komu pomaga, kto może być dawcą, to wyjaśnimy za chwilę. A właściwie wyjaśni szefowa Fundacji Bank Mleka Kobiecego, profesor Aleksandra Wesołowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Nam również. Proszę mówić.
1: Tak, spotykamy się dzisiaj w szczególny dzień, ponieważ jest Światowy Dzień Dawczyni Mleka Kobiecego.
0: Tak jest. Proszę powiedzieć, w jakich sytuacjach i kiedy podaje się dziecku mleko z banku?
1: Mleko z banku mleka jest tylko podawane wtedy, kiedy biologiczna mama nie może karmić swojego dziecka piersią, a takie przypadki no niestety nie zdarzają się bardzo rzadko. Zdarzają się przede wszystkim wtedy, kiedy mama rodzi wcześniaka, ale również wtedy, kiedy na przykład leczona jest z jakiegoś innego powodu i leki, które bierze, uniemożliwiają jej karmienie piersią. No oczywiście są takie rzadkie, ale jednak też zdarzające się przypadki, na przykład osierocenia dziecka zaraz po porodzie. I to są wszystko te sytuacje, kiedy noworodek powinien dostać to, co najlepsze dla niego, czyli właśnie mleko kobiece. Jeżeli nie biologicznej mamy, to honorowej dawczyni.
0: Pani profesor, czy takie mleko można otrzymać bezpłatnie? Czy to jest komercyjna usługa?
1: Banki mleka działają w szpitalach i jest to element tak naprawdę opieki nad matką i dzieckiem. Nie ma tutaj mowy o żadnej sprzedaży, o obrocie mlekiem kobiecym. Jest to w ogóle w Polsce procedura refundowana przez NFZ, przynajmniej częściowo. Czyli te noworodki, które rzeczywiście potrzebują tego mleka najbardziej, wcześniaki, otrzymują to mleko w ramach refundowanej procedury medycznej.
0: Użyjmy terminologii takiej finansowej. Rozumiem, że te placówki bankowe działają w wielu szpitalach w naszym kraju.
1: Tak, te placówki istnieją w 16 szpitalach w całym kraju. Natomiast współpracuje dużo więcej oddziałów neonatologicznych, ponieważ banki mleka w Polsce działają w takim trybie regionalnym, czyli w największych miastach, takich jak Kraków, Opole, Gdańsk, Gdynia. Są placówki, które nie tylko działają na rzecz tych noworodków, które rodzą się w danym szpitalu, gdzie jest bank mleka, ale także dzięki podpisanym umowom z innymi szpitalami może to mleko być transportowane tam, gdzie jest ono potrzebne, czyli do każdego oddziału neonatologicznego, gdzie rodzą się chore dzieci.
0: Jak można pozyskać informacje, gdzie znajdują się takie placówki?
1: No rzeczywiście tutaj najprościej wejść na stronę naszej fundacji www.bankmleka.pl i tam może znaleźć informacje zarówno rodzic, który potrzebuje dla swojego dziecka mleka, a na przykład okazuje się w szpitalu, w którym dziecko się urodziło, nie ma takiej informacji. Mleka, ale również dawczynie, czyli te kobiety, które chcą oddać mleko, mogą też skorzystać właśnie z informacji, które są na stronie. Tam jest taka interaktywna mapa i można znaleźć najbliższy bank mleka swojej miejscowości.
0: Czyli portal bankmleka.pl, tak?
1: Tak, www.bankmleka.pl.
0: Pani profesor, gdy człowiek chce oddać krew, to może to często zrobić w powiatowym mieście. Pobieranie krwi trwa jakieś 10 minut, dostaje się za to czekoladę, podobno granolę także i masło orzechowe i przysługują 2 dni wolnego. Jak to wygląda w przypadku kobiet, które oddają mleko?
1: No jeśli chodzi o oddawanie mleka, to ono jest, powiedziałabym, dużo prostsze niż oddawanie krwi. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że nie jest tak rozpoznawane jako taki naprawdę bardzo ważny gest, bo dawczynie niestety nie otrzymują ani czekolady, otrzymują oczywiście naszą wdzięczność i uśmiech. Natomiast wydaje się, że odkąd Unia Europejska zaklasyfikowała mleko jako substancję o znaczeniu terapeutycznym, to również w takim powszechnym uznaniu dobrze by było, żebyśmy rzeczywiście traktowali te dawczynie jako po prostu bohaterki, tak jak traktujemy honorowych dawców krwi. Bo z punktu widzenia ratowania życia noworodków, najsłabszych dzieci, to naprawdę ma ogromne znaczenie, że te czasem paręnaście mililitrów mleka to jest właśnie pokarm gatunkowo specyficzny, pokarm innej mamy, a nie mleko sztuczne.
0: Czy kobiety oddają to mleko w tych szpitalach, o których pani wspominała, czy po prostu w domu?
1: Mleko może być gromadzone, odciągane w domu, ale oczywiście mama musi trafić przynajmniej raz, a częściej zwykle jak oddaje mleko dłużej niż 3 miesiące do banku.

0: mleka, dlatego że dawczynie to są tylko takie mamy, które są zdrowe, które są przebadane i w związku z tym rzeczywiście raz to pobranie krwi przynajmniej musi się odbyć, żeby potwierdzić, że ta mama jest zdrowa. Natomiast już jeżeli chodzi o przechowywanie mleka, to ono może być przechowane w domu, w warunkach takich domowych, w lodówce i w większości banków mleka jest możliwość zorganizowania transportu ze szpitala. Natomiast nie ukrywam, że tutaj część banków niestety takiego transportu nie zapewnia i wtedy mama musi dodatkowy trud jeszcze ponieść, przywożąc to mleko. Jeżeli odwiedza swoje dziecko, jest to łatwiejsze. No to są też te wszystkie aspekty, które wydaje się, że dobrze by było mamie zagwarantować, przynajmniej w ramach takiego właśnie nienakładania dodatkowych kosztów. I mamy nadzieję, że też to się zmienia wraz z rosnącą świadomością tego, jak ważne jest oddawanie mleka, że te mamy będą musiały coraz mniej dodatkowego wysiłku wkładać, bo i tak naprawdę robią bardzo dużo.
1: Czy kobiece mleko jest przekazywane tylko innej karmiącej kobiecie, czy też jest substratem jakichś ważnych substancji odżywczych?
0: Kobiece mleko jest absolutnie źródłem wielu substancji odżywczych, nie tylko właśnie odżywczych, ale nawet pozaodżywczych. I już dziś trwają na przykład badania kliniczne z udziałem pacjentów chorych na nowotwory właśnie z substancji pozyskanych z mleka kobiecego, więc to jest taka dość, bym powiedziała, bardzo konkretna szansa też na pozyskiwanie z mleka kobiecego substancji, które mogą mieć znaczenie absolutnie pozaodżywcze. I ta regulacja unijna, która w jakimś sensie też nam daje możliwość gromadzenia mleka na cele naukowe, też mamy nadzieję, że będzie takim katalizatorem do badań nad mlekiem kobiecym i pozyskiwania z mleka kobiecego oczywiście w sposób uporządkowany, etyczny, substancji, które mogą właśnie być terapią w innych stanach niż tylko wcześniactwo i jakieś choroby wieku dziecięcego.
1: Czy jest obecnie wystarczająca liczba dawczyń, czy ciągle ich poszukujecie, ciągle jest to kropla w morzu potrzeb?
0: Na pewno dawczyń jest bardzo dużo, chętnych jest dużo kobiet, które chciałyby oddawać mleko, natomiast oczywiście nie jest tak, żeby ten nasz system 16 banków mleka w Polsce był w pełni wystarczający, ale tutaj nie jest problemem sama liczba dawczyń, tylko raczej kwestia na przykład liczby personelu, który obsługuje banki mleka, liczby umów, które inne szpitale podpisują z bankami mleka, ta refundacja, o której mówiłam, na pewno nie jest wystarczająca, aby na przykład inne dzieci niż tylko wcześniaki mogły otrzymywać mleko w sposób, który byłby dla szpitala opłacalny. Część dzieci otrzymuje mleko, obciążając budżet szpitala, czyli szpital niestety nie odzyskuje tych pieniędzy i tutaj na pewno potrzebna jest większa świadomość też, jak bardzo mleko z banku mleka chroni noworodki przed późniejszymi innymi chorobami i wtedy myślę, że te sprawy związane z kosztami, które trzeba wyłożyć, byłyby łatwiejsze do zrozumienia dla decydentów.
1: Pani profesor, wielkie dzięki za to, że znalazła dla nas pani czas. Bardzo dziękujemy za ten bardzo klarowny i jasny przekaz. Wszystkiego dobrego. Robicie rzeczy wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Aleksandra Wesołowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szefowa Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Już trwa Allegro Smart.

0: Te promocje codziennie po 18.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Żegnamy reklamy.
10: Minęła 17.30. Zapowiadając puls trójki, zatelefonowałem do Michała Olszańskiego, dobrze znanego z naszej anteny. Jego babcia była Węgierką, Katinka miała na imię. I zapytałem Michała, jak się poprawnie wymawia imię i nazwisko węgierskiego premiera, który właśnie jest w Polsce. Michał powiedział Peter Modior, więc tak dzisiaj będziemy o nim mówili. Monika Suszek i jej goście.

0: Puls Trójki.
1: To nie tylko kurtuazyjna wizyta, ale to zapowiedź resetu w relacjach między Węgrami a Polską. Dziś premier Węgier przyjechał na pierwszą wizytę w Polsce. Co to oznacza dla naszych wspólnych relacji i co to też oznacza dla relacji Grupy Wyszehradzkiej? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. W studiu pan Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na łączach profesor Miklós Mitrowicz, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Może zacznijmy właśnie od tej wizyty dzisiejszej, która właściwie trwa. Czy to jest tak, czy to jest krok w stronę odbudowania relacji na osi Warszawa-Budapeszt, pan Adam Balcer?
2: Tak, na pewno pomiędzy dwoma partiami, bo kluczową partią rządzącą Polską jest Koalicja Obywatelska, która jest no, od kilku lat sojuszniczką TISY, partii premiera Modziora i są razem w tym samym klubie w Parlamencie Europejskim, w Europejskiej Partii Ludowej i w trakcie kampanii wyborczej na Węgrzech przed tymi historycznymi wyborami uzyskał bardzo wyraźne, jednoznaczne wsparcie od różnych kluczowych polityków Europejskiej Partii Ludowej, Modzior i między innymi oczywiście jeśli byśmy tak starali się zmierzyć to poparcie, to my na pewno byliśmy, to znaczy Polska, politycy polscy w ścisłej czołówce. Paradoks jest oczywiście taki, że ówczesny premier Orbán mógł liczyć na wsparcie opozycji polskiej. To jest tak, że mówiąc troszeczkę tak humorystycznie, każda opcja polityczna w Polsce miała swojego sojusznika węgierskiego, swojego Węgra. No i tak. Tego Węgra, którego i vice versa po stronie polskiej, za którym nie przepada. Modzior mówił od samego początku, nawet w tym przemówieniu, które było zorganizowane po ogłoszeniu wyników w Budapeszcie, powiedział, że z pierwszą wizytą jedzie do Polski. No co jest bardzo ważnym sygnałem i który i pokazuje, jak ta relacja dla niego z Polską jest ważna.
1: Będziemy jeszcze z pewnością do tych sygnałów i do tych symboli powracać. Pan profesor Miklós Mitrowicz, a z węgierskiej perspektywy, to dlaczego akurat Polska była tutaj wybrana jako pierwszy kierunek i jak tutaj jest ona komentowana właśnie na Węgrzech?
3: Moim zdaniem ma minimum dwa powody. Po raz pierwszy nie tylko jest mowa o relacji partyjnej, bo relacja polsko-węgierska już zepsuła się po wybuchu wojny, czyli w lutym 2022 roku. Od tego czasu, no to właśnie przed wybuchem, przed eskalacją wojny odbyło się ostatnie spotkanie między naszymi premierami, no akurat między premierem Morawieckim a premierem Orbánem. Od tego czasu nie mieliśmy takiego spotkania i no to później, no to w 2023 roku w październiku odbyły się wybory w Polsce i wiemy, że Donald Tusk założył rząd koalicyjny. Od tego czasu już oczywiście pojawiały się inne problemy w relacji polsko-węgierskiej. Po przyjęciu pana Marcina Romanowskiego w Budapeszcie ambasador polski został odwołany z Budapesztu. Od tego momentu nie mamy ambasadora w Budapeszcie. Czyli można mówić, że w każdym szczeblu, na każdym szczeblu relacje polsko-węgierskie zepsuły się. I z drugiego powodu, no to Peter Madziar pochodzi właśnie z tego konserwatywno-liberalnego kręgu politycznego, w którym przyjaźń polsko-węgierska no to nadal żyje i jest ważna. I z tego powodu moim zdaniem to jest symboliczny krok z jego strony, bo proszę pamiętać na to, że Viktor Orbán zawsze złożył swoją pierwszą wizytę po objęciu władzy właśnie

w Polsce w 1998 roku, 2010 roku, 2014 roku, 2018 roku. Tylko właśnie po wybuchu wojny nie złożyli swoją wizytę w Polsce. Czyli trzeba odnowić, to jest oczekiwanie moim zdaniem społeczeństwa węgierskiego, bo społeczeństwo węgierskie, czyjąc polsko-węgierska nadal bardzo mocno żyje i myślę, że większość Węgrów, niezależnie od tego, gdzie w którym boku stoją i

0: No i trzeci powód, no, powiedziałem, że minimum dwa, ale mam, myślę, że jest trzeci powód, że od lata bardzo dużo spraw nagromadziło się. Po prostu Fidesz naprawdę kontynuował swoją polityką zagraniczną na linii partyjnej i utrzymywał kontakty z partiami, które właśnie były no to po stronie Fideszu. Ale z drugiej strony rząd Fideszu nie bardzo zajmował z innymi problemami, czyli jeśli chodzi o sektor gospodarczy, infrastruktury, rolny, albo obszar edukacji, badań, nauki. Czyli mamy bardzo dużo spraw, które czekają na rozwiązanie. I z tego powodu też moim zdaniem bardzo symbolicznie i jednocześnie może merytorycznie, że tyle ministrów przyjedzie dzisiaj z Peterem Madziarem do Polski.
1: Dokładnie, bo też i do tego momentu chciałam tutaj panów się podpytać, bo mówimy o gestach, mówimy o symbolice, ale też w tle toczy się chyba taka twarda gra, a przede wszystkim o energetykę tych siedmiu ministrów, którzy towarzyszą premierowi Peterowi Modziarowi. To nie jest przypadek, to oznacza, że rzeczywiście kwestia tej energetyki chociażby będzie bardzo istotna, pan Adam Balcer.
2: Tak, i tutaj też usłyszeliśmy przed tą wizytą, że zostanie sprawdzony ten projekt, który jest bardzo ważny dla relacji węgiersko-rosyjskich, czyli rozbudowa Paks 2, rozbudowa elektrowni atomowej. Porozumienie w tej sprawie bez przetargu, to trzeba podkreślić, zostało zawarte w 2014 roku. Projekt jest znacząco opóźniony też oczywiście ze względu na rosyjską pełnoskalową agresję przeciw Ukrainie i to jest no, projekt bardzo duży pod względem wartości tej inwestycji, bo to mówimy o gdzieś mniej więcej 12,5 miliarda dolarów i tutaj no, widać, że oczywiście Węgrzy wracają do mainstreamu unijnego i z tego się powinniśmy bardzo cieszyć. I w sprawie Ukrainy mamy sygnały też już takie pozytywne, to też było bardzo symboliczne, że pieniądze i złoto zatrzymane w marcu przez Węgry, przez ówczesny rząd Orbana, przewożone przez Ukraińców, przez konwojentów, przez Węgry, to jest wartość 80 paru milionów dolarów, euro chyba. To było symboliczne, nie jakieś wielkie pieniądze. No to właśnie Modzior podjął decyzję, żeby te pieniądze zwrócić. Mamy zapowiedź konsultacji między ministrami spraw zagranicznych Węgier i Ukrainy, szczególnie w kwestii węgierskiej mniejszości, jej pozycji, statusu i położenia języka i tak dalej. I to jest dla nas, dla Polski coś pozytywnego. Też słyszymy, że Rosja to bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa od pani minister Orban, niezwiązanej z
1: Orbanem. Ona też to podkreślała, że nazwisko tak, to jest zbieżność nazwisk.
2: Tak, ale pamiętajmy o tym, że tutaj no nie róbmy sobie złudzeń. Węgry nie będą w jakiejś ścisłej awangardzie, tak jak państwa bałtyckie, nordyckie, my, nie wiem, Niderlandy, jeśli chodzi o stanowisko pryncypialne bardzo w kwestii wojny w Ukrainie i Rosji. To jest też bardzo charakterystyczne, że sama ministra spraw zagranicznych Węgier powiedziała, określiła Rosję, jeśli chodzi o te kwestie energetyczne, że Rosja pozostanie partnerem. No wiadomo, że żaden polityk polski no, nie użył tego sformułowania wobec Rosji, ale to wynika z tego, że no, po prostu Węgry mają inną sytuację energetyczną. Tu dochodzi kwestia oczywiście i gazu, ropy, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż Polska i inna nieco perspektywa, ale z naszego punktu widzenia wystarczy, że Węgry wracają do mainstreamu i oprócz tego możemy z nimi współpracować w innych kwestiach, oprócz rosyjskiej czy ukraińskiej.
1: Panie profesorze, ta kwestia energetyczna, Peter Modzior też zapowiadał, jak już tylko otrzymał wynik pozytywny, że będzie przejmował władzę. On zapowiadał, że do 2035 roku będzie się uniezależniał od rosyjskich wpływów w energetyce. Na ile możemy interpretować te słowa, też w porównaniu z tym, co pani Orban mówiła, że no, to zadanie jest niezwykle trudne. No i jak też społeczeństwo węgierskie reaguje?

0: na taką zapowiedź, możliwą zmianę kursu tego energetycznego?
1: Tak, no trudno przewidzieć, co będzie za, nie wiem, 7-8 lat, to trudno, ale według ekspertów, którzy zajmują się dywersyfikacją energetyki, stwierdzą, że to jest możliwe. Oczywiście wszystko zależy od cen rynkowych. Oczywiście zależy od tego, że w jaki sposób i jak szybko uda nam się przekształcić cały system energetyczny i jak szybko uda się zwiększyć odnawialną energię w miksie. Ale dodam do tego, że pani Anita Orban, czyli minister spraw zagranicznych, wcześniej była ekspertką właśnie dywersyfikacji energetyki. Pisała na ten temat swoją dysertację, ukazała się w języku angielskim w książce i on jako ambasadorem rządu węgierskiego od 2010 roku do 2015 roku właśnie zajmowała się dywersyfikacją. Czyli ona ma wiedzę, ma doświadczenie. Czyli moim zdaniem to z tego punktu widzenia on jest bardzo dobrym wyborem ze strony Petera Madziara, bo jeśli jest taki cel strategiczny przed rządem węgierskim, moim zdaniem ona jest gwarancją, że to uda się realizować. Oczywiście, jeśli chodzi o społeczeństwie węgierskim, trzeba pamiętać o tym, że dla społeczeństwa węgierskiego moim zdaniem wszystko jedno, że skąd bierzemy ropę, paliwo i tak dalej. Dla społeczeństwa węgierskiego najważniejsza jest cena. Teraz wiadomo, że na Węgrzech rodziny płacą znacznie mniejszą cenę za energię niż tutaj w Polsce na przykład, bo tutaj mieszkam, czyli mogę porównywać, to mam doświadczenie o tym. Czyli pytanie tak brzmi, że jak można przekształcić wszystko i dywersyfikować energetykę, źródła i jednocześnie utrzymywać taką niską cenę. Moim zdaniem to jest trudne, ogromne wyzwanie, ale myślę, że jeśli długo gwarantem tej polityki może być ewentualnie pan István Kapitány, minister finansów i energetyki, który wcześniej pracował w firmie Shell w Niemczech i był to dyrektorem regionalnym w tej firmie. Czyli no to zobaczymy, wyzwania są przed rządem, to trudno było zaprzeczać, ale jesteśmy na początku, jesteśmy w fazie przebudowy rządu. Teraz jeszcze niedokładnie znamy, wiemy, kto będzie odpowiedzialny na przykład w Ministerstwie Energetyki za dywersyfikację energetyki. Czyli zobaczymy. Może jako Węgier mówić, że bądźmy optymistami, ale wyzwania są.
0: Wyzwania są i z pewnością będziemy jeszcze im się przypatrywać, bo tych wyzwań jest dużo więcej, chociażby też i kwestia takiej i walki z korupcją i kwestia relacji z Ukrainą, to pewnie też będą bardzo takie naglące kwestie, które się pojawią właśnie w tej polityce węgierskiej wewnętrznej. Za dziś bardzo panom dziękuję. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: I profesor Miklós Mitrowicz, Uniwersytet imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Również dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

6,5 minuty zostało do godziny 18. Po 18 serwis, potem także serwis sportowy. Jeżeli chodzi o te sprawy związane z burzami, przed którymi ostrzegaliśmy, no to tak jak też wspominaliśmy, sprawa rozchodzi się raczej po kościach. Teraz pada i grzmi w okolicach Olsztyna, Mrągowa, Ełku i Giżycka i na drugim krańcu kraju w Jeleniej Górze, w okolicach Jeleniej Góry i w Obrzycha.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
0: Żegnamy reklamy.
13: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia we wtorek 19 maja. Już 18. Na serwis zaprasza Artur Ebertowski.
14: Żadna decyzja o zmniejszeniu wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. To informacje, jakie przekazuje szef MON po rozmowie z szefem Pentagonu. Myśliwce NATO w powietrzu, znowu są doniesienia o zagrożeniu nad Łotwą. Powstanie Centrum Rehabilitacji i Schron w Zawadach pod Bełchatowem. Jest zielone światło dla tej inwestycji. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Tak mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Sekretarz wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski, napisał Kośniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Jak dodał, wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszał, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Wskazał, że z Hegsethem umówili się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich. Jutro do Polski przyleci generał Christopher Mahoney, zastępca głównodowodzącego amerykańskiej armii Dana Kane'a. Początkowo to właśnie Kane miał być nad Wisłą. Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne.

0: Ukraina wydały nowe alerty w związku z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej. Komunikaty wysłano do mieszkańców dwóch regionów na wschodzie kraju, Balwi i Lucyn. W związku z zagrożeniem poderwano myśliwce uczestniczące w misji NATO Baltic Air Policing. To już drugie dzisiaj ostrzeżenie wydane przez wojsko. To zaszczyt, że pierwszą wizytę po objęciu urzędu premiera Węgier złożyłem w Polsce, powiedział Peter Modior. Szef węgierskiego rządu przyleciał do Krakowa, jutro spotka się w Warszawie z przedstawicielami polskich władz. Podczas konferencji prasowej na Wawelu podkreślał, że miejsce jego wizyty nie jest przypadkowe. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski. Moją osobistą decyzją było to, że rozpocząłem tę wizytę od Krakowa. Bardzo się cieszę, że mogę ją rozpocząć tutaj nad Wisłą, na Wawelu, obok pomnika świętego Jana Pawła II. Po zakończeniu wizyty w Polsce szef węgierskiego rządu uda się do Wiednia. Jest pozwolenie na budowę Centrum Rehabilitacji i Schronu w Zawadach pod Bełchatowem. Niebawem rozpoczną się prace. To placówka medyczna, która będzie jednocześnie miejscem schronienia dla mieszkańców w sytuacjach zagrożenia.
1: Będzie to pierwszy w regionie obiekt spełniający wymagania zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. W razie potrzeby pomieści 200 osób przez 48 godzin izolacji, mówi wójt gminy Bełchatów Konrad Koc.
2: Wytrzyma ataki z powietrza, ostrzał.
1: Mieszkańcy gminy Bełchatów przyznają, że to bardzo ważna inwestycja, ponieważ takich obiektów w okolicy brakuje.
3: Oczywiście, że bardzo potrzebna, z tego względu, że tych obiektów nie ma dużo.
1: Starosta bełchatowski Jacek Zatorski wydał pozwolenie na budowę obiektu i uważa, że takich inwestycji powinno być więcej.
4: W sytuacji geopolitycznej, w której obecnie funkcjonujemy, jest to konieczne.
1: Najpierw powstanie cała infrastruktura podziemna, m.in. pomieszczenia techniczne z centralą wentylacyjną, magazyn na wodę i toalety. W drugim etapie powstanie samo Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Dwa obrazy Jacka Malczewskiego zatytułowane w pracowni artysty i portret żony wzbogaciły kolekcję Radomskiego Muzeum imienia Malarza. Zbiory zgromadzone przez tę instytucję należą do najliczniejszych i najcenniejszych w Polsce.
5: W końcu mamy ten portret małżonki, bardzo melancholijny, bardzo piękny w wymowie, z taką odrobiną smutku. Natomiast podwójny jakby portret pracowni artysty, można nawet go nazwać sceną rodzajową, ukazuje jakby ukradkowy kadr, kiedy podpatruje swoich przyjaciół Stanisława Tondosa oraz Wojciecha Kossaka przy pracy.
0: Mówiła Paulina Szymala-Bugajska, znawczyni malarstwa malczewskiego. Obrazy kosztowały ponad 400 tysięcy złotych. Zapłacił za nie samorząd.
6: Klimat.
0: Zła jakość powietrza jest w Piastowie, umiarkowana w Trzebnicy i Oławie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Najlepiej oddycha się w Oleśnie w województwie opolskim i Połańcu w województwie świętokrzyskim. 40% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 4 minuty po godzinie 18, po raz ostatni w ZD3 o sporcie Dariusz Urbanowicz.
9: Bartek Ziemski jest nieziemski. Tydzień temu zjechał na nartach z 8-tysięcznika Lhotse, a kilka godzin temu dotarł do bazy po zjeździe z Mount Everest, najwyższego szczytu Ziemi. W niedzielnej trzeciej stronie medalu Bartek Ziemski opowiadał o pokonaniu Icefallu, czyli labiryntu lodowca Kumbu, na którym musiał użyć w skrajnej chwili drabiny.
10: Wyłączając jedną niestety dużą szczelinę na Icefallu, czyli nie udało mi się objazdu niestety znaleźć. Przeszedłem sobie przez drabinę, nie ściągałem nart, po co nart prosi w nartach i szybciej niż bez. Natomiast nie jest to w mojej kategorii czysty zjazd do bazy, natomiast tak jestem kontentowany.
9: My też. Everest to 9 8-tysięcznik zdobyty przez Ziemskiego, z którego następnie zjechał na nartach. Bartek Ziemski podczas akcji górskich nie używa dodatkowego tlenu z butli, ani nie korzysta też z pomocy tragarzy i jest to naprawdę imponujące. Na początku czerwca plac Defilad pod Pałacem Kultury w Warszawie zostanie areną Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. W imprezie zagra 40 drużyn z 26 krajów, w tym obie nasze reprezentacje. Żeńska trafiła na Holandię, Czechy, Azerbejdżan i Madagaskar. Kapitan polskiej reprezentacji Aleksandra Ziemborska uważa, że najtrudniej będzie grać z Holenderkami.
11: Jest to drużyna, która w zeszłym roku wygrywała praktycznie każdy turniej. Są to mistrzynie świata. One grają ze sobą bardzo długo, są świetnie zgrane, trenują z tego co wiem to przez większość roku razem. Tylko w 3x3, więc to jest taka naprawdę bardzo profesjonalna drużyna skupiona tylko i wyłącznie już na tej koszykówce. Będzie to bardzo ciężki mecz.
9: Nasi koszykarze zagrają z USA, Łotwą, Mongolią oraz Czechami. W ostatni weekend maja w Słowenii Klaudia Zwolińska rozpoczyna eliminację na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w USA. Wicemistrzyni z Paryża podbiła swoje akcje 2 złotymi medalami i brązem ostatnich Mistrzostw Świata.
6: Tą formę szykuje dopiero na Mistrzostwa Świata.

0: więc teraz to jest taki cięższy okres treningowy i taki ma być, więc nie ma tutaj żadnych takich spraw, które mnie martwią, a wręcz przeciwnie, dobrze się czuję, jestem zdrowa podczas całego okresu przygotowawczego, więc same takie pozytywy, myślę, jak na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co będzie dalej. Ten rok jest troszeczkę inny, zaczynają się kwalifikacje olimpijskie, trzeba podejść do tego bardzo mocno taktycznie.
1: Przed godziną było o NBA, to teraz Puchar Stanleya, czyli mistrzostwo NHL. Mówi się, że to najtrudniejsze trofeum do zdobycia w sporcie. W nocy poznaliśmy składy półfinałów. Na wschodzie Montreal Canadiens pokonali Buffalo Sabres 3-2 po dogrywce w meczu numer 7 i o finał zagrają z Carolina Hurricanes. W Montrealu wybuchły zamieszki po tym meczu. W drugiej parze spokojniej, przynajmniej na mieście, Las Vegas Golden Knights zagrają z Colorado Avalanche. Co słychać u naszych tenisistek? Magdalena Fręch gra w Strasburgu. Pojedynkuje się z Leylą Fernandez w drugiej rundzie. Wyrównała stan rywalizacji na 1-1, no ale w secie trzecim przegrywa jak na razie 1-4. Katarzyna Kawa gra z Amerykanką Akli w kwalifikacjach do French Open. Wygrała pierwszy set, ale teraz jest 4-5. Trzymamy kciuki. I jeszcze jedna informacja z ostatniej chwili. Wielki nieobecny Rolanda Garrosa Carlos Alcaraz ogłosił, że z powodu kontuzji odpuści też sezon na trawie. Z Wimbledonem włącznie.
2: Aż się skrzywiłem, bo jak już uwielbiam Carlosa Alcaraza, zabolało. Ten nadgarstek nie zabolał tak, jak jego boli, czyli bardziej, tam poważny uraz. Tak.
1: Tym bardziej, że to jest zawodnik, który wygrywał już przecież
2: i Roland Garros i Wimbledona, tak.
1: Więc no, wielka to pustka w sercu moim.
2: No niestety nie tylko w twoim, myślę, że wielu fanów tenisa uwielbia Carlosa Alcaraza, ale Carlos jeszcze wróci do zdrowia, odkuje się. Co tak się uśmiechasz?
1: Bo podobno kupił sobie taki jacht, jak ma Nadal niedawno w Polsce.
2: W Polsce skonstruował, tak, zbudowany.
1: Nieźle, co?
2: No, kup mi taki.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Pamiętam, że wyczytałem, że jest jeszcze większy, jeszcze bardziej ekskluzywny.
1: Ale nie ma masztu, co to za jacht.
2: Ale kto bogatemu zabroni? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to prawie w całym kraju na tę chwilę pogodnie. Chociaż tu przy Myśliwieckiej to słońce tak się trochę chowa za chmurami. Pada i grzmi na południowym zachodzie w okolicach Jeleniej Góry i Wałbrzycha oraz na Warmii i Mazurach. Tylko 11 stopni w Gdańsku i Zakopanem, aż 19 w Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Krzysztof Sagan, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Krzysztof Łoniewski. Proszę z nami zostać co najmniej do 19. Już za chwilę wrócimy do wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Następnie podsumujemy pierwszy rok programu Moje Zdrowie. Zapisało się do niego prawie 4 miliony Polaków. Sporo. Będzie też reportaż.

0: 12 minut po godzinie 18. Przed chwilą powiedziałem, że wrócimy do wizyty Donalda Trumpa w Chinach. No, w jakiejś mierze wrócimy, natomiast tuż po nim za wielkim murem zameldował się Władimir Putin. Właśnie rozpoczyna wizytę w Chinach i o tym będziemy rozmawiali z wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Moskwie, Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Z tym Donaldem Trumpem to ja nie wiem, ile razy był w Chinach, ale na pewno nie przebija Władimira Putina.
0: 25
1: razy. No to... Tak, w liczbie wizyt. 25 razy Władimir Putin tam był. To jest 25. rocznica strategicznej umowy, która się nazywa o współpracy i przyjaźni. No i ma podpisać 40 umów, głównie gospodarczych. Kreml, kiedy zapowiadał tę wizytę, mówił, że będzie to niezwykle uprzejma i ciepła wizyta. No i takie też ciepłe słowa, proszę posłuchać, przesłał tuż przed przylotem do Chińczyków Władimir Putin.
2: Drodzy chińscy przyjaciele, pozdrawiam was. Rad jestem, że kolejny raz odwiedzę Pekin na zaproszenie mojego wieloletniego dobrego przyjaciela Xi Jinpinga. Regularne wizyty i organizacja spotkań na najwyższym szczeblu są ważną, nieodłączną częścią rozwoju stosunków między dwoma krajami.
1: Propaganda w Rosji usiłuje za wszelką cenę pokazać Putina jako takiego ojca narodu, który jako dobry, odważny i mądry człowiek pojechał do państwa środka. No i wskazuje, że gospodarka to jest to, co najbardziej interesuje Putina podczas tej wizyty. Reżim zresztą potrzebuje pieniędzy, to się nie ma co dziwić, a Chiny są jednym z niewielu państw, które mogą i chcą handlować z Rosją, która jest pod sankcjami międzynarodowymi i to bardzo niekorzystnymi dla siebie, bo w tych sektorach najważniejsze, czyli surowców energetycznych. I tak mówi o tym pisarz i publicysta Stanisław Białkowski.
3: Jego głównym celem jest utrzymanie kontaktów z Chinami jako swego rodzaju gwarancja dla kremlowskiego reżimu. Niezwykle ważna jest rola, jaką dla Rosji odgrywa Pekin w ciągu ponad 4 lat wojny na Ukrainie. W momencie, gdy na Rosję nałożono sankcje, Chiny stały się kluczowym odbiorcą rosyjskich surowców. Oczywiście nie tak korzystnym jak kiedyś Europa, ale Putin nie ma wyjścia. Biorąc pod uwagę wojnę w Iranie, wartość rosyjsko-chińskich kontaktów rośnie razem z ceną na ropę.
1: Putin chce też politycznej stabilności, tej politycznej międzynarodowej. Tu interesy Moskwy i Pekinu są wspólne. No i wreszcie wojna na Ukrainie to jest to, co nas najbardziej interesuje. W oficjalnych komunikatach nie wspomniano, że będą rozmowy na ten temat, ale ja przypomnę Państwu wypowiedzi politologów rosyjskich, tych niezależnych, kiedy Chińczycy zgłaszali pomysły ze swoim planem pokojowym i jak patrzyli wtedy na Rosję. Na początek Aleksandr Harebin.
4: Chiny grają w grę, która jest korzystna dla Chin. Obecnie Chiny analizują doświadczenia Rosji w przeciwstawianiu się wpływom Zachodu, zachodnim sankcjom i jak Rosja próbuje ratować własną gospodarkę. Dla Chin ta wojna jest korzystna, ponieważ rola Chin na międzynarodowej scenie w stosunkach dyplomatycznych wzrosła wielokrotnie.
1: No i teraz pisarz Jurij Muchin.
5: Im dłużej Rosja zwleka z podpisaniem kapitulacji, tym bardziej staje się bezsilną. Ona coraz bardziej wyczerpuje zasoby ludzkie, finansowe i jeszcze osłabia się przyszłymi reparacjami. Dlatego im bardziej będzie bezsilna, tym bardziej będzie bezbronna.
1: I to jest z korzyścią dla Chin, które chcą dominować nie tylko w regionie azjatyckim, ale także konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. I to właściwie jest taki powrót do twojego wcześniejszego stwierdzenia, że będziemy opowiadali też chociaż troszkę o tej wizycie Donalda Trumpa w Pekinie, bo Donald Trump chce załagodzić jakoś konflikty gospodarcze i napięcia między Waszyngtonem a Chinami, przekazać swój punkt widzenia, a Chiny i Rosja grają do jednej bramki, to znaczy starają się ograć Stany Zjednoczone.
0: I to nie przypadek, że Władimir Putin tuż po Donaldzie Trumpie zamontował
1: się. Moim zdaniem absolutnie nie. Władimir Putin stara się robić wszystko to, co robią ci, którzy zyskują poklask na świecie. Więc jakby ktoś poleciał dzisiaj na Księżyc, to niewykluczone, że Władimir Putin

Swiss account.

0: 20 minut po godzinie 18. Teraz pytamy Państwa, jak się Państwo czują. Program profilaktyczny Moje Zdrowie pokazuje, że Polacy chcą korzystać z badań. Do tej pory zapisało się na nie prawie 4 miliony osób, a 72% z nich już się przebadało i skonsultowało wyniki z lekarzem. Właśnie mija rok od wprowadzenia programu i już wiadomo, że potrzebna jest jego lepsza cyfryzacja oraz powiększenie pakietu badań.
1: Efektem tych przeprowadzonych bilansów są nowe rozpoznania chorobowe.
2: Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej.
1: Są zrealizowane szczepienia, są zalecenia profilaktyki onkologicznej, są też wykryte nowotwory, zaburzenia psychiczne, choroby metaboliczne, więc widać, że program spełnia swoją rolę.
3: Jest generalnie to jeden z najlepszych programów europejskich, który ma walor profilaktyczny.
2: Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.

0: Mówi, że najważniejszy jest kontakt z lekarzem i opracowanie indywidualnego planu zdrowia.
1: Wykonanie takiego programu powoduje, że ten pacjent wierzy bardziej lekarzowi, a z tym różnie było, jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych w Polsce. Przywiązuje w cudzysłowie, w dobrym tego słowa znaczeniu, pacjenta do przychodni, a zatem jest to jakiś walor, który ma za zadanie stabilizację pewnej ścieżki pacjenta do osiągnięcia zdrowia.
0: Doktor uważa, że pakiet badań w programie powinien być stopniowo rozszerzany.
1: W miarę kiedy będziemy oczywiście do tego mieli środki finansowe, miejmy nadzieję, że wraz z rozwojem budżetu powierzonego diagnostycznego i takie środki się znajdą na ten pakiet, na przykład echo serca czy badania obrazowe, bo one też w konsekwencji mogą być w ten sposób zapakowane do POZ.
2: Oczywiście chcielibyśmy jako pacjenci, żeby program był rozszerzany, żeby się zmieniał.
0: Pacjenci dobrze oceniają program. Mogli wypowiedzieć się na ten temat w ankiecie przygotowanej przez Fundację My Pacjenci. Mówiła o tym jej prezeska Magdalena Kołodziej, ale wskazywała też na to, co według pacjentów powinno się zmienić.
2: Pacjenci chcieliby, żeby była jeszcze większa indywidualizacja tych dobieranych badań, żeby bardziej była uwzględniona historia medyczna pacjenta, choroby, które już ma zdiagnozowane, żeby po prostu nie wykonywać niektórych badań niepotrzebnie.
3: Widać, że pacjenci chętnie się zgłaszają do tego programu i mnie to bardzo cieszy różnymi kanałami.
0: Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Aleksander Biesiada chwali program Moje Zdrowie, ale też zwraca uwagę na mankamenty.
3: To, co bym tutaj myślał w kontekście zmian w programie, to przede wszystkim dalsze jego ucyfrowienie, żebyśmy te wszystkie informacje mieli w jednym miejscu, żeby łatwo było pacjentowi się do nich dostać, lekarzowi.
4: Tak, aby umożliwić śledzenie ścieżki pacjenta.
0: Mówi Joanna Frączek-Kazana z Fundacji Alivia.
4: Wtedy będziemy wiedzieli, czy pieniądze, które są na ten program przeznaczane, są wydawane efektywnie. Aktualnie różne dane dotyczące programu, dotyczące pacjenta znajdują się w różnych systemach.
0: Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas przyznaje, że jest tu dużo do zrobienia.
5: Chcemy, żeby indywidualny plan zdrowotny był narzędziem elektronicznym dla pacjenta, żeby trafiał na indywidualne konto pacjenta i żeby z tego IKP pacjent dostawał powiadomienia, takie przypomnienia o zaleceniach zdrowotnych. To jest oczywiście ogrom pracy, ale mamy mapę drogową rozpisaną i będziemy chcieli maksymalnie ucyfrowić ten proces, żeby to było po prostu nowoczesne narzędzie takie prozdrowotne.
6: Na podsumowaniu programu była Monika Gosławska. My namawiamy Państwa, żeby się badać prewencyjnie, a nie reaktywnie, czyli przed tym, jak wystąpią objawy choroby.

0: Formacja Blind Yeo, czyli taki striolab z Cornwalli na nowoczesnych podzespołach.
1: Dobrze, niech tak będzie, tak.
0: Czekamy na płytę.
1: Zmieniam zdanie, to był przebój, czyli dzisiaj gramy jednak wyłącznie przeboje.
0: No, prawie wyłącznie. Będzie parę takich mniej przebojowych, bardziej nieoczywistych, ale pięknych utworów.
1: Na przykład za chwilę, bo teraz już powoli wkraczamy na naszą scenę, chociaż to już taka scena, powiedziałbym, międzynarodowa. Martyna Basta zapowiada swoją nową płytę. To jest artystka związana, właśnie to jest najtrudniejsze do określenia, ale to jest bardzo fajne, ze sceną muzyki

0: elektronicznej, ambientowej, ale nie tylko, ponieważ Martyna z wykształcenia jest gitarzystką, gitarzystką klasyczną, która w którymś momencie zrezygnowała z tego instrumentu, właśnie poświęcając się muzyce elektronicznej, ale ta gitara powraca w postaci sampli, podobnie jak sampluje inne instrumenty, na przykład klawesyn, smyczki, cytrę, bo takie sample odnaleźć można na jej nowej płycie, ale poza tym tworzy coraz, mam wrażenie, piękniejsze piosenki, które, no właśnie, stają się powoli z takich elektronicznych kolaży piosenkami, chociaż doskonale pamiętam jej występ również z Claire Rousset na festiwalu Unsound, no, gdzie pokazała się jako także improwizatorka.
1: No tak, i coraz więcej gości wokół niej. Leia, Felicia Ledesma, James Kay, wspaniała w finale tej nowej płyty zatytułowanej Winged in Collapse. No i sama płyta wydana z kolei, bo poprzednia była, zdaje się, w Słowacji, ta w Berlinie, w wytwórni 7K Records. I z tej płyty wybraliśmy dla Państwa utwór You My Nest.

0: Martyna Basta. Z najnowszej płyty. Przy okazji, gdyby Państwo chcieli wybrać się na koncerty Martyny, to w Warszawie pojawi się podczas festiwalu Efemera 14 czerwca, ale taką mini trasę koncertową zaczyna już za kilka dni. Wilno, Oslo, Londyn, Warszawa, Berlin, później Frankfurt. Także rozpoczyna się, powiedziałbym, intensywna promocja tej nowej płyty.
1: No w ogóle zatrzymamy się na chwilę dłuższą przy właśnie programie Efemery, bo ten festiwal już niebawem, 8 czerwca, się rozpoczyna, potrwa do 14 czerwca. Mnóstwo ciekawych koncertów, mnóstwo ciekawych wydarzeń. Arusza w Tap, między innymi Teoniki Rożynek, no, Kabaret Voltaire wystąpi w Palladium.
0: Armand Hammer.
1: Tak, i gdzieś właśnie wspólnie z Armandem Hammerem podczas tego samego wieczoru w Komunie Warszawa 12 czerwca pojawi się nasz dobry znajomy, czyli Przemysław Synu, inaczej kiedyś 1988, teraz 2K88. To jest producent, który przygotował na ostatnie wydanie Unsoundu specjalny projekt z udziałem brytyjskich artystów, Rainy Miller, Lauren Duffos i Bianca Scout. Bardzo ciekawie to wypadło w Krakowie, tyle że w oparach dymu i w takim klubowym anturażu w hotelu Forum. Więc jak ktoś się nie dopchał do gdzieś tam do przodu, to niewiele widział prawdopodobnie.
0: To jak dzisiaj w Chorzowie.
1: A może i słyszał nie za dużo. Więc dobrze by było to sobie odświeżyć z płyty i tak. No co prawda, no właśnie, może nie jest to tak mocne wydarzenie jak to, co w Chorzowie, ale warto.
0: Ale ten singielek i ta zapowiedź płyty jest taka, powiedziałbym, bardzo eteryczna. Także tak, to wszystko tak bardzo ładnie brzmi.
1: Tak.
0: Także dymy proszę sobie wyobrazić jedynie.
1: Ta całość się ukaże 9 lipca. Można sobie dymy w tej chwili. Tylko ostrożnie bardzo proszę sobie te dymy
0: tworzyć. Co tam grają w Chorzowie, lepiej powiedz.
1: W Chorzowie grają w tej chwili, wiesz co, ja przepraszam, odświeżę sobie tutaj.
0: Dobrze, to może
1: mój,
0: tak.
1: Mój
0: to
1: podgląd.
0: Proponuję, my
1: ja będę szybki, wiesz. Zagrali One w Chorzowie, a potem to już nie wiem, co zagrali. Być może jeszcze coś.
0: Może jest przerwa teraz na przykład.
1: To są starsi panowie.
0: Może już trener poprosił o czas przerwa. Na przykład. Tak jak my teraz prosimy o czas i
1: to
0: gramy
1: nie jest wykluczone
0: przed premierowo.

0: Ta płyta ładna. Będzie nosiła tytuł Everything ładna Always płyta. Changes, mhm. For We Are Truly Here. I to jest projekt polsko-brytyjski. 2K88 oraz Lauren Duffus, Rainy Miller, Bianca Scout. Poetic Fallacy na razie zapowiada ten album.
1: No tak, i Martyna Basta też, współpraca międzynarodowa. Także wszystko jakoś tam się układa bardzo fajnie, jeśli chodzi o naszych artystów.
0: Bardzo dobrze się układa i teraz będziemy w strefie naszych artystów, bo zanim przejdziemy do tradycji obcych, to będziemy przeglądać się tradycjom naszym. I tu mamy dwie pozycje w związku z tym. Pierwsza przedpremierowo, bo ta płyta ukazuje się dopiero 22 maja, prawda?
1: Tak, czyli za chwilę dosłownie, wtedy kiedy Martyna Basta rozpoczyna swoją trasę koncertową na Litwie. Tercet Imperial wydaje swój debiutancki album. Myślę, że ci z Państwa, którzy śledzą chociażby festiwal Nowa Tradycja, wiedzą już nieco więcej. To jest jeden z tych zespołów nagrodzonych na poprzedniej edycji. Jan Emil Młynarski.

0: Piotr Zabrocki i Anna Sztucka. Co więcej, jeśli chodzi o projekty Piotra Zabrockiego i Jana Emila Młynarskiego, to mam wrażenie, że panowie opanują studio imienia Witolda Lutosławskiego w najbliższą sobotę, bo przecież i ich projekt obrokowy również pojawi się. Zresztą bardzo ciekawa, świetna płyta. One są gdzieś jakoś komplementarne takie, ponieważ dialogują z polską tradycją, ale jednocześnie wykorzystują no, to, co w muzyce elektronicznej jest niezwykle ciekawe. Podziały trójdzielne polskiej muzyki ludowej przenoszone są na grunt muzyki takiej, no powiedział, o, coś nam zagrało, użytkowej. Natomiast cała ta płyta Tercetu Imperial bardzo ciekawie się kończy. Nie chcę zdradzać tej tajemnicy i specjalnie nie wybraliśmy dla państwa ostatniej kompozycji, bo to wszystko gdzieś tam ewoluuje. To jest taka historia, której świetnie się słucha od początku do końca. I oczywiście tradycja ludowa tradycją ludową, ale myślę, że w dużym stopniu także fascynację Piotra Zabrockiego współczesną muzyką elektroniczną słychać tutaj doskonale.
1: A do tego dobierzemy coś z Wielkopolski, w sensie wpływów, inspiracji. Formacja Tuleje, też trio, Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński i Wojtek Kurek, jeszcze gościnnie w tym utworze zatytułowanym, to bardzo miła mojemu sercu nazwa, Kiosk. Maurycy Wójciński wystąpi, a płyta nosi tytuł Nagłe Przejaśnienia i już się ukazała nakładem Gustaw Records.

0: Na początku tercet Imperial i utwór Jasia z płyty Prymat, która ukaże się w najbliższy piątek. Przypominam, tercet Imperial, czyli Grand Prix, nagroda nowej tradycji 2025 za udowodnienie, że kosmos istnieje. W nagrodę wydają właśnie teraz płytę i w sobotę wystąpią w studiu koncertowym Witolda Lutosławskiego na kolejnym festiwalu Nowa Tradycja, a wcześniej Oberkas Travel, czyli kolejne przedsięwzięcie ludowe, które pojawi się podczas tego festiwalu.
1: Tymczasem na Stadionie Śląskim, z tego co wiem, już się skończyło. Na koniec Enter Sandman. My Państwa przestrzegamy przed snem. Jeszcze godzinę proszę poczekać przy radioodbiorniku. Będzie ciekawa muzyka. Znaczy, w drugiej
0: oni nie
1: godzinie.
0: Grają bisów, tylko my gramy, tak?
1: Tak, my gramy bisy, ale to po wiadomościach.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
4: Tak?
3: Dokładnie tak.
4: Jej, udało się, widzisz?
3: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek.

0: 19 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. To tylko opóźnienie. Wiceprezydent USA zapewnia, że Waszyngton nie zmniejsza liczby żołnierzy w Polsce. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry gotowy. Warszawa czeka na wyjaśnienia od strony amerykańskiej w sprawie wjazdu polityka do USA. Nowe otwarcie na linii Warszawa-Budapeszt. Premier Węgier Peter Modiar z wizytą w Polsce. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że Stany Zjednoczone nie zmniejszają kontyngentu wojskowego w Polsce, tylko opóźniają planowaną rotację. Na pytanie naszego amerykańskiego korespondenta o wycofanie 4000 żołnierzy bronił polityki Donalda Trumpa, wzywając Europę do większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. O szczegółach Marek Wałkuski.
1: W odpowiedzi na moje pytanie J.D. Vance odrzucił sugestię, że zmniejszając liczebność wojsk w Polsce, Stany Zjednoczone nagradzają Putina, a karzą najlepszego sojusznika w Europie. Vance dodał, że Stany Zjednoczone, jak się wyraził, kochają Polskę, ale dodał, że Polska potrafi już obronić się sama. Wiceprezydent USA odniósł się także bezpośrednio do kwestii 4000 żołnierzy. Według niego nie doszło do żadnej redukcji, jedynie do opóźnienia planowanej rotacji oddziałów, które miały trafić do Polski. To standardowa procedura, a nie sygnał polityczny, zapewniał. Jednak dopytywany przeze mnie, czy to oznacza, że te 4000 żołnierzy ostatecznie do Polski trafi, Vance nie chciał złożyć takiej deklaracji. Zaznaczył jedynie, że Waszyngton nie zamierza wycofywać wszystkich żołnierzy z Europy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Z pilną wizytą za oceanu dali się dwaj wiceministrowie obrony narodowej, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Chcą uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy. Wierzę, że spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt, mówi premier Donald Tusk.
2: Wiceministrowie obrony narodowej dzisiaj i jutro odbywają spotkania, pan minister Tomczyk, pan minister Zalewski. Dzisiaj, jutro spotykają się z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu, także spotkania z parlamentarzystami na Kapitolu, z think tankami amerykańskimi, także wizyta w Białym Domu i konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa. Wszystko to dedykowane jest tej sprawie.
0: O wynikach rozmów w Waszyngtonie wiceministrowie mają poinformować jutro. Wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry jest gotowy, poinformował minister sprawiedliwości i zapowiedział podjęcie wszelkich możliwych środków prawnych, by polityk stanął przed polskim sądem. Resort dyplomacji kontaktuje się ze stroną amerykańską, by dowiedzieć się, dlaczego Waszyngton pomógł ściganemu politykowi dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie na razie milczą, mówił w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha.
3: Pojawiały się publicznie wręcz informacje, że i sekretarz stanu, i sam ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce byli przeciwni, wręcz deklarowali, że dla nich to jest oczywiste, że strona amerykańska nie powinna w żaden sposób ingerować w toczące się postępowania karne w Polsce. W ten sposób właśnie do czego doszło poprzez wydanie dokumentów.
0: Agencja Reutera ujawniła, że to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu ministrowi w rządzie PiS-u. Tak jak zapowiadał, Polska jest celem jego pierwszej zagranicznej wizyty jako premiera Węgier. Peter Modiar dotarł wieczorem pociągiem do Warszawy. Wcześniej odwiedził Kraków, a jutro będzie też w Gdańsku.
4: Peter Modiar uważa, że relacje między naszymi krajami powinny wrócić na wysoki poziom. Na pytanie, co trzeba w tym celu zrobić, odpowiedział, że trzeba po prostu wrócić do normalności. Zaznaczył, że zależy mu na wzmocnieniu Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej rozszerzeniu, na przykład o Austrię. Tak premier Węgier mówił w Krakowie i jutro z pewnością te słowa powtórzy w Warszawie. Spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, marszałkami Sejmu i Senatu. Do spotkania premierów dojdzie w kompleksie rządowym przy ulicy Parkowej. Później Peter Modiar uda się do Belwederu na rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim. Po południu szefowie rządów polecą do Gdańska. Tam zaplanowano między innymi spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Na godzinę 16 Donald Tusk zaprasza z kolei na wspólny spacer po Gdańsku. Długi targ, zapraszam wszystkich. Peter bardzo chciał odwiedzić Gdańsk w czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty. Będzie okazja do gratulacji. Tak napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Jeśli Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu, może się okazać, że nie ma kto rządzić Narodowym Bankiem Polskim. Według nieoficjalnych informacji portalu Money.pl Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej pracuje nad końcowym sprawozdaniem. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj mówi, że w razie oskarżenia prezesa NBP nie wiadomo, kto kierowałby bankiem centralnym, jeśli skład zarządu nie będzie pełny.
5: Postawienie prezesa NBP w stan oskarżenia oznacza, że przestaje on pełnić swoje stanowisko, zostaje zawieszony i musiałby go zastąpić pierwszy wiceprezes. Wiceprezesa nie ma. To drugi wiceprezes. Jak nie będzie żadnego wiceprezesa, powstaje pytanie, kto będzie kierował Narodowym Bankiem. I tu już byśmy się ocierali o zarząd komisaryczny.
0: NBP ma problem z uzupełnieniem zarządu banku po tym, jak kancelaria premiera nie zaakceptowała dwóch kandydatur zgłoszonych przez Pałac Prezydencki.

0: prezydencki. Teraz w NBP jest jeden wiceprezes, którego kadencja kończy się jesienią. Wówczas nie zostanie spełniony ustawowy warunek, że w zarządzie banku musi być co najmniej 6 członków. Awaryjne lądowanie awionetki w Michałkowie w Wielkopolsce. Na miejsce ściągnięto strażaków, 2 zespoły ratownictwa medycznego i patrol policji. Martin Halasz ze Straży Pożarnej w Poznaniu mówi, że w gotowości był też śmigłowiec ratunkowy.
1: Powodem była usterka przedniego koła maszyny. Na pokładzie znajdowały się 2 osoby. Strażacy zabezpieczyli teren lotniska, pozostawali w gotowości, podczas gdy pilot krążył nad lotniskiem, wytracając paliwo z maszyny. Ostatecznie awionetka bezpiecznie wylądowała, a pilot i pasażer opuścili pokład o własnych siłach.
0: Nikomu nic się nie stało. Do jutra, do końca dnia, można zgłaszać w internecie propozycje imion dla młodych lubelskich sokołów z komina elektrociepłowni Wrotków. Konkurs zawsze spotyka się z ogromnym odzewem internautów, przyznaje Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.
2: W poprzednich latach było po kilkadziesiąt, co kilkadziesiąt propozycji na każdą płeć, także tych imion zawsze jest dużo. W tej chwili już na stronie naszej można zgłaszać propozycje imion, jedno żeńskie, jedno męskie, na imiona dla młodych sokołów. Te imiona będą zbierane jeszcze do końca jutrzejszego dnia. Potem te imiona zostaną opracowane i za kilka dni na naszej stronie pojawi się kilka najciekawszych propozycji, na które będzie można oddać swój głos. No i te imiona, które dostaną najwięcej głosów, zostaną nadane poszczególnym.
0: Głosowanie na najciekawsze propozycje imion potrwa od 26 do 27 maja. Szczegóły na stronie peregrinus.pl. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Norbert Michalak w studiu, czas na serwis sportowy.
4: MKS Dąbrowa Górnicza sprawił niespodziankę. W trzecim meczu ćwierćfinału Ekstraklasy koszykarze wygrał u siebie z Legią Warszawa 92-91. Najwięcej punktów dla MKS-u, 18, zdobył Jakub Musiał. W rywalizacji do 3 zwycięstw zespół z Warszawy prowadzi 2-1, mówi kapitan MKS-u Marcin Piechowicz.
5: Uważam, że zagraliśmy całkiem solidne spotkanie. Jedynie do czego moglibyśmy się przyczepić, to pierwsza połowa i te straty, które pozwoliły Legii na zbudowanie tej przewagi. To było naszą bolączką i w pierwszym, i w drugim meczu. Całe szczęście, że poprawiliśmy to dzisiaj w drugiej połowie. Zachowaliśmy trochę chłodnej głowy w końcówce i dzisiaj troszeczkę szczęścia i dobrej gry pomogło nam wygrać to spotkanie. Niezmiernie się cieszymy. Mam nadzieję, że przedłużymy tą serię o jeszcze jeden mecz.
4: Następny mecz w czwartek w Dąbrowie Górniczej. W innym dzisiejszym spotkaniu Dziki Warszawa pokonały Trefl Sopot 85-78. W rywalizacji do 3 zwycięstw zespół z Warszawy też prowadzi 2-1. Piłkarze Arsenalu zostali mistrzami Anglii. Stało się tak po wyjazdowym remisie Manchesteru City z Bournemouth 1-1 w meczu 37. kolejki Premier League. Dla Arsenalu to 14. tytuł w historii klubu i pierwsze mistrzostwo po 22 latach przerwy. Do zakończenia sezonu została do rozegrania już tylko jedna kolejka. Włoch Filippo Ganna wygrał 10. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia jazdy indywidualnej na czas. Włoch nie miał sobie równych. Jego średnia prędkość na mecie wyniosła prawie 55 km na godzinę. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Afonso Eulalio. Katarzyna Kawa na razie zrobiła pierwszy krok do tego, żeby zagrać we French Open. Polka pokonała Ayane Akli z USA 6-2, 7-6 w pierwszej rundzie kwalifikacji. Wcześniej do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska, natomiast odpadła Linda Klimowiczowa. Pewne udziału w turnieju głównym w Paryżu są Iga Świątek, Magdalena French i Magda Linet.
0: Jutro sporo słońca, ale od czasu do czasu będzie się chmurzyć. Po południu przelotną opady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum burza. Będzie od 15-17 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Ha.
8: Cecha.
7: Ha.
8: Cecha.
9: Jacek Kabrylo, Marek Kaczyński.

0: To jest HCH, 353 wydanie tej audycji. Witamy Państwa po krótkiej przerwie.
1: Jacek Hapryluk.
0: I Bartek Chaciński. Rozpoczynamy od razu w Oksytanii, czyli z jednej strony regionie administracyjnym Francji, z drugiej w takim szerszym znaczeniu, bo to była dużo większa kraina, gdzie mówiono Languedoc albo Languedoc, czyli językiem oksytańskim. W wiekach, przed wiekami, więc to jest tradycja dwunastowieczna, dwunasto-trzynastowieczna. I są zespoły, są wykonawcy, którzy się do tej tradycji odwołują dzisiaj. Jednym z nich jest duet Cocania, czyli nasze główne bohaterki, Caroline Dufaux i Lily Fraise z Toulouse, które właśnie nagrały i wydały płytę zatytułowaną Flamme Folklore i z niej La Majorana przed momentem.
1: I tak będziemy podróżować. Dzisiaj jesteśmy na południu Francji, ale przeniesiemy się także

0: w północne regiony Hiszpanii, czyli cały ten region Oksytanii, jak wspomniałeś, która od średniowiecza posługiwała się własnym językiem i od pewnego czasu mamy do czynienia z renesansem muzycznym, literackim tej kultury. Bardzo często sięgaliśmy po nagrania różnych zespołów, które wykonują muzykę, no powiedzielibyśmy współczesną, ale nawiązującą oczywiście do tradycji, wykorzystującą język, wykorzystującą instrumenty, czy też charakterystyczne, nie wiem, techniki wokalne, tak jak w przypadku Kokani, czyli polifonia połączona z instrumentami perkusyjnymi, co wszystko daje taki niesamowity efekt południa, ale myślę, że w dużym stopniu to jest taka opowieść o przeszłości i odkrywanie tej przeszłości przez artystów młodszego pokolenia. Zresztą ci artyści, którzy pojawią się dzisiaj, to oni nie tylko przekraczają granice bez większych problemów, kulturowe granice, ale także świetnie są wykształceni, wiedzą doskonale, na co sobie mogą pozwolić i z kim zagrać i co zagrać, bo to jest także istotne.
1: No i tak, i jeśli chodzi o płytę, o Kukanie, to jest to też i w wielu momentach, bo Tartar Elena również przenosi te prastare tradycje językowe, wokalne również, bo język oksytański był językiem trubadurów, do współczesności i do opowiadania o współczesnych problemach, włącznie z problemami politycznymi, społecznymi. To się gdzieś tam pojawia w tekstach.
0: Co jest jakby nawiązaniem do tego, co robili trubadurzy, no bo to były takie osoby, trubadurzy, trubadurki także, bo wiemy, że kobiety również się tym zajmowały, które podróżowały, przemieszczały się, wędrowały od miasta do miasta i opowiadały historie, których były świadkami, czy też zasłyszane. Były trochę takim, byli informatorami tego, co działo się na świecie wtedy.
1: No i wracają tutaj też, bo poza dwiema paniami pojawia się cała masa towarzyszących im muzyków, producentów, może bardziej powinienem powiedzieć specjalistów od dźwięku, producentów i ludzi od miksu, a wśród nich Raoul Refre, znany nam znakomicie Katalończyk. To jest no to jest człowiek odpowiedzialny za wiele sukcesów, mówiąc najkrócej, w muzyce katalońskiej.
0: Tak, no to jest instrumentalista, producent, który jakby z jednej strony pokazuje to, co w muzyce katalońskiej jest istotne, ale także miał przecież bardzo ważny flirt z muzyką fado. Szuka bardzo ciekawych tematów i takich, powiedziałbym, regionów i stara się to pokazywać na nowo. Także Raoul Refre jest bardzo ważną tutaj postacią.
1: No to jest producent z Barcelony, Raoul Refre. I jeśli chodzi o całą resztę, to te więzy między Oksytanią francuską a Katalonią, w której też mamy ten taki drobny fragmencik oksytański, dlatego że tam jest dolina, w której się mówi po oksytańsku. I zupełnie paradoksalnie oksytański nie jest językiem urzędowym nigdzie we Francji, natomiast jest językiem urzędowym oksytański w swojej odmianie w Katalonii. I stąd jakby będziemy się też przemieszczać między jednym krajem a drugim. Kraje właściwie nie mają znaczenia.
0: No tak, powiedziałem o tym, że tutaj granice nie mają znaczenia. Panie założył zespół w Toulouse, ale my dzisiaj przeniesiemy się także do Montpellier. Będziemy na północy dzisiejszej Hiszpanii, czyli właśnie w Katalonii, ale tutaj w tym wypadku nie ma to większego znaczenia. Myślę o innym muzyku, który pochodzi z tamtego regionu, Pascal Comelat, który od lat wymyśla różne instrumenty, ale także bardzo silnie związany jest właśnie z tym takim niezależnym nurtem tradycji katalońskiej, także tradycji oksytańskiej, no ale to jest jakby odrębna historia i to jest już jakby człowiek, instytucja od lat.
1: Kukania z najnowszej płyty, właśnie wydanej w piątek, Flamme Folklore. Dwa utwory jeszcze, Dure Samsir i Forabanda.

Give it

Le samedi, la diure, diure ça.

0: Formacja Kokania z najnowszej płyty Flamę Folklore. To były jeszcze dwa utwory. No i pewnie będziemy wracać do tego, bo to jest nasza rzecz, taki punkt odniesienia trochę do opowieści o muzyce języka oksytańskiego, muzyce za chwilę języka katalońskiego, również tego pogranicza francusko-hiszpańskiego, którą prezentowaliśmy już trochę częściej, mam wrażenie, w wersjach instrumentalnych, albo tam z małymi elementami wokalnymi przy okazji surdur, przy okazji prezentacji przede wszystkim tej odsłony owerniackiej, czyli muzyki wykonawców z Auvergne, takich bardziej hipnotyzujących,
1: transowych, imprezujących.
0: Tak.
1: Tutaj mamy spory udział oczywiście muzyki wokalnej, tej bardzo charakterystycznej polifonii, która łączy się już z takim bardzo współczesnym momentami, śpiewem. No i to, co za chwilę mamy dla państwa, to jest trochę takie spotkanie na szczycie, powiedziałbym. I zespół, który powstał właściwie z połączenia trzech grup, które działają w tym regionie, czyli Tarta Rylena z Barcelony, Los Sara Fontan, to jest duet galicyjsko-kataloński, i właśnie Kokania. Artyści ci spotkali się właśnie razem, by przygotować dość szczególny spektakl. Spektakl muzyczny, który wykorzystuje właśnie pieśni z tego regionu, z kraju Basków, Katalonii, Oksytanii, ale także z Hiszpanii. I to był rodzaj reinterpretacji pieśni roboczych kobiet z fabryk tekstylnych. To bardzo ciekawy projekt, który był takim przełożeniem wzorów tekstylnych na kody muzyczne. Jakby powrót do pieśni pracy, do kultu pracy, do bardzo charakterystycznego przemysłu dla tego regionu. No i to wszystko gdzieś tam stworzyło taką jedną opowieść muzyczną, ale nie tylko muzyczną.
0: Przez świat liczb przeniesienie tych wzorów tekstylnych, bo nawet w tytule płyty mamy 4-1-3, 2-3-1-4.
1: Czyli jakby te wzory tekstylne były przekładane na język muzyczny.
0: Tak, na język muzyczny, w jakimś stopniu. Przez właśnie te trzy formacje. I tutaj znowu mówimy o po spotkaniu na gruncie starej tradycji, ale rzeczywiście przez wykonawców reprezentujących bliskie sobie, ale jednak nie to samo miejsce, tylko bliskie sobie rejony.
1: Więc oryginalnie to był spektakl, który był pokazywany i grany.
0: No ale wyszło to na płycie w styczniu tego roku, nakładem Bongo Joe również. I posłuchamy z tego albumu utworu El Trap de la Peseta. A następnie zawrócimy do roku 2024, kiedy ukazała się ostatnia płyta duetu Tarta Rylena właśnie, czyli

Helena Ross i Marta Torella i posłuchamy ich utworu katalońskiego Siveria Shala Alarana.

0: To była formacja Tarta Relena. Żeby było bardziej skomplikowane, to nie jest piosenka, to nie była piosenka w języku katalońskim, chociaż Tarta Relena posługuje się głównie językiem katalońskim.
1: Tak, jest to zespół z Barcelony. Mhm.
0: Jest to zespół z, tak, z Katalonii. Jest, płyta nosi tytuł Es Pregunta, ale język, w którym, język tego utworu akurat to jest język ladino, czyli dialekt Żydów sefardyjskich, mhm. Którzy wygnani z Półwyspu Iberyjskiego zachowali elementy języka hiszpańskiego, gubiąc go jednocześnie w całości i powstał w ten sposób język spotykany we wspólnotach, w miejscach, które ci Żydzi zamieszkiwali, między innymi we Włoszech, między innymi zdaje się w Holandii i w Turcji. I tam język ladino bardzo wąski, kolejny z ginących europejskich języków trwa. No i taka piosenka, między innymi pieśń po nim została, Siveria Shalarana.
1: Ale też w tradycji muzycznej można odnaleźć także utwory wykonywane w tym języku. Tarta Relena wcześniej pojawiła się w towarzystwie dwóch innych zespołów. To przypomnijmy tylko Los Sara Fontan i Cocania, czyli wokalno-instrumentalna opowieść, przełożenie wzorów tekstylnych na muzykę, odtworzenie pewnego kultu pracy z przeszłości i atmosfery tego, w jaki sposób te dwie sztuki mogą dzisiaj ze sobą istnieć. Cały spektakl nie widziałem, ale muzycznie brzmi bardzo ciekawie. Podobnie jak i kolejni bohaterowie naszego spotkania, czyli zespół San Salvador. To też kilka lat temu było takie, powiedziałbym, odkrycie i trochę sensacja, jeśli chodzi o ten rynek. Chociaż oczywiście korzenie oksytańskie są tutaj niezwykle istotne. Można porównywać San Salvador

0: Salvador z Kokanią, chociaż San Salvador to jest grupa złożona z trojga głosów żeńskich, trzech głosów męskich, do tego także instrument perkusyjny. Ten skład jest znacznie większy, ale no, nawiązują do tej samej ogromnej tradycji.
1: No tak, to jest grupa założona w miejscowości San Salvador w Nowej Akwitanii, stąd San Salvador, posługująca się znowu językiem oksytańskim, no ale tutaj przede wszystkim ważne są te polifonie wokalne, to w jaki sposób muzyka San Salvador na płycie La Grande Folie, bo mówiłeś, że przed kilkoma laty rzeczywiście ta płyta się ukazała już 5 lat temu, jak bardzo słychać było na tej płycie różnego typu wpływy, skojarzenia. Można było mieć i z tradycją hiszpańską, i z tradycją włoskich pieśni, gdzieś tam z południa Włoch. I no, niezwykle ciekawa twórczość, która daje też znowu wgląd w takie wspólne korzenie dużej części europejskich tradycji współczesnych.
0: I jednocześnie mamy do czynienia z kolejnym kolektywem muzycznym. Też mam wrażenie, że trochę dotykamy bardzo różnych środowisk, które gdzieś tam niezależnie żyły, ale w którymś momencie zaczynają się łączyć, bo San Salvador to są ludzie zajmujący się na co dzień bardzo różnymi rzeczami. Socjologowie, jest grafik, jest fotograf, poza tym także pracują, zdaje się, bardzo intensywnie z dziećmi, pojawiają się w domach seniorów, prowadzą zajęcia teatralne. No, w każdym razie tych zadań, które sobie stawiają, jest wiele. Muzyka, mam wrażenie, jest tylko jednym z takich instrumentów wyrażania ekspresji, słowa, dźwięku i nawiązywania do tradycji. No, w każdym razie pierwsze pamiętam nasze spotkanie z zespołem Salvador. No to była coś mocnego i także zwróciło naszą uwagę na to, co dzieje się już przecież od jakiegoś czasu na południu Francji.
1: I dalej robi to wrażenie. San Salvador, enfant de la campagne.

0: Formacja San Salvador z albumu La Grande Folie. Tak dla przypomnienia, ale też no, trzeba się wsłuchać, bo tam są same długie utwory, rozbudowane.
1: No to jest petarda cały czas, natomiast w porównaniu z Kokanią, no to mamy już znacznie większy skład. Kokania wydaje się zdecydowanie bardziej kameralna. Natomiast za chwilę rzecz, powiedziałbym, jeszcze bardziej wysublimowana. Teraz przeniesiemy się do Montpellier, bo stamtąd pochodzi zespół Barut. To jest także ważna grupa na tej mapie wskrzeszania tradycji oksytańskiej. Śpiewają w dialekcie langwedockim, czyli jakby odmianie także języka oksytańskiego. Muzyka wokalna, zespół złożony zarówno z mężczyzn, jak i kobiet. To jest także tradycją tego regionu i głosy są tutaj najważniejsze i te opowieści, które także przenoszą nas do dawnych czasów. Chociaż to wszystko są, mam wrażenie, opowieści bardzo takie współczesne, opowiadające o tym, w jaki sposób ta tradycja może być dzisiaj kultywowana. Barut z płyty Travers, która ukazała się dokładnie przed rokiem.

0: Formacja Barut jeszcze. I to przedostatni akcent w dzisiejszym wydaniu HCH.
1: Oksytańskim. Powinniśmy pożegnać się po oksytańsku.
0: Nie potrafię. Nie potrafię się tak ładnie pożegnać po oksytańsku, jak Robert Lewandowski potrafi po katalońsku, wiesz.
1: No właśnie, ciekawe, w jakim języku Metallica się pożegnała.
0: Tak, bardzo ciekawe. Proszę pamiętać, żeby właśnie, a propos, Metallica mi się skojarzyło, proszę pamiętać, żeby głosować na Angine de Poitrine, bo spadło w pierwszej trójce na 26 miejsce.
1: Nie myślałem, że to będzie
0: blisko skandalu.
1: Miejsce.
0: Ocalmy to.
1: Tak, jest szansa. Jeszcze proszę głosować, naprawdę. Na Angine de Poitrine jeszcze może wygrać pierwszą trójkę.
0: A na zakończenie fragmencik jeszcze tytułowego utworu z płyty Flamme Folklore duetu Kokania.
1: Bardzo dziękujemy za dziś.
0: Bartek Chaciński,
1: Krzysztof Sagan i Jacek Wryluk. Jesteśmy z Państwem za tydzień. Dobrej nocy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 20 dzień maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Wiceministrowie obrony w Waszyngtonie dopytują o wstrzymaną relokację wojsk USA do Polski. Resort Sprawiedliwości ma gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Polityk jest za oceanem. Dziś i jutro kolejne utrudnienia dla kierowców na Zakopiance w Myślenicach. Pilna wizyta w Waszyngtonie dwóch wiceszefów MON, Cezarego Tomczyka i Pawła Zalewskiego. Chcą uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski.
1: Tomczyk i Zalewski mają zaplanowane spotkania w Pentagonie i Departamencie Stanu, a także rozmowy z kongresmenami zasiadającymi w komisjach do spraw sił zbrojnych. Jak powiedział Tomczyk, jadą z przesłaniem od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Jednym z rozważanych wariantów jest przerzucenie do Polski żołnierzy stacjonujących dotychczas w Niemczech. Przed odlotem do Waszyngtonu wiceminister Zalewski przyznał, że decyzja Pentagonu zaskoczyła polską stronę. Tłumaczył, że nikt w Polsce nie wiedział, że rotacja amerykańskiej brygady zostanie zawieszona. Z kolei Tomczyk zapewniał, że wstrzymanie rotacji ma charakter wyłącznie logistyczny i nie podważa trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego. O wynikach swoich rozmów wiceministrowie poinformują dziennikarzy jutro na konferencji prasowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry jest gotowy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i zapowiada podjęcie wszelkich możliwych środków prawnych, by polityk stanął przed polskim sądem.
2: Mam nadzieję, że my pokażemy dokonania Ziobry także w Ameryce i on się stanie z czasem kłopotem. Tak jak stał się kłopotem dla Orbana, to myślę, że ci, którzy udzielili mu tej ochrony, no będą jeszcze tego żałować.
0: Po przegranej Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych i zmianie władzy w Budapeszcie, Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Agencja Reutera ujawniła wczoraj, że to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu ministrowi w rządzie PiSu. 14 hektarów traw i trzcin spłonęło w Narwiańskim Parku Narodowym. Strażacy dogasili pożar między Izbiszczem a rzeką Narew. Sytuacja jest opanowana, ale zagrożenie było ogromne, mówi dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Grzegorz Piekarski.
3: Pożar był w miejscu, w którym popłady torfu są dość głębokie, więc zagrożenie tego, że ogień pójdzie w głąb i zniszczy nasze torfy, było bardzo duże. Dodatkowo obszar, na którym wystąpił pożar, to zajmuje kilkaset hektarów suchej trzciny, więc zagrożenie to ogromne.
0: Nikt nie został poszkodowany. W akcji uczestniczyło 20 zastępów strażackich i samolot Dromader. Dziś i w czwartek kolejne utrudnienia dla kierowców na Zakopiance w Myślenicach. Chodzi o rejon budowanej kładki dla pieszych, która jest częścią powstającego węzła na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Od 8 jezdnia w kierunku Zakopanego będzie zwężona do jednego pasa. To ze względu na malowanie znaków na drodze, ale plan zakłada też inne prace, zapowiada Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Naszym celem jest zaślepienie zjazdu na łącznicę, która do tej pory prowadziła do Myślenic. Ten zjazd zostaje już zlikwidowany na zawsze. Pozostaje w tym miejscu lewoskręt oraz przejście dla pieszych, które będzie funkcjonować do czasu uruchomienia kładki. Jednocześnie zmieniamy organizację ruchu w dalszej części naszej budowy i otwieramy ulicę Sobieskiego dla ruchu dwukierunkowego.
0: Utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach potrwają do czwartku, do 18. Już wiadomo, jak ma wyglądać Louvre po wielkiej przebudowie, która rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Francuskie władze ogłosiły zwycięzców międzynarodowego konkursu na projekt budowy nowego wejścia.
5: Projekt przewiduje powiększenie fosy po wschodniej stronie Louvru i zlikwidowanie miejsc parkingowych dla turystycznych autokarów, a także utworzenie dwóch podziemnych wejść do muzeum oraz nowych przestrzeni dla księgarni, sklepów i punktów gastronomicznych. Wejścia mają prowadzić do nowych sal wystawowych oraz specjalnej trasy poświęconej Monalizie. Projekt został chłodno przyjęty przez władze Paryża, które zarzucają mu zbyt dużą ingerencję w otoczenie Louvru oraz nadmiar betonowych konstrukcji. Kontrowersje budzi również koszt inwestycji. Oficjalnie wyceniono ją na 660 milionów euro, ale według francuskiego Trybunału Obrachunkowego cały projekt modernizacji może przekroczyć miliard euro. Władze przekonują jednak, że inwestycja jest konieczna, by wyprowadzić muzeum z kryzysu po zeszłorocznym włamaniu i serii awarii. Celem jest także zwiększenie liczby odwiedzających z obecnych 9 milionów rocznie do 12 milionów po zakończeniu prac, czyli w okolicach 2031 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tak sytuację pogodową w środę określają synoptycy. Po południu przelotnie popada, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum zagrzmi. Na termometrach dziś od 15-17 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Ludzie.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawiała. Dziś Państwa i moim gościem jest człowiek sportu zdecydowanie, Jacek Laskowski, znany Państwu z komentowania meczów różnych dyscyplin sportu, o czym też pewnie dzisiaj porozmawiamy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam Was serdecznie.
3: Jacku, zacznijmy od, oczywiście to będzie rozmowa o Tobie, ale zacząłbym od bardzo świeżej rzeczy. Od tego, że my, nasze pokolenie, Twoje i moje, żyjemy w czasach lewego. I mamy to szczęście, że żyjemy w czasach lewego, bo jeżeli dobrze pamiętam sobie lata 90., jeżeli sobie dobrze przypominam, to tam nie mieliśmy takiego piłkarza.
4: Wiedz sobie na każdy temat, już nie muszę ich oceniać na boisku.
3: Nie uwierzysz, ale zapisałem sobie takie zdanie, że Jacek Laskowski nie spoufala się ze sportowcami.
4: Nie, no, głównie trzymam się tego w piłce nożnej.
3: Poza jednym przypadkiem siatkówki, prawda?
4: Tak, z siatkówką było troszkę inaczej, ale to jest jakby osobna historia i... Natomiast tak, staram się nie spoufalać. Z aktywnymi sportowcami nie. Bardzo fajnie jest się przywitać, słówko jakieś zamienić, przybić piątkę, życzyć powodzenia, podziękować, ale na spokojnie, nigdy nie dzwonimy do siebie wieczorami.
3: Komentujesz piłkę nożną, hokej, siatkówkę, piłkę ręczną zdarzyło się komentować, snooker. Jak to jest możliwe, by połączyć to wszystko właściwie w jedną całość? No, trzeba znać się na tych dyscyplinach sportu, ale to chyba nie tylko znać się. Trzeba po prostu umieć przekazać konkretne informacje na temat dyscyplin bardzo takich, no, które nie są łatwe do oglądania też. No, mówię tutaj o snookerze na przykład. Trzeba znać zasady.
4: No dobra, snooker na razie odłóżmy. Skupmy się na tych czterech dyscyplinach zespołowych. I tu znów muszę wrócić jakby do naszej młodości. My żeśmy się wychowywali na... transmisjach sportowych, wszystkich, jakie były dostępne. Oglądało się wszystko, jeżeli ktoś się interesował sportem, to nie miał...
3: To nie wybierał.
4: To musiał wszystko obejrzeć, tak? Co było. Także to nie były tylko mecze reprezentacji Polski w piłkę nożną, ale to były chociażby turnieje o Puchar Izvestii, czyli jakby święto hokeja.
3: Już zapomniałem o tym turnieju.
4: No tak, tak, w okolice świąt, grudzień, transmisje w telewizji polskiej, a siedziało się to i się oglądało. I tak samo mnóstwo innych wydarzeń, tak? Igrzyska od dechy do dechy. Wtedy ten sport był bardziej klasyczny, więcej dyscyplin klasycznych, takich, które jakby zawsze człowiek znał ich reguły, czy to będzie boks, czy podnoszenie ciężarów, czy zapasy, czy judo. I mówię, to nasze wychowanie, takie ktoś, kto się od dziecka interesował sportem w latach 70. i 80., mam wrażenie, że no był z tym sportem za pan brat, znając jego zasady, poszczególnych dyscyplin. Ja nie miałem nart, nie musiałem mieć nart założonych na nogi, żeby znać wszystkich slalomistów najlepszych w tamtym czasie i pasjonować się pojedynkami Stenmarka z Gustavo Tenim i z paroma jeszcze innymi wspaniałymi narciarzami z tamtego okresu i wiedzieć, jak należy pokonać bramkę, żeby się w niej zmieścić, wiedzieć, gdzie kto... nie wiem, za bardzo zakrawędziował i stracił czas na jakimś odcinku. I tak samo było z piłką ręczną, z siatkówką, z hokejem zwłaszcza, bo hokej był dostępny w takim wymiarze, że chociażby te mistrzostwa w 76 roku, kiedy tych meczów było dużo transmitowanych, więc ciężko się było w tym nie zakochać, nie zauroczyć się tym wszystkim. I w dodatku jeszcze, no mówię, no jeżeli ktoś ma 6-7 lat w latach 70., no to rośnie razem z reprezentacją Górskiego, więc siłą rzeczy piłka nożna też. I gdzieś tam prawie z każdą z tych dyscyplin coś miałem później wspólnego, jeśli chodzi o takie życie prywatne, bo w piłkę ręczną grałem, w siatkówkę próbowałem grać, potem sędziowałem. Najmniej z hokejem, ale hokej to jakby taki dodatkowy bonus w postaci tej miłości, która się narodziła w roku 76. I no, te dyscypliny jakby... były ze mną zawsze. I teraz kwestia tego, jak się w tym odnaleźć, jeśli chodzi o komentowanie w obecnych czasach, bo to jednak jest bardzo dużo materiału do przyswojenia. Nie jestem w stanie na tę chwilę trzymać rękę na pulsie we wszystkim, jeśli chodzi o oglądanie. To się przyznaję, jeżeli ktoś mówi, że widział wszystkie mecze, kłamie.
3: To się nie da.
4: Nie da się, po prostu i tyle.

0: A tutaj dotyczy to czterech dyscyplin. Ale muszę wiedzieć punktowo, co gdzie w trawie piszcze. Mniej orientować się do tego stopnia, żeby wtedy, kiedy trzeba, wejść w to głębiej i poczuć się w tym dobrze. Czyli jeżeli ja na przykład komentuję mecz Colorado-Vegas, czyli finał konferencji zachodniej w NHL, pierwsze spotkanie, no to nie mając nawet z tymi drużynami za dużo do czynienia w trakcie całego sezonu, ale mając trochę zawodników na igrzyskach i interesując się tym NHL od wielu, wielu lat, jestem w stanie, znając jakby też sposób przekazywania informacji przez stronę NHL, przez strony hokejowe, ja jestem w stanie po prostu przysiąść i znajomymi sobie ścieżkami przygotować się do tej transmisji jak najlepiej. I tak jest z każdą dyscypliną, którą komentuję. Nigdy się nie będę łapał za żadną dyscyplinę, która nie jest mi aż tak bardzo bliska, chociaż oczywiście życie czasami wymagało, żeby i w takiej sytuacji się odnaleźć, ale to są przypadki. Natomiast snooker, no to jest jakby osobna historia, bo 30 lat temu miałem przyjemność być współzałożycielem Polskiego Związku Snookera Sportowego razem z państwem Chmielami, którzy przyjechali z Australii do Polski i chcieli ten snooker rozpropagować, więc też się zauroczyłem tą grą, spędzałem całe wieczory przy stole snookerowym, właśnie miałem funkcję wiceprezesa związku przez parę lat, oczywiście później nie dało się tego połączyć, więc z pracą, więc zrezygnowałem. No ale jak się okazało, w 2000 roku był ten snooker do komentowania w Eurosporcie i całe Mistrzostwa Świata, no to trzeba było usiąść i tam z pomocą Andrzeja Persona jeszcze te mistrzostwa skomentowałem. Potem dopiero jakby znów nie mając możliwości łączenia całej swojej pracy w ten sposób, żeby poświęcić, nie wiem, 2 tygodnie na snookera, a tych transmisji było jeszcze więcej. Z każdym następnym razem, no to weszli Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, no i następni już też zdani kibicom komentatorzy.
1: To sporo spędziłeś czasu ze snookerem. Mówisz, że grałeś w piłkę ręczną. No to czy grałeś w piłkę, czy grałeś w hokeja i czy grałeś w siatkówkę? To jest pytanie, bo zastanawiam się, czy zawodowy komentator, za jakiego cię uważam, musi mieć trochę doświadczenia takiego praktycznego. Czy musi liznąć tej dyscypliny na boisku, na parkiecie?
0: I tak, i nie, no bo ja ci powiem tak.
1: Chodzi o czucie dyscypliny.
0: Czucie, prawda? Dyscypliny. Hokej. To jest też kolejny powrót do dzieciństwa. Teleranek, Stefan Rzeszot. Pionki na planszy i w każdym teleranku tłumaczenie zasad. Spalonego na niebieskiej, spalonego na czerwonej, uwolnienia. Wszystkich podstawowych zasad hokejowych. I teraz jakby młody człowiek, nie opuszczało się teleranka, bo to było, prawda, coś fajnego, przez 1,5 godziny można było rano w niedzielę dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Siłą rzeczy interesujący się sportem od razu wchłaniał to wszystko, od razu wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Nie musiał się tego uczyć, nie wiem, mając 10, 15 czy 20 lat, tylko od razu jakby czuł się za pan brat z tą dyscypliną. W dodatku dochodziły transmisje, w dodatku ja jeszcze miałem coś takiego, że ja w domu rozgrywałem swoje własne alternatywne mistrzostwa. Ja miałem kij Polsportu, miałem krążek Polsportu, rzek stołu, był bramką. Stawiałem sobie taki mały stołeczek, który był bramkarzem i otwarty miałem taki notatnik, nie wiem gdzie te notatniki się podziały, i robiłem sobie mecze, tak? Rozgrywałem mecze jednoosobowe, ale oczywiście szalały na lodzie piątki po obu stronach i komentowałem sobie to na głos, a po zakończeniu tego meczu zapisywałem wszystko w tym notatniku.
1: Co na to domownicy? Tu się rodzi takie pytanie.
0: Wiesz co, to jeszcze był taki etap, kiedy jeszcze nie miałem rodzeństwa. Mama pracowała, tata też pracował w Warszawie, więc pojawiał się tylko na weekendy. A ja grałem, rozgrywałem. Albo to była piłka, albo właśnie kij i krążek. I no, miałem swoje alternatywne mistrzostwa zawsze.
1: Ja w Cymbergaja rozgrywałem mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To też taka bardzo popularna.
0: No właśnie, każdemu
1: zabawa.
0: Z nas, wiesz, brakowało czegoś.
1: Każdy miał coś nie po kolei w głowie, można tak powiedzieć.
0: To właściwie. Swoją
1: drogą. Powiedz, jak zacząłeś przygodę trudno to nazwać przygodą też, ale użyjmy takiego słowa, z dziennikarstwem sportowym, właściwie z komentowaniem. Bo twoja w ogóle dorosłość zaczęła się od medycyny. Nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, ale już sporo na ten temat chyba zostało napisane i sam też o tym opowiadałeś, żeby byłeś materiałem na lekarza.
0: Tak, to skończyłem studia w roku 91. Wiesz, moje rozumowanie w latach 80., no, bardzo, bardzo szczególnych, no, to nie było coś takiego, że sobie myślałem, że a może będę komentatorem, a może lekarzem. Wtedy to myślenie o tym, żeby być komentatorem albo pracować w telewizji, było dla mnie totalnie

0: abstrakcyjne. Mhm. Tak, to telewizja była czymś tak poza zasięgiem, że patrzyło się na gwiazdę telewizji, na programy, kultowe programy i to było, jak równie dobrze mogłoby funkcjonować w kosmosie dla takiego chłopaka jak ja. Więc ja jakby podchodziłem bardzo praktycznie do tego, co będę w życiu robił. Interesowała mnie medycyna, później zainteresowała mnie chirurgia i szedłem w tę stronę. Natomiast sportem cały czas się interesując, tak? No, nie odpuszczając sportowi ani na sekundę. Natomiast no, jakby życie napisało swój scenariusz, czyli w 91 roku, kiedy skończyłem studia, no to nie ja się odwróciłem od medycyny, medycyna się odwróciła ode mnie, bo byłem rokiem dyplomowym przełomowym, który trafił na kryzys zatrudnienia, nie tylko zresztą w medycynie, ale w wielu innych dziedzinach. No i z tego mojego rocznika bardzo dużo ludzi zostało bez pracy po prostu z dnia na dzień. Ja miałem zapewnioną pracę po studiach, 10 lat. Pracy miałem zapewnione w szpitalu, z którym podpisałem umowę na początku studiów. Mhm. I ten szpital mi płacił przez całe studia. I to takie całkiem sympatyczne pieniądze, pozwalające żyć podczas studiów. Natomiast te wszystkie umowy w 91 roku zostały zerwane. No, my mieliśmy też taki rocznik, ten, który kończył w 91. W tym roczniku był Robert Śmigielski. Czyli nie muszę chyba mówić, no, znakomity lekarz sportowy.
1: Nawet był tu gościem.
0: No i ja z nim siedziałem w kółku medycyny sportowej. Siedzieliśmy w jakichś szpargałach, próbując pisać jakieś prace badawcze. I on tam właśnie, to chyba byliśmy na drugim roku studiów i on powiedział, ja to będę kiedyś najlepszym lekarzem sportowym w Polsce. Ja powiedziałem, weź przestań, tylko przekładaj te papiery i pracujmy, bo się nie wyrobimy. Był świętej pamięci Maciek Adamkiewicz, czyli jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, zmarł w październiku chyba ubiegłego roku. No i jeszcze wiele osób, które takiej kariery od razu medycznej albo w ogóle nie zrobiły, a które gdzieś tam poszły w świat. Na wydziale drugim chyba rok w tym samym roczniku był wampir Wojtek Jagielski. Także my żeśmy się akurat ze studiów nie znali, ale on, jego podobne losy spotkały, więc to był taki przełom, no i trzeba było coś zrobić, trzeba było znaleźć jakąś alternatywę, no w tym przypadku pomyślałem sobie, że może sport w telewizji.
1: I jak do tego doszło? Bo to nie jest tak, że się przychodzi na Woronicza na przykład i mówi się, że jest się materiałem na komentatora.
0: Troszeczkę tak wyglądało, wiesz, to, bo ja sobie, książka telefoniczna, było coś kiedyś takiego, w książce telefonicznej znalazłem sobie numer do redakcji sportowej telewizji, pamiętam go jak dzisiaj, wtedy jeszcze był sześciocyfrowy, 47-66-55.
1: Co za pamięć.
0: On jeszcze zresztą funkcjonuje do dzisiaj, tylko z jakimś tam przedrostkiem, chyba z piątką z przodu. I ja ten numer miałem gdzieś cały czas w głowie i bałem się zadzwonić, ale któregoś dnia już tak właśnie, idąc sobie ulicą Marszałkowską, na rogu Marszałkowskiej Chorzej stała budka telefoniczna. Dobrze wiemy, że w roku 91 to wcale nie oznaczało, że ona działała, że była tam słuchawka, że była słuchawka przymocowana do aparatu, albo że aparat nie był zapchany, ale mówię, a jeżeli działa, to jeżeli mam takie małe 2 złote mam w kieszeni, to może zadzwonię. No i sięgam do tej kieszeni, rzeczywiście taka 2-złotówka była, no to wszedłem, aparat działał, zadzwoniłem, odebrała pani Jola Mazurek, sekretarka redakcji sportowej, powiedziała i zapytałem się, no, że tutaj chciałem zadzwonić, zapytać się, czy młodego człowieka tam na jakiś staż by redakcja nie potrzebowała. Otrzymałem tylko 2 pytania, czy skończył pan studia? Ja powiedziałem, tak, ale medyczne. Ona mówi, to nieważne, a zna pan jakiś język? Ja mówię, no, znam angielski. No, dobrze, to proszę przyjść jutro. To taka była rozmowa. Więc przyszedłem następnego dnia i właśnie pani sekretarka przekazała, że przyszedł taki młody człowiek Włodkowi Szarnowiczowi. Włodek mnie tam ściągnął z wejścia przy bloku F. Akurat z Włodkiem był Darek. Zaciągnęli mnie do studia. Kazali przeczytać jakieś wiadomości z poprzedniego dnia na kartkach, które zostały. Potem skomentować występ polskich drużyn w europejskich pucharach, bo to był chyba czwartek, a te mecze były w środę. Więc też tak o tym opowiedziałem. No i Włodek powiedział, no to dobrze, to od jutra proszę przychodzić. Tylko też trafiłem na moment, kiedy w telewizji też było świeżo po zwolnieniach grupowych. Mhm. I w redakcji nie pracowało zbyt wiele osób. No ja tam byłem jako jedyny taki młody. A jeśli chodzi o takich stałych pracowników, to było bardzo wąskie grono. No i tak zaczęło się.
1: Właściwie to taka historia pokazuje, że bardzo łatwo jest się dostać do telewizji. Oczywiście to był inny czas, wiadomo. To, chociaż teraz też może jest łatwo, ale też zwróciłem uwagę na to, że trafiłeś od razu na wielkie postaci polskiego dziennikarstwa sportowego. Włodek Szaranowicz i Darek, to oczywiście Darek Szpakowski.
0: Tak.
1: Niesamowite.
0: Tak, od razu wpadłem w ich ręce.

0: Potem zresztą jeszcze przygarnął mnie do tego wszystkiego Karol Stopa, przy którym jakby się uczyłem podstawowych takich rzeczy, jak pisanie tekstu do materiału filmowego, tak? Karol mnie tutaj
1: podpuszczał. Ale nie komentowałeś tenisa, skoro Karol Stopa
0: wyszkolił? Nie, bo Karol był wydawcą takiego programu, który się nazywał Sport 10 Minut. On później się przekształcił w Sport Telegram, no zawsze po panoramie. I to było też takie coś nowoczesnego w telewizji, bo to były szybko informacje podane, często pod muzykę, 15-sekundowe fragmenciki obrazków, pod które trzeba było napisać w miarę błyskotliwy, a jednocześnie ujmujący sedno sprawy tekst, więc tak, taką szkołę tam u boku Karola Stopy, Waldka Heflicha, świętej pamięci Grzegorza Świątkiewicza, Ryszarda Łabędzia przeszedłem. No ale to było w dni powszednie, w weekendy pracowałem przy sportowych sobotach i sportowych niedzielach. Ja tu mówisz, że paradoksalnie łatwo było dostać się, no właśnie kiedy w następnym roku już był konkurs, ogłoszono konkurs do redakcji sportowej, z którego przyszło chyba 8 czy 9 osób, między innymi Przemek Babiarz. To był chyba maj 92, to ja bym się chyba do konkursu nie zgłosił, bo by mi zabrakło śmiałości. Natomiast tak, jak to mówi Robert Podoliński, na takim, z przeproszeniem, farmazonie, wparowałem tam na swoich warunkach, że jakby nie krępowało mnie to. Mówię, jakbym zobaczył w telewizji, że ogłaszamy konkurs na dziennikarza sportowego, to podejrzewam, żebym się, nie wiem, przestraszył może rywalizacji, jakiejś właśnie takiego sprawdzianu, możliwości innych, tak? Bo to też tam byli aktorzy, tak? Którzy od razu jakby z założenia mieli lekką przewagę, jeśli chodzi o prezentacje czy wystąpienia publiczne. Ale no to mówię, to tak patrzę sobie z perspektywy czasu. Natomiast jakby ta droga, którą trafiłem, miałem po prostu szczęście.
1: Potem przeniosłeś się do Kanału Plus, dlatego że to było coś nowego i coś nowego proponowało, czy z jakiegoś innego powodu? Bo to było takie boom, prawda?
0: Tak, to było boom, ale powodów było wiele. Powodów było wiele, ponieważ... czy po pierwsze, w 98 roku telewizja traciła mnóstwo praw telewizyjnych do piłki nożnej. Straciła prawa do ligi. Nie było już zatem możliwości komentowania ligi i magazynu Gol. Straciła prawa, z tego co pamiętam, też do reprezentacji. To były eliminacje od 99 roku. One były w stacji, jak się nazywała, Wizja?
1: Wizja Sport.
0: Wizja,
1: czy Wizja TV. To,
0: takie tam były. No. Liga Mistrzów też trafiła potem do Polsatu. Czy, no tak czy owak, prawie niczego nie zostało. A jednak no, trzeba było. Telewizja też polegała na tym, że się pracowało za honoraria. Czyli od programu, więc też trzeba było coś robić. Więc to też to jeden był bardzo ważny element. No drugi, że Kanał Plus zapewniał taką świeżość, jeśli chodzi o otwarcie na Ligę Polską i inne ligi zagraniczne. Czyli jakby taka możliwość pracowania co tydzień, robienia fajnych meczów. I też w fajnym towarzystwie, bo to też ekipa była tam na początku taka i skromna, i zbita, i żeśmy się bardzo dobrze znali. Janusza Basałaja, który mnie do kanału ściągał, no też znałem od początku swojej pracy, bo już w 92 roku Janusz jakby debiutował przy moim boku jako komentator. Później zresztą na wiele meczów jeździliśmy razem, więc też to jakby było takie ułatwienie. No to zdecydowałem się przejść. Aspekt finansowy, czyli pewność stałych dochodów na kontrakcie, też był dla mnie ważny.
1: I potem znowu powrót do Telewizji Polskiej. Po wielu latach długo wytrzymałeś w Kanale Plus.
0: A byłem 12-13 lat.
1: I powrót do TVP to było zmęczenie Polską Ligą? Prowokacyjne pytanie.
0: No, to znowu były jakieś inne elementy, które się nałożyły i skumulowały, i tam też po prostu czas się w tej strukturze Kanal Plus skończył. To było znowu jakby wejście do tego samego nurtu, co te kilkanaście lat wcześniej, czyli sport bardziej otwarty, jeszcze więcej dyscyplin, większa wszechstronność, chociaż też w Kanale Plus komentowałem też siatkówkę i parę innych dyscyplin. W dodatku jeszcze my, pracując w Kanal Plus, mogliśmy współpracować z Eurosportem, więc na antenie Eurosportu komentowałem i właśnie i snookera, i siatkówkę. Tak jakby mówię, no było dla mnie dosyć naturalne, jeśli chodzi o sam tryb pracy, chociaż oczywiście inny troszeczkę rytm, jeśli chodzi o sezonowość, o weekendowość, tak? Czyli w zależności od tego, co telewizja miała w swoich prawach, no to już nie było coś takiego, że człowiek pracował od piątku do niedzieli ciężko, a potem miał 3 dni czy 4 luźnego. Tylko to już jakby to się inaczej rozkładało, ale to są drobiazgi.

0: Twoja droga, zresztą nie tylko twoja, pokazuje, że nie trzeba mieć wykształcenia dziennikarskiego, by być dziennikarzem. I to nawet chyba lepiej, jeżeli nie ma się tego wykształcenia dziennikarskiego.
1: Ja często prowadzę takie dyskusje wśród znajomych. Oni twierdzą, że nie mam racji. Ja tam się troszeczkę na przekór przy swoim zdaniu upieram, że ja rozróżniam dziennikarz a komentator. Mhm. Bo dziennikarz sportowy, dla mnie dziennikarz to jest coś więcej niż komentator. Dziennikarz to jest dla mnie ktoś, kto swoją pracą

0: Europę. No wtedy było mocno nastawione właśnie, że będziesz miał mundial 4K. W 4K. Domu. Tak, to było to jakby za człowiekiem cały czas chodziło. Nie dało się tego, od tego odczepić. Jak tak te literki K mi zaczęły skakać w tym kazaniu na zakończenie meczu, no to gdzieś to mi się to razem do tych 4K uzupełniło. No i tak wypaliłem. I tylko pamiętam jeszcze, że minę Andrzeja Juskowiaka, z którym ten mecz komentowałem.
1: Właśnie wyobrażam sobie.
0: Bo on spojrzał tak na mnie, długo się patrzył. Ja mówię, oj, czegoś nie tak sobie pomyślałem, nie przesadziłem. Ale nie, później mówię, nie przesadziłem.
1: Myślę, nie, to, ale przypomnijmy, 2018 rok, to było 4K, czyli Kolumbia, Kazań, klęska i państwo sami sobie dopowiecie czwarte słowo na
0: dokładnie.
1: K.
0: Dokładnie. Cenię sobie, jak podchodzą kibice, którzy mówią... I że pamiętają całą kwestię, bo to też jest, bo ja tam zacząłem, rosyjscy komentatorzy, oglądaliśmy sporo tych meczów w telewizji, oni jak zaczynał się mecz, to za pierwsze kopnięcie od środka, to mówili, pojechali.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.
2: Dobry wieczór, wita was Jarek Szubrycht, autor audycji, która nie pozwoli wam zasnąć przez następne 2 godziny. Wita też was Mariusz Owczarek, jej wydawca. Audycja nazywa się Ciężko na sercu i nie bez powodu tak się nazywa. Dzisiaj zacznę od wyznania. Kocham koncerty, ale nie przepadam za płytami koncertowymi. Są bowiem tylko niedoskonałym zapisem doświadczenia, które jest znacznie bardziej wielowymiarowe niż tylko dźwięk. Jeszcze mniej niż koncertowe płyty lubię te koncertowe filmy, bo dźwięk z obrazem tym bardziej, tym mocniej uświadamiają mi, jak totalnym i niepowtarzalnym doświadczeniem jest przeżywanie dobrego koncertu pod sceną. Jest to jednak, od razu mówię, reguła, od której są wyjątki. I jak się nad tym zastanowiłem, to okazało się, że tych wyjątków jest sporo. Wystarczy, by wypełnić 2-godzinną audycję. Dzisiaj, moi mili, będę grał tylko z płyt koncertowych, a pretekstem do tego jest premiera koncertowej właśnie płyty zespołu Imperator. Duże wydarzenie, bo jak wszyscy zainteresowani doskonale wiedzą, materiałami studyjnymi Imperator nas nie rozpieszcza.
3: Wyza was Imperator!

0: Dziękujemy! Ha!
1: Słuchaliśmy Imperatora z płyty The Time After Time Live, nagranej w 2018 roku w warszawskiej Progresji, a wydanej przed kilkoma chwilami przez Vintage Vinyl i zawierającej materiał z zamierzchłych czasów, gdy hartowała się stal. Imperator bowiem powstał w 1984 roku w Łodzi i był jednym z czołowych przedstawicieli drugiej ekstremalnej fali polskiego metalu. Przez kilka lat zespół był bardzo aktywny, od Jarocina przez scenę teatralną po metalowy underground o właściwie globalnym zasięgu. Szybko zyskał status grupy wręcz kultowej. Wszyscy czekaliśmy niecierpliwie na ich płytowy debiut, ale niestety z jakichś względów Imperator nie był w stanie w pełni zrealizować tego potencjału. To zresztą temat na inną długą opowieść. Wydali wtedy tylko jeden album.